0: mieć.
1: Come on, Joe!

vegetation crawls on to the shoreline. So you laugh.

0: ten stan.
1: Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca. Jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow.

dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O migu kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz. Dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia. Namalowany tchnieniem pejzaż. Odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

0: They'll find you.
1: Very nice.
2: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z amerykańskimi politykami. Rozmawiał z liderem republikańskiej większości w amerykańskim Senacie, szefem Senackiej Komisji Sił Zbrojnych oraz szefem Komisji Spraw Zagranicznych. Rozmowy miały dotyczyć tematyki z zakresu polityki bezpieczeństwa i amerykańskiej obecności wojskowej. Wspaniale było spotkać się z prezydentem Polski Nawrockim, by omówić nasze silne stosunki dwustronne i wiodącą rolę Polski w wypełnianiu zobowiązań wobec NATO poprzez przeznaczanie na obronność większych kwot w stosunku do PKB większego niż jakikolwiek inny członek NATO, napisał na platformie X republikański senator John Thune. Spotkanie to było ostatnim oficjalnym punktem wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie przed wylotem na Florydę. Pierwszy klaster negocjacyjny Unii Europejskiej z Ukrainą oraz Mołdawią otwarty podczas konferencji międzyrządowej w Luksemburgu. Decyzję wymagającą jednomyślności państw członkowskich udało się podjąć po przełamaniu dotychczasowego sprzeciwu Węgier. Pierwszy pakiet rozmów dotyczy praworządności i zobowiązuje oba kraje do dostosowania prawa do unijnych standardów w obszarach sądownictwa, walki z korupcją czy administracji publicznej.
3: Sprawy podstawowe to praworządność, a więc także walka z korupcją na przykład. Ale dobrze, że Ukraina jest nie tylko kandydatem, ale teraz będzie już kandydatem negocjującym, bo to daje i Ukrainie i nam punkt docelowy relacji między Ukrainą a Unią Europejską. My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem. Wobec tego wszystkie kryteria muszą być w pełni wykonane.
2: Komentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Unijna komisarz do spraw rozszerzenia wyraziła nadzieję, że kolejnych 5 klastrów tematycznych uda się otworzyć w lipcu. Sędzia Łukasz Piebiak odsunięty od czynności służbowych. Prokuratura prowadzi 2 postępowania dotyczące osoby związanej z wymiarem sprawiedliwości. Jedno z nich dotyczy udziału w tzw. aferze hejterskiej, drugie usiłowania oszustwa sądowego i posłużenia się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania należącego do miasta stołecznego Warszawy.
4: Jeżeli potwierdzą się te zarzuty, a zakładam, że prokuratura, która zajmuje się tak zwaną aferą hejterską oraz prokuratura, która zajmuje się fałszerstwami testamentu, ma na tyle twarde dowody, że one mogą doprowadzić do tego, żeby były wnioski o usunięcie z zawodu, ale tak jak mówię, to będzie decydował sąd. Ja jako minister sprawiedliwości nie chcę tutaj wskazywać, jaka kara jest najlepsza.
2: Mówił w TVN24 minister Waldemar Żurek, a to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Dziś nad Polską to niespodzianka, chyba przewaga słońca jednak. Na bardzo dużym obszarze słońce właśnie zza chmur będzie nam się pojawiać. W Warszawie tego nie widać u nas w studiu, ponieważ ta północno-wschodnia ćwiartka Polski, do której się zaliczamy dzisiaj, pochmurna, z deszczem. Właściwie przez cały dzień deszcz będzie padać, może padać także na Pomorzu i w Sudetach, ale najwięcej rzeczywiście na Suwalszczyźnie i Podlasiu, tam burze. W czasie burz oczywiście porywisty wiatr, na ogół jednak powieje słabo i umiarkowanie. Jeśli chodzi o temperaturę, maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 stopni w centrum, a najcieplej będzie na zachodzie i południu, tam około 22-23 stopni.

0: Dzień dobry Państwu.
1: To taka kłaniamy zmyłka.
0: Się nisko.
1: Zmyłka.
0: Zmyłka.
1: Powiedz coś głosem Mateusza.
0: To ja Mateusz. Nie, proszę Państwa, nie będziemy udawać, bo nie umiem udawać Mateusza. Gdzie mi tam? No. Jakub Piętras, dzień dobry.
1: I Klaudiusz Slezak, dzień dobry. Magister Strzelczyk, Kuba Ferlin układa muzykę.
0: Natalia Harkiewicz przy telefonie, 224-280-280. No i co, zaczynamy ten deszczowy w Warszawie.
1: Przynajmniej w Warszawie.
2: Nowy świt.
1: Widziałeś jakiś sztukmistrz? Niby tyłem siedział, niby coś tam perorował.
0: A jednak jedna rączka przy konsolecie,
1: no i
0: tam wszystko
1: pyk,
0: potrafił.
1: Tak. Był.
0: Oczywiście Kajtek, magister.
1: No,
0: rzecz jasna.
1: Nie na darmo.
0: Dzisiaj mnóstwo atrakcji u nas w programie. Oczywiście prosimy, żeby z nami zostać przez te 4 godziny najbliższe, bo będziemy w różnych zakątkach świata i w różnych zakątkach rzeczywistości, tak bym powiedział. Na różne tematy sobie pogadamy.
1: Mamy pozdrowienia już?
0: Ojej.
1: Ale to wiesz co?
0: Tak szybciutko.
1: Musisz wytrzymać.
0: Wczoraj chyba
1: musisz wytrzymać garbage i wtedy ci powiem od
0: kogo. Dobrze.

0: To źle zabrzmiało, co powiedziałem, że wytrzymasz Gerbycz.
1: Ale wytrzymałem.
0: Chodziło mi o to, że będzie grało Gerbycz i że musisz wytrzymać, a tak...
1: Muszę wytrzymać, bo miałeś mi powiedzieć, od kogo mamy pozdrowienia i skąd.
0: Mamy pozdrowienia od patronów Jacka i Tadeusza. Uwaga. Pozdrawiają nie tylko nas, ale wszystkich z trasy rowerowej od Ranysa. Idziemy z kolegą Jackiem od ubiegłej niedzieli. Trasa bardzo miła, ale wiatr wiał z niewłaściwej strony. Dzisiaj startują z Gubina. Mają przed sobą 90 km, a w piątek już pociąg ze Świnoujścia do domu.
1: No to chyba trasa Annysa Odra raczej, skoro w tą stronę.
0: No, się znalazł. No proszę.
1: I mam jeszcze pytanie dodatkowe.
0: I my tu mamy jeszcze spędzić 4 godziny, a ten taki szczegularz.
1: To ja jeszcze bardziej szczegółowo
0: proszę
1: zadam.
0: Bardzo.
1: Czy to jest trasa wzdłuż Nysy Łużyckiej i Odry, czy płynie się, czy jedzie się od Nysy Kłodzkiej w stronę Odry? Czy
0: też tak, wzdłuż biegu Odry? Połóż muzykę, bo to nie da się tego słuchać.

0: Chciałem powiedzieć, że ten szlak się tak nazywa. I szlaków się nazwy nie zmienia, wiesz?
1: Okej. Okay. Przyjmuję. I czyli prowadzi... jak się idzie w odwrotną stronę, to się nie zmienia szyku.
0: Nie. Cały czas ten szlak tak samo się nazywa. I wzdłuż Nysy Łużyckiej prowadzi.
1: Okej, okay, czyli jakby jeszcze byłby stary, w starych czasach rajd samochodowy Paryż-Dakar, ale jechałoby się z Dakaru do Paryża, to nie zmieniamy.
0: Nie zmieniamy.
1: Tak się zwłaszcza, nazywa. Że teraz Dakar jest w Arabii Saudyjskiej.
0: No
1: prawda?
0: Właśnie. No i co? Jak się dalej nazywa?
1: Jestem pewna logika. No.
0: Zaczyna się w czeskiej miejscowości Nowa Ves nad Nisą.
1: A, czyli jeszcze międzynarodowy
0: nad,
1: szlak.
0: Nad Nysą. Tak, no bo idzie od Czech poprzez granicę polsko-niemiecką. No. To jest jeden z tych szlaków, który jest na mojej liście, która się... On jest na szczycie tej listy, ale ona się czasem zapełnia, szczyt się zmienia.
1: Taka długa lista, wykonać do 60. Tak.
0: No, już w zeszłym roku chciałem go przejechać. W tym roku też, ale też się w tym roku nie uda. Może w przyszłym.
1: No to bardzo ci tego życzę gorąco, żebyś się spełniło. Mamy też pozdrowienia z Zaostroga. Wiesz, gdzie to jest? Ja wiem tylko dlatego, że wczoraj mieliśmy też życzenia z Zaostroga.
0: Ale czekaj, Zaostrog się to nazywa?
1: Zaostrog.
0: Zaostrog?
1: Zaostrog.
0: Przez G na końcu?
1: Tak.
0: Zaostrog. Nie wiem.
1: Chorwacja. Chorwacja, oczywiście słońce. Piękne zdjęcie od pana Pawła. Bardzo, bardzo dziękujemy. No i tak państwo przesyłają do nas różne właśnie pozdrowienia, przywitania. Bardzo za nie dziękujemy. Czy masz przed sobą imieninę dzisiejszą?
0: Nie mam, ale jeżeli a kopia mnie uratuje, to się przygotuję.
1: No to się przygotuj.

0: słuchacze zauważyli, że próbujesz odwrócić ich trasę, ale pozdrawiają mimo to.
1: No, łatwiej ich trasę zawrócić niż te rzeki w kolejności, prawda?
0: Łatwiej. Tak, ale wiesz...
1: Nie da się tak zrobić, żeby to Odra wpadała do nas Łużyckiej. No nie da się.
0: Skoro da się przesunąć jeziora, to...
1: No może i tak. To kto ma te imieniny dzisiaj? Opowiadaj.
0: Imieniny, proszę pana, dzisiaj obchodzą Alina, Aneta, Aubert, Aurelian, Aureusz, Barnaba, Benon, Benona, Budzimir, Cyryk, Jan, Judyta, Julita, Justyna, Ludgarda i Tychon.
1: No, całkiem pokaźne grono dzisiaj.
0: Całkiem pokaźne grono. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim też.
1: O, to ty, z tego co widziałem w twoich mediach społecznościowych, to nawet wspominasz jeszcze swój pobyt w Afryce niedawny.
0: Wspominam, tak.
1: Także pod kątem dzieciaków, które tam cały czas biegały za wami, bo tak? A jest... nawet podwoziłeś jedno, widziałem.
0: No, nawet nie jedno, tak. Kilku było takich śmiałków. kilku było takich śmiałków, którzy na bagażnik wskakiwali. A chociaż jeden trzymał się zdecydowanie najdłużej. To nie tak, że próbowałem zrzucić, żeby tak to nie wybrzmiało. Ale tak, Afryka ma w sobie coś takiego, że wracasz i jeszcze ona z tobą jest.
1: No i ta Afryka chyba taka dziecięca jest, młoda, prawda?
0: Bardzo jest dziecięca, bardzo uśmiechnięta i wciągająca, to na pewno, tak. I dzieci tam jest w porównaniu z Europą, gdzie tu się żyje wygodnie i wszystko jest. No bardzo dużo, tak. Ta niewygoda tam, brak może tych wszystkich dóbr, które my tutaj mamy i wytworzyliśmy, może one sprawiają, że po prostu łatwiej mieć dzieci?
1: No pewnie tak, pewnie tak.
0: Ja wiem, że ktoś zaraz powie, a pewnie nie mają edukacji takiej i innej, a pewnie nie mają tego i siamtego, co sprawia, że nie planują dzietności. Tam się chyba zupełnie inaczej o tym myśli.
1: No tak, to dzisiejsze święto, ten Dzień Dziecka Afrykańskiego, obchodzony od 1991 roku z inicjatywy Organizacji Jedności Afrykańskiej, czyli obecnie Unii Afrykańskiej, razem z UNICEF-em, przypomina o takiej bardzo tragicznej sytuacji, masakra dzieci w Soweto koło Johannesburga w południowej Afryce z 1976 roku. Wówczas rasistowski reżim dokonał właśnie tej masakry. Zastrzelono wiele chłopców, dziewcząt. Bardzo takie przykre okoliczności jakby powołania tego dnia oczywiście. No ale dobrze, że przy okazji swojej podróży do Afryki też powiedziałeś parę słów o tym, jak te dzieciaki to wyglądają. Bo nam się kojarzą z takimi biednymi, chudymi, prawda, i smutnymi. A to zupełnie inaczej z tego, co mówisz.
0: Z naszej perspektywy może biedne. Mhm. W takim sensie ekonomicznym. A chude to nie także wychudzone, szczupłe. To na pewno. Otyłości nie widziałem. Natomiast na pewno są bardzo, bardzo wesołe i takie wyglądają na szczęśliwe. Co to jest szczęście? Oczywiście.
1: Rzecz względna.
0: Rzecz względna. Czy więcej szczęścia mają dzieciaki, które się wylegują w cieniu pod palmą bananowca, czy nasze, mając dostęp do wszystkiego i siedząc w komórkach? No to zawieszam to pytanie gdzieś w przestrzeni.
1: Może państwo mają refleksje jakieś na ten temat. Na pewno państwo mają, ale może zechcieliby się państwo z nami podzielić. A my posłuchamy sobie teraz zespołu, który moim skromnym zdaniem jest absolutną czołówką lat 90. 34 lata temu ukazał się album Angel Dust tego właśnie zespołu.

0: To był oczywiście Faith No More. Pan Paweł przysłał nam swój zestaw na Chorwę, czyli na Chorwację. I to jest taki stosik płyt. I tak sobie patrzę tutaj szybko moim słabym wzrokiem, ale widzę, że Faith No More też tutaj jest na tej kupce. The Smith, Depeche Mode i parę innych zespołów. Fajnie, że jest taka kupka przygotowana już na urlop do przesłuchania.
1: I to jeszcze analogowo.
0: No tak. Tak. Ja też mam w samochodzie jeszcze płyty CD.
1: Tak, ja też jeszcze gdzieś pod fotelem mam, ale przyznaję, że rzadko używam. Już jednak ta nowoczesna technika ułatwia sprawę.
0: Ale będziemy wracać do tego mówić. Młodzież już wraca, ale może o tym innym razem sobie porozmawiamy.
1: Mam chyba pewien pomysł. Buntu przeciwko rzeczywistości.
0: Być może. I mamy też tutaj coraz więcej pozdrowień i zdjęć z różnych miejsc. Diana Rudy pisze do nas, że nas pozdrawia i na pewno nie zgadniemy skąd. Jest zdjęcie. No, rzeczywiście jest jakieś zakole rzeki, ale...
1: Czekaj, daj mi znaleźć, bo to rozumiem, że w grupie, tak?
0: Tak. Czy ty znasz taką grę, aplikację GeoGuessr?
1: To jest to, co się szuka...
0: Tak, to cię wyrzuca w jakimś losowym miejscu na świecie i musisz określić...
1: Nie, to tego nie znam.
0: Musisz określić, gdzie jesteś właśnie po okolicy. Możesz się poruszać, tak jak na Google Maps.
1: Nie, no to akurat w różne strony. Przecież to Kraków.
0: To jest Kraków? Serio?
1: No przecież co, nie widzisz?
0: No nie widzę Wawelu.
1: No bo jest z perspektywy Wawelu to zdjęcie robione.
0: Naprawdę?
1: No, tak.
0: No dobrze, wierzę ci na słowo, ale coś mi się nie wydaje. Coś takie to malutkie wszystko. A Kraków to przecież duże miasto, stolica była.

0: To był oczywiście Tupac, urodzony 55 lat temu, zmarły oczywiście już. No, znany nam w latach 90. bardzo mocno też artysta. Od 1 do 5 lipca Lublin po raz 13 stanie się miejscem spotkań z najciekawszą współczesną literaturą Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach tegorocznego pasma literackiego Wschodni Ekspres odbędą się polskie premiery książek autorów i autorek z Ukrainy, Białorusi, Litwy, spotkania autorskie, wernisaż poetycki, no i po raz pierwszy sympozjum poświęcone sztuce przekładu literackiego. Cały ten cykl poprzedzi wyjątkowe wydarzenie, spotkanie z Serhijem Żadanem, które zaplanowano na 28 czerwca w Muzeum Narodowym w Lublinie. Więcej opowie Olga Maciupa z wydawnictwa Warsztatów Kultury w rozmowie z Klaudią Kowalczyk.
1: Ten program jest w tym roku wyjątkowo bogaty i zaglądamy nie tylko za najbliższą nam granicę ukraińską, ale także wychodzimy szerzej.
2: Oprócz ukraińskich publikacji mamy dwóch białoruskich autorów, Alherda Bacharewicza oraz Hannę Jankutę, a również będzie lubelski autor Łukasz Marcińczak, znany przede wszystkim związany z akcentem. I jest filozofem o kulturze paryskiej i ogólnie to jakby taki kontekst, który bardzo wpisuje się w ten cały nurt Wschodniego Ekspresu i tego, co robimy. No i tak też przyjedzie do nas litewski autor Benediktas Januszewicius i to będzie jego też wystawa krótkich wierszy. Będzie też Zuzanna Mrozikowa, która między innymi też jako tłumaczka będzie mu towarzyszyć, a dla nas ona też przetłumaczyła litewską książkę Klara Bendizajn. No tak, i oczywiście te publikacje ukraińskie, bo one jeszcze były w takim dużym projekcie, o którym dzisiaj wspominałam, Literary Extern Express, i to już finalizujemy ten projekt.
1: Ale rozpoczynamy z osobą, która jest nie tylko autorem, ale też przede wszystkim pewnym ambasadorem Ukrainy i tego, co się tam dzieje na Zachodzie. Serhij Żadan.
2: Bardzo cieszymy się, mieliśmy w planach Serhija Żadana już od dawna, ale ze względu tam na różne też logistyczne rzeczy, no ta książka powstawała bardzo długo, jest na końcu, ale my jako wydawnictwo jesteśmy tak zachwyceni efektem. Jest to taki nieznany wiersz, przede wszystkim poświęcony miastu Charkowie, z którym Serhij Żadan jest związany. W ogóle w pierwsze dni takiej pełnoskołowej wojny, no to mówili, aha, jak Żadan publikuje zdjęcia na Facebooku, znaczy Charków jeszcze jest jakby i wszystko dobrze. To są wybrane wiersze. Są tam poezje od 93 roku po 20. Właśnie jest to też poezja bardzo taka sylabotoniczna, rymowana, trudna, jakby to jest wyzwanie dla tłumacza, ale tłumaczka Aleksandra Zińczuk znakomicie przełożyła te wiersze. Też nad okładką i projektem graficznym pracował lubelski grafik Robert Zając z kolektywu Kilku.com. Od lat z nim współpracujemy i to też jakby bardzo był zaangażowany w cały proces.
1: No bo ta poetycka nóżka, tak jak zresztą wspominałaś podczas konferencji, jest coraz bardziej popularna i to wśród tej części odbiorców, co do której no nie byłabym przekonana, że ona tak tę poezję kocha, a okazuje się, że to jednak ci młodzi.
2: Tak, to dla nas też było zaskoczeniem, że jedna blogerka książkowa kupiła na targach wszystkie, tam nie wiem, dużo poetyckich tomów i tym się chwaliła na swoim blogu. Ja myślę, że to wynika ze względu na formę, bo młodsze pokolenie jest już przyzwyczajone do mediów społecznościowych, do krótkich fragmentów, do przewijania taśmy, rolek. To jest ciekawy fenomen, tak, że poezja jako krótki wiersz daje ci właśnie ten bukiet, tą esencję jakbyś emocji, wrażeń, jakieś przeżycie po prostu, tak, w krótkich słowach, i to działa. I myślę, że taki odbiór po prostu tutaj ma znaczenie. To oczywiście można dyskutować z tym, bo mieliśmy różne rozmowy, ale ja osobiście myślę, że ze względu na formę. Chociaż no, poezja była i będzie, tylko cieszymy się, że jest coraz więcej popularna.
0: No dobrze, to ja zapytam cię wprost, Klaudiuszu. Obcujesz z poezją?
3: Pomidor.
0: W
3: Wstyd się przyznać.
0: Myślałem, że to haiku.
3: Jako wnuk poety wstyd się przyznać.
0: O, to masz tradycje poetyckie?
3: Powinienem mieć, tak. Tradycje są gorzej z praktyką.
0: Wow, no to nie wiedziałem nawet. No to fantastyczna sprawa. Chyba niewiele znamy osób, które na co dzień czytają poezję sobie tak po prostu, prawda? Jak myślisz? Znasz?
3: Jeżeli znam, to się nie przyznają.
0: A, widzisz. No właśnie, jestem ciekaw, jak to jest z tą poezją, bo podobno przeżywa renesans, zwłaszcza wśród młodzieży, jak słyszeliśmy. Więc może te krótkie formy też na państwa jakoś działają. Może państwo wracają do swoich ulubionych poetów. Ciekaw jestem, kogo się teraz czyta, więcej niż czyta, kogo się teraz przeżywa.
3: Przeżywa, tak, bo tak to nie jest samoczytanie.
0: Proszę się zgłaszać do nas z typami, a my, mam nadzieję, skorzystamy w przyszłości. Ja mam w domu trochę poezji, ale rzeczywiście teraz ze wstydem muszę przyznać, że nie zaglądam. Bardzo rzadko mi się to zdarza.

0: W sprawie tego geo możecie wysłać zdjęcie, powiem, czy to Kraków, pisze pan Piotr. Ale nie trzeba już, panie Piotrze.
1: No ale rozstrzygnięte.
0: Już jest rozstrzygnięte.
1: Dostałem brawo od Diany Rudy.
0: Klaudiusz dostał brawo. Ja tak się potem przyjrzałem i rzeczywiście, tak, to był Kraków, tam zauważyłem. Dom handlowy chyba Jubilat się nazywał kiedyś, nie wiem jak teraz. Był tam po prawej stronie tego zdjęcia.
1: Ja też nie wiem, czy nadal się tak nazywa, ale...
0: Tak, jeżeli z perspektywy rzeczywiście zamku u nas w Wzgórzu Wawelskim, no to musiało tak być.
1: Na profil pana Michał Matejczuk mamy zaglądać w sprawie współczesnej poezji.
0: O, no dobrze, to będziemy zaglądać na ten profil. A...
1: Michała Matejczuka, o tak powinno być.
0: A tymczasem poezja muzyki, że tak powiem. 35 lat temu ukazał się ten singiel.

0: Mam dla ciebie zagadkę?
1: Słucham.
0: Zagadka będzie trudna. Od razu
1: jestem gotowy.
0: Ostrzegam. Dostałem SMS o treści. Nie da się mówić bez poezji. Samo stwierdzenie obcować z poezją jest poezją.
1: O, to dziękuję bardzo za ten komplement, bo to moje stwierdzenie było.
0: No i teraz uważaj. Zagadka brzmi, kto przysłał mi tego SMS-a?
1: O, to jest trudne.
0: Widzisz, kto przysłał
1: ktoś,
0: mi
1: kto
0: ten
1: nie śpi
0: SMS.
1: Jeszcze, więc albo nasz, któryś z naszych słuchaczy.
0: Albo jest słuchaczem.
1: Redakcyjny kolega albo koleżanka?
0: W sumie tak.
1: W sumie, czyli ktoś, kto ma audycję raz w tygodniu, może dwa razy.
0: Występuje na antenie, dość regularnie.
1: Ojej.
0: Zna się na tym, o czym pisze.
1: Profesor Koziołek.
0: Brawo! No, jestem pod wrażeniem.
1: No, bardzo dziękuję.

0: A propos twoich pytań, to jeszcze mamy propozycję. Agnieszka napisała, czytam poezję, uwielbiam Szymborską i Leśmiana. Aktualnie wiersze wybrane Paulo Nerudy. W gdańskich bibliotekach dostępny był jeden egzemplarz, wydanie chyba z 1982 roku. Wiersze w języku polskim i oryginalne po hiszpańsku.
1: Z tego co pamiętam, to Pablo Neruda to chyba chilijski poeta i pamiętam, że bardzo mnie zafascynowała historia, że to jest jego pseudonim, a to Neruda to jest wzięte od nazwiska czeskiego poety. Wyobraź sobie. Bodaj Jana Nerudy. No i taka chilijsko-czeska historia.
0: O tym nie wiedziałam. Ale dostaliśmy też postscriptum od profesora Ryszarda Koziołka. Postscriptum brzmi tak. Będzie cytat. Obcować z poezją oznacza uprawiać z nią miłość.
1: Wszystko jest poezja. Ryszard Stachura. Dziękuję bardzo.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Małopolska policja poszukuje sprawcę morderstwa w Mszanie Dolnej. Nie żyje 19-latka. Ciało znalazła mama dziewczyny późnym wieczorem.
1: O zdarzeniu wiemy to, że 19-letni mężczyzna przybył do miejsca, w którym przebywała kobieta. Pomiędzy nimi doszło do prawdopodobnie do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia pieszo. Cały czas prowadzone są działania poszukiwawcze za nim. Apelujemy o ostrożność, prosimy nie podejmować interwencji, tylko powiadomić najbliższą jednostkę policji bądź zadzwonić na numer alarmowy 112. Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, prosimy o kontakt.
0: Przekazała aspirant Joanna Batko. Cieśnina Ormus zostanie całkowicie otwarta dla żeglugi w najbliższy piątek, zapowiedział to prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Odblokowanie tego kluczowego szlaku transportu ropy to efekt wstępnego porozumienia USA z Iranem, które ma zakończyć wojnę. Z wielką radością pragnę poinformować, że umowa została podpisana, a cieśnina jest już częściowo otwarta. Trwa tam jeszcze małe przeczesywanie terenu w poszukiwaniu kilku min, które już wstępnie namierzono. Zasadniczo statki zaczynają już wypływać. W piątek cieśnina zostanie całkowicie otwarta. A w najbliższych dniach ruszą negocjacje techniczne dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła zadowolenie ze wstępnego porozumienia i zaznaczyła, że priorytetem jest teraz ponowne otwarcie cieśniny Ormus dla bezpiecznej żeglugi. Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Danielowi Obajtkowi. O przekazaniu dokumentu poinformowała w Strasburgu szefowa Europarlamentu Roberta Metsola. Sprawa ma związek ze śledztwem krakowskiej prokuratury i dotyczy rozliczeń podatkowych za 2020 rok. Śledczy zarzucają byłemu prezesowi Orlenu niewykazanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń na kwotę ponad 3 milionów złotych. Chodzi o nakłady na remont dworku w gminie Choczewo. Daniel Obajtek odrzuca oskarżenia. W wydanym oświadczeniu stwierdził, że sprawa ma charakter polityczny i jest próbą szukania pseudoafer. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Północno-wschodnia Polska przez cały dzień znajdzie się w strefie opadów deszczu. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu dodatkowo mogą pojawić się burze. Przelotnie popadać może także w drugiej połowie dnia na Pomorzu oraz w Sudetach. Na ogół jednak powinno być pogodnie, z wiatrem słabym i umiarkowanym, choć miejscami porywistym. Termometry wskażą maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu i około 19 w centrum do 23 stopni na zachodzie i południu. Ciśnienie atmosferyczne będzie umiarkowane. W południe wyniesie od 1900 hektopaskali na Suwalszczyźnie do 1018 w Karpatach. Jakość powietrza prognozowana jest jako bardzo dobra i dobra.

0: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry.
0: Klaudiusz Ślezak koło mnie.
1: Jakub Jędras koło mnie.
0: A za szybą Kajtek Strzelczyk.
1: Magister Kajetan.
0: Magister Kajetan.
1: Poprawiam cię.
0: Natalia Harkiewicz przy telefonie. Proszę do nas dzwonić.
1: Kuba Ferlin układał temu muzykę.
0: Tak. Jeszcze numer chciałem podać.
1: Proszę bardzo.
0: 224 280 280. Proszę do nas pisać na nowy.świt@nowyświat.online. Mamy też Facebooka oczywiście i w grupie dla patronów.
1: Nie zawaham się go użyć.
0: Można się udzielać. Nie zawahaj się.
2: Nowy świt.
0: No to użyj.
1: Facebooka?
0: Facebooka.
1: Patrzę. 4 tygodnie od koncertu Metaliki na Śląsku.
0: A, czyli kolejna rocznica metaliczna się zdarzyła.
1: 4 tygodnie.
0: Tygodnie, no faktycznie, bo to niedawno było.
1: Jak ten czas leci, napisał pan Piotr.
0: To nawet nie miesięcznica, 4-tygodnica. A ja widzę, że rzeczywiście w Krakowie to jest nadal jubilat. Nadal tam stoi jubilat. Po prawej stronie tego zdjęcia, które dostaliśmy od naszego patrona. Słuchaj, jeśli chodzi o poezję, mamy kolejną polecajkę poetycką. Żebym tylko to znalazł. Tak, jest tutaj od pana Tomka, który często wraca do twórczości Danuty Wawiłow, co poleca też naszej uwadze. I chodzi tutaj o wierszyki łamiące języki. Umiałbyś to przeczytać?
1: Może pierwszą część, a ja drugą, dobra? Ale spróbujemy, bo to tak...
0: Pierwsze dwa wersy, czy na przemian?
1: Na żywca. Jedziemy, dobra?
0: Dobrze, ale na przemian, czy pierwsze dwa ty, drugie dwa ja?
1: Pierwsze dwa ja, drugie dwa ty.
0: Dobra.
1: Ale strzelam, bo jeszcze nie widzę, nie ćwiczyłem tego tekstu.
0: Dobra,
1: dopiero teraz ukazał się oczom mym.
0: Zobaczymy, jak jest twoją dykcją i z moją.
1: Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy koczek.
0: Po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem. I tak to brzmi.
1: Daliśmy radę.
0: Proszę ocenić, czy wyszło.

0: zdarza ci się, drogi Jakubie, jak gdzieś jedziesz, włączyć nawigację?
1: Tak. Aczkolwiek bardzo długo z tym walczyłem, bo uważałem, że jestem w stanie zapamiętać wszelki dojazd po spojrzeniu na mapę. I rzeczywiście często tak jest, że jedno spojrzenie wystarczy, żeby gdzieś tam dojechać.
0: Ja też ją włączam, przyznaję, chociaż zazwyczaj dlatego, żeby ona pokazuje jednak ruch, gdzieś są korki.
1: Tak, ja lubię też ten czas, ile tam, czy nadrobiłem minutę, czy nie.
0: A nie, wiesz, to ja nie.
1: Lubię wszelkie takie...
0: Ja wiem, że ty pędzisz.
1: Cyferki. Jak... Nie chodzi o pędzenie, ale o zmieniającą się po prostu sytuację.
0: Ale to ja nie o tym chciałem teraz, tylko o tym, czy jak już masz włączoną tę nawigację, to jej ufasz?
1: W ograniczony sposób. Często zmieniam samemu trasę, bo uważam, że wiem lepiej. Naprawdę często mi się to zdarza.
0: A jak jedziesz do miejsca, którego nie znasz też?
1: To rzadziej, oczywiście. Nie ufam bezkrytycznie. Aczkolwiek parę razy zdarzyło się, że wyprowadziła mnie nawigacja w jakieś takie dziwne drogi, którymi się nie dało jechać.
0: No właśnie. To teraz wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje do nowo otwartego hotelu w Pobierowie, tego wielkiego.
1: Tego kolosa.
0: 3000 gości, nocleg to 1500 zł, wszystko jest bardzo luksusowo. No, ale nawigacja nie zauważa dobrej drogi, tylko gości w tych drogich autach kieruje przez błoto i krzaki.
1: O, i utknęli?
0: Jeżdżą tamtędy, bo nawigacja im mówi, że tak będzie lepiej. Nie zauważają żadnej innej drogi nawigacji. Żalą się goście hotelowi, że nawigacja takich prowadzi.
1: No to może lepiej byłoby spojrzeć. Tam są pewnie jakieś drogowskazy, no
0: czytam tutaj
1: tablice.
0: W prasie kolorowej, że właśnie nie ma żadnych znaków.
1: No po prostu trzeba sobie radzić.
0: No i przyjeżdżają. Może na miejscu jest na przykład myjnia?
1: Dobrze kombinujesz.
0: I myjnia zarabia.
1: I warsztat, który naprawia zawieszenie.
0: Zobacz, to całkiem niezłe. Przyjeżdżasz na urlop, idziesz na plażę, a w międzyczasie panowie mówią, czy tam panie, że umyjemy ci auto.
1: Albo mówią, no to poważny remoncik 2 tygodnie potrwa. No a ty sobie plażujesz wtedy.
0: Ty sobie plażujesz, a to remoncik trwa. To byłby w ogóle niezły pomysł na biznes. Zobacz, przyjeżdżasz, a my cię tu wszystko wyszykujemy. Naprawimy, umyjemy.
1: To, czego nie robiłeś na przykład z autem przez cały rok,
0: To my ci zrobimy.
1: Świetny pomysł. No, model biznesowy, pierwsza klasa, Klaudiusz.
0: A na biednych pewnie nie trafiło.
1: Boję się, że niedługo tu zostaniesz z taką głową tęgą.

0: Powoli zbliżamy się do segmentu rowerowego, więc koniecznie dwie wiadomości z naszej skrzynki, Klaudiuszu. Po pierwsze, Klaudiusz obcuje z poezją na co dzień, wszak jeździ na rowerze, a jazda na rowerze to poezja. Zgadza się.
1: Trudno się nie zgodzić.
0: I drugie, od pana Rejmunda. To myślę, że śmiała propozycja. Dzień dobry. A może w tym hotelu w Pobierowie zrobimy bazę któregoś Tour de Slezak?
1: Propozycja świetna.
0: Będzie można rower naprawić.
1: Propozycja świetna. Tylko...
0: Ale co? Nie...
1: Znaczy, staramy się znaleźć...
0: Obiekt taki nie za duży chyba, jak na Tour de Slezak. Tam 3000 pokoi, tak mówisz?
1: Tańsze miejsca staramy się znaleźć. Jakby.
0: No ale wiesz, może jakiś rabacik grupowy.
1: Rozumiem, że pomożesz nam to załatwić.
0: No rozważcie to Pobierowo.

0: Co tam wyczytałeś w prasie?
1: Jedną ciekawostkę z mojego poletka. Znaczy ciekawostkę, to już jakby...
0: Polityczną czy rowerową?
1: Tak, polityczną. Polityczną. No, ale dobrze, że myślisz o dwóch różnych poletkach.
0: No, ja myślę, że nawet jakąś trójpolówkę masz, więc pewnie coś trzeciego też się znajdzie.
1: Znalazłoby się, to prawda. O tym, że Ryszard Petru stanie na czele nowej partii.
0: Coś to takiego z Ryszardem Petru w nazwie?
1: Chyba nie. To ma być Konfederacja Light.
0: Tak ma się nazywać? Czy taki ma być
1: taki
0: profil?
1: Taki ma być profil.
0: Aha.
1: Czyli wolnorynkowa, ale bez haseł antyunijnych.
0: Chyba takiej jeszcze nie ma u nas.
1: Tak. Ryszard Petru już od jakiegoś czasu twierdzi, że trzeba zawalczyć o wyborców Konfederacji. Porzuconych przez...
0: Ale ma już jakiś ludzi, czy na razie tylko koncept?
1: No, ja rozumiem, że to się będzie budowało wokół tego klubu parlamentarnego Centrum, czyli tych, którzy odeszli z Polski 2050. Rozumiem, że to jest, będzie trzon. Ale nie Paulina Henik-Kloska, tylko rozumiem, że Ryszard Petru będzie twarzą tego projektu. No to tak, tu czytam też komentarz w Rzeczpospolitej profesora Flisa, który mówi, że raczej nie ma to szans na powodzenie, ponieważ za dużo jest już partii politycznych i pewnie i tak, jak pokazują sondaże, wejdą 4 partie. Może 5, ale ta piąta raczej niepewna.
0: No wiesz, jeszcze jest rok z kawałeczkiem.
1: No oczywiście.
0: Może się jeszcze zadziać.
1: Mówię o dzisiejszej fotografii wyborczej. Dzisiejsza fotografia wyborcza wygląda tak, że wchodzi Koalicja Obywatelska, której sondaże spadają, PiS, któremu rośnie, Konfederacja i jeszcze Konfederacja Korony Polskiej, czyli pan Braun i jego towarzysze.
0: A ciekaw jestem, czy pojawi się jakaś taka postać w ciągu tego najbliższego roku, która rzeczywiście porwie tłumy. No teraz mamy internet, więc być może nie jest to aż takie trudne, żeby zyskać szybko popularność.
1: Bardzo szybko popularność zyskał pan doktor Kacprzyk. W Warszawie.
0: A, no tak, ale już nie, już chyba nie ma go w partii.
1: Od paru godzin zrezygnował, ale to już trochę późno na takie ruchy.
0: No dobrze, zbliżamy się coraz bardziej do segmentu rowerowego jednak, czyli do twojego drugiego poletka. I mam nadzieję, że już za parę minut dużo ciekawych rzeczy się dowiemy o podróżowaniu rowerem.

Za chwilę rozmowa z Piotrem Strzeżyszem. Wrócił z Indonezji i on nam o tym opowie, ale zanim, to ja mam do Państwa wielką prośbę, ponieważ przygotowujemy się też do rozmowy z panią profesor Moniką Kresą i dzisiaj będziemy rozmawiali o jękach namysłu, tak byśmy to nazwali chyba. To są takie wyrazy jak znaczy, wiesz, po prostu, tak, które gdzieś nam w słownictwie się zaplątały i których używamy. Jakie państwo zauważają te jęki namysłu? Co państwo wysłyszeli u siebie, u swoich znajomych, u tych, którzy czasem mówią do państwa także przez głośnik? Dajcie nam znać albo mailowo, albo telefonicznie, albo w grupie patronów przez Facebooka, bo wszystkie te przykłady będą dla nas z panią profesor na pewno bardzo cenne.

0: No i to już jest ten moment, kiedy do studia zawitał Piotr Strzeżysz. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich.
0: Rowerzysta, podróżnik, chociaż to właściwie nie wyczerpuje tego wszystkiego, jak Piotr można by opisać. Piotr przypomniał, że łączyliśmy się kilka miesięcy temu.
1: Tak.
0: I pamiętam nawet, jakie pytanie zadałem jako pierwsze, czyli co, gdzie jesteś i co widzisz. I wtedy byłeś na Filipinach, prawda?
1: Tak, byłem na Filipinach, na wyspie Sikihor i akurat siedziałem na plaży
0: I
1: patrzyłem na łagodne fale na morzu, niebieską taflę i palmy. I było ciepło, byłem na Filipinach.
0: Tak. I to było te kilka miesięcy temu i właśnie Piotr wrócił z tej podróży niedawno. I muszę przyznać, że to jest takie, myślę sobie, kilka miesięcy w podróży tam, w tamtym rejonie. Wow. I właściwie nie wiem, od czego zacząć, bo jak się z podróży kilka miesięcy, to zapytać, hej, jak było, byłoby chyba pewnym jednak uproszczeniem.
1: Możesz zapytać, jak było.
0: To tak, bardzo proszę. Tak. Hej, jak było?
1: Jak było? No jak to w podróży, różnie, prawda? W ogóle, wiesz, ja mam jakiś... O, a propos tego, co będzie po mnie, rozmowa co do słów, które wrzucamy. Ja bardzo nadużywam słowa jakiś. Więc teraz nawet się złapałem na tym, że chcę powiedzieć jakiś. Trudno, mnie szczególnie jest trudno silić się, bo teraz próbuję się wysilić na jakieś podsumowanie, na w pewnym... W sensie podsumowanie, 5 miesięcy podróży, wiesz, jak było, no w jednym słowie się nie da. Jest taki wiersz, niedawno zrobiłem taki króciutki, podsumowujący wpis na profilu na Facebooku odnośnie tej podróży, no niedawno zakończonej. I wykorzystałem fragment wiersza Tadeusza Różyckiego, który kończy się takim fragmentem, który, jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że się nie pomylę, spróbuję teraz zacytować. I chciałem wam przywieźć świat, ale tyle można przywieźć z podróży, spośród wszystkiego, moment wejścia do domu. Swego czasu przeczytałem, to jest fragment wiersza z takiego tomiku Księga Obrotów. I moim zdaniem to jest doskonałe podsumowanie jakiejkolwiek dłuższej podróży. Znaczy, nagromadzenie wrażeń, chwil, doświadczeń, spotkań jest tak duże, że trudno to podsumować w jakikolwiek sposób.
0: To także... możemy podsumować jakoś na razie może liczbami i nazwami krajów, gdzie byłeś, powiedz. Bo tak. Oprócz tych Filipin, tak, to przecież nie jedyny kraj.
1: A tak, to już łatwiej. Rozpocząłem w Manili i jechałem na południe. Tak się składa, że większość moich podróży rozpoczyna się z góry, to znaczy startuję z góry i jadę w dół.
0: No, a to jest całkiem rozsądne.
1: Ale najczęściej właśnie tak ostatnio się na tym złapałem, że najczęściej jeżdżę na południe. Jest nawet taka piosenka, teraz przyszła mi do głowy, jak dobrze pamiętam, z tomu Nienasycenie Anny Marii Jopek, której tekst napisał Kedryński i ma tytuł Droga na południe. Jak państwo nie znają, to szczerze polecam. W ogóle głos Anny Marii Jopek ja uwielbiam. Jest taka piosenka Droga na południe. To tak dygresyjnie, ale...
0: Towarzyszyć. W każdym
1: razie. Tak, tak. Więc ruszyłem z Manili na południe. Tak bez większego celu. To znaczy miałem zamysł, że pojadę na południe, dojadę do Mindanao. Przyjechałem kilka wysp. 5 wysp bodajże. Pomiędzy tymi wyspami przemieszczałem się prołem oczywiście, bądź jakimś małym statkiem, żeby dostać się na kolejną wyspę. I będąc na Mindanao, postanowiłem dostać się na kolejną wyspę, na Borneo, do Malezji. No i okazało się, że z tym będą problemy, ponieważ jedyna linia obsługująca trasy pomiędzy Mindanao, czyli Filipinami, a Malezją, firma Alesson. Wszystkie statki tej linii zostały zawieszone, bowiem w połowie stycznia jeden statek zatonął. No i linia...
0: Robili jakieś dochodzenie, co się stało, tak?
1: Tak, tak, tak. Także linia no, na pewien czas została zawieszona. Nie wiem, czy jest wznowiona, no ale pojawił się problem, jak się teraz przedostać na Borneo. No i udało mi się to zrobić na raty. To trwało około 10 dni przez archipelag wysp Tawi-Tawi. To było 4 bodajże czy 5 przesiadek takimi lokalnymi łodziami, lanczami. No i dostałem się na Borneo. Dostałem się... do Malezji i przyjechałem Malezję północną stroną. Po drodze jeszcze zahaczyłem o Brunei, taki mało może znany kraj, znaczy mało znany, no to jest względne bardzo, niektórzy znają,
0: no właśnie,
1: niektórzy nie, ale jest taki kraj Brunei, Bandarseri Begawan, stolica, znany jest z ekscentrycznego sułtana. Może on, jeżeli ktoś już coś o tym kraju wie, czy kojarzy go od jakiejś strony. No i potem ruszyłem do Indonezji, czyli przekroczyłem granicę jeszcze na Borneo. I z indonezyjskiej części Borneo, czyli Kalimantanu, przedostałem się na Jawę, znów statkiem. No i na Jawie ruszyłem już tym razem, nie na, to znaczy na początku na południe, potem ruszyłem na zachód do Dżakarty, do stolicy Indonezji i z Dżakarty wróciłem do domu. Teraz jeśli chodzi o liczbę, to nie podliczałem tego dokładnie, ale myślę, że to wyszło tak około 6 tysięcy, nie więcej jak 7 tysięcy kilometrów, czyli nie za
0: same
1: wiele.
0: Jazdy, czy uwzględniając jeszcze promy?
1: Tak, też? Tak, same jazdy, same tak, jazdy. Tak, tak. Jak na 5 miesięcy, no to tak, prawda, względnie.
0: Całkiem nieźle.
1: Tak, tak.
0: Znaczy, że jednak wsiadałeś na ten rower i jechałeś.
1: Tak, tak. No, tak, oczywiście, kiedy mogłem, to jechałem.
0: No wiem, że po 5 miesiącach to trudno, ale masz jakieś w głowie takie, że największe zaskoczenie na przykład, albo jakiś najtrudniejszy moment? No ja wiem, że już kawał świata zwiedziłeś, więc trudno cię trochę zaskoczyć tym, co w podróży, ale być może coś takiego się wydarzyło.
1: Tak, wiesz, trudno mówić tu o momentach, może bardziej o... Jakby tu bym się znów jednak spróbował w jakiś sposób podsumować to doświadczenie tej drogi. No tych momentów było mnóstwo, to znaczy jak myślę teraz o jakimś jednym naj, trudno wyłuskać naj, jakikolwiek naj, najlepsze jedzenie, najciekawszy człowiek, czy najmniej ciekawy i tak dalej. Ale...
0: To coś, co no, ci w tej chwili, ja
1: oczywiście,
0: wiem,
1: tak,
0: oczywiście, to jest trudne, ale...
1: Tak, tak. Generalnie to nie jest dobre miejsce na rower, moim zdaniem, z mojej perspektywy. To znaczy ani Filipiny, jeśli już to może Malezja, ale też nie do końca, a najmniej Jawa, czyli no, ta część Indonezji, przez którą jechałem, bo oczywiście Indonezja jeszcze składa się z całej masy innych wysp. Im bardziej na wschód bym jechał, pewnie byłoby mniej tego, co bardzo mi przeszkadzało, czyli generalnie nieprawdopodobny ruch na drodze, ale taki zupełnie nieprawdopodobny. I to już nawet pomijając, że ten ruch, że był duży ruch, było wiele aut, motocykli, brak pobocza, w zasadzie zerowa tolerancja dla rowerzysty, to jeszcze do tego było tam nieprawdopodobnie głośno. Motocykle, rozkręcone tłumiki. To już pomijając, że kultura trąbienia, czyli trąbienia nie tylko dlatego, żeby dać mi do zrozumienia, że mam zjechać z drogi, ale też na przykład, żeby mnie pozdrowić, prawda? No, jakby ten hałas był wszechobecny. I to były takie elementy, które... No oczywiście było dużo innych miłych momentów.
0: Nie brzmi to jak dobra zabawa i zachęta do pojechania tam z rowerem.
1: No tak, tak. Generalnie nikomu nie polecam. Może tak. Natomiast co do takich momentów, które utkwiły mi w głowie, to może o jednym wspomnę teraz, dobrze?
0: Bardzo proszę.
1: To już było pod koniec tej drogi, pod koniec podróży. Dojeżdżałem do stolicy, do Dżakarty. To był przedostatni dzień mojej podróży. I zobaczyłem człowieka. Człowieka, powiedzmy, półleżącego na chodniku przy drodze, na nieprawdopodobnie ruchliwej drodze, na nieprawdopodobnie zupełnie ruchliwej drodze, z nieprawdopodobnym natężeniem tego hałasu, też smrodu z tych spalin. Oni używają tam bardzo kiepskiej jakości paliwa z domieszką oleju palmowego. No więc tutaj jakiekolwiek standardy, ochrona środowiska i tak dalej, no to są im dość obce. I ten człowiek leżał, tak pół leżał powiedzmy na tym chodniku, przechodzili ludzie obok, no przejeżdżały te samochody, był dosłownie pół metra może od ulicy, od krawężnika ulicy i czytał książkę. Jak się okazało, co on czytał? On czytał słownik angielsko-indonezyjski, ale już pomijając co on czytał, jakby sama jego postawa, sama ta postać w jakiś sposób tak abstrakcyjnie tam wyglądająca dla mnie, jak ja go w pierwszej chwili zobaczyłem, to się prawie przewróciłem z wrażenia, naprawdę. Zahamowałem, wróciłem te kilkanaście metrów i zacząłem go filmować. No było to dla mnie coś nieprawdopodobnego zupełnie. On absolutnie nie zwracał uwagi na te wszystkie bodźce, na cały ten dookolny, taki natarczywy bardzo, nachalny świat wokół, który mnie tak bardzo przeszkadzał. I to był dla mnie, wiesz, taki symbol, że zobacz, w jaki sposób mógłbyś doświadczać Indonezji i w ogóle w jakiś inny sposób mógłbyś przeżywać tę podróż, gdybyś posiadał taką umiejętność takiego wyabstrahowania się od tej rzeczywistości, która ci przeszkadza. Gdybyś potrafił po prostu zupełnie mieć na to wywalone. No,
0: tylko gdybyś się wyabstrahował od tej rzeczywistości, to czy byś przeżywał tę podróż? To też jest pytanie, bo po co w takim razie tam lecieć, skoro się z tego wyłączasz?
1: Tak, oczywiście.
0: Wiesz, takie pytanie filozoficzne trochę podróżnicze.
1: Tak, tak, oczywiście, ale znaczy mam na myśli wyabstrahować się, wyłączyć się od tych wszystkich takich elementów, które dla ciebie, które tobie przeszkadzały, które tobie przeszkadzały przeżywać głębiej tę podróż, które sprawiały, że nie czułeś się tam dobrze. No bo jednak on był w pewnym sensie...
0: Był częścią tego.
1: Znaczy on był częścią tego miejsca, będąc absolutnie zaabsorbowany czytaniem tej książki. Czyli był zogniskowany na pewnej czynności. W ten sposób przecież też mógłbym jechać, być na przykład zogniskowanym w jakiś sposób... Być dosłownie i przenośni w miejscu, na przykład rozmawiając z człowiekiem, jedząc posiłek, ale nie słysząc tego hałasu wokół, nie widząc tego wszystkiego.
0: Czy dałoby ci to pełnię obrazu tego, co przeżyłaś? To jest właśnie to moje pytanie.
1: Wiesz, bo to jest, jedna rzecz to jest właśnie postrzeganie, a druga rzecz jeszcze jest, nazwę to ocenianie, tak bardzo może upraszczając. Ale ja mam też taką tendencję, często łapię się na tym oceniania, w jakiś sposób szufladkowania. Jestem dość zero-jedynkowy, to też jest u mnie bardzo, bardzo złe, ale często jak mam jakiś punkt widzenia na pewną sprawę, to ciężko mi jest ten punkt widzenia zmienić, nawet jak no, przesłanki ku temu są takie, czy dowody, czy cokolwiek. Że już dawno powinienem to zdanie zmienić. I wiesz, jakby od razu chyba do tej Indonezji, a wcześniej może nawet jeszcze do tych Filipin, jakby od razu byłem w pewnym sensie w jakiś sposób uprzedzony. Pomimo tego, że miałem tam, że no nie wiem, mam znajomych, którzy jechali i przez Filipiny, i przez Indonezję i bardzo dobrze te oba kraje wspominali. Natomiast jakby od samego początku byłem w jakiś sposób taki uprzedzony, tak jakbym miał takie podejście oceniające, czego chciałbym się bardzo... No chciałem się tego pozbyć czasami i po prostu w pewnym momencie jadąc przez tą Indonezję złapałem się na tym, że już tak bardzo wsiąkłem, jakby tak bardzo już jakby tak bardzo już zanegowałem to miejsce, w którym jestem, że teraz no, już nic nie sprawi, żeby teraz było mi tu dobrze. Rozumiesz?
0: To tak, znaczy, rozumiem.
1: Chciałbym
0: czymś...
1: posiąść taką umiejętność pewnego rodzaju obiektywizującego obserwowania świata, postrzegania świata, bez narzucania tego swojego punktu widzenia, z jakąś umiejętnością zmiany swojego podejścia do miejsca, w którym jestem. I właśnie ten człowiek w pewnym sensie on mi to pokazał, że zobacz, w jaki prosty sposób można to zrobić. Prosty i nieprosty.
0: Wystarczy mieć słownik. Opowiedz o jedzeniu, które tam na trasie miałeś. Coś cię zachwyciło? Coś właśnie rozczarowało znowu?
1: No tak, tak. Znaczy Filipiny, no to no nie chcę użyć słowa... O, widzisz, znów powiem, tragedia. Miało nie być oceniającą. No nie, no. Filipiny, no to był ryż z kurczakiem, tak? Głównie pamiętam ryż z kurczakiem. Bardzo mało warzyw. I głównie pamiętam ryż z kurczakiem.
0: No ale potem byłeś w Indonezji, na jawie,
1: tak,
0: to się
1: tak,
0: kojarzy
1: potem
0: jednak...
1: Potem jechałem do Malezji, było dużo lepiej. W Malezji to jedzenie było dużo bardziej urozmaicone, tam jest chińska kuchnia i no, jest zupełnie inaczej. No potem znów jechałem do Indonezji. No ta Indonezja... No nie chcę powiedzieć, że było jak na Filipinach, ale było blisko. Znaczy bardzo dużo smażonego. Znów mało warzyw. Oczywiście były warzywa, no ale no głównie nasi goreng, ryż smażony, ryż z kurczakiem. I no, na ryż nie spojrzę chyba przez kolejne pół roku. To znaczy ryżu mam zupełnie dość. Tam oczywiście no, było dużo ryb, tak, ja lubię ryby, ale one najczęściej były spalone. Oczywiście w miastach no, można iść do dobrej restauracji, zjeść super wykwintne danie i zapłacić stosunkowo niewielkie pieniądze. Indonezja jest tania. Jednak w drodze, no nie zawsze jesteś w dużym mieście. Ja jeszcze do tego staram się tych dużych miast unikać. I w mniejszych miejscowościach czy w wioskach, no to jedzenie było dość ubogie. No ale plus jest taki, że to jedzenie jest, prawda? No, nawet jeżeli jest ta dieta jednostajna i nie jest zbyt wyszukana, to właśnie wszędzie jest jedzenie. Nie trzeba niczego wozić i jest to wygodne. No i jest bardzo tanie.
0: Na razie powiedziałeś o kilku rzeczach, dlaczego nie jechać tam, gdzie pojechałeś z rowerem. A może masz coś w głowie, dlaczego jednak tam jechać? Tak, poza oczywiście przeżyciami i poza samą podróżą samą w sobie. Ale tak gdyby ktoś chciał jednak z rowerem tam polecieć, pojechać, to... No dlaczego warto?
1: No ludzie są fantastyczni. Jest kontakt z człowiekiem. Pomimo tego, że wszechobecny jest smartfon i chyba 70, może 80% zdjęć, jakie zrobiłem ludziom, to są ludzie wpatrzeni w ekran smartfona. To jednak jest ten kontakt. I
0: jest. Ale nie trzeba do nich pisać, tylko można porozmawiać po prostu, tak?
1: Tak, tak, tak. Szczególnie Filipiny. Bardzo ciepło wspominam, jeśli chodzi o spotkania z ludźmi. Tych spotkań było mnóstwo, mnóstwo. No, na każdym kroku, gdziekolwiek bym się nie zatrzymał, ktoś do mnie podchodził, ktoś mnie zaczepił. Ktoś chciał porozmawiać. W Malezji może było z tym już trochę... Może nie, te kontakty może były, nie były aż tak częste, ale było to, dla mnie było to o tyle dobre, że Filipiny wymęczyły mnie, jeśli chodzi też o te spotkania, i miałem ochotę na trochę taką jakby większą strefę intymności, co dała mi Malezja. No i potem znów Indonezja, w Indonezji znów mnóstwo spotkań z ludźmi. Miałem tylko jedno takie nieprzyjemne, jedną taką nieprzyjemną, jedno nieprzyjemne spotkanie, dość dziwne. Spałem w namiocie i wieczorem ktoś mi próbował po prostu wejść do namiotu i na początku myślałem, że to jest kobieta, a okazało się, że to jest mężczyzna. Więc to, no,
0: ale skończyło się szczęśliwie?
1: To znaczy, skończyło się tak średnio szczęśliwie. No dobrze, to już nie wchodząc w szczegóły, po prostu ta osoba była coraz bardziej natarczywa, ja tą osobę odepchnąłem. Ta osoba upadła przed namiot i gdzieś odeszła, okazało się, że tam niedaleko był motocykl. No i tym motocyklem przejechał, czy przejechała mi częściowo po namiocie. Więc tam miałem lekko porwany tropik. No i już zrobiło się niekomfortowo, to było przed północą, więc się stamtąd po prostu zwinąłem namiot, pojechałem do hotelu. Miałem dość duży kawałek do przejechania. Jeszcze zaczął padać deszcz, więc ten wieczór nie był zbyt przyjemny, ale to była jedna taka sytuacja.
0: Na 5 miesięcy jedna sytuacja.
1: Tak,
0: to...
1: tak, tak. No,
0: ale generalnie czułeś się bezpiecznie?
1: Tak, tak. Czułem się bezpiecznie, tak. Szczególnie w Malezji. To właściwie nie było żadnych problemów z takimi dzikimi noclegami.
0: Bo stawiasz na dzikie noclegi.
1: Tak, oczywiście. No, nocowałem też w hotelach. Na bieżąco montowałem filmy na kanał YouTube, więc na potrzeby montażu i odpoczynku też oczywiście to czasami nocowałem w hotelach. To zazwyczaj wyglądało tak, to był taki schemat, powiedzmy 5-7 dni jazdy. 2, 3, 4 noce w hotelu. I tak właśnie przez 5 miesięcy. Czyli tak od tygodnia jazdy, czasami trochę więcej, czasami trochę mniej. I 2, 4 dni w hotelu. I taki schemat przez 5 miesięcy.
0: To powiedz jeszcze, co z tym namiotem zrobiłeś? Szyłeś? Kleiłeś? No, to znaczy, czy wymieniłeś?
1: Nie, nie. To znaczy, tą dziurę zalepiłem trochę tejpem. To nie była duża dziura, po prostu był rozrywany trochę tropik przy wejściu i no, nic strasznego, ale no, taka no, nieprzyjemna sytuacja.
0: No tak. Czyli tak, drogi bardzo zatłoczone i raczej nie uważają na rowerzystów.
1: No tak, tych rowerzystów jest tam niewielu, wiesz, no trzeba uważać, tak. Jest bardzo niebezpiecznie na drodze. No jeszcze musimy podkreślić, że ja byłem na jawie. Na jawie gęstość zaludnienia jest ogromna. To jest jedna, chyba nawet najludniejsza wyspa na świecie, jeśli chodzi o gęstość zaludnienia. Gdybym jechał na wschód, gdybym jechał w stronę kolejnych wysp, czyli Bali, tam potem Moluki, Sumba, Sumbawa, Flores, Timur, czy zachodnia część Papui Nowej Gwinei, Sulawesi, Celebes, tam bardziej na północ. Z tego, co słyszałem i co czytałem, tam gęstość zaludnienia jest mniejsza, ruch na drodze jest mniejszy, być może też no byłoby mi tam lepiej, trudno powiedzieć. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, bardzo znacząca, jeśli chodzi o jazdy rowerem z sakwami szczególnie, są nieprawdopodobnie strome podjazdy. krótkie, strome podjazdy. Nie ma niwelowania terenu. Jeżeli jest górka, to droga pnie się na górkę. I czasami te podjazdy miały po 20 kilka procent.
0: Państwo może wiedzą, to jest... No, wygląda jak pionowa ściana właściwie. Jak te
1: tak,
0: 20
1: to znaczy, no ja jeszcze jestem w stanie na 12% przy moich przełożeniach, które miałem na rowerze teraz, czy mam, bo na tym samym rowerze przyjechałem do was do studia. To jestem w stanie na 12% podjechać. No na 15, no już nie. No jakbym bardzo się uparł, zdjął sakwy, to podjadę, ale powyżej 12% już muszę ten rower pchać, więc było bardzo dużo takich odcinków, kiedy ten rower musiałem pchać. No za mną jest ruch, nie ma pobocza, nie ma gdzie zejść, więc no robi się korek, jest niebezpiecznie. No ja zlany potem, a jeszcze kolejny element, no jest nieprawdopodobnie gorąco, jest nieprawdopodobnie wilgotno. Ten upał, który ma przyjść w najbliższy weekend, no to w porównaniu z tym, co jest na co dzień w Indonezji, no to jest nic. Prawda? To będzie taki upał w cudzysłowie. Chociaż oczywiście no, będzie na pewno milej niż dziś.
0: Brzmi jak urlop marzeń wszystko, co opowiadasz.
1: Nie no, wiesz, no zależy co kto lubi, prawda? Oczywiście no jadąc bardziej na lekko, nie wioząc tylu rzeczy, które ja wiozłem, mając lepsze przełożenia, a wybierając drogi no z dala od tych powiedzmy głównych dróg, może do tych w cudzysłowie upierdliwości byłoby mniej. Natomiast nadal no, trzeba się liczyć, że to będzie ciężka jazda, ciężka orka, ciężki wyjazd wiążący się z wieloma niedogodnościami. Natomiast no, oczywiście zrekompensują to spotkania z ludźmi.
0: To na koniec jeszcze zapytam cię o krajobrazy i widoki. Zapierały dech w piersiach, czy powiedziałeś sobie, a spodziewałem się czegoś innego?
1: Wiesz, ja lubię przestrzeń otwartą. Tam nie było tej przestrzeni. Ja się tam czułem bardzo ściśnięty. Brakowało mi tej przestrzeni. Jeżeli teraz się gdzieś wybiorę, to chyba będzie Mongolia. A może znów Islandia, po raz chyba szósty.
0: Tam przestrzenie są, ale, tak, zdecydowanie.
1: Ale brakowało mi tej przestrzeni.
0: Piotr Strzeżysz, rowerzysta podróżnik, właśnie który wrócił z pięciomiesięcznej tak? podróży, jak państwo słyszą. Trudnej, wymagającej, ale Piotr uśmiechnięty i zadowolony. Masz już plany na przyszłość? Na razie posiedzisz tutaj w tych mazowieckich przestrzeniach.
1: Tak, chciałbym się teraz, chciałbym w końcu napisać książkę kolejną, bo mam ją rozgrzebaną, mam masę notatek i chciałbym to złożyć w całość. No chciałbym teraz posiedzieć trochę i popisać i taki mam plan na najbliższe 2, może 3 miesiące. A w międzyczasie, no może gdzieś wyjadę, ale to na krótko, może, nie wiem, może do Niemiec, może do Francji skoczę, ale to tam na tydzień, dwa, to tam nie liczę tego.
0: Co tam? Tydzień, dwa. Nie, to faktycznie, przy pięciomiesięcznej podróży to się nie liczy. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu.
1: Bardzo
0: trzymam kciuki.
1: Za
0: jak napiszesz książkę, pamiętaj, żeby do nas wpaść. Też. Dobrze. Do studia. Zaproszenie masz zawsze otwarte.
1: Bardzo
0: wszystkiego
1: dziękuję.
0: Dobrego. Dzięki.
1: Dziękuję.

0: Ale pan Piotr pięknie mówił, napisał nam pan Marek. A ty, Klaudiuszu, gdzie byś nie pojechał?
1: Właśnie. Z poradnika, gdzie nie jechać z rowerem.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Początek szczytu G7 we francuskim Evian. Przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia doszło do dwustronnego spotkania Emmanuela Macrona z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wśród gości także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oświadczył, że jego kraj będzie dostarczać Ukrainie wzbogacony uran dla elektrowni atomowych, aby podczas kolejnej zimy Ukraińcy byli dostatecznie zaopatrzeni w energię. Potępił barbarzyńskie ataki Rosji na Ukrainę i zapowiedział, że Londyn zamierza zintensyfikować działania, odcinając źródła napędzające wojnę Putina i dostarczając energię Ukrainie na najbliższą zimę. Do Francji Wołodymyr Zełenski przyleciał z Mołdawii, a nie z Rzeszowa, co jest drugą w ostatnim czasie zmianą lotniska wylotu w przypadku jego zagranicznych wizyt, przekazał portal Europejska Prawda. Według dziennikarzy, w związku z zaostrzeniem sporów z Warszawą dotyczących nazwy jednej z jednostek Sił Obrony Ukrainy na cześć UPA, pojawiły się spekulacje, że zmiana lotniska dla wizyt zagranicznych ma podłoże polityczne. Prezydent Karol Nawrocki z Waszyngtonu poleciał na Florydę. Jak przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent Stanów Zjednoczonych podtrzymał deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy.
1: To była bardzo dobra deklaracja. Publiczne zapewnienie o dodatkowych 5 000 żołnierzy, dodatkowych 5 000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja. Trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ale też trzeba stworzyć odpowiednie warunki.
0: Jak dodał Marcin Przydacz, prezydent Karol Nawrocki tuż po powrocie do kraju spotka się z wicepremierem i szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Przenosimy się do Małopolski. Policja poszukuje 19-letniego sprawcę morderstwa w Mszanie Dolnej. Nie żyje 19-letnia dziewczyna. Prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, powodując u niej obrażenia. Następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.
2: Punkty blokadowe są wystawione w sąsiednich jednostkach, zarówno tutaj na terenie powiatu limanowskiego, jak i poza nim. A obecnie skupiamy się tutaj na terenie działania gminy Mszana Dolna na przeszukiwaniu terenów wokół miejsca, gdzie doszło do tego zdarzenia. Zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów. Mamy grupy poszukiwawcze, włączeni zostali również policjanci z sąsiednich jednostek. W rejonie prowadzone są kontrole pojazdów, punkty blokadowe, mamy tutaj samochody z dronami, które cały czas przeszukują teren.
0: Przekazała TVN24 aspirant Joanna Batko. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Za oknem przy ostrej chmury chyba nie pada, ale w północno-wschodniej Polsce dzisiaj deszcze będą się zdarzały. Podobnie na Pomorzu, tam też może popadać. Wieczorem także w rejonie Sudetów. Dodatkowo na Suwalszczyźnie i na Podlasiu zagrzmi, ale już w pozostałych częściach Polski słońce wyjdzie zza chmur, będzie raczej pogodnie. Co do temperatury, najchłodniej na wybrzeżu i na północnym wschodzie, około 15, 16, 17 stopni, w centrum od 18 do 20, a na zachodzie i południu 22, nawet do 23.

0: Jakub Jędras nadal tu jest.
1: Tak.
0: I Klaudiusz Strezak też nadal tu jest.
1: Mimo, że jest już 7 minut po godzinie 8.
0: To nadal tu jesteśmy.
1: Nadal tu jesteśmy.
0: Magister Strzelczyk Kajetan też jest.
1: Tak jest. A do wyższych stopni przejdziemy za chwilę.
2: Nowy świt.
0: I że tak powiem...
1: Jakby ten tego...
0: No i...
3: Prawda? Mhm.
1: Znaczy wiesz.
0: Profesor Monika Kresa, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Mamy tego trochę. Tak patrzę na podpowiedzi naszych słuchaczy, to...
1: Naszych jęków namysłu, tak to nazwaliśmy umownie, tak?
3: Tak, ponieważ
1: czy
3: tak to
1: się... to jest termin
3: się...
1: naukowy?
3: Właściwie...
0: Wiesz, o co chodzi?
3: Tak. No i jakby to powiedzieć, tak, ale właśnie, bo tutaj mamy dwa rodzaje tych, ja tak się właśnie zastanawiałam, jak to nazwać, bo literatura naukowa nie jest spójna, jeżeli chodzi o nazewnictwo tych elementów językowych, które nam wypełniają
0: właśnie
3: tę
0: co,
3: przestrzeń
0: wypełniacze,
3: tekstową.
0: Zachwaszczacze? Co to?
3: Zachwaszczacze nie, ponieważ badania pokazują, że jednak te elementy pełnią jakąś funkcję.
0: Pełnią?
3: Tak, oczywiście, a chwast, zaraz o nich opowiem, a chwasty niekoniecznie. No, ale jednak taką szkodliwą, tak? A te wypełniacze
1: wtręty.
3: Mają... A te wtręty, właśnie, wtręty, wypełniacze chyba to jest lepsze określenie. Jeżeli spojrzymy na literaturę anglojęzyczną, to tam badacze dzielą te, no właśnie, wtręty językowe na takie dwa podtypy. To są tak zwane pauzy wypełnione i to by były te jęki namysłu.
0: Pauzy wypełnione.
3: Tak, pauzy wypełnione. Okay. To znaczy, bo zobaczcie, że my tego używamy, kiedy właśnie robimy pauzę. Ja na przykład po sobie wiem, że kiedy zaczynam mówić wolno, to zaczynam właśnie rzucać te pauzy, te jęki namysłu, bo ja nie bardzo lubię ciszę, więc wchodzą mi te...
0: To jest takie naturalne właśnie, żeby nie było ciszy,
3: żeby
0: prawda?
3: Nie było ciszy,
0: trochę
3: no właśnie.
0: Boimy
3: tak.
0: ciszy tak,
3: tak
0: podświadomie.
3: Tak, boimy się ciszy i właśnie to jest jedna z tych funkcji tych pauz wypełnionych chociażby, że one pozwalają nam zachować taką naturalną rytmikę naszej wypowiedzi, prawda? Bo jak robimy ciszę, to ona jest taka przerywana, tak gdzieś tam jest to takie staccato trochę, tak? Gdzieś tam nam ten rytm ginie. A po drugie, pozwalają nam też trochę zebrać myśli. To znaczy, one też pełnią taką naturalną funkcję zatrzymania się, a propos właśnie podróży i takiego wejścia w siebie. I właśnie zebrania, znalezienia się tu i teraz, pójścia dalej.
0: Pani profesor to zrobiła.
3: Tak. Tak, oczywiście. Ja też to mam. Wszyscy to mamy.
1: Czyli
3: to znaczy...
1: usta mówią tak jakby, a mózg w tym czasie
3: tak,
1: intensywnie pracuje,
3: oczywiście.
1: Co dalej powiedzieć.
3: Tak, oczywiście. To tak jakby i jakby, bo zobaczcie, że jakby, czyli taki drugi element, bo to jest ta druga grupa. Znaczy jedna grupa to są właśnie te takie nieleksykalne elementy, prawda? Czyli właśnie takie jak taki jęki namysłu. A druga grupa to tak zwane markery dyskursu albo znaczniki dyskursu.
0: Markery
3: tak,
0: dyskursu.
3: Tak. No wiecie.
0: Czyli było pauzy wypełnione i markery
3: dyskursu. Tak,
0: paradygmatyczne.
3: W polskiej terminologii są jeszcze znaczniki leksykalne, ale do nich przejdziemy. W każdym razie właśnie te markery czy znaczniki dyskursu to są takie krótkie elementy, czyli właśnie to jakby, wiesz, no właśnie to są pauzy wypełnione. I te chociażby to jakby, ono pełni jeszcze jedną funkcję. Ono pozwala nam się jednak trochę zdystansować do tego, co mówimy. Tak? Ja nie powiedziałam, że dzisiaj pada deszcz. Ja powiedziałam, że jakby pada, a wy sobie zinterpretujcie, czy ja mówię, że w prognozie powiedzieliście, że na Mazowszu nie pada, a jednak pada. Ale właśnie to jest ta funkcja, prawda? Czyli takiego dystansowania się do tych naszych, do naszych słów. Badacze też pokazują, że my tymi wypełniaczami, tak? Czy to są te pauzy wypełnione, czy to są te znaczniki. Właśnie z jednej strony kupujemy sobie trochę czas, no bo dajemy sobie czas na wymyślenie, co chcemy powiedzieć. Z drugiej strony są to pewne wskazówki dla odbiorcy, czyli no właśnie to jakby, to ja się od tego dystansuję. A z trzeciej strony badania pokazują, że te pauzy, czy właśnie te znaczniki, one pozwalają słuchaczowi lepiej zapamiętywać to, co mówimy. Bo my robimy taką pauzę, to znaczy, że teraz będzie coś ważnego.
0: Ważnego.
3: No właśnie.
0: No tak, ale
3: prawda?
0: Jakbyśmy tak zamilkli, zamiast mówić to ta pauza jeszcze bardziej przyciągnie.
3: Pewnie tak, ale tutaj właśnie ścierają się te dwie potrzeby, tak? Czyli wypełnienia ciszy. Bo zobaczmy, niektórzy robią pauzy też, to znaczy niewypełnione, tak? To znaczy, to nie jest tak, że my wszyscy mamy to i tak dalej, tak? Ale mamy też takich mówców, którzy robią te pauzy. ja nie lubię. Ja jednak wolę to.
1: Ale mamy też takie wyrażenia właśnie, tak. Wtręty jak tak. Tak naprawdę, prawda? Mhm.
3: Prawda?
1: które też mają jakiś
2: tak
1: cel.
2: Tak naprawdę, prawda?
1: Albo po prostu... Tak. Prawda? Które też naprowadzają gdzieś jakby naszą narrację, tak?
3: Właśnie, bo to jest też to, prawda, że my prowadzimy pewną narrację, tak? My też, ja myślę o sobie, bo ja też mam kilka takich natręctw językowych. Na przykład, kiedy opowiadam coś i staram się zainteresować słuchacza, to lubię tak zacząć, żeby tak wystartować, mówić, ciekawe jest to, że... I ja zauważyłam, że ja bardzo dużo mam tego, ciekawe jest to, że...
1: A tu jeszcze słuchacze jeszcze jedno no wychwycili u pani
3: tak?
1: profesor.
3: Tak, a co ja mam? Jeszcze,
1: tak.
3: Ach tak, oczywiście, że mam tak. Ale właśnie, bo ja potrzebuję potwierdzenia.
1: A my wtedy kiwamy głową.
2: Tak, pani profesor, tak.
3: Państwo tego nie widzą, ja to widzę, tak. I to tak jest. Znowu, badania pokazują, to będzie kolejny trend w tych
2: to jest takie belferskie w ogóle, to tak. Bo to się tak stoi przy tablicy, tak? Wtedy dzieci kiwają główkami.
1: Tak, wtedy kiwają i idziemy dalej. Tak?
2: Zrozumiałe.
3: Jeszcze 2 lata temu u nas na wydziale pracowała taka pani profesor, która każdą swoją wypowiedź kończyła, ale rozumieją mnie państwo. I to dosłownie studenci potem przychodzili z wykładu i mówili, ale było, ale rozumieją mnie państwo ileś tam raz. Pozdrawiam panią profesor Alinę Kępińską i wszystkich, którzy pamiętają to, rozumieją mnie państwo. Ale właśnie, bo zobaczcie, że my też mamy, chciałam powiedzieć o czymś innym, ale powiem o tym, że te takie wtręty językowe, one też bardzo indywidualizują naszą wypowiedź. To znaczy, jak my mamy to tak, po prostu, czy prawda, to one są takie ogólne, ale mamy też takie swoje, nie wszyscy oczywiście, ale mamy takie swoje mocium panie z zemsty, tak? Zobaczcie, tam mamy te dialogi, prawda, mocium panie w tym sposobie i te właśnie takie znaczniki leksykalne. To jest bardzo ciekawy materiał do takich badań tak zwanych stylometrycznych, bo my...
0: Co to są badania
3: stylometryczne? To znaczy pozwalające zmierzyć nasz indywidualny styl wypowiedzi. To znaczy, tak, można zbadać na przykład, czy redaktor Ślezak używa namiętnie jakiegoś określenia i jeżeli gdzieś będzie potem próbka tekstu redaktora Ślezaka, to będziemy mogli stwierdzić, czy to jego tekst, czy nie jego tekst. To są też takie badania, które się wykorzystuje w...
2: Coś jak charakter pisma, tylko charakter wypowiedzi.
3: Tak, zgadza się. I kiedyś się to robiło na piechotę, tak, to znaczy się liczyło, powiedzmy, te czasowniki, rzeczowniki i tak dalej w wypowiedziach, a dzisiaj są do tego aplikacje i można w różnego rodzaju aplikacjach zmierzyć. No właśnie, chociażby czy mamy, no właśnie, ja też lubię, taki wtrend, czy mamy jakieś swoje ulubione słowa, czy używamy więcej czasowników, czy więcej przymiotników. Trochę odchodzę teraz od tematu, ale to się też na to nakłada, że mamy takie swoje powiedzonka. Ja na przykład kiedyś bardzo często używałam tudzież. I to było takim moim znakiem rozpoznawczym. Nie wiem dlaczego. Znaczy, wiem dlaczego, bo jestem historykiem języka.
2: No jak się pani profesor oduczyła?
3: Samo mi przeszło.
2: Samo?
3: Tak, samo. Bo to jest trochę jak katar. To znaczy...
1: Znudziło się.
3: Wyszłam z tego etapu mojego życia, przeszłam do innego i teraz mam inne natręctwa językowe. Ale każdy coś takiego ma. Jedni bardziej, drudzy mniej. I to pozwala właśnie indywidualizować wypowiedź. Zobaczcie też, że takie właśnie te wtręty leksykalne, nawet całe wyrażenia, one są też takim znacznikiem idiostylu, czyli takiego indywidualnego języka, już tłumaczę, chociażby bohaterów filmowych. Wiśtawio, łatwo powiedzieć. Z czego to jest? Taka zagadka.
0: Na pewno Ananieszwia.
1: Sami swoi?
3: Nie. Ciepło. Ja wiem, że jak ja coś mówię, to mogą być sami swoi, ale ciepło też Mularczyk. Serial, podpowiem dom. Serial. Oczywiście dom, tak.
0: Dobry jest, nie?
3: Oczywiście, Talar. Ale na przykład Popiołek w tym samym serialu mówił ciągle koniec świata. I to było takie jego, taki no właśnie jego znacznik leksykalny. Są takie ciekawe badania pań językoznawczyń z Uniwersytetu Śląskiego, które przebadały korpus tekstów dramatycznych, tylko nie dramatycznych, że tak jak na tych Filipinach, że było dramatycznie i tragedia, tylko chodzi o dramaty w znaczeniu takim gatunkowym.
0: Musimy strasznie źle wyglądać, żeby pani profesor tłumaczy nam, co to są teksty dramatyczne.
1: Rozumieją państwo.
3: wiedzą państwo, ja to widzę, państwo nie, tak, więc ja się tak bardzo staram. W każdym razie z tych badań wynika, że, no bo te teksty dramatyczne to są, to jest taka trochę próbka języka mówionego. Taka, one,
0: trochę wiadomo, próbka.
3: Właśnie, taka trochę, ale bo taka trochę, bo to nie jest taka prawdziwa, to jest taka jakby próbka języka mówionego, no bo ona jednak została zapisana, jest to pewna kreacja też, też autorska, ale z tych badań wynika, że właśnie w różnego rodzaju dramatach pisanych od 18, tam chyba od lat 70. 18 do początku XX wieku, mamy mnóstwo tych takich wstrętów leksykalnych. To jest właśnie to Mocium Panie, o którym mówiłam w Zemście. To są takie Panie Kochanku na przykład, tak? Mamy też takie, takie wyrażenia.
0: Kochanku, czy Panie Kochany?
3: Panie kochany to raczej mamy w języku potocznym, ale w tekstach literackich, panie kochanku, brateńku, czy na przykład takie panie mości dzieju. I to są takie, znowu, one pełnią taką funkcję fatyczną, mówimy, czyli taką nawiązującą kontakt z odbiorcą. Teraz tę funkcję fatyczną spełniła moja ręka, bo ja widzę, że skupiłam wzrok pana redaktora, ale właśnie te wtręty pełnią taką funkcję i te badania pani ze Śląska pokazują, że częściej tych znaczników leksykalnych w tych tekstach dramatycznych używają mężczyźni. To znaczy inna sprawa, że tam w ogóle...
0: W tekstach.
3: Tak, w tych tekstach. Mhm. Że inna sprawa, że tam w ogóle jest więcej mężczyzn niż kobiet jako bohaterów. Natomiast to być może dlatego, ale też badania pokazują, że one, te wtręty są zróżnicowane, jeżeli chodzi o status społeczny. Czyli na przykład, jeżeli to jest bohater, który jest bogatszy, tak, czy bardziej wykształcony, to on będzie używał wtrętów francuskojęzycznych. Tak? Będzie... No właśnie, oui, będzie... Oui. Na przykład, oui, oui, tak? A jeżeli to będzie bohater, który jest z nizin społecznych, to będzie używał, nie wiem, a do kata, tak? A do diabła i tak dalej. Ulala, chociażby będzie to powtarzał. I to, co jest ciekawe, uwaga, mówię ciekawe, to, że te badania, które, w których zostały analizowane, znaczy w których są analizowane teksty, one przeczą zupełnie takim badaniom amerykańskich naukowców, którzy...
0: Uwielbiam badania amerykańskich naukowców.
3: Ale te są akurat ciekawe. Którzy badali naturalne zachowania językowe, tak? Czyli nie te w tekstach, tylko takie naturalne zachowania językowe, tak? Jak my sobie teraz tutaj rozmawiamy i okazuje się, że właśnie tak w naturze częściej tych znaczników leksykalnych używają kobiety. Ale co ważne, z wiekiem nam się to zmienia. Nam wszystkim, to znaczy mężczyznom też. To znaczy im jesteśmy młodsi, tych wtrętów mamy więcej. Być może to wynika z tego, że mamy jeszcze uboższe słownictwo na przykład, tak? Że gdzieś tam w momencie, gdy wchodzimy w ten etap rozwoju zawodowego, to tracimy te wtręty leksykalne. Być może dlatego ja to tudzież straciłam też na pewnym etapie. Więc widzimy też pewną taką korelację między płcią, a tymi natręctwami językowymi, tak? Między wiekiem, a tymi natręctwami językowymi. Natomiast to, co ważne, to dotyczy tylko tych znaczników dyskursu. Tak, tak, czyli tego, prawda, tak, mocią panie i tak dalej. Jeżeli chodzi o jęki namysłu, to wszyscy, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, mamy tak samo. Tak mówią przynajmniej badania amerykańskich naukowców.
1: A napisała do nas pani Joanna z Uppsali. I pani Joanna napisała, że robi doktorat. Właśnie, że bada strategie komunikacyjne właśnie z perspektywy pauz wypełnionych. I niewypełnionych. I pisze do nas, wiecie, że mężczyźni używają znacznie więcej pauz wypełnionych typu albo by w przypadku pewnego polityka, a kobiety wolą ciszę? To dopiero wstępna obserwacja, ale jest dość spójna z innymi badaniami.
3: Tak, no właśnie, ale ona trochę przeczy temu, co ja wyczytałam, w sensie te badania przeczą, ale to znowu ciekawe, bo ja się tego zastanawiałam, czy to przypadkiem nie jest też zależne trochę od kultury.
0: Tak myślę, od języka.
3: I od języka, no właśnie, bo jedna sprawa, że od języka zależne jest to, czym my wypełniamy, chociaż takie like i jakby, no one będą podobne, ale myślę właśnie o tych takich pauzach wypełnionych, czyli to i tak i tak dalej. Natomiast, no właśnie, pytanie, czy to nie jest jeszcze tak kulturowo uwarunkowane, czy na przykład są kultury, które potrzebują ciszy i niekoniecznie będą wypełniały, a czy są takie, które wolą te pauzy rzeczywiście czymś wypełnione. Są znowu badania, tylko one są na małej próbce, które pokazują, jak dzieci w spektrum autyzmu wykorzystują, tak, i czy w ogóle wykorzystują te pauzy wypełnione. I okazuje się, że co ciekawe, tutaj nie ma różnic. Mimo, że zachowania werbalne dzieci w spektrum autyzmu różnią się od zachowania zachowań werbalnych dzieci neurotypowych, to tutaj akurat w tym zakresie za dużo różnic nie ma. Więc to jest jakieś takie naturalne, ale być może właśnie uwarunkowane kulturowo. Tutaj Uppsala, tak? Rozumiem.
1: Uppsala, tak, czyli Szwecja.
3: No właśnie. No ciekawe. No, nie akurat do szwedzkich badań też nie dotarłam.
0: Tam więc chyba mówią mniej w Szwecji, tak mi się wydaje, ale to tylko może być moje wrażenie.
1: Nie w każdym języku da się wtrącić pani Dziejku na przykład, prawda?
3: Ale pewnie są jakieś szwedzkie odpowiedniki, są na pewno jakieś kochanieńku, tak? Czy jakieś takie elementy.
1: Przypomniał mi się jeszcze z filmu polskiego, taka postać Krępak w Brunecie Wieczorową Porą. On tak, właśnie Ryszard Pietruski go grał i on tak Krępak, że tak powiem.
3: Właśnie, że tak powiem, bo zobaczcie, też często mamy to, że tak powiem.
0: Że tak powiem jest często.
3: No tak. Właśnie, tak? Więc znowu mamy jakieś takie elementy uwarunkowane, no właśnie, chyba kulturowo, tak? Tak myślę o tych, że no właśnie, one nie są tak bardzo zindywidualizowane. One są elementami dialektu, ale gdzieś tam społecznie uwarunkowane. Bardzo mnie interesuje i bardzo mnie zainteresowały te badania pani z Uppsali. To znaczy, czy to jest rzeczywiście jakoś kulturowo uwarunkowane? No jednak kultura szwedzka, również ta taka werbalna, jest zupełnie inna niż nasza, niż amerykańska, więc ciekawe.
0: Radio łączy ludzi, więc połączymy panią, jeżeli...
3: Świetnie.
1: Ale pani profesor wspomniała o tej indywidualizacji języka, którą właśnie wyróżniają te nasze jęki namysłu, między innymi, tak mówiąc, w sposób uproszczony.
3: I te znaczniki dyskursu.
1: Ale to jest potężne narzędzie w walce z deepfake'ami wszelkimi, prawda?
3: Właśnie. Tak, znowu co ciekawe, badania pokazują, że sztuczna inteligencja słabo sobie z tym radzi. To znaczy, zobaczcie, mamy teraz mnóstwo programów do transkrypcji, prawda? To jest zupełnie, zupełnie naturalne, tak na marginesie. Ja kilka lat temu jeszcze poszukiwałam czegoś takiego, co mi przetranskrybuje moje filmy i to było nieosiągalne, a teraz jest na wyciągnięcie ręki, ale tak
0: i
3: tylko na marginesie. No właśnie. A nawet czasami za darmo, nie tylko jak. Natomiast rzeczywiście sztuczna inteligencja sobie z tym słabo radzi. To znaczy, jeżeli ona ma jęki namysłu, to odbiera to jako szum, a nie jako właśnie pewną indywidualizację języka. A to jest coś, co faktycznie nas wyróżnia. Bo zobaczcie, jeżeli oglądamy te postaci stworzone przez AI-a, no to one nie mają tych jęków namysłu. Mhm. No właśnie, prawda? I chociażby tutaj możemy też... Ciekawe, kiedy się nauczę swoją drogą sztuczna inteligencja tych jęków namysłu, ale póki co, prawda, to jest jednak taki czynnik humanizujący nasze wypowiedzi.
1: To takie bardzo budujące, bym powiedział.
3: Tak.
1: Jeszcze nie przepadliśmy całkowicie, jeśli chodzi o tą sztuczną inteligencję. Jeszcze jest trochę tej naszej.
3: Nie przepadniemy, jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Nie przepadniemy, jeżeli chodzi o AI. Ono nam pomaga jednak, tylko trzeba ją umiejętnie wykorzystywać.
0: Optymistyczna profesor Monika Kreso. Bardzo dziękujemy.
3: Jak zawsze.
0: Dialektolożka, językoznawca, Uniwersytet Warszawski. Pięknego dnia życzymy.
3: Dziękuję, wzajemnie. Prawda? Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
3: Prawda.

0: to nie jest
1: fanem piłki nożnej, ale no Mistrzostwa Świata, no to tak się czasem podglądało, to teraz to...
0: No widzisz, no ja więcej pewnie niż ty oglądam, ale też nie wszystko. Zaraz sport.
1: Tak to porobimy.
0: Tak jak wspomnieliśmy i będziemy szukać u Mikołaja jego indywidualnych tych językowych wtrętów. Zobaczymy, czy coś wychwycimy.
1: Prawda.

po wczorajszym poranku, to ja już wiem, kto wygra Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I odpowiedź jest taka, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wygra ta drużyna, w składzie której na 5 sekund wyjdzie.

0: Jeremy Sochan.
1: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
2: Jakoś rzekła Mikołaj Tyczyński.
3: Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu. Ale szanowny panie, który do nas dzwonił, to nie było 5 sekund, to było 9 sekund aż.
2: No i 3,5 minuty prawie w finałach. Więc.
3: Tak, no to było prawie tyle, ile Robert Lewandowski milczał w słynnym wywiadzie po spotkaniu chyba z Włochami, tak? Chyba w Emilii Romani to było. Czy już nie pamiętam, gdzie dokładnie.
2: Mniejsza z tym, opowiadaj, co tam się dzieje w sporcie.
3: O Boże, za nami kolejny...
2: Złapał się za głowę.
3: Za nami kolejny dzień Mistrzostw Świata, które są rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. I za nami dzień, który powinniśmy nazwać nie poniedziałkiem, tylko remisem, bo wszystkie 4 spotkania wczoraj rozegrane zakończyły się wynikiem remisowym. Jednak we wszystkich... W 3 z 4 spotkań padły przynajmniej bramkowe remisy, ale czy jakość tych spotkań była wysoka, to już jest inna kwestia. Zaczęło się od reprezentacji Hiszpanii, która zmierzyła się z Republiką Zielonego Przylądka. No i tutaj Hiszpanie sensacyjnie zremisowali z Kapowerdyjczykami, którzy po raz pierwszy zagrali na Mundialu. Ten mecz był absolutnie okropny do oglądania. I podejrzewam, że mnóstwo rodziców nas słucha. Pewnie te dzieciaki kochają piłkę nożną. Więc ja mam dla państwa taką, nie wiem, może jakąś taką radę wychowawczą. Jeżeli dzieci będą niegrzeczne, to mogą państwo im powiedzieć, to obejrzysz w takim razie mecz Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Jeżeli dzieciaki kochają piłkę, to ta kara będzie bolesna, że będą musiały oglądać.
2: Najciekawsze w tym meczu były przerwy na nawodnienie.
3: To prawda. No, problem Hiszpanii jest taki, to ja mam wrażenie, że to jest jakaś w ogóle generalnie, to jest jakiś problem, czy jakaś przypadłość selekcjonerów, którzy dużo bardziej kierują się jakimiś osobistymi preferencjami co do zawodników, często na tle towarzyskim, niż aktualną formą sportową. Bo ustawienie, które zaproponował Luis de la Fuente, ustawienie personalne, było bardzo dziwne. Bo na 9 wyszedł Mikel Oyarzabal, który w Realu Sociedad San Sebastian w ostatnim czasie był bez formy. Na lewym skrzydle wyszedł Ferran Torres. Na prawym skrzydle wyszedł Gavi, który jest... Zdarzało mu się w najgorszych czasach Xaviego grać na lewym czy na prawym skrzydle, ale to nie jest nominalny skrzydłowy. Wystawić Pedriego na 10. Kibice Barcelony wiedzą o tym, że Pedri na 10 nie wygląda dobrze, że dla niego ta pozycja 8, ewentualnie czasami od biedy 6, to tam w centralnym sektorze boiska. Wystawienie Fabiana Ruiza, też widzieliśmy niedawno finał Ligi Mistrzów, Fabian Ruiz nie zagrał dobrego spotkania. Mark Kukureja wyglądał beznadziejnie na tle tych Kapowerdyjczyków. No, tam się nic nie zgadzało i wiesz, kiedy się coś zmieniło? W momencie, w którym wszedł Lamine Yamal, który zagrał pierwsze minuty od 1,5 miesiąca blisko.
2: No tak, ale też na niewiele to się zdało. Trochę tam pomieszał, trochę wiatru zrobił, ale jak bronili się piłkarze Republiki Zielonego Przylądka? No właśnie... Skutecznie tak się bronili. Czy ty wiesz, ile oni faulów popełnili w czasie jednego meczu, broniąc się? Jeden.
3: No to właśnie, to była
2: najniższa liczba chyba w historii
3: mistrzostw
2: świata.
3: Na to zwraca uwagę Luis de la Fuente, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii po spotkaniu, że Kapowerdyjczycy bronili się kompaktowo 10 we własnym polu karnym. No i trudno jest tak grać.
2: No wiadomo.
3: No, panie de la Fuente, no wystawił, jak wszedł Dani Olmo i Lamine Yamal, to tam się coś zaczęło dziać, to była nawet 100% sytuacja, chociaż już potem, te Hiszpania już potem w tej końcówce, przez te ostatnie 20 minut wyglądała jak schyłkowa Barcelona Xaviego. Podajcie do Lamina, Lamin coś wymyśli. To trochę jak Barcelona w najgorszych czasach, jak nie było pomysłu, dajcie do Messiego. Niestety... No ja nie wiem, jakoś mówiłem wczoraj o tym, że widzę Hiszpanię jako mistrza świata, chyba muszę zrewidować swój pogląd na ten temat.
2: Spokojnie, to dopiero
3: ale
2: początek.
3: Przypomniałem sobie wczoraj, że Argentyńczycy przegrali na otwarcie z Arabią Saudyjską 1-2.
2: No Hiszpanie chyba też w 2010 przegrali
3: tak,
2: pierwszy mecz.
3: Tak, ze Szwajcarią, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Więc jeszcze to dopiero początek, no ale mieli wygrać też Belgowie wczoraj.
3: Ale poczekaj, no warto odnotować, że bohaterem Kapowerdyjczyków był bramkarz Wozinia. I nie wiem, czy zdają sobie z państwo sprawę tego, że Wozinia jest 40-letnim bramkarzem. Jego kariera klubowa wygląda następująco. Zimbru, Kiszyniów, Gil Vicente w Portugalii, ale to wtedy na drugim poziomie, AL Limassol, AS Trenczyn, a także Chaves na drugim poziomie rozgrywkowym w Portugalii. I wczoraj bronił bez żadnych kompleksów. Strzały Ferrana Torresa. Tam były jeszcze strzały, no właśnie Lamina Yamala. Świetny występ, ale to właśnie jest cała magia mundialu.
2: A żeby było śmiesznie, jego pseudonim podobno oznacza babcia.
3: No widzisz, no bo już jest jak na piłkarza dosyć wiekowy. Tak, ale mecz Belgii z Egiptem to jest kolejne spotkanie, które jeżeli chcą państwo ukarać dzieci kochające piłkę nożną, to trzeba im odpalić to spotkanie. Też poza tym, mimo tego, że padły tam bramki w przeciwieństwie do spotkania Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, no to tam się niezbyt wiele działo. Padła bramka Ashura w 20 minucie z dystansu. No i potem w 66 minucie, co prawda to była bramka samobójcza Egipcjan, ale wydawało się, że to była bramka Romelu Lukaku, który dosłownie 5-10 sekund wcześniej wszedł i wydawało się, że to był pierwszy jego kontakt z piłką, jednak ta bramka nie została uznana. Belgowie bez żadnego błysku, Jeremy Doku został zneutralizowany w bocznym sektorze boiska. Jeżeli chodzi o Belgów, to widać, że to złote pokolenie, które w 2018 miało podbić świat i zresztą też zrobiło znakomity wynik, no bo brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Rosji. No już przemija Kevin De Bruyne bez błysku, wychodzisz w ogóle boki obrony Belgów słaby, no bo wychodzisz z Timotem Kastaniem, a także Tomasem Menierem. No widać, że ta belgijska piłka będzie przeżywała w kolejnych latach problemy. Ale był naprawdę bardzo dobry remis. Mecz Arabii Saudyjskiej i Urugwaju. Nie wiem, czy sobie obejrzałeś chociażby...
2: Nie, nie obejrzałem, ale słyszałem, że to był jeden z lepszych meczów na tych mistrzostwach.
3: Słuchaj, to był naprawdę, tak samo jak Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador. To był naprawdę, to było spotkanie, w którym się naprawdę dużo działo. Obie strony miały swoje znakomite szanse. Bramkarz Arabii Saudyjskiej Al-Wasi, to tak się to wymawia, no bronił spektakularnie. Tam strzały Maximiliano Araujo, strzały Federico Valverde, Manuela Ugarte, no znakomity występ. No na poziomie Wojini przeciwko Hiszpanom, ale po drugiej stronie Fernando Muslera też. To jest kolejny bramkarz, czy kolejny piłkarz, który jest na tych Mistrzostwach Świata od zawsze, od kiedy pamiętam, ale on też popisał się wieloma znakomitymi sytuacjami. No i nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, kto został zawodnikiem spotkania w tym meczu.
2: Któryś z Saudyjczyków?
3: Nie. Federico Valverde. A to dlatego, że teraz kibice wybierają Man of the Match.
2: No tak, najbardziej znana postać z tego meczu.
3: Piłkarz Realu Madryt, tak. No było to zaskakujące, bo ja bym jednak któremuś z bramkarzy dał, patrząc na ich dyspozycję.
2: Skończyło się 1-1.
3: Tak, skończyło się 1-1. Urugwaj w drugiej połowie przejął kontrolę nad tym spotkaniem, bo Saudyjczycy zdobili bramkę jeszcze przed przerwą. Napierali, było dużo okazji, jednak nie byli w stanie przełamać muru i to dopiero udało się w 80 minucie. I widać było po Urugwajczykach, jakim kamień z serca zszedł się. Wszyscy rzucili na Maximiliano Araujo ze Sportingu Lizbona, który zdobył tę wyrównującą bramkę. No i więc noc zakończyła się meczem Iran-Nowa Zelandia.
2: No, to już świtało.
3: To już świtało, tak, bo to była godzina trzecia. Mecz zakończony remisem 2-2. Ciekawe spotkanie, no bo tutaj padły cztery bramki, ale jeżeli sobie spojrzymy o poziom czysto sportowy, no to widać, że to było spotkanie raczej drużyn o niższym potencjale i o niższych umiejętnościach, bo obie ekipy popełniały takie dosyć rażące błędy, patrząc na europejską piłkę, jeżeli chodzi o wyprowadzenie, grę w obronie. No ale takie wesołe spotkanie drużyn o podobnym potencjale.
2: To jeszcze powiedzmy, to był mecz Iranu z Nową Zelandią.
3: No to powiedziałem.
2: A, przepraszam. Okay.
3: A o godzinie 21 dzisiaj Francja-Senegal. Jedno z najciekawszych spotkań tej pierwszej kolejki. O północy Irak-Norwegia. O godzinie 3 Mistrzowie Świata. Argentyńczycy wracają do gry, czy inaczej, po przerwie od mundialu w Katarze. I dziś w nocy ich rywalami będą Algierczycy. O godzinie 6 jeszcze czeka nas spotkanie Austrii z Jordanią. To ty już, Jakubie, będziesz mógł to spotkanie obejrzeć na żywo.
2: Jutro w radiu tutaj?
3: No to jutro w radiu.
2: No nie, to obowiązki będę miał radiowe.
3: No ale poczekaj, no może naprawią telewizor do jutra, żebyś mógł obejrzeć to spotkanie. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę sytuację mundialową. Naprawdę te spotkania wczoraj takie w kratkę ciekawsze, mniej ciekawe, więc tak to wygląda. No to przechodzimy do tych rzeczy, które się nie zmieściły w ubiegły weekend. Albo nie, może zaczniemy od tego, co się wczoraj wydarzyło, bo Zastal Zielona Góra wygrał u siebie z Legią Warszawa 85-73 w czwartym meczu finału Ekstraklasy Koszykarzy. W serii o Mistrzostwo Polski, rozgrywanej do 4 zwycięstw, tak jak w NBA, mamy remis 2-2, więc tutaj jeszcze nam się szykują emocje. Jeden ze słuchaczy wczoraj mnie wyprzedził, bo miałem informację przygotowaną na dzisiaj, w związku z tym, że ten weekend był napakowany, jeżeli chodzi o wiadomości. Katarzyna Kawa wygrała turniej WTA 125 we włoskiej Modenie. W finale pokonała Włoszkę Lucie Bronzetti 6-7, 4-6, 7-6, 8-6, więc mam ostatnio dobrą passę w tenisie. Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak i teraz jeszcze Katarzyna Kawa. Liczymy na to, że teraz kolejne będzie WTA 250, potem 500. No i daj Panie Boże, żeby to jeszcze był wielki szlem. Warto też odnotować kolejny dobry tur kolarski Dominiki Włodarczyk, która zajęła drugie miejsce w klasyfikacji końcowej wyścigu dookoła Pirenejów. Zwyciężyła Hiszpanka Paula Blasi. Trzeci, ostatni etap z metą w Hurankon wygrała Holenderka Elin Jansen. Więc tutaj gratulacje dla Dominiki Włodarczyk, która straciła w klasyfikacji generalnej do Blasi niecałe nieco powyżej półtorej sekundy, więc naprawdę dobry wynik. Magdalena Fręch za to przegrała w finale eliminacji turnieju WTA w Berlinie. W poniedziałkowe popołudnie mocniejsza od niej okazała się Shuai Zheng, doświadczona 37-letnia Chinka, która wygrała 6-2, 6-4. I ile mamy czasu? To już chyba trzeba kończyć.
2: Już trzeba kończyć,
3: bo chciałem... Dobrze, to ci potem, Klaudiuszu, opowiem, bo ja ostatnio byłem u ciebie i u Darka Ćwiklaka w Kwiatkach Polskich. I tak, opowiadałem o tym, że nie przypominam sobie, żeby były jakieś problemy z Kanadą i z Meksykiem, a propos mundialu. Mhm. No i jest pierwszy problem, bo Kanadyjczycy odmówili wjazdu gwieździe reprezentacji Gany, Tomasowi Partejowi, ale Tomas Partej ma zarzuty o gwałt i molestowanie seksualne.
2: No, problemy miał też któryś z piłkarzy... Ojej, już wypadło mi teraz. Brill Embolo chyba też miał problem.
3: Ale to w Stanach Zjednoczonych. Mhm. A tutaj, jeżeli chodzi o Tomasa Parteya, to jest kwestia tego oskarżenia o 5 gwałtów i napaść seksualną. Co prawda chyba w pierwszej instancji został uniewinniony, ale w tym... sąd uniewinnił zawodnika, ale w lutym tego roku lista zarzutów powiększyła się jeszcze. Więc kolejne procesy trwają. Więc chciałem być słowny i jeżeli coś się coś pojawiło, to...
0: Słowność.
3: Tak jest.
2: Tylko dodam na koniec, że naszego sędziego zobaczymy głównego w meczu Argentyna-Algieria
3: tak
2: w najbliższej nocy.
3: Tak jest. Argentyńczycy piszą już o tym, że to nasz człowiek.
2: Tak, bo on już tyle meczów Argentyny na Mistrzostwa Świata prowadził, jak żadnego innego kraju.
3: No, Francuzi zgodziliby się z tezą, że to przyjaciel Argentyńczyków. Ja pamiętam właśnie ten po finale, to chyba nawet byliśmy we dwójkę po finale w Katarze i ja przyniosłem to, co pisała francuska prasa. A tam dosyć mocno krytykowano Szymona Marciniaka.
2: Dziękujemy ci, Mikołaju, bardzo.
3: Dziękuję.
2: Możesz się oddalić.
3: Dobrze. Muszę się uczyć, pracować. Dużo jeszcze rzeczy dzisiaj.
2: Do zobaczenia. Wielkie dzięki.

0: Mikołaj, mam jeszcze do Państwa dwa słowa, bo tutaj tak, na prośbę jednego z naszych patronów wspomnij jeszcze o prezesie Piesiewiczu.
1: Tak, o ulubieńcu redakcji Radia Nowy Świat. I otóż muszę Państwu powiedzieć, że dni Radosława Piesiewicza są najprawdopodobniej policzone, bo wczoraj odbyło się walne zgromadzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które było wielkim triumfem opozycji przeciwko Radosławowi Piesiewiczowi. Aż 117 działaczy obecnych na tym walnym zgromadzeniu wezwało pana Piesiewicza i zarząd do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu przeprowadzenia głosowania o odwołaniu prezesa. Otóż dyskusja stronników i przeciwników Radosława Piesiewicza trwała 4 godziny, jak można przeczytać m.in. na portalu Wirtualna Polska. Były takie okrzyki jak: jesteście jak targowica, chcecie wywieźć dobrego prezesa na taczce. To podobno krzyczał wicemistrz olimpijski Tadeusz Mytnik.
0: O matko, dzieje się tam.
1: No zresztą, a wczoraj na briefingu prasowym Sławomir, co ja mówię, Radosław Piesiewicz mówił o tym, że wypłacili wszystkie nagrody olimpijczykom. I to nie jest jego wina, że zonda krypto okazała się być bankrutem.

0: Sporo mamy głosów jeszcze na temat jęków namysłu. Mm-hmm. Bardzo się Państwu spodobało to
1: określenie.
0: To naukowe określenie. Ale też Państwo tutaj odnoszą się do właśnie różnych tych powiedzonek. Proszę ja ciebie, rozumiesz, wiesz. Tu też z popkultury mamy Piotrek, Pietrek z Rancza. Miał w zwyczaju mówić o mamuńciu na przykład, a dziadek pani Karoliny wtrącał właśnie proszę ja ciebie. Także tak to wygląda. No i jest jeszcze głos od pani Barbary, która pisze, że dla niej osobiście niedoścignionym wzorem mowy polskiej jest nadredaktor Wojciech Mann, który pauz i wypełniaczy nie potrzebuje. Jego mowa jest muzyką dla uszu. Tak pisze do nas pani Barbara.

Powoli zbliżamy się do końca trzeciej godziny naszej audycji, ale proszę z nami zostać na czwartą godzinę, bo tam oczywiście mnóstwo atrakcji. Będziemy mieli między innymi podróż do Afryki, tym razem do Nigerii. No to za sprawą Mikołaja Kierskiego będzie też rozmowa, no i finanse osobiste Pawła Orlikowskiego.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zakończono policyjną obławę po śmierci 19-latki w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Młody mężczyzna, który w czasie kłótni śmiertelnie ranił nastolatkę, nie żyje. Funkcjonariusze znaleźli jego ciało. W poszukiwania zaangażowanych było kilkuset policjantów, w tym funkcjonariuszy pionu kryminalnego, oddziałów prewencji, przewodników psów służbowych i grupy poszukiwawcze. Wspierali ich także policjanci z innych jednostek. Prowadzono kontrolę pojazdów, ustawiono blokady, a teren sprawdzano również z użyciem dronów. Policja przekazała, że 19-latek wcześniej nie miał problemów z prawem. Trwa specjalne, tajne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa. Posiedzenie zwołano na wniosek wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, by omówić gwarancje dla zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.
1: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk obecności w Polsce. Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, z inwestycjami po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić. To jest decyzja fundamentalna i kluczowa, dlatego Komitet Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów będzie obradował przy współudziale wszystkich, którzy w nieodłączny sposób biorą udział w tym komitecie, czyli też przedstawicieli prezydenta, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
0: Mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnę, prezydent Stanów Zjednoczonych w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim podtrzymał deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Radosław Piesiewicz nie zamierza rezygnować z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W czasie zebrania walnego organizacji delegaci przyjęli uchwałę wzywającą Piesiewicza do natychmiastowej dymisji. Przyjęli też wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wyborczego.
2: Prezes Piesiewicz nie zabrał głosu na tym spotkaniu, wyłącznie otworzył, tylko nie skomentował stawianych mu zarzutów, nie skomentował woli odwołania go, nie skorzystał z głosu, którego przewodniczący spotkania chciał mu udzielić, zignorował zupełnie wszystkich delegatów, delegatki walnego zgromadzenia.
0: Komentował Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski i doradca w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Szef PKOL-u zapowiedział, że sprawdzi legalność przyjętych przez delegatów uchwał pod kątem statutu. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Najcieplej będzie dziś na południu i zachodzie. W Zielonej Górze, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie termometry wskażą w południe 22 stopnie, a w Poznaniu 20. Nieco chłodniej wtorek zapowiada się w Szczecinie, Lublinie i Łodzi. Tam maksymalnie 19 stopni, a także w Warszawie i Gdańsku 18 stopni. Najchłodniej w Zakopanem i Białymstoku 17, a także w Olsztynie 16 i Koszalinie tu 15 stopni. Nad przeważającym obszarem kraju powinno dominować słońce, a wyjątkiem będzie północny wschód, gdzie przez cały dzień spodziewane są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Słaby deszcz spaść może także na Pomorzu oraz w rejonie Sudetów. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2.

0: Din, da, da.
1: Niezbyt skomplikowany tekst, ale logopedycznie.
0: Brzmi jak niezły wtręt językowy. Tak, to był George Kranz na początek ostatniej godziny Nowego Świtu. Przypominamy, że jesteśmy z Państwem od godziny 6 i będziemy jeszcze przez najbliższą godzinę. Jakub Jędras
1: i Klaudiusz Slazak.
0: Ale się przypominamy po raz kolejny, co? A nie tylko o tej porze to jeszcze wypada.
1: Nie tylko my tu jesteśmy.
0: Nie tylko my.
1: Magister Strzelczyk.
0: Tak jest. Kuba Ferling, który przygotował muzykę do dzisiejszego Nowego Świtu. Natalia Harkiewicz przy telefonie cały czas czeka na Państwa telefon.
2: Nowy Świt.
0: A jest z nami także Mikołaj Kierski, który już teraz zabiera nas do Afryki, a konkretnie do Nigerii.
3: W Nigerii od dziesięcioleci ropa naftowa pozostaje jednym z fundamentów gospodarki, ale jednocześnie jest źródłem niekończących się sporów dotyczących wpływu przemysłu wydobywczego na środowisko naturalne i życie mieszkańców delty Nigru. W ostatnich tygodniach sprawa ponownie znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu przez BBC wewnętrznych dokumentów koncernu Shell, które stały się częścią trwającego procesu sądowego prowadzonego w Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy kilku społeczności z południowej Nigerii domagają się od firmy miliarda dolarów, na który mają złożyć się odszkodowania i środki na oczyszczenie terenów zanieczyszczonych przez wycieki ropy. Najważniejszą częścią sprawy są dokumenty pokazujące, że kierownictwo koncernu od wielu lat zdawało sobie sprawę z problemów związanych z jednym ze swoich najważniejszych rurociągów, czyli Nembe Creek Trunk Line. Instalacja o długości prawie 100 kilometrów była przez lata jednym z głównych kanałów transportu ropy w Nigerii i mogła przesyłać nawet 150 tysięcy baryłek dziennie. Jednocześnie rurociąg regularnie padał ofiarą kradzieży, nielegalnych odwiertów i licznych awarii. W dokumentach odnaleziono m.in. korespondencję z 2008 roku, w której ówczesny wiceprezes techniczny Shella, Markus Droll, ostrzegał, że dalsze funkcjonowanie instalacji odbywa się poza standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w samej firmie. Zwraca uwagę, że kolejne poważne uszkodzenie może zmusić koncern do całkowitego zatrzymania wydobycia i wyrażał obawy dotyczące stanu technicznego poszczególnych odcinków rurociągu. Jednocześnie inna wysoka przedstawicielka firmy, Anne Picard, zwracała uwagę, że takie uwagi powinny być odpowiednio zabezpieczone pod względem prawnym, aby nie mogły zostać wykorzystane przeciwko spółce w przyszłości. Kolejne dokumenty pochodzą z 2012 roku, kiedy problem nielegalnego podłączania się do rurociągu osiągnął szczególnie dużą skalę. Wewnętrzne raporty klasyfikowały część infrastruktury jako strefę czerwoną, co zgodnie z procedurami firmy powinno oznaczać natychmiastowe wyłączenie instalacji lub podjęcie pilnych działań naprawczych. Ostatecznie zdecydowano jednak o kontynuowaniu przesyłu ropy. Rok później pojawiły się kolejne ostrzeżenia. Jeden z menadżerów odpowiedzialnych za działalność lądową w Nigerii pisał w mailach, że przeprowadzenie szczegółowego audytu mogłoby przynieść więcej szkody niż pożytku, ponieważ prawdopodobnie wykazałoby nieprawidłowości i osłabiło pozycję firmy w sporach o odszkodowania. W tym samym czasie Shell prowadził poufny projekt, którego celem było określenie skali problemu. Z dokumentów wynikało, że wokół rurociągu działało około 100 nielegalnych rafinerii, a zanieczyszczenia objęły około 9 tysięcy hektarów terenów wodnych i podobną powierzchnię lądów. Sam Shell podkreśla, że sytuacja w delcie Nigru była wyjątkowo trudna. Firma wskazuje na działalność zorganizowanych grup zajmujących się kradzieżą ropy, nielegalnym rafinowaniem surowca oraz działalnością uzbrojonych bojówek, które w latach 2000 wielokrotnie atakowały instalacje naftowe. Według koncernu większość wycieków była skutkiem sabotażu, a spółka inwestowała znaczne środki w naprawę infrastruktury i usuwanie skutków zanieczyszczeń. Mieszkańcy miejscowości Bile, położonej wśród wysp i namorzynów Delty Nigru, przedstawiają jednak zupełnie inny obraz. Rybacy i zbieracze owoców morza opowiadają o stopniowym zaniku tradycyjnych źródeł utrzymania. Dawne łowiska stały się niezdatne do użytku, a część ryb i skorupiaków praktycznie zniknęła. Wielu mieszkańców uważa, że niezależnie od działalności złodziei ropy, firma powinna ponosić odpowiedzialność za stan własnej infrastruktury i skutki środowiskowe związane z jej eksploatacją. Spór ma również wymiar historyczny. Shell rozpoczął eksport nigeryjskiej ropy już w 1958 roku, a według danych ONZ-u od tego czasu doszło do około 7 tysięcy wycieków, podczas których do środowiska przedostało się co najmniej 13 milionów baryłek ropy. To właśnie przeciwko działalności tego koncernu protestował w latach 90. nigeryjski pisarz i działacz Ken Saro Wiwa, stracony później przez wojskowe władze kraju. I choć Shell sprzedał już wspomniany na początku rurociąg spółce Renaissance Africa Energy, proces toczący się w Wielkiej Brytanii może mieć znaczenie nie tylko dla mieszkańców Delty Nigru, ale także dla przyszłych sporów dotyczących odpowiedzialności międzynarodowych koncernów za skutki ich działalności w Afryce. Dla wielu mieszkańców regionu najważniejszą kwestią pozostaje jednak nie sam wymiar finansowy sprawy, lecz nadzieja na oczyszczenie rzek i terenów podmokłych, które przez dziesięciolecia stanowiły podstawę życia lokalnych społeczności.
0: A od Mikołaja Kierskiego jeszcze uzupełnienie muzyczne. To będzie utwór słynnej nigeryjskiej wokalistki Nneki, urodzonej w rejonie Delty Nigru. Tutaj będzie utwór, który dotyczy bezpośrednio, czy opowiada bezpośrednio o zanieczyszczonych rzekach, zniszczonych ekosystemach właśnie w Nigerii.

0: Mieliśmy dawkę wieści afrykańskich. Ty niedawno byłeś w Afryce, to już wspominaliśmy. Mhm. No i myślisz, że mógłbyś częściowo od Mikołaja przyjąć taki kącik już?
1: Nie.
0: Kącik rwandyjski
1: możesz. Nie, Afryka jest ogromna. No wystarczy spojrzeć na mapę, tu nie odkrywam żadnej Afryki nie odkrywam.
0: Wydaje mi się, że Mikołaj też już kiedyś nas do Rwandy zabierał. Mhm.
1: Więc no tam każdy kraj jest inny, tych krajów jest sporo.
0: To jest w ogóle taka ciekawostka, że Afryka jest chyba najliczniejszym, jeśli chodzi o kraje, o państwa, kontynentem. 50 kilka bodaj.
1: Chyba najliczniejszym.
0: Tak to wygląda od tych rzeczywiście w sercu Afryki, tam gdzie ty miałeś...
1: Przyjrzałem na szybko, tylko nie wiem, czy Azja nie będzie liczniejsza, ale...
0: Nie, Afryka wydaje mi się, to tak? Jest 50 kilka krajów, tak. Tak, od tych pustynnych, od tych bliżej równika, od tych na południu, przez te wszystkie wyspiarskie dookoła. Rzeczywiście tyle się tam tego uskłada. Także dzisiaj akurat mieliśmy o bodaj najliczniejszym, jeśli chodzi o mieszkańców kraju Afryki, czyli Nigerii. No ale oczywiście są też te mniejsze. Ile w Rwandzie mieszka ludzi?
1: Teraz mnie zabiłaś pytaniem, bo nie pamiętam. Oczywiście sprawdzałem.
0: Oczywiście nie wszystkich spotkałeś.
1: Sprawdzałem dzietność i mnóstwo różnych danych, ale teraz nie chcę strzelić jakiejś gafy, więc
0: no dobrze,
1: więc mówię pomidor.
0: To my sobie zaraz tutaj szybciutko sprawdzimy.

0: ciekawe rzeczy w prasie.
1: Co tam znalazłeś?
0: W Fakcie znalazłem tekst o tym, że chomiki, wyobraź sobie, mogą ocalić ojcowiznę. Historia jest taka, że gospodarstwo państwa Dzierżęgów przetrwało wojny i komunizm, ale teraz 30 hektarów w Żorach wzięli sobie na cel miejscy urzędnicy. I w środku gospodarstwa zaplanowano 5 dróg do osiedli deweloperskich oraz 2 zatoki autobusowe. No i kiedy się wydawało, że już wszystko jest stracone i nie da się już tego obronić, no to inwestycje zatrzymał wtedy chomik europejski. No bo okazuje się, że chomik jest pod ochroną i w nim teraz cała nadzieja. I tak oto dzika zwierzyna i rolnicy w jednej sprawie razem z sobą, ramię w ramię można by powiedzieć, gdyby chomik miał rzeczywiście ramiona. A może ma?
1: No co, nie ma?
0: A nie wiem, czy chomik ma ramiona?
1: No, a z czego mu wystają łapki?
0: No nie wiem właśnie, może to się jakoś inaczej nazywa. Trzeba będzie to koniecznie sprawdzić, chociaż podejrzewam, że wśród państwa są specjaliści od także fauny i zaraz nam to wyprostują.
1: No, słowo ramię to w ogóle jest takie... No dźwig też ma ramię, prawda?
0: No tak.
1: No to... Więc ono to jest jakiś bardziej element taki...
0: Wysięgnikowy,
1: więc chomik musi mieć ramię.
0: No dobrze, nie jestem do końca przekonany, czy chomik ma ramię. Sprawdzamy, proszę państwa, wszyscy. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi.

0: No i mamy odpowiedzi?
1: No właśnie szukam odpowiedzi, czy państwo tutaj coś...
0: No właśnie, ja nie widzę, ja mam tylko sygnały, że państwo szukają odpowiedzi, ale jeszcze chyba nikt
1: właśnie
0: nie znalazł.
1: Chyba nikt nie znalazł.
0: Ja, my też szukamy odpowiedzi na pytanie, czy chomik ma ramię. Wszedłem na profil górek czechowskich, wietrznie zielonych. To jest, górki czechowskie to jest takie miejsce w Lublinie, gdzie też chomik europejski ma swoje siedlisko. No i tam jest o tym, że to jest oczywiście zwierzę o krępej, zbitej sylwetce, że ma krótkie łapy i stosunkowo niedługi owłosiony ogon i tak dalej, i tak dalej. Ale o ramionach nic nie ma.
1: A jakbyśmy zapytali...
0: Sztuczną?
1: Sztuczną?
0: No sztuczna...

0: No widzisz, a mój AI pisze, że tak, chomik ma ramiona. Podobnie jak inne ssaki, posiada w przednich łapkach kości ramienne, które anatomicznie pełnią tę samą funkcję.
1: No i tak to jest, wierzyć AI-owi.
0: No i do końca nie wiemy, czy te chomiki ramię w ramię z rolnikami. Bo rolnicy to mają ramiona.

0: A my przechodzimy do kolejnej rozmowy w naszym poranku. Łączymy się z panią Anną Łotowską-Ręczmień, lekarką, specjalistką anestezjologii i intensywnej terapii, a także lekarzem hospicjum domowego. Pani Anna stoi na czele Fundacji Nie Musi Boleć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od pytania podstawowego. Czym właściwie jest ból przewlekły, bo o nim dzisiaj będziemy rozmawiać? Intuicyjnie oczywiście domyślamy się, o co chodzi, no ale w sensie medycznym. Czym się ból przewlekły charakteryzuje i od którego momentu taki ból, który odczuwamy, możemy nazwać przewlekłym?
1: Przede wszystkim to, o czym warto wiedzieć, to to, że ból przewlekły to jest oddzielna jednostka chorobowa. Czyli nie jest to objaw. Nie jest to ostrzeżenie naszego organizmu, tak jak myślimy o bólu zazwyczaj, tylko jest to oddzielna jednostka chorobowa. Są to dolegliwości, które utrzymują się albo nawracają przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Taki ból nie sygnalizuje nieprawidłowości, nie chroni przed niczym organizmu, a niestety znacząco obniża jakość życia, prowadzi do dodatkowych wtórnych problemów, takich jak zaburzenia snu, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zaniki mięśni, no i na przykład uzależnienie od leków.
0: No, mnie zszokowała informacja, czy też dane, które mówią o tym, że ból przewlekły w Polsce może dotyczyć nawet ponad 8 milionów osób. To jest ogromna liczba.
1: Tak. Jak najbardziej. To jest bardzo, bardzo dużo pacjentów. Niestety duża część z tych pacjentów to są pacjenci, którzy nie są leczeni albo nie są prawidłowo leczeni.
0: A z czego to wynika? Problemy z diagnozą? Czy pacjenci nie wiedzą, do jakiego specjalisty się udać? Czy po prostu nasza ochrona zdrowia nie daje rady sobie z tym problemem?
1: Znaczy, ja mam wrażenie, że przede wszystkim wynika to troszeczkę z takiego naszego społecznego podejścia do bólu. Czyli na przykład tego, że jak nie boli, to znaczy, że człowiek nie żyje, że w pewnym wieku to już coś musi boleć, że cierpienie uszlachetnia na przykład. Takie rzeczy słyszymy od pacjentów w poradniach leczenia bólu i słyszymy to jako powody, dla których oni się nie zgłaszają do lekarza. Bardzo często pacjenci mówią,

0: że się nie zgłaszają, dlatego że oni się nie chcą faszerować tabletkami. Tak, więc to jest pierwszy problem. Oczywiście mamy pewne problemy systemowe, czyli problemy z dostępnością na przykład poradni leczenia bólu. Tutaj problem szczególnie dotyczy dzieci, ale myślę, że gdybyśmy mieli większą świadomość społeczną tego, że ból to jest ból przewlekły, to jest oddzielna jednostka chorobowa, oddzielna choroba, którą naprawdę należy leczyć, bo można ją skutecznie i bezpiecznie po prostu leczyć i osiągnąć dobrą jakość życia.
1: Wspomniała Pani o dzieciach, to jest szczególna grupa, jeśli chodzi o tę chorobę, tak jak już usłyszeliśmy. Fundacja, którą Pani kieruje, wspiera dzieci przede wszystkim, no ale oczywiście siłą rzeczy także tych wszystkich dorosłych, którzy dzieciom towarzyszą w codzienności i podejmują te wszystkie decyzje o tym, czy leczyć, w jaki sposób leczyć, no i organizować całe życie tych dzieci. Czy rzeczywiście jest duży problem z tym, żeby u dziecka zdiagnozować taki ból przewlekły? No wiadomo, że troszkę inaczej komunikują się dorośli, a trochę inaczej dzieci. W którym momencie możemy stwierdzić, że dziecko rzeczywiście cierpi na ból przewlekły?
0: Dokładnie takim samym, jak jeśli chodzi o dorosłych, czyli ból, który utrzymuje się albo nawraca przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Problem, jaki mamy tak naprawdę głównie, to, że dzieci są bardzo stygmatyzowane w kontekście zgłaszanych dolegliwości bólowych.
1: Czyli?
0: Czyli na przykład słyszą, albo ich rodzice słyszą od specjalistów ochrony zdrowia, że dziecko udaje, że dziecko się stresuje klasówką, dlatego mówi, że je boli głowa, że dziecko próbuje coś wymusić, że dziecko próbuje osiągnąć jakieś swoje cele, że nie chce chodzić do szkoły, dlatego mówi, że znowu boli je brzuch, że może coś się dzieje w szkole, dlatego ma takie dolegliwości. I niestety, na przykład, że wyrośnie z tego, tak, poboli przestanie. To tak przejściowo, w okresie dziecięcym czy tam nastoletnim. To nie jest prawda. Dziecko z bólem przewlekłym staje się najczęściej dorosłym z bólem przewlekłym, a problem u dzieci jest znacznie większy niż sobie wyobrażamy, ponieważ z takich światowych statystyk wiemy, że co najmniej 20% wszystkich dzieci to są dzieci chorujące na ból przewlekły. To jest 1 na 5 dzieci w każdej klasie.
1: Czy to jest tak, że ból przewlekły charakteryzuje się tym, że rzeczywiście jest taki permanentny, czy po prostu nawracający na przykład, ale też przewlekły, tak? Czyli towarzyszący przez bardzo długi czas?
0: To nie musi być ból, który trwa bez przerwy, bo będziemy mówić o na przykład przewlekłych bólach głowy, jeśli one po prostu będą nawracać w tym okresie 3 miesięcy, tak? Więc to mogą być po prostu dolegliwości, które są pewne typowe dla danej osoby, typowe w sensie takim, że ona zgłasza po prostu te dolegliwości i które się pojawiają regularnie, na przykład w ciągu tych 3 miesięcy. Tak? Wtedy już możemy mówić o bólu przewlekłym i powinniśmy traktować go po prostu poważnie również, jeśli chodzi o dzieci.
1: A co powoduje, co wywołuje ten ból przewlekły? Czy to są jakieś inne choroby? Czy to jest jakaś skutek jakichś, nie wiem, operacji, urazów? Jak to wygląda?
0: Jeśli mówimy o dzieciach, to w przypadku dzieci najczęstszą przyczyną bólu przewlekłego są przewlekłe bóle głowy. Tak zwane pierwotne bóle głowy, czyli napięciowe bóle głowy, migrenowe bóle głowy, które jak najbardziej dzieci również mogą mieć. Druga z przyczyn to są przewlekłe bóle związane z układem ruchu. I tu już mogą być różne sytuacje, ponieważ do tego worka wpadną nam również dzieci chociażby z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, ale również dzieci po zabiegach operacyjnych na układzie ruchu, dzieci ze skoliozami, dzieci z różnymi innymi wadami anatomicznymi. Trzecia z przyczyn, tak statystycznie, to są przewlekłe bóle brzucha i tu mamy bardzo dużą część dzieci z tak zwanymi funkcjonalnymi bólami brzucha, czyli z takimi bólami brzucha wynikającymi z podrażnienia ośrodkowego układu nerwowego, z nadwrażliwości ośrodkowego układu nerwowego. Czwarta grupa przyczyn to są takie bóle dotyczące całego ciała i tutaj będziemy mieć na przykład takie choroby jak fibromialgia, takie choroby jak zespół Ehlers-Danlos. To są choroby bardzo często w ogóle nieznane przez rodziców, a wcale nie takie rzadkie. No i ostatnia grupa przyczyn, czyli około 1% dzieci z bólem przewlekłym, to są dzieci z chorobami onkologicznymi.
1: Choroby nieznane, czyli myślę, że edukacja gra tu ważną rolę. Państwo jako fundacja nie musi boleć. Taką edukację też prowadzą. Jak dotrzeć w sposób skuteczny do dorosłych, do rodziców, żeby zwracali uwagę właśnie na możliwość wystąpienia bólu przewlekłego u dzieci?
0: To jest świetne pytanie. Też chcielibyśmy to wiedzieć, jak zrobić to skutecznie. No staramy się na przykład to, że dzisiaj tutaj rozmawiamy. Myślę, że do sporej części rodziców docieramy w tym momencie i może część z nich zastanowi się, czy objawy, które ich dziecko zgłasza, to czy na pewno możemy to zrzucić na jakieś takie błahe przyczyny, nazwijmy to, w naszym dorosłym świecie błahe przyczyny oczywiście. Staramy się również prowadzić różne kampanie społeczne, staramy się edukować w internecie, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, mamy serię webinarów. Też staramy się docierać z tą wiedzą do medyków, bo jako pracownicy ochrony zdrowia mamy bardzo duże braki, jeśli chodzi o wiedzę na temat bólu przewlekłego u dzieci, więc szkolimy również medyków i to różne grupy zawodowe, lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, psychologów. No i staramy się, żeby gdzieś tam robiło się na ten temat chociaż troszkę głośno. Tak jak mieliśmy jeszcze kilkanaście lat temu bardzo duży problem z wiedzą na temat chorób i zaburzeń psychicznych i problemów tego typu u dzieci i młodzieży, tak myślę, że teraz to sytuacja się bardzo mocno poprawiła. No więc mam nadzieję, że w tym momencie czas na ból przewlekły u dzieci.
1: Nie wiem, czy nasi słuchacze zdają sobie sprawę z tego, że istnieje takie ciało jak Zespół Parlamentarny do Spraw Medycyny Bólu. I ten zespół parlamentarny niedawno się zajął między innymi także bólem przewlekłym. No i tam specjaliści, eksperci mówili dużo o tym, że potrzebne jest rozszerzenie dostępu do nowoczesnych terapii bólu przewlekłego i przede wszystkim większa liczba poradni leczenia bólu. Czy rzeczywiście tych poradni jest za mało?
0: Tak, zdecydowanie tych poradni jest za mało. Jeśli chodzi o dorosłych, jest za mało. A jeśli chodzi o dzieci, to tutaj już w ogóle problem mamy bardzo poważny, bo tak naprawdę mamy w Polsce 3 poradnie, które przyjmują dzieci w każdym wieku i z każdym problemem.
1: Na całą Polskę?
0: Na całą Polskę. O ile finansowanie NFZ-u wygląda tak, że każda poradnia leczenia bólu, czyli każda w Polsce, która ma kontrakt z NFZ-em, ma kontrakt na przyjmowanie zarówno dzieci, jak i dorosłych, no to nie oszukujmy się, przyjmowanie dzieci to nie jest to samo, co leczenie dorosłych. Musi być zespół specjalistów, który będzie umiał się konkretnie tymi dziećmi zająć. I ja się wcale nie dziwię moim kolegom i koleżankom, że o ile przyjmą na przykład 16-latkę z bólami głowy, no to już 5-latka, to już tak niekoniecznie, bo po prostu nie mają z tym doświadczenia, nie mają też fizjoterapeuty na przykład, do którego mogą to dziecko odesłać, nie mają psychologa, z którym to dziecko może popracować, więc o ile problem, jeśli chodzi o dorosłych, jest rzeczywiście, to problem, jeśli chodzi o dzieci, jest bardzo poważny.
1: A tak jak pani wcześniej wspomniała, dzieci z nieleczonym bólem przewlekłym staną się dorosłymi z bólem przewlekłym i to ma też wymiar, no, bardzo mocny wymiar społeczny, żeby nie powiedzieć wręcz ekonomiczny. Szacuje się, że ból przewlekły wśród dorosłych, no ale nie tylko, bo także wśród dzieci generuje koszty rzędu 4% produktu krajowego brutto. Takie dane padły podczas posiedzenia wspomnianego przeze mnie zespołu parlamentarnego do spraw medycyny bólu. Koszty utraty produktywności to przede wszystkim, no bo wiadomo, że pacjenci nie są w stanie często kontynuować pracy z powodu tego bólu, uprawiać hobby, utrzymywać rodziny. To wszystko się pogłębia jeszcze z wiekiem, więc takie szersze spojrzenie myślę, że dobrze by nam wszystkim zrobiło w tej sprawie.
0: Zgadzam się i co w ogóle ciekawe, bo jak najbardziej to jest prawda, że pacjenci z bólem przewlekłym bardzo często rezygnują z życia zawodowego, rezygnują z życia społecznego, życia rodzinnego, ale bardzo ciekawe jest to, że tak naprawdę doświadczenia z innych krajów i badania pokazują nam, że jeśli pacjent z bólem przewlekłym jest prawidłowo leczony, adekwatnie, multidyscyplinarnie, bo to jest bardzo ważne, że bólu nie da się leczyć tylko tabletką, tylko leczenie powinno być multidyscyplinarne, to jeśli pacjenci są w ten sposób leczeni, to oni mają naprawdę bardzo dużą szansę na to, że oni wrócą do swojego normalnego życia. No, Tylko, że jak to zrobić, żeby ci pacjenci rzeczywiście tą pomoc uzyskiwali, skoro no, mamy tak naprawdę niewiele ponad 200 poradni leczenia bólu w Polsce.
1: A to jest zadanie, które sobie postawiła właśnie Fundacja Nie Musi Boleć, którą pani kieruje. Jak my możemy wesprzeć takie działania? Chociażby fundacje, te sprawy wszystkie edukacyjne, no ale też poradnie. Czy możemy mieć na to jakiś wpływ? Jakoś możemy pomóc?
0: Tak, jak najbardziej możecie. Przede wszystkim bardzo nam zależy na szerzeniu idei fundacji, tak? Czyli na tym, na mówieniu o tym, że rzeczywiście dzieci mogą chorować na ból przewlekły, na udostępnianiu informacji, czy to z naszego Facebooka, czy z naszego Instagrama, czy po prostu przekazaniu może na przykład koleżance w pracy, która mówi, że dziecko znowu nie poszło z powodu bólu głowy do szkoły, informacji o tym, że słuchaj, jest taka fundacja, tak? Tam pomagają dzieciom. Drugą rzeczą, którą można dla nas zrobić, to jest pomoc finansowa, czyli darowizny, które bardzo nam są w tym momencie potrzebne, z tego względu, że my jako fundacja finansujemy dzieciom multidyscyplinarne leczenie bólu. W tym momencie pod opieką fundacji mamy 36 dzieci i gdybyśmy chcieli im zapewnić to leczenie bólu takie w 100%, że tak powiem, tak, czyli zapłacić im za wszystko i w pełnym zakresie, to byłby to koszt około 70 tysięcy złotych miesięcznie. Więc to jest bardzo dużo. My na ten moment nie możemy sobie na to pozwolić, więc no, orzemy jak możemy, ale Państwa pomoc jest dla nas bardzo ważna.
1: Mam nadzieję, że dzisiejszą rozmową także przyczyniliśmy się do edukowania w tym zakresie właśnie o tym, czym jest ból przewlekły i dlaczego warto się zainteresować tym tematem. Moją rozmówczynią była pani Anna Łotowska-Ręczmień, lekarka stojąca na czele Fundacji Nie Musi Boleć. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Zaczyna się stopniowe wygaszanie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Rząd reaguje na doniesienia zza oceanu. Donald Trump ogłosił porozumienie z Iranem, które formalnie ma zostać zawarte w piątek 19 czerwca. Same zapowiedzi Trumpa wywołały reakcje na rynkach. Cena baryłki ropy WTI spadła do blisko $80, jednak do poziomu 67 sprzed wojny jeszcze sporo brakuje. Potaniał też sam dolar, choć akurat tu zaczęła się też korekta i nic nie jest jeszcze przesądzone. A to sieć naczyń połączonych. Droższa ropa i droższy dolar to wyższa inflacja i ryzyko podnoszenia stóp procentowych. Nie tylko w USA, a globalnie. Ale wracając do Polski i rządowego programu, dziś, czyli 16 czerwca, przestaje obowiązywać niższa stawka akcyzy. Jednak przez ostatnie spadki cen rynkowych tego akurat nie powinniśmy jeszcze odczuć. Z kolei do końca czerwca obowiązywać będą niższa stawka VAT oraz ceny maksymalne. No i tu teraz wiele zależy od tego, co wydarzy się w piątek i po weekendzie. Czy cieśnina Ormus odzyska pełnię przepustowości, jak szybko, jak bardzo wpłynie to na ceny ropy i czy Izrael nie będzie prowadził wojny w pojedynkę, bo porozumienie jest na linii USA-Iran. Tylko przypomnę. Poza tym są analitycy, którzy twierdzą, że gdy tylko Mistrzostwa Świata oraz obchody 250-lecia USA się skończą i Trump może znowu zmienić zdanie. Tego nie wiemy, ale przez to tym bardziej sytuacja do normy może wracać się raczej miesiącami, a nie dniami czy tygodniami. A to sprawia, że jeśli ceny ropy nie wrócą do tych sprzed ataku, to za paliwa zapłacimy po prostu więcej, ale państwo nie może już sobie dłużej pozwolić na dopłacanie. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT 900 milionów złotych. Daje to łącznie 1 600 000 000 złotych każdego miesiąca. Dziurę tę częściowo zasypie podatek od nadmiarowych zysków, ale to jeszcze przed nami. A co z cenami na stacjach? No tym bardziej, że zbliżają się wakacje i wyjazdy, więc sporo osób martwi się o swoje portfele. Eksperci nie mają dobrych wieści. W rozmowie z Money.pl Rafał Zywert, dyrektor do spraw analiz w Reflex, mówi, że spodziewany jest wzrost cen, a spadki na rynkach raczej nie mają szansy skompensować powrotu do wyższych stawek VAT i akcyzy. Słyszymy o wygaszaniu pakietu, który realnie przełożył się na to, że mieliśmy jedne z najtańszych paliw w Europie, a powrót do 23% VAT-u to skok o 80-90 groszy na litrze benzyny i diesla, wylicza ekspert. No i tak, dokładając do tego jeszcze wyższą akcyzę i brak ceny maksymalnej, odbicie o ponad 1 zł w lipcu wobec obecnej ceny jest bardzo realne.

0: Kończymy powoli naszą audycję. Jeszcze dodam tylko, że pan Piotr nam przysłał szczegółowy schemat budowy chomika europejskiego. I numer 8 w tym schemacie to ponoć kość ramieniowa chomika, ale pewności nie ma.
1: Przypuszczam, że chodzi o Piotra z Częstochowy, którego córka studiuje weterynarię. Też serdecznie pozdrawiam zresztą.
0: Nie wiem, tego ze schematu nie jestem w stanie wyczytać.
1: No, widzisz, ja wiem po prostu dużo o słuchaczach, wiesz?
0: A, widzisz, także proszę państwa, nic się nie ukryje przed Klaudiuszem.
1: Ja po prostu naszych słuchaczy bardzo lubię.
0: Z nami jest już Zuzanna Iłęda. Dzień za chwilkę audycja autorska, dodajmy.
2: Tak, i granie z graniem zaraz się rozpocznie. Dzisiaj goście. Dwa tygodnie temu albumem tygodnia był album post-funk zespołu Madame Affair. I dzisiaj nadrabiamy rozmowy przy okazji tamtej premiery. Jest reprezentacja zespołu.
0: Liczna?
1: A mieliśmy...
2: Trzyosobowa, nie wiem jak się zmieścimy.
1: Utwór Madame Affair w poranku, więc...
2: Na pewno, no bo album tygodnia to pograliśmy, więc myślę, że państwo już się osłuchali, więc tym przyjemniej będzie usłyszeć, jak to wszystko powstawało, jaki jest zamysł za tym, bo koncept jest taki konkretny.
0: No to czekamy, Zuzanno, na twoją audycję i twoje trio w tejże. A my z państwem się żegnamy. Bardzo dziękujemy za to, że spędzili państwo z nami ostatnie 4 godziny. Jakub Jędras.
1: Klaudiusz Slezak. Przypominamy też o tym, że żeby radio istniało, polecamy pewną stronę, patronite.pl.
0: O, tak, pięknie. To tak pięknie.
1: Na koniec,
0: dobrze, że pamiętałeś.
1: Po 4 godzinach przypominamy, można podwyższyć kwotę swoich wpłat, można zacząć patronować.
0: Dziękujemy też Kajtkowi.
1: Magistrowi.
0: Dziękujemy, tak, dziękujemy Natalii, dziękujemy Klaudii, dziękujemy Mikołajowi, jednemu i drugiemu zresztą. No i cóż, i Pawłowi też dziękujemy. I żegnamy się, do usłyszenia.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Zakończono kilkugodzinną akcję poszukiwawczą po zabójstwie 19-latki w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Sprawca, młody mężczyzna, który w czasie kłótni śmiertelnie ranił nastolatkę, nie żyje.
1: Załoga śmigłowca policyjnego zobaczyła ciało mężczyzny nad terenem, który był przeszukiwany. Wszystko wskazuje na to, że jest to ciało poszukiwanego 19-latka, poszukiwanego wczoraj od godziny praktycznie 23:00, kiedy otrzymaliśmy sygnał, że w jednej z miejscowości w gminie Mszana Dolna doszło najpierw do kłótni pomiędzy 19-latkiem a jego byłą partnerką, a później do zranienia dziewczyny, które skutkowało jej śmiercią.
0: Przekazała TVN24 rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Katarzyna Cisło. Szczyt G7 we Francji. Rozpoczęła się sesja dotycząca pokoju i bezpieczeństwa. Wcześniej prezydent Emmanuel Macron spotkał się w formacie dwustronnym z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wśród gości szczytu są prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przedstawiciele Unii, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Dzisiaj do uczestników obrad dołączą także liderzy Brazylii, Egiptu, Indii, Kataru, Kenii, Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W piątek cieśnina Ormus ma zostać całkowicie otwarta dla żeglugi. Odblokowanie tego kluczowego szlaku transportu ropy to efekt wstępnego porozumienia USA z Iranem, które ma zakończyć wojnę. Do trwałego pokoju daleka droga, komentowała w TVN24 dr Małgorzata Bonikowska z UW.
2: Oceniam to dość pesymistycznie jednak, dlatego że w zasadzie nie wiadomo, na co się umówiono. Wszystkie w zasadzie najważniejsze kwestie długofalowe pozostają nierozwiązane, a przynajmniej nic nie wiemy o tym, żeby to rozwiązanie miało miejsce. Oczywiście Amerykanom najbardziej zależało na ogłoszeniu, że cieśnina Ormus jest otwarta. No ale przed wojną cieśnina Ormus była otwarta, więc z tego punktu widzenia w ogóle nie wiadomo, ta wojna co przyniosła. Stanom Zjednoczonym przyniosła generalnie porażkę, powiedzmy sobie to wprost.
0: Jak zapowiedział prezydent USA Donald Trump, w najbliższych dniach ruszyć mają negocjacje techniczne dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, zaczęliśmy Igranie z graniem od Thames. Is There a Reason Thames, czyli nigeryjskiej wokalistki i tych gitar. Dzisiaj będzie bardzo dużo i to na różne sposoby. Będzie też dużo pięknych tekstów, ale przede wszystkim będą goście już za moment. Madame Affair razem ze mną w studiu Radia Nowy Świat, ale jeszcze zanim to klasyka Marvin Gaye, What's Going On, bo ostatnio prześladuje mnie ten utwór namiętnie.

0: I zapowiadani goście już razem ze mną w studiu Radia Nowy Świat. Zespół Madame Affair w składzie reprezentacyjnym. Olga Kruszka, czyli wokal, Arek Gaducewicz, gitara i Maurycy Grzybowski, perkusja. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
2: Witamy
1: cześć.
2: Wszystkich słuchaczy.
0: Zaczęłam od tego, że jest to reprezentacja, jest was trójka. W zespole was, przypomnijcie, ile jest w całości?
2: Szóstka.
0: I rozmawiamy dzisiaj przy okazji premiery albumu Post-Funk, który słuchacze Radia Nowy Świat już znają ze względów dwóch. Po pierwsze, single zapowiadające to wydawnictwo W Igraniu z Graniem się pojawiały, a po drugie, dwa tygodnie temu, prosto po premierze, album został naszą płytą tygodnia. I w ogóle z tego, co widziałam na waszych też socialach, ten odbiór premiery chyba był bardzo pozytywny. Czy spodziewaliście się tego? Jak się czujecie w ogóle te dwa tygodnie po?
2: No to na pewno to, że zostaliśmy płytą tygodnia Radia Nowy Świat, to jest dla nas ogromne wyróżnienie przede wszystkim, ale też zaskoczenie.
1: Bo ja przecierałem oczy z niedowierzaniem.
2: Tak, dziękujemy przede wszystkim. No tak, i byliśmy zdziwieni. To na pewno. Ale faktycznie masz rację, odbiór płyty jest na razie pozytywny, z czego też się bardzo cieszymy. Nie wiem, czy chłopacy macie jeszcze jakieś odczucia?
1: Bardzo się cieszymy, bo baliśmy się, że odbiór może być inny, bo ta płyta jest, trzeba przyznać, czymś nie do końca komfortowym na polskim rynku muzycznym. Gramy gatunek potoczny do disco, które nie jest tak popularne w Polsce, a do tego dokładamy do tej lekkiej, tanecznej muzyki całkiem ciężkie teksty i no, niektórym to się nie podoba, co rozumiem, jest to po prostu dziwaczne połączenie, ale ja się bardzo cieszę, że finalnie bardziej się podoba.
0: Nie jest to oczywiste na pewno. Jestem ciekawa, jak to się składa przy albumie, który tworzy zespół, bo kiedy ostatnio dużo rozmawiałam z solistami o ich debiutach, to najczęściej się mówi, że wiecie, ten debiut to się tworzy całe życie, a potem drugi album w rok. Jeżeli to jest zespół, to faktycznie jest tak, że to jest jakaś suma waszych doświadczeń taka życiowa, czy to jest tak, że kiedy spotkaliście się jako zespół, w ogóle kiedy to było, to jest dodatkowe pytanie, to już ten album zaczynał się kluć? Jaka jest historia? Jak to powstawało?
1: Trochę obie wersje są prawdziwe, bo my w sumie działamy od 6 lat tak naprawdę, bo zaczynaliśmy w liceum, potem na studiach. Wtedy traktowaliśmy ten zespół bardziej hobbystycznie i no, można zadać nam pytanie, dlaczego album dopiero po 6 latach. No, odpowiedź jest brutalnie przyziemna. Po prostu nie było nas stać na nagranie całej płyty.
0: A zwłaszcza zespół, tak? No jakby tak. To jest dużo dni w studiu.
1: Tak, studio nie jest tanie, ale zależało nam na tej jakości. Więc no, po drodze wydaliśmy dwie epki, a w końcu musieliśmy się zatrzymać z wydawaniem i po prostu pracować, oszczędzać, odkładać kasę, żeby w ogóle móc zacząć nagrywać tę płytę. I też zależy nam przez to, żeby pokazywać tę drogę, że te płyty nie biorą się znikąd, że trzeba włożyć w to bardzo, bardzo dużo pracy. I tak samo jest przy pisaniu tych utworów, że my kładziemy wielki nacisk na jakość tych partii. Każdy spędza dużo czasu samemu, dopracowując swoje linie, żeby one były przemyślane i nietypowe, bo po prostu chcemy się jakoś wyróżnić na tym rynku.
0: No myślę, że jesteście w tym skuteczni, też biorąc pod uwagę, jaki tytuł macie albumu, bo to jest post-funk. Wy też tak dumnie mówicie o tym, że to jest gatunek muzyczny, który jest wasz, wy go robicie. I zastanawiam się, jak on się wykluł. To znaczy, czy to było, bo tak jak mówisz o waszym procesie twórczym, no to jest to takie bardzo rzemieślnicze. Nie ma tam jakoś improwizacji dużo z tego, co słyszę.
1: Tak, co prawda niektóre utwory wzięły się z improwizacji. Czy to na riffie, który ja na przykład przyniosłem, czy to na bicie Maurycego, czy też od zera dżemowaliśmy i z tego powstał na przykład utwór Nieznośna, czy W Twoich Rękach, ale też Grzyb.
0: Ale no miałam farta, że akurat trafiłam dwa z tych, które były dżemowane. Zupełnie przypadkiem.
1: Tak, ale no, post-funk powstał z wielu powodów tak naprawdę, ale chyba wszystkie sprowadzają się do tego, że chcemy działać wbrew trendom. Dzisiaj mówi się dużo, że szufladki nie są za fajne, że muzyka powinna wyłamywać się z tych sztywnych ram gatunkowych. To jest trochę prawdą, oczywiście, ale dla nas szufladkowanie muzyki od zawsze było frajdą i przy pisaniu utworów też sposobem na komunikację. Więc to nam pomogło tak naprawdę, pomogło stworzyć własne brzmienie, którego szukaliśmy latami, błądząc po bardzo wielu różnych gatunkach I chcieliśmy wyłamać się też z, no może nie wyłamać, ale trochę zdystansować się od słowa alternatywa, bo można oczywiście powiedzieć, że Madame Affaire to jest zespół alternatywny.
0: Ale to jest tak przepastny worek, że nawet tak. Trudno pisząc tak z takiego pragmatycznego, marketingowego punktu widzenia, jakbyście pisali, że jesteście zespołem alternatywnym, to wpadacie do tego wielkiego, przepastnego worka, w którym jest no tak naprawdę mydło i powidło,
1: tak,
0: można powiedzieć.
1: Tak, dokładnie. I to słowo straciło swoje znaczenie dla mnie przypadkiem, dla mnie przynajmniej w ostatnich latach. Także my potrzebowaliśmy zamknąć się w naszej własnej szufladzie i utożsamić się z gatunkiem, który, no z tego co nam wiadomo, nikt w Polsce jeszcze nie gra post-funku, chociaż no oczywiście gatunek nie jest do końca nowy, bo grało go Talking Heads, czy później LCD Sound System, tylko po prostu post-funk nigdy nie został tak sklasyfikowany, że tak powiem, oficjalnie jako gatunek i my trochę wskrzeszamy te brzmienia, które zapoczątkowało Talking Heads i ta płyta też jest hołdem dla tego zespołu, który jest dla nas największą inspiracją.
0: A jeżeli chodzi o to, co jest w takiej warstwie tekstowej, w warstwie jakby co jest przekazem też tej płyty, bo wy dużo mówicie o, tak jak wspomniałeś, o trudnych tematach i one się przewijają w tych tekstach, to znaczy funk też daje taką przestrzeń do postawienia się wobec czegoś.
1: Tak, dokładnie. Korzenie funku czy disco są bardzo waleczne tak naprawdę i dzisiaj te gatunki czasami są kojarzone z takimi bohymi tematykami, ale u podstaw była walka o równość w Stanach Zjednoczonych i my trochę nawiązujemy do tej tradycji, ale staramy się mówić o problemach, które dotyczą nas teraz, głównie o pogorszeniu się ludzkich relacji i uzależnieniu od social mediów. Przez wiele lat nasz bunt wyglądał tak biernie, że po prostu nie publikowaliśmy treści, nie chcieliśmy być częścią tej machiny przebodźcowywania ludzi, ale w końcu zdaliśmy sobie sprawę,
0: że trochę się nie da.
1: Że po pierwsze się nie da, a po drugie właśnie ten bunt był bierny i żeby coś zdziałać faktycznie, to trzeba walczyć z tym od wewnątrz. Dlatego zaczęliśmy publikować treści, które bojkotują social media, a chyba te platformy są najlepszym miejscem, żeby publikować takie treści, bo właśnie do takich ludzi chcemy dotrzeć, do ludzi, którzy czują, że coś jest nie tak, bo nie jesteśmy już w momencie, kiedy tylko starsze pokolenia krytykują przesiadywanie w telefonie. Młodzi ludzie już wiedzą, że coś jest bardzo, bardzo nie tak, że idziemy w złą stronę i wiemy, że social media dosłownie psują nam mózgi i chcemy do tych ludzi dotrzeć, żeby oni wiedzieli, że to jest po prostu uzależnienie, którego nie umiemy leczyć, a z którym musimy walczyć.
0: No i tak naprawdę perfekcyjny przecinek tutaj można postawić i przerwę muzyczną, bo w twoich rękach to w zasadzie dokładnie o tym.
1: Tak.

0: Arek pięknie opowiedział o tym buncie przeciwko social mediom, ale Arek, przypominam, gra na gitarze, a ty, Olgo, śpiewasz. I jestem ciekawa w związku z powyższym, jeżeli koncept na teksty jest wspólny, Arek jest na perkusji, Maurycy jest na perkusji, przepraszam, to a koncept na to, co ma być w tekstach, o czym mają być te utwory, jest wspólny, to kto pisze teksty? Jak one się klują? Bo to nie jest oczywiste, bo często jest tak w zespołach jednak, że wokalistka śpiewa, to ona sobie napisze tak, żeby było też jej wygodnie na przykład, tak? Mm.
1: To jest dobre pytanie, bo u nas właściwie dwie osoby piszą teksty i to jestem właśnie ja i Arek. I tak jakby liczyć to matematycznie, to w sumie nawet na płycie post-funk większość tekstów jest Arka.
2: Ale często... też nad niektórymi pracowaliśmy wspólnie.
1: Tak, więc może to się nie zgadzać, ale faktycznie jest tak, że albo pracujemy wspólnie, albo że piszę to ja, albo Arek. Chociaż ja i tak pod wszystkimi tekstami się podpisuję. Dla mnie, ja nie zaśpiewałabym czegoś, z czym się nie zgadzam, więc w sumie wszystkie teksty są wspólne.
2: Tak, bo może... pod wszystkimi się wszyscy podpisujemy.
1: Tak.
2: Akurat tekst do W Twoich Rękach ja napisałem i był to taki koncept, że napisałem go specjalnie w sumie pod format rolkowy, bo ten utwór jest mówiony, jest śpiewany w drugiej osobie, jest kierowany bezpośrednio do słuchacza, ale też do odbiorcy przed telefonem. Wyobraź sobie, że scrollujesz Insta przez godzinę, już głowa dymi od bodźców i nagle wyskakuje ci zespół, który mówi prosto do ciebie: wybacz, że odbieram ci resztki skupionych sił, sama wiem, jak to wsiąka w mój rozchybotany mózg, jeśli wciąż jesteś tu, może lepiej idź. To był dla mnie naprawdę protest song. Taki był zamysł, bo chciałem, żeby to było naprawdę dobitnie pokazane, że żyjemy w takim dziwnym świecie, w którym widzimy tylko urywki czyichś żyć, wyidealizowane fragmenty, sukcesy, i żyjemy w kulturze, która w taki obsesyjny i niezdrowy sposób faworyzuje szybki sukces, nie pokazuje drogi, i dlatego zależy nam, żeby tę drogę właśnie pokazywać, bo to bardzo dużo kosztuje i czasu, i pieniędzy. Żyjemy też w czasach takiej minimalizacji przekazu, że jeśli jakiś zespół gra powiedzmy 10 lat i nie odniesie jakichś większych sukcesów, no to możemy powiedzieć, no ale przecież są słabi, jako nie mogli nigdzie nie zajść, a no, prawda może być taka, że na przykład nie mają budżetu na promocję, która jest bardzo droga, więc myślę, że powinniśmy szanować jednak dzisiaj te zespoły, które mają długi staż, dłuższy od nas dużo, bo jeśli z muzyki zniknie ta klasa robotnicza i przedstawiciele, no to ona bardzo na tym ucierpi, a i tak we współczesnym mainstreamie jest tej reprezentacji już bardzo mało.
0: No tak, ostatnia historia pokazuje, że jeżeli ma się dobrze zrobione sociale, dobre nazwisko, to można z trzema piosenkami zagrać na największym festiwalu w Polsce.
2: Dokładnie.
0: A zespół, który od 10 lat wypuszcza naprawdę dobrą muzę, na nim nie zagra i po prostu to jest nie fair. Trudne tematy i też istotne dla branży, ale myślę, że takie też społecznie ważne. I tutaj przechodzimy do tego, jak się to łączy z muzyką, i Maurycego trochę chciałam to złapać, bo te utwory wszystkie groovią i to jest zasługa jednak perkusjonaliów i zasługa basu, którego z nami nie ma, ale jestem ciekawa, jak się to w twojej głowie skleja, to znaczy jak podłożyć dobry beat pod ważne teksty, ale tak, żeby jednak ich nie przykryć.
3: Musi być przede wszystkim prosty i musi być zagrany ze smakiem. Tak, żeby się wszystkim z zespołu podobało, tak, żeby się ludziom podobało. Ale tak naprawdę najczęściej nasze piosenki zaczynamy od riffu. Mhm. Często Arek przynosi riff gitarowy, albo jest to bas, albo jest to klawisz. I tak myślę, że najczęściej zaczynamy kompozycję, chociaż były też piosenki, które zaczynaliśmy od perkusji. Jest to na przykład post-funk, gdzie myślę, że dostałem bardzo dużo takiej wolności twórczej. I tak naprawdę Arek powiedział mi pewnego razu, że mam otworzyć tą płytę tak, jak czuję, że ona powinna być otwarta. Mm-hmm. I to było dla mnie duże takie opportunity, ale myślę, że jakoś to było spełnione tak, jak chciałem.
0: W tym, co mówisz, jest, myślę, że też jedna istotna sprawa, że generalnie ostatnimi czasy zespoły nie mają się najlepiej. Na szczytach list przebojów są soliści i mam wrażenie, że biorąc pod uwagę za nich więzi społecznych, to zespołom jest w ogóle trudno, bo to, co ty mówisz, że robię tak, żeby się całemu zespołowi podobało, to niektórym by się włos zjeżył na głowie na zasadzie, przecież to jest jeden wielki kompromis tak naprawdę.
3: Tak.
0: Idą wam dobrze kompromisy, czy jest trochę tarć?
2: Myślę, że relatywnie dobrze.
1: Myślę, że bardzo dobrze. Jak na 6 osób w zespole, no to naprawdę dobrze, ale tutaj faktycznie też fajną rzecz zauważyłaś, że coraz mniej jest zespołów, szczególnie też w Polsce. Stawiamy na solistów i tutaj takie pytanie otwarte, nie wiem w sumie dlaczego, bo...
0: Ja mam taką teorię, że jeżeli zagracie koncert jako skład 6-osobowy, no to dostaniecie nieznacznie więcej pieniędzy jak za ten jeden koncert niż solista, a musicie to podzielić na 6. I właśnie po prostu ludzie to kalkulują na pieniądze, to
1: też
0: jest przykre.
1: Tak myślę. Też tak myślę, nie chciałam tego mówić na głos, ale też tak myślę.
0: Sorry.
2: Ale myślę, że mimo wszystko to piękne być w zespole, bo...
0: Absolutnie.
2: Nasze relacje przede wszystkim i to, jak my się lubimy, jak się kochamy, ale też jak ze sobą walczymy, to wszystko przenosi się na muzykę. I kiedy tworzyliśmy na przykład ten utwór W Twoich Rękach, no to atmosfera na próbie była dosyć ciężka i ja byłem jakiś nadąsany, no było coś dziwnego w powietrzu i właśnie z tego narodził się ten jam i główny riff i w zasadzie cała piosenka.
0: Czyli z żywych, prawdziwych emocji, które się między członkami zespołu tworzą.
2: Tak, ale mimo, że tych bitew na argumenty jest bardzo dużo, to zawsze wypracowujemy ten kompromis tak, żeby każdy był zadowolony. Na przykład na tej płycie ostatni utwór Dream Team jest zupełnie inny, jest bardzo prosty i ja prosiłem naszego basistę Marcina, który jest bardzo ambitnym basistą i lubi zagrać dużo świetnych rzeczy.
0: Dobrze mu to wychodzi.
2: Zapytałem, czy może na tej piosence tylko zagrać trochę mniej, może 3 dźwięki w bardziej jednostajnym rytmie. I Marcin mówi, nie ma szans, jak chcesz, to ty to graj, a ja gram na gitarze.
0: I tak było?
2: I tak jest. I ja gram ten utwór na basie na koncertach.
0: I na koncercie szybka podmianka. Właśnie 2 ostatnie szybkie pytania. Koncerty. Kiedy, jakie?
1: No to na pewno, jeżeli chodzi o Warszawę, to 11 lipca gramy w Chmurach. Teraz w niedzielę gramy na Pyrkonie w Poznaniu. Później jeszcze na Lutafeście w Strzyżewie.
2: 4
1: lipca.
2: Tak. Ale przede wszystkim bardzo serdecznie
1: tak,
2: zapraszamy na koncert w Warszawie w Chmurach 11 lipca.
1: Dokładnie.
2: W sobotę zagramy z naszym poznańskim kumplem Jerzym Koczurem. Zapraszamy wszystkich słuchaczy.
0: I ja również zapraszam, a to ostatnie pytanie to było, czy już macie plany dalej idące, czy jeszcze o nie w ogóle nie zaczepiać? Czy się cieszycie płytą i na tym teraz się skupiacie?
1: Na pewno się cieszymy płytą, to fakt, ale no plany mamy i będziemy działać.
0: Czyli proszę obserwować Madame Affair w social mediach rzeczonych, bo tak, to jest jednak sposób, żeby się dowiedzieć, co u nich i co się wydaje i co się dzieje. Bardzo wam dziękuję. Olga Arek Maurycy, Madame Affair. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękujemy.
0: A gramy Nieznośną.

Madame Affair na wyjściu, tak ucieszeni, że zostali płytą tygodnia, dwa tygodnie temu otrzymałam naręcze płyt CD z myślą, że są to CD dla redakcji muzycznej, ale ja wiem, że ich starczy dla nas, a i dla państwa znajdą się egzemplarze, więc jeżeli chcieliby państwo płytę post-funk u siebie i dla siebie, to proszę pisać na zuzanna.iwenda@maupanowyświat.online. Kto pierwszy, ten lepszy. Mam 3 egzemplarze i je chętnie państwu roześlę, gdyż jest to naprawdę, jak zresztą państwo słyszeli, naprawdę świetne wydawnictwo, więc zapraszam pisać do pisania maili, a zresztą maile można pisać w każdej sprawie do mnie. Ja się zawsze cieszę, kiedy państwo żywo reagują. Na grupę patronacką też zerkam i witam serdecznie patronów. A co dzisiaj jeszcze w audycji? Dużo pięknych dźwięków, dużo gitar i mądrych tekstów od Toma Misza, zaczynając Old Man.

Jeżeli chodzi o rozdawanie płyt Madame Affaire, to jestem pod wrażeniem państwa tempa. W pierwszej minucie od razu 2 maile, już w kolejnych chyba z 5, więc jest to naprawdę piękne tempo. Odezwa się mailowo do osób, które dostały, które były pierwsze. A jeżeli chodzi o playlistę, co tam jest na niej dalej, to przed nami Simon i Garfunkel, których kocham w tym duecie, ale też osobno. Dlaczego? Towarzyszy mi ostatnio rodzaj zmęczenia. Być może to pogoda, to, że te deszcze raz są, raz ich nie ma, raz słońce, raz deszcz i tak w kółko. A dwa, że ilość obowiązków, chociaż ten czerwiec jest taki wspaniały, można jeść truskawki 24/7, to jakieś zmęczenie się pałęta. I uważam, że takim remedium na takie zmęczenie jest... Są komfort piosenki, tak jak jest comfort food, tak jest komfort piosenka, czyli piosenki, przy których po prostu nam jest dobrze, wygodnie, znamy je od początku do końca, możemy je śpiewać, są takie blisko ciała. No i dla mnie Simon Garfunkel, ich dyskografia jest taka dla mnie, że mam ich bardzo blisko. Kiedyś o tym opowiadałam, a przy tym utworze to jeszcze bardziej w mojej głowie wybrzmiewa, bo dużo tej płyty słuchałam będąc dzieckiem, jeżdżąc z rodzicami po górach. I kiedy słyszę The Boxer, to automatycznie mam widok, horyzont Beskidu Niskiego w polskich górach. I to bardzo, bardzo miłe.

Dobre pytanie pojawiło się na ofie w rozmowie między mną a Kajetanem. Czego się najbardziej słucha w tej melodii? Ja najbardziej słyszę zawsze la la la i ten taki bęben czy jakiś talerz, to perkusjonalio, który robi pff, regularnie. Mam wrażenie, że ono robi jakąś wielką przestrzeń, a Kajetek natomiast mówi, że smyczki dramatyczne. No ale myślę, że suma wszystkiego sprawia, że melodia wchodzi w ucho i z nami zostaje. Ja mówiłam o swoich wspomnieniach z dzieciństwa, bo ten utwór tak się mi kojarzy, a teraz będzie o tworzeniu wspomnień z dzieciństwa. Zespół Gaja i utwór Stare Dobre Czasy. To jest nowe wydawnictwo z początku czerwca. Ja znam osobiście Martę, czyli wokalistkę zespołu Gaja. To jest zespół, który robi coś między folkiem, popem i alternatywą. Bardzo jest to miękkie brzmienie, takie organiczne. Marta została mamą jakiś czas temu i ten utwór, ja bardzo słyszę, że on jest bezpośrednio śpiewany do jej córki, ale pomimo tego, że o tym wiem, to ten tekst, mam wrażenie, bardzo uderza do takiego małego wewnętrznego dziecka, który każdy z nas ma w sobie. A tekst jest też szalenie ważny, bo poza tym, że do dziecka, to też zwraca się sama do siebie albo i do naszej szerszej publiczności, że my często tęsknimy za starymi, dobrymi czasami, że kiedyś to było tak beztrosko i fantastycznie, a potem zapominamy, że czasami te małe byty obok nas ludzkie, dzieciaki, one teraz mają swoje stare, dobre czasy i zanim mrugniemy, to ich już nie będzie. I może warto poświęcić temu więcej uwagi i nie biec tak i w ogóle za czym my biegniemy i po co. I że tak naprawdę bogaci to są ci, którzy mają czas, żeby kochać.

Końcówka audycji będzie w układzie nowe, stare i teraz będziemy we fragmencie stare. Dobrze mi się z zespołem Gaja zrymowała Wolna Grupa Bukowina. Taki byt, myślę, że część z Państwa pamięta i pewnie bardzo lubi, bo wiem, że ilekroć pojawiały się takie wątki poezji śpiewanej, to jej fani się odzywają na grupie patronackiej, co mnie niezmiennie cieszy. A dużo jakichś punktów wspólnych w tym widzę, ale chyba przede wszystkim myślę też o warstwie lirycznej, która jest takim głosem sprzeciwu przed pędem. Chyba to jest dobre określenie.

A jako nowość Natalia Marczuk na playliście. Natalia wydała utwór Do Ciebie już chwilkę temu i trzeba przyznać, że jest niezwykle sprawną tekściarką i ma taki talent do pisania chwytliwych tekstów z chwytliwą melodią i po jednym, dwóch przesłuchaniach refren wgryza się w ucho i z nami zostaje. A ja uważam, że jest to wyznacznik na pewno talentu i wyznacznik też dobrego utworu. Oczywiście nie każdy dobry utwór musi łatwo wpadać w ucho, ale ja lubię, jak sobie mogę pośpiewać z wokalistką refren, a w tym utworze jak najbardziej się da.

I granie z graniem dobiega końca, a szalenie ważna sprawa i przypomnienie dla Państwa, że już w najbliższy weekend, w piątek i w sobotę gramy po raz ostatni Macki Miłości, w których ja mam ogromną przyjemność grać razem z trójką redaktorów naszych i są wspaniali aktorzy z Teatru Współczesnego, bo w Teatrze Współczesnym piątek o 19, sobota o godzinie 17 i będą goście, których radio sprowadza Anita Swachacz i Ruda Papuga, będzie Sylwia Hutnik, Matylda Damięcka, Krzysztof Dałszkiewicz, Marek Przybylik, Mietek Szcześniak, Mirosław Oczkoś, Wojciech Malajka, to oczywiście Wojciech Zimiński, czyli autor scenariusza, Jakub Ferlin. Bardzo Państwa serdecznie zapraszamy. Ja się nie mogę doczekać i trochę mi smutno, że żegnamy się z tytułem, ale tym bardziej zapraszam i zachęcam, bo to ostatni moment i fajnie będzie zagrać do publiczności wypełnionej po ostatni fotel, a wiem, że jeszcze te fotele są. A na koniec Ewa Cassidy. Teraz w Igraniu z graniem At Last, czyli cover z albumu Time After Time, czyli do komfortowych piosenek powrót. Zuzanna Iłęda, bardzo Państwu dziękuję. Kajetan Strzelczyk realizował.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Ukraińskie drony ponownie uderzyły w cele na terenie Rosji. W nocy zaatakowano rafinerię pod Moskwą oraz magazyn ropy w kraju krasnodarskim, gdzie wybuchły pożary. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił atak jako odpowiedź na rosyjskie uderzenia i przedłużenie wojny. Z kolei rosyjskie media informują o zestrzeleniu 172 ukraińskich dronów. W związku z atakami czasowo ograniczono ruch na kilku lotniskach, w tym w Moskwie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego włączyła się do śledztwa w sprawie zabójstwa 44-letniego obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Mężczyzna został zastrzelony wczoraj na jednej z ulic miasta. Sprawca lub sprawcy nadal pozostają nieuchwytni. Według ustaleń mediów ofiarą był Siemon Skrepecki, artysta znany z krytyki Władimira Putina. Świadkowie relacjonowali, że napastnik oddał kilka strzałów z bliskiej odległości. Policja prowadzi szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. W stan gotowości postawiono funkcjonariuszy różnych pionów, a śledztwo wspierają także służby specjalne. Jak podkreśla ABW, sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Premier Donald Tusk przekonuje, że Polska jest dziś jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania w Europie. Podczas wizyty na giełdzie papierów wartościowych wskazał na rosnące zainteresowanie zagranicznych firm i nowe projekty warte miliardy złotych.
1: Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, że to jest największy sukces Polek i Polaków i Polski. To, że jesteśmy dzisiaj postrzegani w Europie i na świecie jako miejsce bezpieczne, właśnie warte inwestowania, miejsce, gdzie długoterminowe myślenie, wieloletnie perspektywy to nie jest naiwna abstrakcja, tylko to są poważne, chłodne kalkulacje. Tak, w Polsce warto inwestować, nawet jeśli te inwestycje są liczone na całe dekady.
0: Premier mówił m.in. o kanadyjskiej inwestycji w wydobycie miedzi w województwie lubuskim, której wartość ma przekroczyć 20 miliardów złotych. Zapowiedział także finalizację rozmów z tajwańskim Foxconnem dotyczących budowy hubu elektromobilności w Jaworznie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty kolejnym firmom, tym razem Easy Payment i Finkart. Przepraszam. Zdaniem urzędu przedsiębiorcy mogli obchodzić przepisy ograniczające maksymalne oprocentowanie kredytów konsumenckich, naliczając klientom dodatkowe opłaty przypominające odsetki, mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
2: Nasze zastrzeżenia budzą m.in. bardzo wysokie odsetki, znacznie przekraczające limit ustawowy, zwodniczo nazwane opłatą od wykorzystanego limitu. Sposób naliczania opłat za korzystanie z kart kredytowych stosowany przez obu przedsiębiorców w praktyce oznacza, że im więcej pieniędzy konsument pożyczy, tym wyższa jest nie tylko kwota odsetek, ale również dodatkowych opłat. Tymczasem opłaty i prowizje zazwyczaj mają stałą wysokość albo są związane z konkretną usługą. W tym przypadku działają one tak jak odsetki od pożyczki, zwiększając koszt kredytu i zadłużenie konsumenta.
0: Postępowania dotyczą kart kredytowych oferowanych pod markami AxiCard, NetCredit i Halvo. Jeśli zarzuty się potwierdzą, obu firmom grożą kary w wysokości do 10% rocznego obrotu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w północno-wschodniej części kraju przelotne opady deszczu, po południu na Podlasiu i Suwalszczyźnie lokalnie możliwe także burze. Temperatury maksymalne od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: R.E.M. Imitation of Life oczywiście na początek dziś.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy, proszę Państwa, wtorkową audycję w środku dnia, 8 minut po 11. No i do 14 dziś, jak zwykle jesteśmy, było R.E.M. i Imitation of Life, teraz będzie Arctic Monkeys.

13 minut po 11. Arctic Monkeys i Knee Socks. No a proszę Państwa, cóż to dziś i któż to dziś w naszej audycji? Otóż nowy muzyczny etap rozpoczyna Dorota Masłowska razem z Wacławem Zimplem. No i o tym muzycznym nowym etapie będziemy, mam nadzieję, wkrótce z Dorotą i Wacławem Zimplem, Dorotą w studiu, Wacławem na łączach, rozmawiać. Będziemy też, wrócimy jeszcze właściwie do filmu Erupcja, filmu, który jest już na naszych ekranach kilka tygodni, film w reżyserii Pita Ousa. No i tak się składa, że całkiem sporo osób w tym filmie zagrało, między innymi Janek Lubaczewski, Janek, który działa w Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty, ale też jest zapalonym kiniarzem, tworzy takie bardzo urocze miejsce na mapie Warszawy, jakim jest kino Amondo. No i tak jakoś drogą różnych towarzyskich spotkań właściwie uformowała się obsada tego filmu, a do tego wszystkiego na koniec jeszcze Charlie XCX dołączyła i o filmie zrobiło się bardzo głośno, kiedy 2 lata temu powstawały do niego w Warszawie zdjęcia. Z Jankiem Lubaczewskim zatem porozmawiamy właśnie o tym filmie dzisiaj, jak najbardziej dzisiaj. Na przykład będzie opowieść o tym, jak to jest wieść wielką gwiazdę muzyki pop swoim 20-letnim samochodem przez Most Siekierkowski, kiedy jest plus 30 stopni na zewnątrz, no i kiedy wszyscy szaleją na punkcie tej piosenkarki, ale nie mają absolutnie pojęcia, aż do momentu, kiedy ona tego nie upubliczni w pewnym momencie, że jest w Warszawie. Zatem o erupcji, o utworze Zapamiętaj te wakacje, duetu My i Ja, czyli Doroty i Wacława, i o wielu, wielu innych rzeczach, no bo o komitecie przecież nie zapominamy i o profesorze Rusinku też nie.

są Arifis, no i 18 minut po godzinie 11. Ostatnio spoglądając na zdjęcia, czy też przeglądając sieci społecznościowe, natrafiłem na zdjęcia uśmiechniętej Izy Rakowskiej z Izzy and the Black Trees, z artystką, przed którą występowała i występowali z zespołem, no i z całym jej zespołem, a więc oczywiście myślę o Shirley Manson i Garbage, tak jest, podczas tego warszawskiego koncertu w ostatnim dniu maja. Izzy and the Black Trees wystąpili przed Garbage, no i też pamiątkowe zdjęcie. Wielkie szczęście i chyba to ten moment spotkania idola. Zresztą kiedyś, jak mam nadzieję, jak się spotkamy w tym studiu z Izą Rakowską, no to na pewno o to zapytam.

Złapałem się na tym, że wypadałoby Państwu powiedzieć, czy to było Garbage, czy to było Easy and the Black Trees. No ale świetnie Państwo wiedzą, że przecież utwór Marseille, Easy and the Black Trees, ale tak, podobieństwa brzmieniowe, zauważalne i wyczuwalne i słyszalne zdecydowanie. 23 minuty po godzinie 11, tak jak ten utwór nazywała się też płyta, duetu Beach House. No więc teraz duet Beach House po prostu i Once, Twice Melody.

Victoria Legrand i Alex Scully, czyli Beach House, Once, Twice, Melody. Przypomnę, że Beach House będą częścią wielkiego koncertu, na który zaprosili właśnie The Strokes kilka dni temu. Zaprosili, przekładając jednocześnie premierę płyty Reality Awaits, zresztą TV on the Radio też na tym koncercie. No a ów koncert ma być takim ponownym spotkaniem, z ponownym przywitaniem się po latach przy okazji premiery nowej płyty z Nowym Jorkiem, wielkim świętem też pewnie, jak znam życie, dołączy do tego jakaś kolejna część fety z okazji tytułu mistrza NBA dla New York Knicks. No ale być może także chodzi o jakieś dodanie energii The Strokes po dwóch pierwszych singlach, które odebrane zostały raczej chłodno przez fanów, no więc może Beach House w tym pomogą. 28,5 minuty po godzinie 11. Teraz będziemy w Malibu, a więc inna część Stanów Zjednoczonych zupełnie, a po Malibu będziemy w Belgradzie.

0: No taki to jest nasz szlak dzisiaj w audycji. Malibu z jednej strony, z drugiej strony Warszawa, z trzeciej strony Belgrad. I jeszcze pytanie, Belgrad za chwilę się wyjaśni.
1: Trójkąt belgradzki.
0: Trójkąt belgradzki. Tak jest już Dorota Masłowska w studiu w takim razie, jak się odezwała. Dobrze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i jest, mam nadzieję, Wacław Zimpel z nami też.
2: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Czy możesz określić swoją lokalizację, żeby do naszego
1: czworokąta dołączyć?
2: Czworokąta, no, jestem gdzieś pomiędzy Warszawą a Katowicami. Dokładnie trudno mi powiedzieć, gdzie, bo widzę las dookoła siebie.
1: Wacław jest w lesie.
0: Nie zwiastuje on niczego dobrego w kontekście naszego połączenia, jakości jego, więc zapytam cię szybko. Po co, jaki jest cel twojej podróży, bo on jest związany z naszą rozmową?
2: Czyli tak, ja... Jadę kończyć miks naszej płyty Dotychów, gdzie z Damianem Pielką robimy ostatnie szlify miksu. Także taki jest mój cel podróży. I są to dwa dni, które wyjątkowo były w miarę wolne, także właśnie jadę tam.
0: No to ja pozwolę sobie na żarcik. W takim razie Dotychów to nie jest tytuł płyty, tylko Dotychów jedziesz. A tytuł płyty jaki jest?
1: No właśnie to jest wielka tajemnica wiary.
0: Czyli jeszcze nie możemy tego zdradzić.
1: Nie możemy tego zdradzić, ale Tychy są bezustannym źródłem żartów, ponieważ...
0: Ale pozdrawiamy je, prawda? Tak czy inaczej?
1: Pozdrawiamy je. Są źródłem żartów, ale wyłącznie ze względu na swoją nazwę, która sprzyja mówieniu do tych.
0: A do której?
1: Ja ciągle pytam Wacława, kiedy jedzie do tych miksować tych płyty. Wszyscy pękają ze śmiechu.
0: Ale to radio ma ten plus, że możemy sobie to wyobrazić, więc jeszcze jakby efekt jest mocniejszy moim zdaniem. Słuchajcie. Dobrze. Czyli po prostu, gdyby na przykład jakiś portal słuchał naszej rozmowy i chciał ją spisać, no to musiałby napisać wielki powrót Doroty na scenę i wielkie spotkanie Wacława Zimpla i Doroty Masłowskiej. Znaczy tak by nie napisali, oni by napisali to jakoś inaczej.

0: Boję się. Na pewno jest to wielkie spotkanie, które zaowocowało tą płytą, która jest, myślę, bardzo ciekawa, bardzo bogata, bardzo złożona. Oczywiście jest to taka sytuacja, że jest jeszcze parę miesięcy do jej premiery, więc można mnożyć, ja mogę mnożyć...
1: tropy i znaki zapytania dla nas.
0: No tak, ale mogę też chwalić tę płytę w nieskończoność, ponieważ do konfrontacji z rzeczywistością dojdzie dopiero w listopadzie, bo wtedy ona wychodzi. No a teraz jesteśmy na etapie wypuszczenia tego pierwszego singla, klipu i koncertu, który zagraliśmy w Pardonie w niedzielę. Myślę, że jesteśmy ciągle jeszcze po nim wykończeni. No i też euforycznie szczęśliwi ze względu na to ujawnienie światu tej naszej całej, tego przedsięwzięcia.
1: No i teraz też, słuchajcie, za chwilę wyjaśni się ów Belgrad. To znaczy Belgrad się wyjaśni, jak ktoś sobie odpali teledysk, tak naprawdę w pełni się wyjaśni, ale może wyjaśnić się teraz na przykład hasło Belgrad. Tychy już mamy załatwione, aha, Belgrad.
0: Belgrad to wspaniałe, dziwne, tajemnicze, nieoczywiste miasto, w którym spędziliśmy zeszły czerwiec. Tam stworzyliśmy tę piosenkę i gdzieś jakimś marzeniem niewyrażonym było zrealizowanie do niej teledysku w tym mieście, które wygląda momentami bardzo źle, momentami niesamowicie pięknie. Jest właśnie takie pełne paradoksów, entropii, niesamowitej architektury w rozpadzie.
1: Jeszcze ślady bombardowań.
0: Ślady, prawda? Bombardowań. Niesamowity upał latem, który gotuje to miasto żywcem w betonowej niecce. I miasto niesamowicie inspirujące i wizualnie, i emocjonalnie, i twórczo. Dlatego cieszę się, że dzięki mojej tłumaczce serbskiej Jelenie Jowić i Instytutowi Polskiemu w Belgradzie możliwe było stworzenie tam teledysku. Zrobiliśmy to w kwietniu. Reżyserem jest Michał Marczak. On też zrobił zdjęcia, on to zmontował. Robiliśmy to no właściwie takimi trochę improwizowanymi środkami. Ale ku mojemu zaskoczeniu i ekstazie udało się. Klip powstał i myślę, że jest fajny.
1: No i ja też myślę, że on coś mówi podskórnego, co wszyscy czujemy.
0: Myślę, że tak. Myślę, że opalamy się w cieniu wojny i no jest to niewyrażone, wisi to w powietrzu, ale przyzwyczajamy i przyzwyczailiśmy się tak żyć.
1: I może w tamtej części Europy jeszcze bardziej to, tam z innych powodów nawet, no to tam mówi się o tym, że wystarczy rzeczywiście podłożyć ogień znowu i to się znowu może wydarzyć. Te straszne rzeczy przed 30 lat.
0: Myślę, że...
1: my mamy perspektywę 80, prawda? U siebie i my nauczyliśmy się żyć już inaczej z tym czasem i z tym doświadczeniem wojny, a oni mieli to 30 lat temu, co my często wypieramy w ogóle, że wojna była tak blisko nas i jakie rzeczy tam się działy.
0: Wojna wisi tam w powietrzu, wisi w powietrzu reżim, wisi w powietrzu frustracja ludzi i gniew, protesty. I no, niewątpliwie atmosfera tam jest mieszaniną stagnacji, rezygnacji i takiej łatwopalności. Myślę, że to właśnie gdzieś tam ten tekst zainspirowało.
1: Wacławie, a ty chciałbyś jakoś utwór zapowiedzieć, zanim go posłuchamy?
2: Zapowiedzieć utwór, no myślę, że on, mam przynajmniej taką nadzieję, że on będzie mówił sam za siebie, także za dużo bym nie chciał chyba mówić o samej go tkance, może poza tym, że on faktycznie z tym Belgradem jest bardzo, bardzo związany sonicznie, bo nagrywaliśmy przeróżne dźwięki w Belgradzie, między innymi kłótnie ludzi ze ściany, które są samplowane i są częścią tego utworu. Też różne szmery, szumy, stuknięcia, które udało się zarejestrować w mieście, które są takim materiałem do stworzenia różnych rytmicznych części. A poza tym no to chyba trzeba po prostu posłuchać i zobaczyć, co się myśli, czuje, słyszy.
1: No to słuchamy my i ja, Dorota Masłowska, Wacław Zimpel. Zapamiętaj te wakacje.
3: Zapamiętaj te wakacje. Ślepy żar, co nam wypala oczy, mógłby jak niebieski ogień, co za nami kroczy. Oproszony, spalają skrzący. Parki chwiejnie się unoszą w słońcu, ptaki nie są w paszczkach, wiązki światłowodów. Losy gwiazdek, by nakarmić młode. Smród nagrzanych samochodów. Polska znów.

Będę koniec świata, ale nawet na tym położyłem.

0: No i to jest ten i wdzięczny, i niewdzięczny moment, no bo wszystko się właściwie dopowiedziało i niedopowiedziało zarazem w utworze z tych wątków, które rozpoczęliśmy. Dorota Masłowska, Wacław Zimpel, mam nadzieję, że też, także Wacław jest wciąż z nami. No więc...
1: Tak, jestem cały czas i was cały czas. Mam nadzieję, że wy też mnie słyszycie.
0: No, a my ciebie teraz trochę chyba to wywołałem, że pociąg może wjechał w jakiś jednak las taki bez zasięgu, albo ten zasięg jest trochę słabszy. Tak czy inaczej, no tak, instrumenty przede wszystkim. Właśnie zacząłem z Dorotą rozmawiać teraz, że... Po pierwsze powiedziałem, że to chyba, wiesz co, chyba nam się najbardziej jakoś podoba z tych wszystkich. Zawsze mi się podobały Doroty, nie wiem jak to nazwać, twoje próby stawania na scenie, twoje przymiarki do tego, czy po prostu różne przedsięwzięcia muzyczne, może w ten sposób. Już się śmiesz, dobre, super. Tak czy inaczej, no tutaj jakoś
2: śmieję
0: chyba...
2: się z tych eufemizmów, których tak naprodukowałeś.
0: To nie, no to tak. No być może eufemizmy to są jakieś. Nie, no. Szanowałem to zawsze bardzo i wydawało mi się interesujące. Zresztą, no dobra, zostawmy to. Tutaj Wacław nam chyba powiedział do usłyszenia chwilowo.
2: Nie mógł tego słuchać.
0: Wacław nie wytrzymał, nie mógł tego słuchać. No ale to w takim razie my porozmawiajmy, no bo właśnie, prawdziwe instrumenty powiedziałaś tutaj, że to jest ta
2: różnica. Nie
0: powiedziałam,
2: że oczywiście muzyka, którą stworzył Wacław, w dużej mierze bazuje na prawdziwych instrumentach, no ale jest tam też mnóstwo elektroniki, mnóstwo przetworzeń, field recordingi. Powiedziałam, że po raz pierwszy zrobiłam płytę z prawdziwą muzyką, która też powstała w takiej twórczej synergii, to znaczy Wacław przynosił jakieś pomysły, jakieś fragmenty, ja się do tego dopisywałam na bieżąco i nawzajem się inspirowaliśmy. Nie było tak, że po prostu pisałam coś do gotowej muzyki.
0: Że ktoś do kogoś z czymś przyszedł już zrobione, tak?
2: Tak, okay. Tak. Więc to wykonaliśmy jakąś olbrzymią pracę twórczą, emocjonalną. I myślę, że ten efekt jest, i że to słychać, że po prostu nawzajem się jakoś tam unieśliśmy i ponieśliśmy w jakieś nowe miejsce, więc na pewno ta płyta się różni od poprzednich. Mhm.
0: Zawsze też to słowo poezja jakoś tak frunęło nad twoją muzyczną twórczością. Wydaje mi się, że tutaj ono jest po prostu, czuć się może najbardziej jakoś.
2: Tak, te teksty są bardzo poetyckie. Ja pozwalam sobie na tę poezję rzadko, chociaż myślę, że gdzieś tam w mojej literaturze ona też jest obecna, ale generalnie po młodzieńczej takiej, nie wiem, po takim bankructwie moich marzeń poetyckich i poetycznych, ja gdzieś wyegzorcyzmowałam poezję ze swojego życia, no i wracam do niej właśnie na płytach. Więc myślę,
0: a dlaczego
2: że...
0: w takim razie wracasz na płytach?
2: No dlatego, że po prostu nie wyobrażam sobie pisania wierszy, ale pisanie piosenek, muzyka po prostu mi umożliwia wejście w ten świat kompozycji ze słów, takich, które nie muszą mieć logiki. Przez to po prostu mogę wyrażać różne niejasne dla mnie intuicje w sposób właśnie taki... No, nie tak zdyscyplinowany, jak muszę to robić w prozie.
0: Ale też słowo staje się wtedy i głos staje się instrumentem trochę, prawda? I jakoś to słowo może się tak
1: z całą pewnością
0: rozlać bardziej. O, Wacław dołączył. Super. Wacławie, to poproszę twój też, twoją perspektywę.
1: Tak, no z całą pewnością głos Doroty jest staje się częścią całej partytury muzycznej i tak myślę, że tak na
2: No i właśnie tak.
0: Ale dostaliśmy jedno ważne zdanie.
2: Na pewno...
1: Znaczy, a po prostu cały warstw semantyczny, znaczeniowy, to ja zawsze patrzę na wokal jak na po prostu na część instrumentarium. I cała reszta brzmień jest w dużej mierze podporządkowana brzmieniu wokalu. No i też specyfika wokalu Doroty jest też bardzo muzyczna i rytmiczna, czyli te słowa, które jak ja czytałem najpierw teksty Doroty, to do końca nie byłem w stanie zrozumieć, gdzie, jak właśnie te frazy powinny się łamać, zapętlać. Natomiast w momencie, kiedy Dorota je śpiewa, recytuje, melorecytuje, to nagle one nabierają bardzo ciekawych struktur rytmicznych, które uzupełniają te wszystkie bity, które ja tworzę, i też wchodzą w jakąś relację, również jeśli chodzi, również harmoniczną, z syntezatorami, z harmonią. Co ciekawe, raz próbowaliśmy drugi raz nagrać wokal do jednego z utworów bez włączonych syntezatorów. I Dorota wtedy nagrała to w zupełnie innej wysokości dźwięku i się okazało, że to kompletnie nie pasowało, że jakby cała ta tkanka muzyczna z tym wokalem jest tak związana, że tak naprawdę wysokość dźwięku, która może się wydawać nie do końca istotna w melorecytacji, jest tutaj niesamowicie ważna. No i
2: no
1: jest
2: właśnie, bo to, co sposób, w jaki ja podaję tekst, wydaje się kompletnie obojętny i neutralny, natomiast on taki nie jest. On jest gdzieś tam wysycony, no i jest formą muzyczną, tylko
1: tak,
2: wydaje się
1: tak.
2: Taki super neutralny. Natomiast bardzo taką gęstą i pełną znaczeń warstwę dołożyła właśnie Malina, która zrobiła z nami tą płytę, zbudowała takie bardzo skomplikowane drugie głosy, które tam mi towarzyszą. No i myślę, że to też jest bardzo ważne. To gdzieś uzupełniło moją taką pozornie bardzo obojętną melorycytację.
0: A powiedz Doroto, w takim razie, czy to nie jest trochę tak, że przy tej płycie, przy tym przedsięwzięciu, mówię też na podstawie koncertu niedzielnego, czy to nie jest tak, że teraz jakoś się w tobie pojawiła taka faktyczna radość muzyki? Odkrycie tej muzyki rzeczywiście?
2: Na pewno tak, na pewno tak. Myślę, że ten rok, który spędziliśmy w dużej mierze w studiu, słuchając muzyki, w ogóle wnikając w nią na różnych bardzo głębokich poziomach, no myślę, że zabrał mnie gdzieś w jakieś inne zupełnie miejsce, w którym jeszcze nie byłam. Nie mówiąc o tym, o obsesji jazzu, w którą popadliśmy w konsekwencji tego roku. Wacław zniknął i nie może o tym opowiedzieć, ale w przerwach w pracy
1: nie,
2: po prostu...
1: Nie, to słyszę.
2: W przerwach w pracy po prostu zaczęliśmy grać jazz i to prawdopodobnie tego byłeś świadkiem w niedzielę w
0: No takie
2: Bardonie.
0: Tam w summertime było Body and Soul po prostu i tak dalej, i tak dalej. Także obsesja jazzu, mówisz?
2: Tak, ale myślę, że zagraliśmy to w dużej mierze po to, żeby zobaczyć miny zebranych.
0: Jak to zobaczyliście?
2: No moja perspektywa była niesamowita, bo widziałam, że po prostu niektórzy wytrzeszczają oczy, inni zamykają oczy, ale że miny są po prostu, no wyrażają najwyższy stopień konfuzji. I to sprawiało mi gdzieś tam, na pewno przyprawiało mi jakiś wewnętrzny chichot. Ale jednocześnie nie sposób zaprzeczyć, że przyjemność, którą mieliśmy z tego koncertu, który zagraliśmy zresztą z super wybitnymi muzykami, z Hubertem Zemlerem i Dominikiem Strycharskim i Olem Walickim, no, że frajda była absolutnie autentyczna. No ale jednocześnie myślę, że publiczność, która przyszła, no ostatnie rzeczy, które się spodziewała, to że zagramy jazz.
0: To jest Dorota Masłowska będąca Dorotą Masłowską, proszę państwa. I Wacław Zimpel.
2: Będący
0: Wacławem Zimplem. Słuchajcie, kiedy raz jeszcze przypomnijmy, jak ktoś na przykład teraz się włączył, no to kiedy płyty się spodziewać?
1: W listopadzie.
2: W listopadzie. 15 listopada gramy pierwszy koncert. Chyba też nie będziemy jeszcze zdradzać jego szczegółów, no ale myślę, że będzie to coś bardzo ciekawego, łączącego te nasze dwie fascynacje, elektroniczną i taką klasyczną. A jednocześnie zaczynamy wtedy też koncerty. I jest jeszcze sporo czasu, ale można się już do nich przygotować, przebrać i czekać.
0: Zacząć szykować stroje. Dobrze. Wacław Zimpel i Dorota Masłowska, bardzo dziękujemy wam za tę rozmowę.
2: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
1: Dzięki.

Lafievre i Daoud na nieco ponad 3,5 minuty po prostu. No, nieco ponad 3,5 minuty. Przed godziną 12, proszę Państwa, po 12 będzie u nas oczywiście jak zwykle we wtorek Komitet Rodzicielski Agnieszka Lipka-Parnet. Jeszcze go zapowiemy tak lepiej, ale przebiśniegi już nie mogą się doczekać. No to proszę.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Są nowe informacje w sprawie zabójstwa 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej. Śledczy zatrzymali dwóch obywateli Białorusi. Jak podkreśla prokuratura, ich ewentualny związek ze zbrodnią jest obecnie intensywnie sprawdzany. O szczegółach zatrzymań mówił rzecznik prokuratury Marcin Kozak.
1: W toku szeroko zakrojonych działań policyjnych doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów. Trwają intensywne czynności śledcze.
0: Ofiarą napaści był rosyjski artysta Siemon Skrepecki, znany z krytyki Władimira Putina. W śledztwo zaangażowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a sprawę przejmie prokuratura okręgowa w Lublinie. Policja nadal poszukuje bezpośredniego sprawcy i apeluje do kierowców o przekazywanie nagrań z wideorejestratorów z okolic miejsca zbrodni. Teraz w serwisie wracamy do sprawy poszukiwań po zabójstwie 19-latki w Małopolsce. W lesie odnaleziono ciało 19-letniego mężczyzny podejrzanego o dokonanie zbrodni. Śledczy potwierdzili już jego tożsamość.
2: Całą noc trwała za nim policyjna obława. Dzisiaj w godzinach porannych na zboczu lasu został dostrzeżony przez załogę śmigłowca, który patrolował ten teren. Na miejscu udały się prokurator oraz grupa dochodzeniowa śledcza. Ustalono, że młody mężczyzna, który jest poszukiwanym sprawcą tego zdarzenia, popełnił samobójstwo. Przy nim odnaleziono również prawdopodobne narzędzie zbrodni, natomiast aby potwierdzić to, potrzeba będzie wykonać specjalistyczne badania.
0: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyń. Według ustaleń śledczych 19-latek miał zaatakować swoją byłą dziewczynę, gdy wróciła z pracy do domu. Kobieta zmarła od ran zadanych ostrym narzędziem. Prokuratura wyjaśnia wszystkie okoliczności tej tragedii. A teraz przenosimy się do Poznania. Podczas sesji Rady Miasta prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem przez jednego z mieszkańców. Mężczyzna zarzucał samorządowcowi, że chce przekazać mieszkania komunalne prywatnemu deweloperowi i nazwał swój protest wotum nieufności poznaniaków. Sprawca został wyprowadzony z sali przez ochronę. Do incydentu doszło podczas sesji, na której radni mieli głosować m.in. nad absolutorium dla władz miasta. Po zdarzeniu Jacek Jaśkowiak podkreślał, że nie obawia się takich ataków, ale fizyczną agresję wobec samorządowców uznał za przekroczenie granic debaty publicznej. Posłuchajmy, jak komentował tę sytuację w rozmowie z dziennikarką Radia Poznań.
3: Oczywiście, że nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
4: A dlaczego pan mieszkańców nazywa hołotą?
3: To nie mieszkaniec. Ktoś, kto atakuje fizycznie na sesji Rady Miasta,
4: a jak pan
3: urzędnika państwowego, to w tym momencie to jest przekroczenie wszelkich granic.
0: Obrady Rady Miasta zostały przerwane. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostaną wznowione. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w północno-wschodniej części kraju, przelotne opady deszczu. Po południu na Podlasiu i Suwalszczyźnie lokalnie możliwe także burze. Temperatury maksymalne od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: i teraz sam się zagiąłem, bo ja nie wiem, jak powiedzieć, że to trio to jest jedno z naszych ulubionych. I teraz czego? Triów? Czy...
1: Zespołów trzyosobowych.
0: O, Agnieszka jest tutaj obok. Proszę państwa, no jakie cuda u nas się dzieją.
2: W środku dnia.
0: A, bo może mi się tylko wydawało. W każdym razie jeden z naszych ulubionych trzyosobowych zespołów, czyli Camp. 9 minut po 12, druga godzina się otwiera, proszę państwa, a tu już dolarówka, to znaczy banknot dolarowy. No i dzierży go w rękach Jack White.

Dolarówka, dolarówka. Trzepot takich dolarówek, proszę państwa, aż słyszalny dotarł tutaj na ostrą 14. Czy szelest? Trzepot może tam być. Jack White. Dobra, 12 minut po godzinie 12. W tej godzinie przypomnę, jak co wtorek, albo jak prawie co wtorek pojawia się komitet rodzicielski, bo czasami jak się nie pojawia o tej godzinie, to się pojawia o innej. To wtedy jest wyjątek. Ale tak czy inaczej, Suzy and the Banshees już w blokach startowych, Cities in Dust, proszę, grajmy zatem, a za chwilę ja zapytam chyba osobiście Agnieszkę, co dzisiaj jest w komitecie. Dzisiaj ważny temat bardzo. Ważny temat przedurlopowy.

0: Citizen Dust i Suzy and the Banshees. No a teraz już, ja tak patrzę, czy jest Agnieszka ze mną w studiu, czy...
1: Nie wydaje ci się.
0: To byłaś ty cały czas.
1: To byłam ja cały czas.
0: Ja muszę swoje lewe oko trochę jakoś prawe skalibrować
1: też.
0: Lepiej.
1: Prawe też. Dobrze ci radzę, bo wiesz, ja się pojawiam i znikam.
0: Z stron potrafisz występywać,
1: występywać, tak?
0: No dobrze. Ale ponieważ głównym takim tematem twoich wystąpień wtorkowych, chcesz też powiedzieć tak przy okazji, że się świetnie komponujesz ze światłem, twoja bluzka.
1: Dziękuję bardzo. No nie ma przypadków, no, słuchaj.
0: Nigdy się nie...
1: Nie ma przypadków.
0: Jest komitet rodzicielski, to jest wszystko ponawia się, proszę państwa.
1: Tak. Jest
0: to
1: komitet rodzicielski.
0: Dzisiaj bardzo ważny temat.
1: Tak,
0: pomijamy
1: dzisiaj...
0: go, lekceważymy go, a nie
1: trzeba, tymczasem nie okazuje się, tak, będę rozmawiała z dr Magdaleną Wegner-Jezierską, psycholożką, terapeutką dzieci i młodzieży i redaktorką naukową Małych Charakterów. I porozmawiamy o odpoczywaniu w wakacje, bo pewnie, tak podejrzewam, większość z nas, jak ma zostać rodzicami i myśli o wakacjach, to myśli sobie o takim trochę idyllicznym pejzażu, gdzie dziecko się bawi, rodzic sobie odpoczywa, wszystko jest pięknie, nikt się nie kłóci. No generalnie wszyscy dobrze się bawią, ale...
0: No tak jest w życiu
1: wszędzie. Ale życie niestety potrafi zweryfikować to dość brutalnie. Zapewne byli państwo, którzy mają dzieci na wakacjach, które tak no nie do końca się udały. Być może po latach już wspomina się je trochę inaczej, ale jak się na nich było, to człowiek w sumie to już odliczał dni do powrotu do domu. Więc my dzisiaj...
0: I patrzył, czy jest jakaś może strefa dla dzieci, gdzie tak, jest animator.
1: Tak. No więc właśnie padnie dzisiaj pytanie o to, czy udane wakacje z dzieckiem to tylko wakacje all inclusive? Czy można jakoś zaplanować wakacje tak, żeby faktycznie wypocząć? W sensie, żeby i nasze dziecko wypoczęło i żebyśmy my też wypoczęli. W sensie, żeby i mama wypoczęła i żeby i tata wypoczął. Więc jak to zrobić? No a z drugiej strony, ponieważ zbliżają się wakacje, a Małe Charaktery to jest pismo kierowane dla dzieci, no tak od 5 roku życia, no to pytam też o wyjazdy bez rodziców, bo to jest dopiero moment dla rodziców, żeby sobie odpocząć, prawda?
0: No bo wyjazdy bez dzieci, idąc tym tokiem myślenia.
1: Też. Tak, to też jest dobry sposób, no ale tymi dziećmi ktoś w tym czasie musi się zająć. No ale jak wyjeżdża nasze dziecko na taki obóz albo z babcią i z dziadkiem, z ciocią, no z różnymi osobami, no to dziecko może zacząć tęsknić. I co wtedy zrobić, żeby nie pakować się w środku nocy do samochodu i nie jechać na przykład na drugi koniec Polski po to nasze dziecko? Jest na to sposób i jest to sposób, który moja gościni sprawdziła i którym się z państwem dziś podzieli. Także
0: ale
1: notatniki w dłoń, bym rzekła.
0: Ja będę tutaj, to znaczy nie żadnym adwokatem diabła, ale są też takie sytuacje, że dziecko jedzie na wakacje z babcią na przykład, albo zostaje u babci i nie chce wracać od babci. Tęskni do babci. Babcie mają na to swoje sposoby. Znamy je doskonale.
1: Tak.
0: Wszystkie babcie pozdrawiamy.
1: Tak, oczywiście. Ale to jest sytuacja, mam wrażenie, win-win. Chyba, że to już jest pod koniec sierpnia i ten 1 września jest już za pasem. Mamy jeszcze niczego nie mamy na nowy rok szkolny. Względnie jest już 1 września, a my jeszcze niczego nie mamy na nowy rok szkolny, włącznie z uczniem. No to wtedy może być to problem. No ale zawsze można dziecko przemeldować i po prostu wysłać tam do szkoły. Dziękuję.
0: Dobrze. No to taki sposób chociażby. Oczywiście, proszę
1: nie,
0: państwa, teraz...
1: oczywiście, żeby tak, nie było.
0: Tak, teraz oświadczenie, że to były wszystko żarty.
1: Tak, oczywiście.
0: Żarty. Wszystko żarty tak zwane.
1: Wszystko
0: to
1: żarty.
0: To są wszystko żarty.
1: A ja nie wiem, ale to dobrze brzmi.
0: Myślę, że to będzie chyba jedno z naszych słów fundacyjnych
1: wszystko
0: naszej
1: żart.
0: Audycji. Wszystko żarty tak zwane, proszę państwa. Teraz będzie Odyssey. Already knew, no a po takim utworze to już tylko komitet zostaje. To znaczy tylko komitet możemy zagrać i tylko komitet może zaistnieć na antenie.
1: I to już nie jest wszystko żart.
0: To nie jest wszystko żart żaden.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett i kolejny odcinek Komitetu Rodzicielskiego. Dziś już półtora tygodnia zostało do końca roku szkolnego. Czy mają już Państwo wakacyjne plany? Jeżeli tak, to w sumie bardzo dobrze, jeżeli nie, to chyba nawet jeszcze lepiej. Dziś jest ze mną pani dr Magdalena Wegner-Jezierska, psycholożka i terapeutka dzieci i młodzieży oraz redaktorka naukowa Małych Charakterów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i właśnie o tych wakacjach chcemy porozmawiać, bo większość z nas, przynajmniej jak się zostaje rodzicem, to ma w głowie takie marzenie wspaniałych wakacji z dzieckiem. Dziecko chodzi i zwiedza, rodzic rozkoszuje się czasem z dzieckiem, czasem spędzanym na łonie natury. No generalnie wszystko jest pięknie, no ale potem przychodzi rzeczywistość.
2: Ja sobie sądzę sobie w taki sposób, że te marzenia, o których pani redaktor wspomniała, one często towarzyszą rodzicom, którzy dopiero spodziewają się dziecka. Natomiast rodzice, którzy już mają dziecko, bardzo często marzą o chwili wytchnienia bez dziecka. Czasami jest to możliwe, czasami to nie jest możliwe. Natomiast uważam, że z dziećmi, nawet nie z jednym dzieckiem, ale z większą liczbą dzieci, można wypocząć, tylko trzeba to sobie zaplanować z głową. Jak to zrobić, żeby rzeczywiście każdy miał szansę wypocząć? Nieco innym charakterze, bo w charakterze rodzica, na przykład małego dziecka, i wiadomo, że to wiele zmienia, to nie jest leżenie plackiem na plaży bez spojrzenia na dziecko, natomiast można to zrobić.
1: No ale właśnie, przede wszystkim trzeba wyzbyć się złudzeń, że będzie tak, jak my sobie to zaplanujemy, ale z drugiej strony, no chyba to też nie jest tak, że ten młody człowiek jest takim hegemonem, który będzie nami rządził, więc to planowanie to jest to clue, że tak powiem, powodzenia wakacji. No i chyba wiek dziecka ma też niesamowite znaczenie, prawda? No bo inaczej planujemy wakacje z dzieckiem rocznym czy dwuletnim, a inaczej z siedmiolatkiem.
2: Oczywiście tak, i to, o czym pani wspomniała, to rządzenie dziecka, to my jako rodzice jesteśmy zobowiązani do tego, aby zaplanować wakacje i przeprowadzić je w taki sposób, jak uważamy, że są dobre dla dziecka, bo ja najpierw byłabym za tym, żeby zdefiniować w ogóle, co to znaczy odpocząć, dlatego że z perspektywy rodzica, ja myślę, że rodzice sami znają swoje metody na odpoczynek najlepszy, natomiast perspektywa dobrego odpoczynku dla dziecka to jest przede wszystkim bardzo wiele ruchu jak najmniej szklanych ekranów, dlatego że czasami rodzic myśli, no nie ma teraz szkoły, załóżmy mówimy o siedmiolatku, to niech sobie gra ile chce. A ograniczenia szklanych ekranów, one nie dotyczą tylko i wyłącznie tego, że trzeba odrobić lekcję, czy tego, że jest szkoła i trzeba iść spać o określonej godzinie, ale chodzi tutaj w ogóle o zdrowie psychiczne dziecka. W związku z powyższym pamiętajmy, że rozwój psychiczny dziecka i odpoczynek dla dziecka to jest bardzo mało szklanych ekranów, bajek, nawet inteligentnych bajek, jakbyśmy nie chcieli tego usprawiedliwiać, natomiast bardzo dużo ruchu, dlatego że rozwój dziecka to rozwój psychoruchowy. Jeżeli chcemy, żeby dziecko, psychika dziecka dobrze została zrelaksowana, żeby to dziecko rzeczywiście w roku szkolnym miało lepsze funkcje poznawcze, żeby mogło podjąć się tego wysiłku nauki. Ważne jest, żeby zaplanować czas, żeby tego ruchu na świeżym powietrzu najlepiej było po prostu jak najwięcej.
1: Czy pani zdaniem, żeby rodzic mógł wypocząć na wakacjach, ale żeby dziecko też było w jakiś sposób, no żeby miało zapewnioną rozrywkę, to jedyny sposób to jest wyjazd na wakacje all inclusive? Czy może można na spokojnie zaplanować takie wakacje nawet w okolicach domu, nie mówię, że wyjazdowo?
2: W ogóle nie trzeba gdziekolwiek wyjeżdżać, żeby dobrze zaplanować wakacje. Nie trzeba mieć pełnego portfela, dlatego że sposób relaksowania się zależy od pomysłowości rodziny. Dla dziecka wycieczka do najbliższego przejazdu kolejowego, liczenie wagonów pociągu, pójście z mapą, robienie podchodów w lesie jest atrakcyjne, albo bardziej nawet atrakcyjne niż te wakacje all inclusive, o których pani wspomniała. Chodzi przede wszystkim o dobry jakościowo czas, który spędza rodzic z dzieckiem, o jego dostępność, także emocjonalność. Bo takie wakacje, kiedy rodzic leży na leżaku, na komórce i odgania się od dziecka, który pragnie spędzić też z tym rodzicem czas po roku szkolnym, kiedy rodzice są zwykle zapracowani, to ani rodzic tak naprawdę nie odpoczywa, ani dziecko nie ma tego dobrego jakościowego czasu, więc gdybym miała wskazywać taką lepszą drogę, to jest właśnie wymyślanie czegoś, co możemy zrobić wspólnie. Ale tutaj wspomniałam na początku, że odpoczynek rodzica jest równie ważny, a to oddanie dziecku 24 godziny na dobę, wymyślanie wycieczek i tak dalej, na pewno nie zaspokoi rodzicowi takiego też czasu dla siebie. Najczęściej dziecko ma dwoje rodziców, czasami w wychowanie dziecka zaangażowani są też inni członkowie rodziny. W związku z tym warto się też tym czasem podzielić, tak aby każdego dnia rodzic mógł wygospodarować taki czas, taki zupełnie dla siebie. Niech to będzie nawet godzina, półtorej, dwie, kiedy to drugi rodzic przejmuje wyłączną opiekę nad dziećmi, a teraz mama ma wolne. I odwrotnie. Teraz mama zajmuje się

0: rodziny. Teraz mamy czas na to, teraz jest czas na to. Tak jest zaplanowany dzień, pozwala wszystkim lepiej wypocząć.
1: No ale wakacje to też wyjazdy bez rodziców i to jest świetny moment właśnie dla rodziców na to, żeby odpoczęli od własnego dziecka. Czy mają w tym czasie urlop, czy nie, to już zostawiam Państwu. Natomiast no właśnie te wyjazdy bez rodziców. Czy to jest tak, że są dzieci, które są stworzone do takich wyjazdów, ale są takie, które no po prostu nie poradzą sobie bez mamy i taty? Czy jakoś jesteśmy w stanie przygotować nasze dzieci na to, żeby one bez mamy i taty wyjechały? Nie mówię tylko o wyjazdach zorganizowanych przez jakieś firmy zewnętrzne, ale też na przykład wyjazdach z ciocią, z babcią, z dziadkiem i tak dalej.
0: Oczywiście dzieci są różne i mają różne predyspozycje. Tak jak każdy człowiek jest inny i się czuje bardziej komfortowo, samodzielnie na przykład wyruszając dookoła świata, a kto inny nigdy na to by się nie zdecydował. Natomiast wyjazdy samodzielne u dzieci na pewno ćwiczą bardzo wiele kompetencji i społecznych, i takiego poczucia sprawczości, i one z założenia psychologii rozwojowej są dla dzieci dobre. Takie dziecko 7-letnie naprawdę jest w stanie wyjechać na tygodniowy obóz bez rodzica. Chodzi mi o jego rozwój, psychikę, no bo 2-latka nie wyślemy, prawda? To jest za wcześnie, nawet gdyby był chętny, ale takie dziecko już w wczesnych latach szkoły podstawowej naprawdę można próbować, tylko warto się do tego przygotować, bo to jest też kwestia i przygotowania rodzica, bo rodzic powinien wiedzieć, jak dziecko jest zabezpieczone, mieć taką spokojną głowę, nie tylko dlatego, żeby odpoczął w tym czasie, ale przede wszystkim dlatego, żeby nie zarażał swoim lękiem dziecka. Bo jeżeli dziecku będziemy mówili, a czy sobie poradzisz, a zobacz, a co zrobisz, jak ci przemokną buty, żebyś ty tam sam nie został gdzieś, zarażamy dziecka takim lękiem. Więc warto sprawdzić, kto się będzie dzieckiem opiekował, jakie ma kompetencje, jak to będzie wszystko przebiegało, czy będziemy mieli jakieś informacje zwrotne, żeby być spokojnym i upewnić też dziecko, że jest kompetentne, że sobie poradzi. Dziecko powinno się pakować razem z rodzicem, a nawet samo przy obecności rodzica, z rzeczy wytyczonych przez rodzica, żeby później miało to poczucie sprawczości i zadowolenia. Można też przygotowywać się wcześniej, na przykład zapraszając na początek na nockę kolegę, koleżankę, potem nasze dziecko idzie do obcego domu, tam spędza dzień, noc, a może 2 dni, kiedy orientujemy się, jak dziecko sobie z tym radzi, dziecko się przyzwyczaja do takiej rozłąki. Jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna kwestia, która się pojawia u mnie często w gabinecie psychologicznym. Otóż dzieci, kiedy wyjeżdżają bez rodziców, tęsknią za rodzicami. Pojawia się uczucie tęsknoty, szczególnie w godzinach wieczornych. Kiedy pojawia się uczucie tęsknoty, dzieci są do rodziców dzwonić, a najlepiej natychmiast wracać, żeby się przytulić do mamy czy do taty. Kiedy rozmawiam o tym z dziećmi, które mają wyjechać, zawsze im powtarzam. Jeśli tęsknisz za rodzicem, to nie jest sygnał, że masz natychmiast do niego biec. To jest sygnał, że się bardzo kochacie. Jak poczujesz tęsknotę, to bardzo dobrze, jak będziesz tęsknił na obozie. Zawsze sobie wtedy pomyśl, jak my się bardzo kochamy, jak to cudownie mieć taką rodzinę, a wracam do niej już za 3, 4 czy 5 dni i znowu będziemy razem całe życie. W związku z tym tęsknota to nie jest sygnał, że natychmiast muszę jechać po dziecko na obóz, bo ono tęskni. Jak tęskni, znaczy, że jest przywiązane i wszystko przebiega prawidłowo. I to też jest ważne, żeby rodzice o tym wiedzieli. Powiedzieli, super, że tęsknisz, ja też tak strasznie tęsknię. Świetnie, to jak przyjeżdżasz w sobotę, to coś tam razem zrobimy.
1: To jest naprawdę świetna rada. Bardzo za nią dziękuję. Myślę, że bardzo wielu rodzicom może to pomóc w przetrwaniu tego trudnego momentu, kiedy dziecko dzwoni i płacze i mówi, mamo, przyjedź po mnie. Doktor Magdalena Wegner-Jezierska, psycholożka i terapeutka dzieci i młodzieży oraz redaktorka naukowa Małych Charakterów była dziś gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę.
0: Dziękuję.

Everything But The Girl i Missing to ta pierwsza albumowa wersja, ale nie ta najbardziej znana, proszę Państwa. No a cóż tu się u nas dzieje na zegarze? 22 minuty do godziny 13. Jesteśmy zatem po półmetku już audycji w środku dnia. No i też przypominamy oczywiście o tym, co będzie działo się w Teatrze Współczesnym w Warszawie w ten weekend. Mianowicie ostatnie pokazy Macek Miłości przed nami już. A więc pożegnanie z tytułem, który stworzyliśmy na pięciolecie działalności Radia Nowy Świat wraz z Teatrem Współczesnym. Wojciech Zimiński, Wojciech Malajkat, no i znakomite grono artystów na scenie, artystów teatralnych i artystów sztuki radiowej, ale też, jak się okazuje, teatralnej jak najbardziej. Zatem, no i do tego jeszcze oczywiście zapomniałbym o tym, że w każdym spektaklu inny, znakomity skład gości. No i także Państwo na widowni, to najważniejsze, żeby tłumnie pożegnać spektakl Macek Miłości. Zatem przed nami w Teatrze Współczesnym w ten weekend. A to jest David Bowie.

Shake It i David Bowie. 17 minut do godziny 13, zatem ostatnie macki miłości w ten weekend. A miejsce akcji to oczywiście Teatr Współczesny w Warszawie. Za chwilę, proszę Państwa, będzie mowa o minie albo minach. Zobaczymy. Wszystko w tej sprawie wie profesor Michał Rusinek. No i w związku z tym ja już słowa na ten temat nie pisnę, ale za chwilę Michał Rusinek wszystko powie. Is It Love? Miles Sanko jeszcze wcześniej.

Rybcie na języku. Prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie do funkcjonariuszy Straży Granicznej z okazji ich niedawnego święta. Zwrócił się do nich następującymi słowami. To wy byliście twarzą człowieczeństwa, dobrego sąsiedztwa i solidarności po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Ale też to wy byliście także twarzą powagi państwa polskiego i siły państwa polskiego, gdy rozpoczynała się wojna hybrydowa i atak na nasze granice. Byliście i twarzą człowieczeństwa, gdy trzeba, i twarzą siły, obrony i powagi Rzeczypospolitej Polskiej, gdy atakowano nas ze wschodu. Rozumiemy, o co chodziło panu prezydentowi i zapewne funkcjonariusze też to zrozumieli. Posługiwanie się metaforami jest jednak obarczone pewnym ryzykiem, z którego pan prezydent powinien zdawać sobie sprawę, zwłaszcza, że akurat twarz ma kilka znaczeń. W tym przypadku chodziło zapewne o ludzką twarz instytucji. Swoją drogą jest to klasyczny pleonazm, bo twarz to przednia strona wyłącznie ludzkiej głowy, a nie o tę twarz marketingową, która też jest podszyta pleonazmem, choć człowieczeństwo to abstrakcja, więc nie tak oczywistym. Prezydent słusznie posłużył się abstrakcjami, człowieczeństwem, dobrym sąsiedztwem, solidarnością, a także siłą, obroną i powagą. O ile jednak trzy pierwsze pojęcia mniej lub bardziej do twarzy pasują, na pierwszej polskiej twarzy, jaką widzieli uchodźcy z Ukrainy na granicy z Polską, malowały się wtedy uczucia pozytywne, współczucia i solidarności. Była to twarz dobrego sąsiada. O tyle twarz siły czy twarz obrony brzmiało już nawet nie jak slang marketingowy, ale sportowy, może nawet bokserski. Największy kłopot nastręcza twarz powagi, bo powaga nie jest abstrakcją, tylko czymś, co może się całkiem dosłownie malować na twarzy i nawet jeśli jest to powaga Rzeczypospolitej Polskiej, a więc abstrakcyjny autorytet instytucji, to pojawia nam się obraz czyjejś poważnej miny. I zaczynamy w ogóle myśleć o funkcjonariuszach służby granicznej jako o ludziach posługujących się szerokim repertuarem mimicznym. A stąd już tylko krok do Gombrowicza. Tak oto pan prezydent, postanawiając w chwili patetycznego wzmożenia sięgnąć po ryzykowny język marketingu, wsadził funkcjonariuszy Straży Granicznej na minę. Minę groteski.

Manam, z albumu Manam, oczywiście Oddech Szczura. No i 6 minut do godziny 13 jeszcze, proszę Państwa. Po godzinie 13 będziemy mówić o filmie Erupcja, filmie, który stał się takim no, głośnym wydarzeniem jeszcze właściwie zanim doszło do jego premiery, a wszystko dlatego, że gruchnęła wiadomość, że w Warszawie jest Charlie XCX, no i że nagrywa tutaj film. Sama zresztą poinformowała o tym w mediach społecznościowych. Było to 2 lata temu. Były jakieś całe takie sytuacje informowania się pocztą pantoflową, czy też współczesną pocztą pantoflową, że o, właśnie Charlie jest w klubie tym i tym, koniecznie musimy tam pojechać. No i jechali ludzie do klubu i później robili sobie zdjęcia ze znaną artystką. No i okazało się, że jej obecność w tym klubie także znalazła się w filmie. Filmie, który jest filmem uroczym, urokliwym, bez scenariusza, chociaż ten scenariusz stwarzał się każdego dnia rano. Filmem mogącym się podobać, filmem mogącym także irytować na pewno, no ale ja bym polecił akurat Erupcję i o Erupcji właśnie będziemy rozmawiać po 13.00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Dwóch obywateli Białorusi zatrzymanych przez policję po strzelaninie, do jakiej doszło wczoraj w Białej Podlaskiej, prokuratura określa zdarzenie jako egzekucję 44-letniego rosyjskiego krytyka Kremla Siemona Skrepeckiego. Zakończyła się kontrola wyjazdów z miasta, jednak funkcjonariusze nadal prowadzą intensywne działania.
2: Policjantów jest bardzo dużo na terenie głównie Białej Podlaskiej, ale nie tylko, i są to służby mundurowe, ale także kryminalni, nieumundurowane służby, którzy też kontaktują się z mieszkańcami. Natomiast myślę, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka z miejsca i dalej gdzieś tam ucieczka być może poza teren naszego kraju.
1: Mówił nadinspektor Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policja wciąż poszukuje bezpośredniego sprawcy zabójstwa. W śledztwo zaangażowana jest także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak ustaliły media, służby sprawdzają m.in. hipotezę o możliwym udziale rosyjskich służb specjalnych. Eksperci zwracają uwagę, że ofiara była znana z krytyki Władimira Putina, a sposób przeprowadzenia ataku przypomina zaplanowaną egzekucję. Na razie śledczy podkreślają, że żadna z hipotez nie została wykluczona. Jutro Polska i Niemcy podpiszą nową umowę o współpracy wojskowej. Dokument obejmie m.in. kwestie logistyki, cyberbezpieczeństwa, współpracy na Bałtyku i mobilności wojsk, ale nie będzie zawierał dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa. Jak ustaliła polska agencja prasowa, Berlin był gotowy podpisać szerszy traktat, podobny do porozumień zawartych wcześniej przez Polskę z Francją i Wielką Brytanią. Na takie rozwiązanie nie zgodziła się jednak strona polska. Szef MSZ Radosław Sikorski tłumaczył, że traktat mógłby zostać zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ostatecznie oba kraje zdecydowały się na umowę między resortami obrony. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że dokument nie wykracza poza zobowiązania wynikające z NATO i Unii Europejskiej oraz nie przewiduje stałej obecności niemieckich wojsk w Polsce. A teraz w serwisie świetne wiadomości dla Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do turnieju głównego Wimbledonu i nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje. 24-latka wywalczyła zaproszenie po znakomitym występie w tegorocznym Rolandzie Garrosie, gdzie dotarła aż do finału. Dzięki temu awansowała w światowym rankingu ze 114 na 21 miejsce. Problem polegał na tym, że lista uczestniczek Wimbledonu została zamknięta jeszcze przed jej sukcesem w Paryżu. Organizatorzy zdecydowali jednak o przyznaniu Polce jednej z dzikich kart, co oznacza, że zobaczymy ją bezpośrednio w głównej drabince londyńskiego turnieju wielkoszlamowego. Poznański Festiwal Malta wraca do swoich korzeni. W tegorocznym programie znalazły się wydarzenia plenerowe, widowiska taneczne i projekty przygotowane specjalnie z myślą o miejskiej przestrzeni. Artyści pojawią się nie tylko w salach teatralnych, ale też na ulicach i placach Poznania.
3: Malta zaczęła się nad Jeziorem Maltańskim w 1991 roku. Zaczęła się jako festiwal, który wprowadzał na ulicę i do obiegu najbardziej kolorowe, różnorodne, pobudzające spektakle z całego świata i temu jesteśmy wierni. Malta w czasie tego festiwalowego tygodnia jest jedną wielką sceną, w którą zamienia się Poznań i to w kilkunastu lokalizacjach prezentujemy przeróżne wydarzenia.
1: Mówiła Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu. Tegoroczna edycja startuje 21 czerwca i rozpocznie się koncertem otwarcia pod dyrekcją Natalii Kukulskiej. Na to wydarzenie wstęp jest wolny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, a na Podlasiu i Suwalszczyźnie także burze. Na termometrach od 15 do 23 stopni, w nocy z kolei zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie rozpogodzenia, na wschodzie i krańcach południowych Polski miejscami przelotne opady deszczu. Temperatury minimalne od 7 do 11 stopni, cieplej na wybrzeżu i południu Polski około 13-14 stopni. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany.

0: Heaven's Wall i oczywiście Boss, Bruce Springsteen, 8 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy trzecią godzinę, tu Editors i Call It In czekają.

Colored In i Editors. Proszę Państwa, ten utwór już za nami, 12 minut po 13, wtorek, 16 czerwca, no i trzecia godzina audycji w środku dnia. A Certain Ratio już czekają, Out From Under, no a w tej godzinie za chwilę kilka już o filmie Erupcja będziemy mówić.

Out From Under i a certain Ratio, 16 minut po godzinie 13, no i za chwilę już w roli głównej nasz rozmówca będzie nim Jan Lubaczewski ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i z kina Amondo, który z plotem okoliczności stał się również aktorem w filmie Erupcja. No i też właściwie jednym ze współtwórców tegoż filmu, który można zobaczyć na naszych ekranach. Grają w nim Charlie XCX i Lena Gura. Reżyseruje Pete Oz. No i całość to jest taka poetycka pocztówka, list miłosny trochę do Warszawy. Film pod wieloma względami bardzo przyjemny, uroczy. Film bez scenariusza, ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale jak się okazuje, są także konsekwencje tego bardzo dobre dla filmu. No i myślę, że o to właśnie reżyserowi chodziło, więc za chwilę o Erupcji właśnie rozmawiać będziemy. Ale wcześniej jeszcze jeden z trzech singli tygodnia to Bonobo, Me and You.

0: Me and You i Bonobo. 21 minut po godzinie 13. Już od kilku tygodni na ekranach kin jest film Erupcja. Niedługo zresztą pewnie będzie z nich znikał, no ale może to jest ten moment, ostatni moment, by o Erupcji powiedzieć. Powiedzieć także kilka ciekawostek o okolicznościach powstawania tego filmu. Filmu, o którym zrobiło się bardzo głośno już w chwili zdjęć. No bo okazało się, że do Warszawy przyjechała Charlie XCX, słynna piosenkarka u szczytu popularności, zresztą z tego szczytu nie zeszła od tej pory, nawet nie wiem, czy nie jest jeszcze bardziej znana niż to było dwa lata temu, właśnie szykuje się do kolejnej trasy koncertowej, tym razem po Stanach Zjednoczonych. No i proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że spotyka się grupa ludzi, postanawia zrobić razem film i do tego towarzystwa dołącza właśnie wielka gwiazda, czyli Charlie. Tak mniej więcej było w tym przypadku. Ale więcej o tym opowie Jan Lubaczewski, który jest przede wszystkim działa w stowarzyszeniu Nowe Horyzonty, organizującym festiwal pod tą samą nazwą, ale również w kinie Amondo. Jest bywalcem różnych filmowych imprez, poznaje ludzi wciąż, no i tak doszło, ale to sami Państwo za chwilę usłyszą w rozmowie do jego udziału w tym filmie. Tak czy inaczej, pewnie już dwa lata temu musiało być tak, że jak tylko ludzie się dowiedzieli, że gra w jednym filmie z Charlie, no to pytali tylko o nią.
1: Jeszcze przed premierą dużo opowiadałem, bo jak tylko ktoś się dowiadywał, że byłem częścią tej ekipy, która tworzyła Erupcję, to od razu się zaczynały pytania o to, ale kurczę, samym był ciekawy w sumie. Ja byłem i byłem też bardzo zaskoczony, że tak to się rozwiązało. Dowiedzieliśmy się, że Charlie, dwa miesiące przed rozpoczęciem zdjęcia, dowiedzieliśmy, że Charlie jest zainteresowany, żeby zagrać w filmie i to też bardzo mocno wpłynęło na to, jak później zmieniła się fabuła filmu. A jak przyjechała do Warszawy, to tak naprawdę do dnia, w którym się nie pojawiła z nami w restauracji, gdzie się spotkaliśmy, żeby się poznać wszyscy, to myślę, że każdy miał taką jeszcze lekką wątpliwość, czy w ogóle ona jednak przyjedzie, a przyjechała i przyjechała zupełnie sama. To na przykład też jest, myślę, bardzo ciekawe, że większość osób o jej, powiedzmy, profilu, myślę, że przynajmniej asystenta albo ochroniarza, albo kogoś z teamu, jak to mówią, ze sobą wziął, a ona jakoś zrozumiała też, że natura tego procesu jest tak bardzo organiczna, że musi być trochę sama.
0: Szybko weszła w rolę po prostu, tak?
1: Tak. Totalnie. Myślę, że sama też stworzyła tą postać, no bo razem z Pitem wszyscy aktorzy tworzyli swoje postaci. Ja też w sumie tam gram w trzech scenach w tym filmie, ale też jakby moja postać się nazywa Jan, ma jakieś moje cechy, jest jakoś może prześmiewczą formą mojej osoby, ale też jakby miałem wpływ na to, jak ona wyglądała, a Charlie już zupełnie, ona od początku powiedziała, że na to, na czym jej zależy, to że jak już przyjedzie i zagra, to bardzo chce zagrać postać, która właśnie jest zupełnym przeciwieństwem jej samej, a już na pewno przeciwieństwem jej imidżu i tego, jak ludzie ją postrzegają właśnie jako taką niesforną gwiazdę pop.
0: Nie wiem, czy Państwo widzieli film Erupcja w reżyserii Pita Owsa. Można go jeszcze oglądać ciągle w kinach. Zobaczymy pewnie później, jak będzie to wyglądało z online'em, czy też w jakiejś platformie jeszcze będzie można to robić. Natomiast no, to jest taki film, który jedni oskarżali, zdążyli już oskarżyć o to, że nie ma scenariusza, inni zdążyli go pochwalić, mówiąc, że nie ma scenariusza. To ja Ci powiem moją prywatną opinię, okej, Janku? Jest to moim zdaniem film uroczy, urokliwy, momentami irytujący, momentami pretensjonalny, ale bardzo przyjemnie, albo może z tych powodów nawet, bardzo przyjemnie się go ogląda. To może zapytam Ciebie o to, jak Ty w ogóle z wnętrza tego projektu będąc, ale też już z perspektywy to postrzegasz, czym erupcja jest? Co to za erupcja, do jakiej tu erupcji filmowej doszło?
1: Myślę właśnie, że takiej erupcji kreatywności, która nie była specjalnie powstrzymywana przez Pita Owsa, czyli naszego reżysera.
0: Jak wy się z nim poznaliście, może też powiedz.
1: My się poznaliśmy na American Film Festivalu, jak przyjechał z jakimś poprzednim filmem, to już było parę dobrych lat temu. I zawsze jak się widywaliśmy, czy na festiwalu, czy właśnie później jak się przeprowadził do Warszawy, to też utrzymywaliśmy kontakt. I powiem ci, że siedzimy teraz w kinie Amondo i właściwie w tej sali, w której siedzimy, mieliśmy pierwsze spotkanie z Pitem w ogóle o tym, że on będzie chciał zrobić film w Warszawie i że jeszcze nie wie zupełnie nic o tym, jak to będzie wyglądało, tylko tyle, że to ma być postać, która mówi po angielsku i druga postać, która mówi po polsku i mają się nie dogadywać za bardzo. I tutaj o tym rozmawialiśmy, bo to też było takie miejsce, w którym dużo czasu spędzaliśmy wspólnie. Poznaliśmy się przez festiwale, a przez lata też mogłem poznać, i też przez jego poprzednie filmy, sposób, w jaki pracuje. No i właśnie, to jest erupcja kreatywności, czyli po prostu każda inicjatywa któregokolwiek z aktorów, którzy razem z nim tworzą te postaci, jest codziennie rano przeanalizowywana wspólnie. I jeżeli osoba, która ten pomysł proponuje, jest w stanie go odpowiednio wybronić, bo to też nie jest tak, że przyjmowane były wszystkie pomysły i myślę, że ostatecznie rzeczywiście Pete był osobą, która podejmowała te kluczowe decyzje. No ale na przykład, nie wiem, jest scena w tym filmie, kiedy postać Charlie recytuje wiersz na przykład. Wiem też z tego, co ludzie mi opowiadają, że jest to jedna z tych, powiedzmy, kontrowersyjnych scen w filmie pod właśnie kątem pretensjonalności na przykład. To jest scena, którą Charlie sama od początku do końca jakby sama wybrała ten wiersz, bo jakby był jej bliski jakby w tym momencie w zdjęciu, wydawały się bardzo powiązany z filmem. I dużo było takich sytuacji właśnie, w których każdy mógł coś dać od siebie. Tak jak mówię, ostatecznie reżyser zawsze ma ostatnie słowo, ale bardzo to było na pewno inspirujące doświadczenie obserwowania właśnie, jak codziennie rano z notatek na iPhone'ie powstają sceny, które później właśnie są udostępniane, trochę jeszcze właśnie wszyscy nad nimi pracują, nad nimi rozmawiają, ale no nie ma już za bardzo czasu, bo zaraz musimy pojechać i po prostu je nakręcić.
0: W różne miejsca, albo na ulicy, prawda, albo gdzieś mieszkanie, impreza, jakaś knajpa. To jest też bardzo ciekawe, że właściwie kiedy nagrywamy tę rozmowę, tuż przed chwilą rozmawiałem o filmie Nowa Fala Richarda Linklatera. Też duch nowofalowy zdecydowanie się unosi nad erupcją, prawda?
1: Tak myślę, szczególnie właśnie pod kątem lokalności, historii. To jest coś, z czego myślę, że wszyscy my, którzy jesteśmy z Warszawy i pracowaliśmy przy tym filmie, jesteśmy dumni, że udało się stworzyć taką mapę, która jest nie tylko nam bliska, ale też jest takim właśnie zaproszeniem i pokazaniem, że Warszawa ma bardzo różne oblicze, bo pamiętam, że na naszej polskiej premierze na American Film Festivalu we Wrocławiu ludzie dosyć mocno zjechali ten film i powiedzieli, że jest strasznie warszawski, że to jakąś formę zarzutu, a ja powiedziałbym, że po pierwsze nie jest warszawski, bo jakby jeżeli chcemy używać takiego określenia jako coś negatywnego, to warszawski raczej oznacza właśnie albo drogi, albo pretensjonalny, albo...
0: Padło hasło performatywny.
1: Performatywny oczywiście też zawsze padnie. A miejsca, które my pokazujemy, to są miejsca po prostu, w których spędzamy czas. Właśnie jest scena w Amondo, jest scena w Pizzaiolo, jest scena w K-barze i w restauracji Opasły Tom. Jest też scena w Nobu, no nie? Ale w Nobu jest dlatego, że po prostu Charlie tam mieszkała i kiedy...
0: Czyli jednak nie mieszkała w schronisku żadnym studenckim, tylko okej.
1: Okay. No też pracowała, to było Brad Summer, 24 rok, więc ona była dopiero co po wydaniu albumu, przygotowywała trasę, przygotowała cały album remiksów, ten, który wyszedł chwilę później, więc ona między zdjęciami bardzo dużo pracowała nad swoją muzyką też, więc potrzebowała tej przestrzeni, mam wrażenie, ale... No właśnie, wydaje mi się, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w erupcji, że portretuje Warszawę właśnie w taki, z mojej perspektywy, bardzo wiarygodny sposób i geograficznie odpowiedni, powiedzmy. To znaczy, że jak obserwujemy bohaterów podróżujących po mieście, to nie ma tam jakby filmowego oszustwa, tylko faktycznie jesteśmy na tych trasach, na których ci bohaterowie powinni być w danym momencie, coś, co właśnie nie jest zbyt częste. My gadaliśmy po filmie, że jeżeli jest coś takiego jak warszawska nowa fala, to okej, okay, no erupcja jest najbardziej takim radykalnym przykładem tego, bo jest właśnie filmem praktycznie bez budżetu, nakręconym właśnie bardzo spontanicznie. No ale myślę, że takie filmy jak Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, czy Wszystkie nieprzespane noce, też jakby są ze sobą, to wszystko są ze sobą bardzo powiązane filmy, bo próbują właśnie oddać jakiś

0: Sympathy is a Knife, Charlie XCX, to właśnie z tego czasu wtedy, Brad Summer przed 2 laty. No i właśnie w tym czasie, kiedy płyta święciła największe triumfy, Charlie grała później koncert na Openerze, a rok później jeszcze na jednym festiwalu warszawskim były te zdjęcia właśnie. No więc wracamy, proszę Państwa, na plan, jeżeli można to oczywiście tak określić, może raczej do czasu powstawania filmu Erupcja, bo do tej pory nie padło jeszcze jedno nazwisko w naszej rozmowie. Nazwisko bardzo ważne, bo w filmie grają przecież Charlie XCX i Lena Góra. Więc o Lenie Górze teraz porozmawiajmy z Janem Lubaczewskim.
1: Pete po prostu też poznał Lenę na Amerykanie, byli razem na panelu i Lena ma zawsze otwarcie mówiła o tym, w jaki sposób lubi pracować i w jaki sposób, jakie filmy chce robić, i dla niej ten aspekt jego niezależności jest absolutnie kluczowy i tworzy z tego swoją też, jako jest to jakaś duża część jej osobowości, i wydaje mi się, że to Pete'owi się spodobało od początku, że właśnie wiedział, że Lena pójdzie w ten świat razem z nim. Kiedy się okazało, że Charlie się może w tym filmie pojawić, to wydawało się, że właśnie to może być ciekawe spotkanie dwóch w sumie bardzo różnych energii, bo na co dzień wydaje mi się, że Lena i Charlie jednak mają trochę punktów wspólnych, ale jednak też bardzo mocno się różnią i w filmie obie grają trochę inne wersje siebie, to też na pewno warto zauważyć. Samo to, że Lena gra postać, która jest florystką, jest jakoś sugestywne, też z tego co pamiętam, to
0: florystką, byś powiedział po prostu kwiaciarką, jest zamiast...
1: Nie, a jest słowo jak kwiaciarka?
0: Nie wiem, no.
1: W sensie wiem, że jest kwiaciarka.
0: Ja cię tutaj nie chcę...
1: brzmi tak...
0: Ja cię nie chcę poprawiać, ale po prostu może florystka to już jest takie, wiesz, tak, bardziej performatywno-warszawskie właśnie, nie wiem.
1: No ale kwiaciarenka jest taką kwiaciarnią specyficzną, to jest cała różowa, jest trochę performatywna, ale to nie ma w tym nic złego. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy performatywni teraz.
0: No tak, dobrze. Chciałbym cię zapytać na koniec, czym dla ciebie była ta przygoda, już to oczywiście trochę zrobiłem na początku, ale jednak jeszcze żebyśmy do tego wrócili, no bo jesteś chyba można powiedzieć takim człowiekiem zakochanym w kinie. Janek, przede wszystkim Janka można spotkać w kinie Amondo, ale też Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, prawda? No i pewnie takich relacji, takich przyjaźni jak z Pete'em Ousem i z całą ekipą nawiązałeś więcej w swoim życiu. Natomiast no, jakim doświadczeniem jest nagle

0: kiedy to się wszystko właściwie staje twoim udziałem trochę.
1: No, myślę, że sam proces był taki bardzo, był dosyć wymagający, bo właśnie wymagał bardzo dużej wiary w to, co robimy i myślę, że nie zawsze, myślę, że każdy miał kilka momentów kryzysu w trakcie, pewnie oprócz Pita, który po prostu wiedział, jak robić swoje własne filmy, chociaż też robił go to jest pierwszy film, który nakręcił w mieście. Zazwyczaj kręcił filmy w jednej lokacji, na przykład wynajmowali po prostu duży dom i z ekipą siedzieli w tym domu i kręcili po prostu w jakiejś odległej przestrzeni film, a to był pierwszy film, którym musiał być w mieście z aktorami właśnie, których nie znał i z Charlie jako tą gwiazdą, która od razu zwiększa też wymagania publiczności, mam wrażenie, bo to pewnie jest powód, dla którego tak dużo osób ten film odrzuca, bo jakby spodziewa się trochę czegoś innego, ale dla mnie to też było wymagające w trakcie planu, nie do końca rozumiałem wszystkie decyzje, nie byłem pewny, czy na pewno powinniśmy iść w tę stronę i czasami to sprawiało, że się alienowałem, czasami się angażowałem bardziej, ale ostatecznie na samym końcu, tak jak już chyba mówiłem, po prostu poczułem, że ten proces był bardzo inspirujący i pokazał też, że to poszukiwanie twórcze jest kluczowe na każdym etapie tworzenia filmu. Sam bym na pewno nigdy nie zrobił w taki sposób filmu, to znaczy nie miałbym ani odwagi, ani siły, żeby mierzyć się właśnie z tym kwestionowaniem właśnie z własnych decyzji, no nie? Bo to też w sumie chyba mogę powiedzieć już po czasie, że dużo na planie erupcji było kwestionowanych różnych decyzji właśnie, czy to Pita, czy aktorów, czy właściwie każdego i była ta debata ciągła, która na zwykłych planach, mam wrażenie, takich bardziej klasycznych planach się rzadziej zdarza, no bo ten scenariusz jest już określony, jesteśmy po okresie próbnych zdjęć i tak dalej, więc wszyscy mniej więcej wiedzą, co mają zrobić, a plan jest tylko tym momentem uchwycenia jakiegoś momentu i odwzorowaniem tego, co już wszyscy przepracowali wcześniej. I to mi się wydaje faktycznie taką drogą, którą ja na przykład osobiście wolałbym pewnie pójść, no ale doświadczenie tego tak z pierwszej ręki było absolutnie wyjątkowe. Mam kilka wspomnień, które na pewno będę miał na zawsze, jak, nie wiem, jechanie mostem siekierkowskim właśnie z Charlie na tylnym siedzeniu mojej Hondy Jazz bez klimatyzacji i słuchanie Kanye'ego Westa. To jest jakiś taki highlight, który pamiętam, że właśnie po prostu wydało mi się to dosyć abstrakcyjne, ale na pewno zostanie mi w pamięci i dużo takich momentów, które mnie dużo nauczyły.
0: No ciekawe, czy ktoś jechał w tym samym czasie na przykład z Kanye w samochodzie na tylnym siedzeniu słuchając Charlie XCX na przykład w innym miejscu na świecie. A nie wiem, czy tak było, proszę państwa. Tak czy inaczej, film Erupcja jest jeszcze na ekranach gdzieniegdzie. Można go zobaczyć. Ja do tego zachęcam. To był Jan Lubaczewski, którego można zobaczyć w tym filmie. W ogóle wiele znajomych twarzy państwo dojrzą w filmie Erupcja. Film Pita Ousa grają Lena Gura, Charlie XCX. No i nasz dzisiejszy rozmówca, który, przypomnę, na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty, ale też jest współtwórcą i animatorem kina Amondo w Warszawie.

Cigarettes After Sex i Twizzler, proszę państwa, a Twizzler to jest ten taki, no, takie żelki są, Twizzlery. W cukrze takie troszkę kwaśnawe chyba są w smaku. Jak ktoś twizzrzył, no to proszę dać znać, jak to smakuje. Ja tak kojarzę ten smak w każdym razie ze wspomnień być może po prostu. Kwadrans do godziny, nie, nawet nieco ponad kwadrans do godziny 14. Po polsku byśmy wymówili Roosevelt, ale w Ameryce powiemy Roosevelt i Night Moves.

Tak, jest. Roosevelt to jest, proszę Państwa, zresztą do tego wszystkiego album niemieckiego artysty, wydany 10 lat temu, no więc 10 lat już ma ten utwór, utwór Night Moves. Ciekawy jestem, jak Niemcy wymawiają, bo też nigdy się temu nie przysłuchiwałem, nazwisko amerykańskiego prezydenta, zresztą nie jednego. 11 minut do godziny 14 pozostaje. Teraz wybierzemy się do miejsca, w którym wymowa wielu słów jest zupełnie inna niż gdzie indziej, czyli do Walii.

No i Kate LeBond, bardzo dziękujemy za występ. Ja sobie zrobiłem taką listę słów z języka walijskiego. Może to nie jest dobry moment, bo już kończymy audycję, ale pilipala, urocze słowo oznaczające motyla. Poptypeń to jest określenie na kuchenkę mikrofalową. Nie wiem, czy dokładnie o takie słowa mi chodziło, bo po prostu wpuściłem w internet swoje zapytanie, no i takie zwróciło odpowiedzi. Natomiast Agnieszka znalazła coś dłuższego, ale chyba nikt z nas nie jest w stanie tego przeczytać. Proszę Państwa, tak czy inaczej, słyszymy się jutro w audycji w środku dnia oczywiście, bo teraz już na zegarze 6 minut do godziny 14. Tu tylko jeszcze jeden utwór przed nami. Thinking, how sweet is your love. No i chciałem się pożegnać po walijsku, ale nie dobrnąłem do pożegnania w języku walijskim, więc pożegnam się tak, jak onomatopeicznie robi kuchenka mikrofalowa. Poptypień!

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Rząd przekonuje, że udało się ochronić kierowców przed skutkami wzrostu cen wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie. Według premiera ceny paliw pozostaną na dotychczasowym poziomie, mimo zakończenia części osłon podatkowych.
2: Zakładaliśmy i okazało się, że nasze założenie jest trafne, że podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem powinno spowodować nie tylko, że stabilizację, ale no wyraźny spadek cen paliw na giełdach światowych i dzięki temu mamy decyzję, że jutro paliwo na stacjach benzynowych będzie mniej więcej w tej samej cenie, w jakiej było wtedy, kiedy nie pobieraliśmy akcyzy. W tym najbardziej krytycznym momencie ochroniliśmy ludzi. Wydaje się, że ta akcja na czas wojny przyniosła pożądany skutek i była bardzo dobrze zaprojektowana.
1: Rząd zapowiada też podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, które ma pomóc sfinansować program osłonowy. Przy okazji dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów premier mówił również o bezpieczeństwie. Rząd zapowiada przygotowania do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Ministrowie mają dziś zająć się projektem uchwały przygotowanym przez szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak podkreśla Donald Tusk, Polska nie może czekać na realizację zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej. Planowane działania obejmują przygotowanie infrastruktury, zaplecza logistycznego i mieszkaniowego. Na razie nie wskazano lokalizacji przyszłej bazy. A my pozostajemy przy sprawach międzynarodowych, bo Donald Trump publicznie skrytykował premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Podczas szczytu G7 amerykański prezydent stwierdził, że izraelski przywódca powinien wykazać się większą odpowiedzialnością wobec Libanu. Trump zapewnił jednocześnie, że nadal utrzymuje dobre relacje z Netanyahu, ale przyznał, że jest niezadowolony z części działań izraelskiego rządu. Dodał też, że bez jego wsparcia nie byłoby Izraela. Na koniec zmieniamy temat. Na warszawskiej scenie Relax można zobaczyć spektakl Tygrysice w reżyserii Anny Oberc.
3: Zapraszam Państwa na komedię o dojrzałych kobietach, które po śmierci mężów biorą sprawę w swoje ręce, ale że strasznie się nudzą, postanawiają wystąpić w telewizyjnym show. No i tu na ich drodze do sukcesu pojawia się znany latynoski TikToker. Znaczy, więcej Państwu nie zdradzę, bo mam nadzieję, że resztę zobaczycie w teatrze.
1: Zachęcała sama reżyserka. Na scenie zobaczymy m.in. Małgorzatę Królikowską, Annę Samusionek, Małgorzatę Lewińską oraz Agnieszkę Wielgosz. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Zatem się skupiamy, a jeśli Państwo są głodni takiej muzyki, to nieco jej jeszcze więcej tutaj będzie. Śpiewał Durant Bernard, a mówi Jan Janczyk, mówił będzie do godziny 16. Zapraszam Państwa na nasz wspólny wtorkowy czas, a w nim między innymi takie powiedzmy wspomnienie może wczorajszego koncertu Foo Fighters i może marszczą Państwo teraz czoło, no bo jak to Foo Fighters tutaj, no ale tak, pozwolę sobie trochę może Państwa zaskoczyć, bo będę miał taką pewną historię z podziemi Stadionu Narodowego, który wczoraj odwiedziłem w pewnym celu i mówię tu bardzo tajemniczo, ale wszystko wyjaśni się do godziny mniej więcej, taki sobie czas tutaj wyznaczmy. Będą płyty, będzie muzyka nowa, choć też taka, która ukazała się przed laty, ale dostała ostatnio nowe życie i podam tu tylko hasło Brian Jackson i tak jest, to jest ten Brian Jackson od Gila Scotta Herona. Może ktoś z Państwa już wie, o co chodzi. A zaczniemy od nowości z Londynu, chociaż pewien wątek duński też w tej historii będzie.

Tak zatytułowała sobie pierwszą zapowiedź nowej płyty Marii Dahlström. One Journey Away to jest historia o życiu z dala od rodziny i to nagranie będzie fragmentem płyty Mary od imienia artystki, płyty, która ukaże się 18 września. Jeśli brzmi to Państwu tak londyńsko, to słusznie jak najbardziej, bo Mary Dahlström tam mieszka i tworzy właśnie, ale to podejrzanie skandynawsko brzmiące nazwisko też nie jest przypadkiem, bo tak jest, Dania to jest miejsce urodzenia Marii, Roskilde dokładnie, czyli miejsce też, jak wiemy, z bardzo solidnymi tradycjami muzycznymi. I te tradycje w wypadku Marii to też jest nieco jazz, co może tutaj na tej płycie usłyszymy. A tak się składa, że mam w zanadrzu też kogoś, kto właściwie dla kogo muzyka ta była i jest nawet nadal bardzo bliska. Choć potem to się może nieco zmieniło. Room God.

Zawsze zastanawiałem się, o co chodzi z tym Room Gold, bo tak występuje ten muzyk. Ale to jest skrót od jego imienia, może bardziej nazwiska, i to w dodatku skrót bardzo zgrabny, bo Delonte Drumgold się nazywa ten muzyka. Coś dziś takiego z płyty U Street Anthology nam wybrałem. Płyty, która ukazała się już parę lat temu, ale chyba nadal zachowuje aktualność, świeżość, jakkolwiek byśmy to nazywali, bo to jest album, który jest taką piosenką miłosną do Waszyngtonu, czyli miasta, z którym związany był początkowo Drumgold, później przeprowadził się nieco indziej do Bostonu. No i to jest historia muzyki zarówno tej tworzonej przez Afroamerykanów, jak i w ogóle tej, która w Waszyngtonie wybrzmiewała i wybrzmiewa. Takie rzeczy były zawsze bardzo bliskie Delonte Drumgoldowi. W szkole średniej zaczął grać na trąbce, wstąpił do zespołu jazzowego i tak go jakoś ten jazz wciągnął, że trafił później do Bostonu, a krótko później właśnie wydał tę płytę. No a z tym jazzem to już trochę teraz może jest inaczej, ale powiedzmy, że to jest inna historia. Kiedyś do niej pewnie wrócimy. Po trasie amerykańskiej, no bo to Ameryka w końcu, wróćmy sobie do Europy. Sasha Kibble z drugą częścią i kto wie, może nawet nie ostatnią częścią swoich planów płytowych, o których to więcej za moment.

Sasha Kibble, czyli nasz powrót do Europy, chociaż taki nie do końca, bo ono pochodzenie ma brytyjskie, podwójne brytyjsko-kolumbijskie, no ale to już szczegół, czy coś dziś z Ameryki Południowej w takim razie mam dla Państwa przygotowane. Nie pamiętam, zerkam, ale powiedzmy, że do 16 jakoś to wyjaśnimy, jeśli mogę się tak z Państwem umówić. Zagadkowo przed momentem mówiłem, że to jest część druga z trzech, może więcej. Zobaczymy płyt, które stanowić będą pewnie jakąś całość. Dlaczego tak? Bo to płyta Act 2, płyta tegoroczna, ale zanim ona ukazała się w tym roku, to jeszcze w roku minionym miała premierę płyta Act Right, która no, była takim swojego rodzaju preludium do właśnie tego tegorocznego wydawnictwa. Preludium, bo to taka krótka płyta, raczej epka właściwie. Tak pomyślałem, że spokojnie raczej dzisiaj zaczynamy sobie, spokojniej będzie pewnie jeszcze nie raz, ale na razie może, żebyśmy tutaj w tym środku dnia niezbyt się uspokojili, to coś z repertuaru Harego zaproponuję. Harego S, czyli Harego Stylesa, a po nim David B, czyli Berlin, Francja i pewna trylogia, która nie pozostaje bez związków z Harrym Stylesem, ale to wszystko w swoim czasie.

David Bowie oczywiście z pierwszej części tak zwanej trylogii belgińskiej, chociaż akurat berlińskiej, chociaż niemała część tego konkretnego albumu powstała akurat we Francji, więc to taka trylogia powiedzmy francusko-berlińska, ale jaki to ma związek z Harrym Stylesem, kiedy powstawała ta płyta tegoroczna, która ukazała się w tym roku, no to już było wiadomo, że on od jakiegoś czasu mieszka w Berlinie i jak sam mówił, szukał tam tego ciężkiego brzmienia syntezatorowego, a właściwie chciał nagrać taki właśnie album i te skojarzenia z właśnie tym albumem Low, czy w ogóle Davidem Bowie były i nasuwały się dosyć szybko i raczej automatycznie, a jak było naprawdę, on sam jakoś nie negował tego, ale dużo bardziej mówił, że zależało mu na brzmieniu i takiej inspiracji, która byłaby blisko LCD Sound System, bo ta muzyka jest po prostu, w szczególności na żywo, po prostu radosna. No to my w takim razie sobie też taką chwilę radości damy z wyborem w tej sytuacji akurat dosyć oczywistym.

Sound of Silver to jest jedna z moich chyba, nie inaczej, to jest moja ulubiona płyta LCD Sound System. Chociaż z każdej można coś wybrać i wydaje mi się, że w wypadku Harry'ego Stylesa, który mówił o tym, że chciał zrobić taką płytę właśnie mówiąc o Kiss All The Time, Disco Occasionally, która przypominałaby tę atmosferę, którą wytwarza LCD Sound System i na płytach, i na koncertach, nie, to chyba trafił, chociaż tu w wypadku LCD Sound System też jest trochę przecież tego rockowego twistu w niektórych nagraniach. Dance Yourself Clean, może Daft Punk is playing at my house. Skoro jesteśmy w takich okolicach, to jeszcze może, że tak to ujmę, delikatnie przedzwonimy. I to nie będzie takie w 100% wspomnienie tego, co wczoraj, ale nie bez pewnych związków, bo zaprosimy Violet Grohl

Kiedy dzieci idą w ślady rodziców, jeśli chodzi o muzykę, to bywa różnie, ale akurat w tym wypadku płyta Be Sweet to Me, czyli album Violet Girl, to jest zaprzeczenie tego dokładnie. No i oczywiście nazwisko nie kłamie, bo to córka Dave'a, który wczoraj grał na koncercie na Stadionie Narodowym razem z grupą Foo Fighters, a przed nimi grali Australijczycy, których my tutaj trochę znamy, czyli duet Royal Otis. No i tak się składa, że miałem okazję zgubić się gdzieś w podziemiach zupełnym przypadkiem Stadionu Narodowego. Trafiłem do ich szatni. Parę słów zamieniliśmy i na razie tak w ramach zaostrzenia apetytu mogę tylko Państwu powiedzieć, że ta rozmowa z australijskim duetem u nas już raczej bliżej niż dalej.

Od tej płyty się zaczęła. Była to płyta Prats and Pain, która ukazała się 2 lata temu, no a później to już kariera nabrała rozpędu o płycie Hiki, która ukazała się niedawno. Też rozmawialiśmy trochę o koncertach, trochę też o Foo Fighters. Jak to było z tymi Foo Fighters w ich życiu i czy było w ogóle? No i myślę, że powstała z tego całkiem ciekawa rozmowa, której efekty usłyszą Państwo u nas niedługo. Royal Otis, Australia, a to już Roy Stame. Tak jest, to ten gość z Vampire Weekend.

Rostam to tak jeszcze przy okazji Australijczyków z duetu Royal Otis. Ale tak przygotowując się na dzisiaj, poszukując wczoraj dokładnie różnych nagrań, które tutaj moglibyśmy sobie poukładać jakoś, natrafiłem na tego człowieka, to Mac Kean, którego do tej pory nie znałem, a wydał nie tak dawno temu, bo w maju, nową, bardzo ładną i bardzo, jak sam zresztą mówił, kalifornijską płytę.

Parę tygodni temu już Państwu i mówiłem, i przypominałem samemu sobie o tej płycie Keys, Alicia Keys, rzecz jasna. No i też jakoś zupełnie przy okazji o tym Only You do mnie pamięć powróciła. Kiedyś bardzo często to u mnie gościło. A teraz tak z innej nieco beczki, co się może wydarzyć, jeśli z jednej strony będziemy mieli naprawdę wybitnego muzyka, z drugiej szereg artystów gotowych i chętnych z nim współpracować, a z trzeciej muzykę, nagrania, które w latach 70., 80. były dla pewnej części społeczeństwa bardzo ważne i kształtowały świadomość tej afroamerykańskiej części Ameryki. No, mogą się wydarzyć rzeczy bardzo ciekawe, bo mowa o Brianie Jacksonie i płycie Now Is More Than Ever.

Brian Jackson, oczywiście ten, który niegdyś tworzył duet kreatywny i artystyczny z Gilem Scottem Heronem, no i też na tej płycie Now More Than Ever są nagrania, które znamy z ich wspólnej dyskografii, chociażby ten wielki hit Revolution Will Not Be Televised. Tu coś o Nowym Jorku, New York City, z gościnnym udziałem Kennego Dopa i Louis Vega. A na sam koniec w takim razie sięgnijmy po źródła, no bo to muzyka, która pochodziła przecież z lat 70., 80., a na koniec tej godziny George Benson.

0: W piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Premier Donald Tusk zapowiada przygotowania do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd ma dziś zająć się projektem uchwały przedstawionym przez ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
4: Premier Kosiniak-Kamysz zaproponował projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie i organizacyjnie, i finansowo. Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny.
3: Według premiera przedsięwzięcie ma wzmocnić bezpieczeństwo Polski, ale będzie wymagało dużych nakładów organizacyjnych i finansowych. Na razie nie podano lokalizacji ewentualnej bazy. A tymczasem rząd odpowiada na zarzuty dotyczące programu SAFE. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że unijny program ma wzmocnić polską armię i przemysł zbrojeniowy, a informacje o przekazywaniu środków na Ukrainę są nieprawdziwe. Posłuchajmy, co mówił podczas konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów.
5: Jeden z polityków Konfederacji z uporem godnym lepszej sprawy próbuje udowodnić, że pieniądze z programu SAFE będą trafiały na Ukrainę. I to jest oczywista nieprawda. Tłumaczyliśmy to wielokrotnie. Mówił o tym premier Kosiniak-Kamysz, mówiła o tym pani minister Magdalena Sobkowak-Czarnecka. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, pan premier o tym mówił. Program SAFE to jest wielka szansa dla całego polskiego przemysłu zbrojeniowego, dla polskiej armii na wzmocnienie bezpieczeństwa. I sabotowanie tego programu jest działaniem wbrew interesowi Polski.
3: Adam Szłapka zarzucił części polityków opozycji o rozpowszechnianie dezinformacji i podkreślił, że środki z programu mają służyć modernizacji polskiej armii oraz zwiększeniu bezpieczeństwa kraju. Dwóch obywateli Białorusi zatrzymanych przez policję po strzelaninie, do jakiej doszło wczoraj w Białej Podlaskiej, do tej pory nie postawiono im zarzutów, a ich ewentualny związek ze sprawą jest weryfikowany. Poszukiwany nadal jest sprawca. Nie żyje 44-letni obywatel Rosji, opozycyjny artysta Siemon Skrepecki.
6: Przesłuchani zostali w tej sprawie świadkowie, najbliżsi, bezpośredni świadkowie zdarzenia. Zabezpieczyliśmy monitoring, zabezpieczyliśmy ślady na miejscu zdarzenia. Apelujemy też do obywateli o to, aby wzmocnili naszą wiedzę poprzez zapisy kamer z wideorejestratorów. Tak więc zgromadzimy cały czas materiał dowodowy, który jest na bieżąco weryfikowany i na podstawie tych ustaleń między innymi doszło do zatrzymania tych dwóch obywateli Republiki Białoruś, których związek z tym postępowaniem jest aktualnie badany.
3: Mówił prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Oględziny zwłok wykazały 5 ran wlotowych i 2 wylotowe, usytuowane w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Jak informują media, zamordowany artysta miał wcześniej otrzymywać groźby od osób podających się za zwolenników Władimira Putina. Według nieoficjalnych ustaleń nie zgłosił jednak sprawy organom ścigania. Śledczy analizują ten wątek pod kątem możliwego motywu zbrodni. W postępowanie zaangażowane jest także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Kończyliśmy pierwszą godzinę latami 80. To zaczynamy też 80. Amy Stewart, ale jeśli nie przepadają Państwo za może takim szperaniem w archiwach, to oczywiście coś nam czasowo bliższego też będę miał. Jan Janczy, zapraszam jeszcze na jedną naszą wspólną godzinę, a skoro już wywołałem te minione dekady, to spróbujmy je jakoś tak sprawnie połączyć, w miarę możliwości sprawnie oczywiście, z tym co tu i teraz, i wydaje mi się, że lepszej okazji, żeby zapowiedzieć ten konkretny album, to długo jeszcze nie będzie.

14 sierpnia ukaże się pierwszy album sióstr Womack, The Womack Sisters, i oczywiście nazwisko tutaj nie kłamie, bo to z tej rodziny Womack and Womack dorastały w trasie, dorastały na scenach. Tak ładnie nawet to zostało określone, że sceny były ich szkołami, podobnie jak i studia nagraniowe na całym świecie. No i w takich warunkach pewnie trudno się dojrzewa, trudno się dorasta. I trochę o tym ma być też ta płyta, która ukaże się już niedługo, a będzie zatytułowana po prostu, i też tak bardzo, myślę, wiele ten tytuł mówi, The Womack Sisters. Czekam z nieskrywaną radością i jeszcze sobie chwilę chyba poczekamy na to, 2 miesiące, jeśli policzyłem dobrze, państwo może też mają ochotę na tę płytę, na pewno coś więcej o niej powiemy przy okazji premiery, a na dziś mam kogoś może bez takich tradycji rodzinnych jak siostry Womack, ale na pewno ze starą duszą.

A kto to ma, tę starą duszę? Olivia Dean, choć niekoniecznie, jak to niektórzy tutaj u nas mówią, siwa w środku, bo to jest jak najbardziej muzyka i wymyślona, i pomyślana jako nowa, zgodna z tym, co teraz powiedzmy obowiązuje, o ile to jest dobre określenie, ale z bardzo wyraźnym spojrzeniem skierowanym w, no właśnie niekoniecznie w stronę wspominanych wcześniej sióstr Womack na przykład, czy raczej ich przeszłości, ale w przeszłości nieco inną. To może trochę skomplikowane, ale słychać tu, przynajmniej ja słyszę jakieś lata 70., może wczesne 80. The Art of Loving to jest jedna z moich ulubionych płyt minionego roku i z naprawdę dużą ciekawością będę czekał na kolejne od Olivia Dean, tym bardziej, że no chyba się całkiem nieźle rozkręca, tak szczególnie patrząc na ten album zeszłoroczny. Liam Bailey to już teraz kolejne nazwisko, zaprosimy do tego dzisiejszego grona i to nie będzie o sztuce kochania, ale też tam słowo o miłości padnie.

Może ktoś rozpoznał, to Liam Bailey był przez jakiś czas podopieczny Big Crown Records. To też taka wytwórnia, która promuje, powiedzmy, muzykę starych dusz. Ta płyta jego nowa, tegoroczna, Shadow Town, już chyba gdzieś indziej się ukazała, ale to ma małe znaczenie, bo dla mnie to jest chyba jego najlepszy album od dekady, zresztą wyprodukowany też z bardzo dużym smakiem. No i zdecydowanie inny, bo ten muzyk to też miał taki moment w swoim życiu, że bardzo chciał spróbować wszystkiego i na pytanie, co ty byś właściwie chciał robić, nagrywać, to on odpowiadał tak. No i efekt tego był taki, że te pierwsze płyty, pierwsza właściwie najbardziej, była trochę za dużo, może nie szybko, ale za dużo na pewno tam się na niej rzeczy znajdowało. Później odnalazło swoją drogę. Wydaje się, że miało to jakiś związek z wizytą na Jamajce, ale to jest historia, którą będziemy badać może nieco innym razem. A tym razem z kolei proponuję, żebyśmy może nieco zmienili klimat. W końcu mamy te klimaty w nazwie i jakbym to ja mógł określić, posłodzili, czyli Brent Faiyaz, którego kiedyś Państwu pokazywałem. No i oczywiście George'a Michaela też nie może zabraknąć.

No tak, ja jestem bardziej z tej grupy older, może. No ale są też ci z grupy Faith. No ale dziś akurat older, myślę, że z George'em Michaelem to jest tak, że sobie będziemy, zresztą to robimy, sięgać po prostu regularnie, a jakoś do Fast Love mam wyjątkową słabość, bo jest tu puls, jest życie, jest wszystko, co być powinno. No i to taki nasz, mój na pewno, ale mówię nasz, bo mam nadzieję, że Państwa też ulubieniec. A jeśli chodzi o ulubieńców, to ja mam z kolei takich, których staram się zarażać innych i zresztą nie tylko ja. I myślę, że po pierwszych już nutach zorientują się Państwo doskonale, o jakim zespole jest to mowa. Niedawno wydali płytę, która nie jest taka nowa, bo to jest zbiór raczej rzeczy niewydawanych do tej pory, a to wszystko pod hasłem, rzecz jasna, Future Islands.

Future Islands, ale szyld w znaczeniu tytułu, pod którym ten album się ukazał, jest taki: From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Długi i mało praktyczny tytuł, ale muzyka, jak w ich wypadku, piękna, oczywiście jeśli do kogoś przemawia akurat taka stylistyka i taki język muzyczny. Połowa z tej płyty to są przeboje, ale w wersjach alternatywnych, rzadko może spotykanych, niewydawanych, niedostępnych w serwisach streamingowych, czy też jak w wypadku Ragera w wersjach demo. I to wszystko, ten album, który został wydany z okazji 20-lecia zespołu, ich działania, ukazał się parę tygodni temu. Przypomniało mi też o premierze sprzed również kilku tygodni zespołu, o którym tu tak przelotem wspominałem, Bridget Calls Me Baby, zespołu i płyty, przede wszystkim tej ich najnowszej, która wydaje się też bardzo mocno odsyłać do i syntezatorów, i muzyki może cięższej, lekko w znaczeniu gęstej. No i rzecz jasna, lat 80.

Irreversible, to tak przypomnę tylko tytuł tej tegorocznej płyty Bridget Calls Me Baby. Wracam sobie do niej co jakiś czas i z jakiegoś powodu właśnie skleiła mi się ona z muzyką Future Islands, chociaż ona jest chyba dużo bardziej lekka, może przystępna, a tutaj więcej tego ciężaru, mroku, no i chyba też lat 80. No ale dobrze, dosyć tej przeszłości i cały czas wracania do niej, bo mam też parę rzeczy nowych, tak jak zresztą obiecywałem. Kurt Weill z nową przyjemną płytą, z której coś takiego na dziś dla Państwa wybrałem.

Filadelfia była dla niego dobra, tak przynajmniej deklaruje Kurt Vile. Philadelphia has been good to me. No i na tej płycie między innymi takie bardzo, no bardzo może przesada, wakacyjne nagranie, bo ma Holiday w tytule, więc przynajmniej tutaj są te wakacje, bo to album raczej z tych wolniejszych i bardziej gitarowych, wolniejszych. Ale to nie jedyna nowość, jaką mam. Jedyna może taka płytowa, pełna już dostępna, bo na razie jeszcze ograniczymy się do zapowiedzi albo i nie, bo co wymyśliła sobie Charlotte dos Santos, Santos właściwie, bo to wokalistka brazylijsko-norweska, żeby było ciekawie. Tego jeszcze nie wiemy, ale wiadomo, że światło dzienne ujrzał już jej nowy singiel Roses. Podobnie jak, i teraz uwaga do wszystkich fanów grupy The Internet, Steve Lacy, który już akurat album zapowiedział, a zapowiada go nagraniem The Feeling. Pełna płyta Oh Yeah, no właściwie Oh Yeah, ze znakiem zapytania, ukaże się 17 lipca. Czekamy zatem.

W lipcu, 17 lipca ukaże się płyta Oh Yeah, to Steve Lacy, przypomnę, tylko ten człowiek, którego znamy, a możemy nawet znać z grupy The Internet. No i wydarzyła się rzecz niezwykła, dla mnie nieco zaskakująca, bo wprawdzie to jest muzyka zupełnie inna z okolic R&B, ale tego nowego. Ale w tym konkretnym nagraniu, czyli The Feeling, które zapowiada ten album, ja mam wrażenie pewnego niepokoju, który gdzieś tam się kryje. Nie za bardzo wiadomo skąd i dlaczego. Być może to jest kwestia tej marzycielskiej melodii, no ale też i lakonicznych nie wypowiedzi, ale rapu po prostu artysty i to wszystko tworzy w sobie taki efekt lekkiego stresu u słuchacza, bo nie wiadomo, co się wydarzy za moment. No i proszę sobie wyobrazić, że znalazłem płytę, która jakoś mi się właśnie z tym niepokojem skojarzyła. To nie jest album absolutnie nowy, ani nie jest to żadna zapowiedź czegokolwiek, a zespół nazywa się House of Harm. Ciekaw jestem, czy Państwo się ze mną zgodzą.

przypomnę zespół House of Harm. Być może ten element dla mnie lęku, który akurat dotyczy to bardzo konkretnej płyty Vicious Pastimes, dotyczy no, także pewnych wątków gotyckich, które na tym albumie się pojawiają i w połączeniu z muzyką postpunkową, syntezatorami też, to tworzy jakiś taki element grozy. No ale to już moja refleksja. Pięknie Państwu za dziś dziękujemy. Grzegorz Muranowicz, Jan Janczy i jeszcze Brian Adams też dziękuję.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olgę Szygenda. Są nowe informacje w sprawie zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty Siemona Skrepeckiego w Białej Podlaskiej. Jak ujawnił rzecznik rządu Adam Szłapka, zamordowany wcześniej pozostawał w kontakcie ze służbami.
3: Służby były w kontakcie wcześniej z zamordowanym i miał propozycję bycia też osobą, która była objęta ochroną, ale po prostu czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony. Więc jakby tutaj służby działały i działają i będą na pewno w tej sprawie działać.
2: Mówił rzecznik rządu po posiedzeniu Rady Ministrów. W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, jednak dotąd nie usłyszeli zarzutów. Śledczy nadal poszukują bezpośredniego sprawcy, a w dochodzenie zaangażowana jest także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pozostajemy przy tematach krajowych. Zbigniew Ziobro unika odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości. Tak działania byłego ministra sprawiedliwości ocenia rzecznik rządu. To reakcja na słowa amerykańskiego polityka Edwarda Martina, który porównywał sytuację Ziobry do sprawy Donalda Trumpa sprzed kilku lat. Podczas konferencji po posiedzeniu rządu Szłapka przekonywał, że były minister powinien stawić się przed prokuraturą i odpowiadać na stawiane mu zarzuty.
3: Polski wymiar sprawiedliwości chciałby postawić zarzuty panu Zbigniewowi Ziobro i jeśli on ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, to znaczy, że ma się czego bać. Po prostu, no jakby tutaj w tym konkretnym przypadku nikogo innego nie cytuję. Cytuję Zbigniewa Ziobrę. To on mówił, uczciwi nie mają się czego bać. Jak się boi, jak ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, to znaczy, że ma się czego bać.
2: Rzecznik rządu podkreślił, że ocena sprawy należy do polskiej prokuratury i sądów, a nie do przedstawicieli zagranicznej administracji. A skoro o posiedzeniu rządu mowa, szykowane są zmiany w ochronie zdrowia. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma umożliwić zbieranie szczegółowych informacji o zarobkach medyków. Nowe przepisy pozwolą Ministerstwu Zdrowia i Narodowemu Funduszowi Zdrowia analizować wynagrodzenie w placówkach medycznych na podstawie numeru PESEL. To reakcja na ujawnione niedawno zarobki 28-letniego lekarza bez specjalizacji, który według oświadczenia majątkowego miał zarobić w ubiegłym roku około 1 600 000 złotych. Premier Donald Tusk podkreśla, że celem zmiany nie jest ograniczenie wynagrodzeń lekarzy, lecz zwiększenie przejrzystości systemu. Według rządu nowe przepisy mają pomóc w kontroli wydatków publicznych, wycenie świadczeń medycznych i wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości. Na koniec przenosimy się do Krakowa. Strefa czystego transportu pozostaje jednym z głównych tematów kampanii przed wyborami prezydenta miasta. Kandydat PiS Michał Drewnicki zapowiedział, że po ewentualnym zwycięstwie będzie dążył do jej likwidacji, jeśli pozwolą na to wyniki badań jakości powietrza i obowiązujące przepisy. Jednocześnie krytykuje działania wojewody małopolskiego, który zaskarżył uchwałę do sądu, ale nie wstrzymał jej obowiązywania.
4: Wojewoda nie zdecydował się na stwierdzenie nieważności uchwały. Zastosował moim zdaniem taki wybieg troszeczkę polityczny, to znaczy z jednej strony zaskarżył uchwałę do sądu, może się pochwalić tym, że walczy o mieszkańców Małopolski spoza Krakowa. Natomiast z drugiej strony nie uchylił uchwały, przez co ona wejdzie w życie, a zanim sąd tak naprawdę to rozpatrzy, to ta strefa już będzie funkcjonować kilka miesięcy, a nawet może kilka lat.
2: Mówił Michał Drewnicki w rozmowie z TVN24. Tymczasem strefa czystego transportu obowiązuje w Krakowie od początku roku, a jej przyszłością zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Olga Szygenda, bardzo dziękuję za serwis informacyjny, a to już 3 minuty po 16.
0: Nowy Świat po południu.
5: A nasz pociąg Intercity pędzi dalej. Wtorek, 16 czerwca w kalendarzu. Dla tych, co zmarzli ostatnio, mamy bardzo dobre wieści. Proszę Państwa, zbliża się upał. A dla tych, którzy upałów nie lubią, też mamy dobre wieści. Po weekendzie koniec upałów. Mam więc nadzieję, że wszyscy zadowoleni i możemy zaczynać.

0: 6 minut po 16 już i dżungl na początek naszego popołudniowego spotkania. To jeszcze tylko powiem, w jakim składzie dziś pracujemy w popołudniowym programie. Olga Bobienko dziś w roli wydawcy czuwa oczywiście nad całością, a ponadto Anna Rukicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Ksenia Maćczak. Do 19 będziemy Państwu towarzyszyć gdziekolwiek tylko możemy. A gdzie towarzyszymy, no to mogą Państwo dać nam znać. 224-280-280 albo pisząc popołudnie@nowyswiat.online i w mediach społecznościowych też oczywiście jesteśmy. A co dziś przygotowaliśmy? Na początek zawrotna kariera, gigantyczne pieniądze i gwałtowny upadek na politycznym zapleczu Warszawy.
1: Ja nazywam się Kacprzyk Dawid, jestem młodym lekarzem. Chcę powiedzieć, że jest to po prostu obrzydliwe, co panowie robią.
2: Wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć.
3: Sprawa ta w całości musi zostać zbadana pod kątem oszustwa. Pod kątem oszustwa.
0: Młody radny i lekarz Dawid Kacprzyk rzucił legitymacją Koalicji Obywatelskiej po tym, jak udowodniono, że w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych na stanowisku, które od początku budziło dużo pytań. W ratuszu właśnie ruszyła wielka kontrola szpitalnych etatów, a przy wiejskiej aż huczy od komentarzy, czy ta sprawa pociągnie za sobą kolejne dymisje. O tym za chwilę będzie opowiadał Klaudiusz Slezak. Po godzinie 17 sztuczna inteligencja w rękach cyberprzestępców. Nowym, alarmującym trendem w sieci staje się kradzież tożsamości osób z zaufania publicznego, w tym prawników i inwestorów.
4: To grupa, która podszywa się, czy produkuje reklamy podszywające się, używające deepfake'ów znanych polityków, dziennikarzy, celebrytów, a nawet sportowców. I takie deepfake'i, takie reklamy zachęcają do inwestycji finansowych, oczywiście bardzo intratnych. No problem w tym, że jeśli ktoś zainwestuje, to żadnych pieniędzy nie pomnoży, a po prostu je straci.
0: No to jak nie dać się oszukać cyfrowym klonom, będzie opowiadał Państwu Kacper Badura. A po 17 połączymy się z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysławem Rosatim, a pomówimy o tym, czy polskie prawo i prokuratura w ogóle nadążają za tym, co potrafi dziś AI. A po 18 opowiemy o alarmujących danych z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Aż 87% uczniów w Polsce może doświadczać przemocy rówieśniczej.
5: Wśród dzieci w wieku 7-12 lat, które nie powinny mieć formalnie dostępu do serwisów społecznościowych, około 1 milion osób korzysta z mediów społecznościowych.
6: W tej chwili dzieci mają nowe narzędzia, między innymi sextortion, czyli moment, kiedy młody człowiek znajduje się w posiadaniu zdjęć kolegi lub koleżanki w sytuacjach intymnych i zaczyna szantażować, że te materiały upowszechni.
0: O skali agresji w szkołach i w internecie oraz o tym, jak ratować dzieci, które cierpią w milczeniu, Olga Bobienko po 18.30 porozmawia z Szymonem Wójcikiem z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I być może zastanawiają się Państwo, dlaczego właśnie teraz podejmujemy ten temat. Wszak niedługo koniec roku szkolnego. Bo proszę Państwa, wakacje nie wymarzą problemu przemocy, a agresja błyskawicznie właśnie teraz przenosi się do sieci. 224-280-280 popołudnie Małpanowy Świat online i media społecznościowe do Państwa dyspozycji.

0: The Doors i 12 minut po godzinie 16. Nasza poczta działa, bo już pierwsze listy się w niej pojawiły. Grupa patronacka również. Bardzo dziękuję za obecność. No to proszę jeszcze sprawdzić nasz numer telefonu 224-280-280, tak żeby Frankowi za bardzo na tym dyżurze się nie nudziło. A my oczywiście zaczynamy od zawrotnej kariery, gigantycznych pieniędzy i gwałtownego upadku na politycznym zapleczu Warszawy. Tak to chyba możemy ładnie ująć. Młody radny i lekarz Dawid Kacprzyk rzucił legitymacją Koalicji Obywatelskiej po tym, jak ujawniono, że w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych na stanowisku, które od początku budziło sporo pytań. W ratuszu rusza właśnie wielka kontrola szpitalnych etatów, a przy Wiejskiej aż huczy od komentarzy, czy ta sprawa pociągnie za sobą kolejne dymisje. No to pytanie do Klaudiusza Ślezaka, który mam nadzieję jest już razem z nami. Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam ci się bardzo nisko.
0: Ale wiesz, takie pierwsze pytanie, Klaudiuszu, które się człowiekowi nasuwa, czy ta rezygnacja z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej to jest wynik realnej samorefleksji, czy może taki brutalny nakaz z samej góry, który ma gasić wizerunkowy pożar, zanim uderzy to wszystko w liderów, rzecz jasna?
1: No, już dawno uderzyło, bo reakcje spóźnione. Ja absolutnie Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. No i właśnie powiedziałaś na początku, że rzucił legitymacją. Ja mam wrażenie, a właściwie pewność po tych latach, kiedy obserwuję politykę, że legitymacja została za niego rzucona, jego własna. Bo to jest najszybsza droga w większości partii politycznych, takie samowydalenie się z partii, bo inaczej muszą się zebrać ciała statutowe, musi być wniosek, to wszystko pewnie trwa. Żeby sprawę szybko przeciąć, no to wystarczy, że członek taką rezygnację składa i ona może być w trybie natychmiastowym przyjęta, więc no, trzeba było już ratować sytuację i to ratować z kryzysu. Z kryzysu, do którego zresztą Platforma Obywatelska trochę, czy Koalicja Obywatelska trochę na własne życzenie dopuściła. Pomijając już, jak do tego doszło, to zaraz opowiemy, ale ta sprawa została po raz pierwszy opisana prawie tydzień temu. Mm-hmm. I przez tydzień Koalicja Obywatelska i jej specjaliści od mediów społecznościowych także i cały sztab ludzi, którzy nad tym pracują. Przypomnę, mają też młodych dziesiątkę na wybory, których wskazał Donald Tusk, którzy mają też takich rzeczy pilnować. Oni dali się tej sprawie w mediach społecznościowych i w internecie w ogóle bardzo rozrosnąć. To był też czas, kiedy internauci przypominali wypowiedzi Dawida Kacprzyka, bo nie jest on postacią przypadkową, to też sobie powiedzmy szczerze, Kseniu, bo to, że jest radnym jednej z warszawskich dzielnic, czyli Ursusa, to jest jedno, ale był bardzo blisko z sztabem Koalicji Obywatelskiej w trakcie kampanii. Rafała Trzaskowskiego też był bardzo obecny.
0: Jak on na to wszystko znajdował czas?
1: No właśnie, ma mnóstwo znajomych bardzo blisko centrali Koalicji Obywatelskiej, był szefem młodzieżówki, więc to nie jest tak, że jest to taki bardzo szeregowy działacz, czy był właściwie szeregowy działacz Koalicji Obywatelskiej, tylko jednak z całego tego grona, tego pokolenia młodego politycznego, on się tam wybijał i był cały czas widoczny. Jednym z takich momentów to kampania 23 roku, który też zresztą opisywaliśmy na naszej antenie, Kseniu. To była konferencja polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ona dotyczyła nielegalnego wysypiska śmieci na terenie Jacka Sasina zresztą, pod Warszawą. I tam, jak gdyby tak trochę znikąd właśnie pojawił się ten, że Dawid Kacprzyk, awanturując się, znaczy, może to złe słowo, przekrzykując się, o to lepsze słowo, z Jackiem Ozdobą, wtedy politykiem Prawa i Sprawiedliwości, zresztą, czy Solidarnej Polski chyba jeszcze, chociaż już wtedy chyba to szło ku przyłączeniu. No więc oni weszli w taki spór i wtedy Dawid Kacprzyk objawił się tak szerszej publiczności po raz pierwszy, kiedy właśnie dał się pokazać jako taki, no, działacz, który nogi nie odstawia i wtedy właśnie tak to brzmiało.
2: Państwo, ja nazywam się Kacprzyk Dawid, jestem młodym lekarzem. Chcę powiedzieć, że jest to po prostu obrzydliwe, co panowie robią, bo przyjechali tutaj robić politykę, idą wybory, przypomnieli sobie o Polkach i Polakach i przypomnieli sobie o tym, co znajduje się tutaj, za naszymi plecami. Szanowni Państwo, proszę pana, ja nie jestem burmistrzem, no tylko lekarzem. I niech pan przestanie tak krzyczeć, bo zaraz panu będę musiał receptę wypisać chyba.
3: Wie pan, co to jest?
2: Proszę pana, bardzo proszę, żeby pan się uspokoił, przestał krzyczeć i dał nam powiedzieć.
1: w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości Dawid Kasprzy był takim głosem Koalicji Obywatelskiej, głosem młodych lekarzy. I nagrywał bardzo dużo filmików, które w tej sytuacji bardzo źle się zestarzały, też dodajmy, które pokazywały, jak trudne i ciężkie jest życie lekarza i jak to lekarze nie mają perspektyw. To jeden z takich przykładów, które sam Dawid Kasprzyk zamieścił w internecie, opowiadając o tym, jak to jest.
3: Jak wygląda życie młodego lekarza w państwie PiS? Kończysz liceum, idziesz na ciężkie 6-letnie studia, trafiasz na staż, na którym spotykasz się codziennie z bólem, z cierpieniem, z ludzką śmiercią i dzięki stawkach zaproponowanych przez ministra zdrowia po odprowadzeniu wszystkich obowiązkowych opłat zarabiasz całe 26 zł na godzinę. 26 zł. Tyle jest warte dla Kaczyńskiego życie Polaków.
1: To zapamiętajmy tę liczbę 26 zł na godzinę, bo za chwilę możemy też policzyć, jak to wyglądało, kiedy Dawid Kacprzyk i jego koledzy doszli do władzy, co stało się oczywiście, teraz jak mówię, przedmiotem uwagi także premiera, to za chwilę. Dawid Kacprzyk występował też na spotkaniach z dziennikarzami, konwencjach Koalicji Obywatelskiej, wtedy jeszcze Platformy, i mówił tak.
4: Co z nami młodymi tak naprawdę? Kto zadba o naszą przyszłość, jeżeli nie my? To my jesteśmy przyszłością Polski? Czy ktoś myśli o tym, co będzie z nami, gdy skończymy studia? Fakt, pójdę na studia, skończę, ale czy znajdę pracę? Rząd też powinien się tym interesować i dać coś dla nas, a nie tylko 500+, tak? Bo nie wszyscy chcą mieć dzieci, a wszyscy chcą mieć pracę. Chcą być samodzielni, niezależni.
1: Z tą pracą, samodzielnością i niezależnością i tym chceniem, to tak, jak mówię, po czasie i po kilku latach te wypowiedzi bardzo brzydko się zestarzały. Jeszcze jedna z tego archiwum, kiedy Dawid Kacprzyk bardzo mocno protestował przeciwko temu, co Prawo i Sprawiedliwość robiło w ochronie zdrowia.
5: PiS niszczy system opieki zdrowotnej w Polsce. Na początku mieliśmy tysiące maseczek bez atestów, które poszły do wyrzucenia. Później respiratory za miliony, których nikt nie widział. A teraz mamy limity. Limity na zdrowie Polek i Polaków. Jesteśmy młodymi lekarzami i nie ma na to naszej zgody, żeby wprowadzać takie limity. Jedyny limit, jaki powinien wprowadzić PiS, to na marnotrawienie publicznych pieniędzy, co cały czas robi. Proszę sobie wyobrazić, że będziemy z Klaudią przyjmować na dyżurze, powiedzmy 24-godzinnym, i 30, 40, może 50 osobie z kolei będziemy musieli powiedzieć: musi pani wrócić do domu i przyjść jutro znów czekać w tej 5-6-godzinnej kolejce, ponieważ skończył mi się limit.
1: Tylko problem polega na tym w tej całej sprawie, że Dawid Kasprzyk tak opowiadał o dyżurach 24-godzinnych, ale co ujawnili dziennikarze, między innymi Onetu, ale potem także Gazety Wyborczej i innych, którzy zaczęli analizować grafik dyżurów pana Dawida Kasprzyka z jego różnymi wystąpieniami publicznymi, konferencjami, wizytami w Senacie, występami w telewizji w TVP3 Warszawa i mnóstwem innych aktywności, okazało się nagle, że wtedy, kiedy miał być na dyżurze w Szpitalu Południowym, szpital publiczny, zarządzany przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy, to właśnie jakoś tak się dziwnie składa, że wtedy, kiedy na tym dyżurze miał być, był w tych różnych miejscach. Dodajmy, że był koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego. Lekarz młody, jak sam o sobie mówił, właściwie bez doświadczenia, w trakcie specjalizacji zostaje koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego, który jest w jednym z większych szpitali, w stolicy. I sama przyznasz, że wygląda to bardzo, bardzo dziwnie. Jeszcze jedna wypowiedź już też sprzed wyborów.
0: Chociaż wiesz, tak naprawdę, oczywiście myśląc o tym, jak wygląda praca koordynatora, mogą państwo pomyśleć, że może mógł koordynować tę pracę jakoś zdalnie. Ale pewnie każdy z nas, kto kiedykolwiek był w szpitalu, wie dokładnie, jak ta praca wygląda. Chyba byłoby
1: już
0: trudno.
1: W tej sprawie wypowiedziała się już Naczelna Izba Lekarska, która jasno stwierdziła, że jak się jest koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego, to na dyżurze ma się być na miejscu, nie ma w tym przypadku mowy o pracy zdalnej. Jak sama nazwa brzmi, szpitalny oddział ratunkowy, tam nie wiadomo, co się zdarzy. Tam oczywiście nie ma planowych przyjęć, tylko może za chwilę.
0: I często nie ma czasu, tak? Nawet na wykonywanie telefonów trzeba działać już teraz. Każda sekunda jest na wagę zdrowia, życia ludzkiego.
1: Tak, to jeszcze jedna wypowiedź też z kiedy jeszcze Aleksandra Gajewska, tak, dobrze mówię, Aleksandra Gajewska, bo są dwie posłanki gajewskie, i Marcin Kierwiński, czyli szef tych mazowieckich struktur Koalicji Obywatelskiej, zresztą z którym Dawid Kacprzyk ma bardzo dużo zdjęć, przy okazji, które też w internecie się zostały przypomniane właśnie przez internautów. Nie wiem, czy pamiętasz, jak Koalicja Obywatelska, wtedy Platforma Obywatelska miała takie, oni to nazwali Aleją Tłustych Kotów.
0: No,
1: i tak, jeździli z takimi kartonowymi postaciami i pokazywali te tłuste koty. Jest ta konferencja i kto stoi za plecami posłanki Gajewskiej, posła Kierwińskiego? No właśnie Dawid Kacprzyk. I słucha tego, co mówi posłanka Gajewska, a mówiła tak.
6: Polaku, ty pracujesz, a oni się bogacą. Z jednej strony prezentowana aleja milionerów PiS. Z drugiej strony ciężko pracujące Polki i Polacy, sanitariusze, opiekunki żłobkowe, pracownicy socjalni, pracownicy administracyjni. Co różni tych ciężko pracujących ludzi od bogaczy z PiS-u? Wszystko. Jedni codziennie harują, żeby mieć na jedzenie, na raty kredytów, drudzy głównie zajmują się tym, żeby ciągnąć pieniądze i żeby załatwiać partyjne interesy. Jedni zarabiają niewiele ponad najniższą krajową. Drudzy wypełniają swoje konta milionami złotych. To są pisowscy kolesie, ociekający kasą na ciepłych państwowych fotelach. Mają swoje interesiki, mają swoje spółki. Niektórzy są tak obrotni, że zgromadzili już nawet 10 spółek, z których ciągnęli kasę. Na to wszystko Polki i Polacy, na wynagrodzenia ich miesięczne, muszą pracować miesiącami.
1: Mm-hmm. Przyznajesz, że to brzmi kuriozalnie z tej perspektywy. Ponad 1 600 000 złotych rocznie. Porsche Panamera, jak się dowiadujemy, za ponad 500 000 złotych. Mieszkanie bez kredytów już w tej chwili. To wszystko wynika z oświadczenia majątkowego, no bo radni muszą je składać. Mieszkanie za prawie 1 000 000 złotych. Pan doktor Kacprzyk wpisywał, że pracował ponad 330 godzin miesięcznie. No to jak policzysz to razem z sobotami, niedzielami, daje kilkanaście godzin dziennie. No teoretycznie oczywiście się da. No tylko problem polega na tym, że już wiemy, że w tym czasie bywał w innych miejscach także.
0: Klaudiusz, no więc, ale chciałbyś trafić pod opiekę lekarza albo trafić na stół operacyjny lekarza, który ma za sobą kilkanaście godzin pracy?
1: No, na pewno tacy są, więc tutaj pełen szacunek dla nich i do nich. Jasne, że wolałbym, żeby lekarze dobrze zarabiali, uczciwie i przy okazji też mieli czas, żeby wypocząć przed swoją pracą. Tu te dane się po prostu nie zgadzają z danymi, które pan Dawid Kacprzyk przedstawiał. Kilka placówek, w kilku placówkach miał być zatrudnionych, publicznych, bo to jest tym jakby tkwi w klu całego problemu, że są to pieniądze właśnie także z NFZ-u, gdzie, przypominam, brakuje pieniędzy. Pani minister zdrowia cały czas o tym mówi, że pieniędzy w systemie brakuje. Oczywiście z internauci też zaraz zaczęli sprawdzać, jaką składkę zdrowotną chociażby odprowadzał pan doktor Kacprzyk. No to jest tam 1400 zł miesięcznie przy tego typu dochodach. Wiem, pewnie wszystko zgodnie z przepisami i z możliwościami, ale wygląda to właśnie tak, jak wygląda. Jak mówię, premier dość długo zwlekał z tym, żeby cokolwiek w tej sprawie powiedzieć i zabrać głos.
0: Dzisiaj. A dlaczego? Myślisz, że myślał, że to się gdzieś rozmyje w powietrzu, przejdzie w niepamięć?
1: Nie wiem, czy pamiętasz całkiem niedawną sprawę senatora Lenca, który miał pójść do szpitala, domagać się przyjęcia bez kolejki.
0: Tak,
1: ostatecznie
0: tak,
1: został usunięty z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast no, ta sprawa też bardzo długo zwlekano z tym, co z nią zrobić. Wcześniej jedna z najgłośniejszych spraw, kwestia podsłuchów, ośmiorniczek, afery taśmowe. Nie wiem, czy pamiętasz słynny wpis Donalda Tuska o przykrej sprawie, do której odniesie się w poniedziałek na konferencji prasowej. Pan premier Tusk ma tak w zwyczaju patrzeć, czy sprawa się rozwija, czy się nie rozwija, zanim się jej ewentualnie coś z nią zrobi. No i tu ewidentnie się rozwinęła, bo media społecznościowe i użytkownicy internetu tą sprawą żyją, podając przykład tego człowieka jako właśnie takiego tłustego kota i taki przykład, jak to możliwe, że 29-latek takie ogromne pieniądze na państwowych posadach, czy właściwie w państwowych, publicznych, o to jest lepsze słowo, publicznych placówkach zarobił. Dzisiaj premier do tego postanowił się odnieść, mówił tak.
7: Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tym, tą sytuacją, tak żeby wyjaśnić co do szczegółu, na ile te działania były zgodne z prawem, a na ile były przekroczeniem prawa. Niezależnie od tego, jaka będzie ostateczna ocena sytuacji prawnej, to oczywiście fakt, że takich kosmicznych zarobków i to w niejasnej strukturze zatrudnienia, niepewności, jak naprawdę są świadczone usługi, nikogo nie muszę przekonywać, bo to jest ilustracja, zaledwie niestety ilustracja szerszego problemu, z jakim mamy do czynienia. Musimy wspólnie z samorządem lekarzy, ze wszystkimi zainteresowanymi, ale musimy naprawdę zadbać o to i to jest w interesie też samych lekarzy, proszę Państwa, żeby nie było tej narastającej fali podejrzliwości i niepewności, jak wyglądają zarobki, za co są wypłacane, czy są uzasadnione. No, z całą pewnością informacja o zarobkach sięgających prawie 2 milionów złotych od lekarzy bez specjalizacji, no to jest coś, delikatnie mówiąc, niepokojącego.
1: Premier twierdzi, że są potrzebne zmiany w prawie, bo dzisiaj ani Ministerstwo Zdrowia, ani Narodowy Fundusz Zdrowia nie mają informacji o tym, ile lekarze zarabiają w konkretnych placówkach, a te informacje są potrzebne. Będzie je jedna z agencji podległych ministerstwu te informacje zbierała, jeżeli te zmiany w prawie oczywiście wejdą w życie.
0: I pewnie wszystko zależy od dyżurów i ile lekarze pracują na tych dyżurach. Czy da się z tego wyciągnąć jakąś średnią? Nie mam pojęcia, biorąc pod uwagę, że większość medyków pracuje na kontraktach.
1: Ma być informacja właśnie co do konkretnego lekarza i konkretnego kontraktu. Jak to wygląda? Ile zarabiają w tych danych placówkach lekarze? Bez danych osobowych, tylko w celu zbierania informacji, jak to wygląda i gdzie może dochodzić do jakichś nieprawidłowości. Opozycja oczywiście krytycznie bardzo do tego, co do przypadku Dawida Kacprzyka, ale postanowili też, Mateusz Morawiecki na przykład w tej sprawie, wyjść z propozycjami konstruktywnymi, na przykład stworzenia jednego portalu, gdzie będą ogłoszenia o prasę w całej ochronie zdrowia.
8: Proponuję, żeby do 1 października 2026 roku, do 1 października bieżącego roku, żeby powstał portal, w którym będą ogłaszane wszystkie ogłoszenia na pracę dla medyków, po to, żeby szpitale nie ukrywały gdzieś tam, niektórzy dyrektorzy oczywiście tak robią, mam szereg przykładów tego typu, ukrywają w jakichś zakładkach konkursy, prawda, i one nie są widoczne dla wszystkich. W związku z tym tylko krewni i znajomi królika dowiadują się o tych konkursach i wygrywają te konkursy. Wygrywają czasami w cudzysłowie. Dlatego punkt pierwszy, konkurencja i ujawnienie. Jeden ogólnopolski portal, nie wszyscy Polacy, wszyscy medycy przede wszystkim widzą, jakie są te ogłaszane konkursy.
1: Potem idzie Mateusz Morawiecki dalej. Chce, żeby zarobki medyków były transparentne i trafiały do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Już jest istniejąca oczywiście ta jednostka, ta instytucja, żeby prace lekarzy były podczas dyżurów, tych pełnionych zdalnie, tych też telefonicznie, żeby były rejestrowane, żeby było wiadomo, ile faktycznie dany lekarz pracuje. Mateusz Morawiecki proponuje też zwiększenie liczby kadry medycznej. No i w końcu maksymalna stawka za dyżur pełniony przez lekarza, przypominam, w placówce publicznej, to będzie 5-krotność najniższej krajowej, czyli to by było mniej więcej 150 zł. Tyle by to wynosiło za godzinę oczywiście pracy lekarza. Także tak ta sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o propozycję opozycji. Czy ta deklaracja premiera i czy to zmuszenie do rzucenia legitymacją utnie sprawę? Pewnie nie. Jeszcze w mediach społecznościowych będzie żyła, bo dano tej sprawie się rozwinąć niewątpliwie.

0: Trzaskowskiego. Czy urzędnicy chcą po prostu sprawdzić, ile pan doktor Kacprzyk fizycznie był w pracy w deklarowanych godzinach, czy właśnie ratusz zamierza bardzo szczegółowo przeanalizować umowy we wszystkich miejskich szpitalach? No bo rozumiem, że na Warszawie się nie skończy z tego, co mówiłeś i z tego, co mówią politycy.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o kontrolę zarządzaną przez Rafała Trzaskowskiego i ratusz, to się skończy na Warszawie. I jeżeli chodzi o Polskę, no to ma być jakiś rejestr tego, ile zarabiają medycy faktycznie, więc no zobaczymy, czy to w ogóle tak wejdzie.
0: Będą stawki porównywalne w skali
1: natomiast
0: całego kraju.
1: Też rozumiem z tych zapowiedzi, że było pytanie o przekroczenie prawa. No bo o ile zawarcie kontraktu na jakąś kwotę, co do której nie ma limitu, no nie jest przekroczeniem prawa, o tyle już to, że ktoś nie był na dyżurze, a powinien być, no to jest złamanie przepisów. Zresztą osobne postępowanie w tej sprawie też prowadzi Naczelna Izba Lekarska, która też się temu przypadkowi przygląda i innym też się przygląda, czy lekarze, którzy deklarowali, że są w pracy, byli faktycznie w pracy.
0: Mhm. Czyli mówiąc krótko, rezygnacja złożona, ale pytania pozostają. No to teraz ruch należy do kontrolerów z ratusza, którzy sprawdzą, ile w tej historii było rynkowych stawek dla medyków, a ile politycznego szczęścia. No i ten temat pewnie będzie wracał. Także w popołudniowym programie. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Już cię puszczam. Już można iść na spacer.
1: Dziękuję.
0: 16:34, no to za chwilę sprawdzimy, co w prognozie pogody. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: pogoda.
1: Do tematu pana doktora oczywiście jeszcze będziemy wracać ze sprawą państwa komentarzy, ale teraz zaglądam, co w prognozie pogody. Pogoda w kraju chyba wraca do normy, choć Polska jeszcze dziś wyraźnie podzielona. Najwięcej powodów do radości mają mieszkańcy zachodu i południa. Tam zza chmur śmiało przebija się słońce, a termometry na Dolnym Śląsku pokazują przyjemne 22 stopnie. W centrum stabilne 18, a najmniej powodów do zadowolenia.

Polenia jest dziś na północnym wschodzie, tam wciąż kręci się uparty niż przynoszący deszcz, lokalne burze i tylko 15 stopni. W dodatku wiatr na wschodzie potrafi szarpnąć w porywach do 60 km na godzinę, więc na zewnątrz mało przyjemnie. No i dają Państwo znać, że sporo infekcji wokół się pojawiło. To pewnie też za sprawą tego, co w pogodzie w ostatnich dniach. Ale jeśli chodzi o ciepło, proszę Państwa, to idzie ku dobremu. Przed nami postępująca poprawa pogody. Deszcz odpuści niemal wszędzie poza Mazurami, Podlasiem i najwyższymi partiami gór. Czeka nas sporo rozpogodzeń, ale uwaga, najbliższa noc będzie jeszcze chłodna. W centrum i na północy termometry pokażą zaledwie 8 stopni. Cieplejszy kocyk przyda się też nad morzem i na południu, gdzie ma być około 12 stopni. A jutro, proszę Państwa, mamy poczuć powiew lata. Mnóstwo słońca ma się pojawić w większości regionów. Na zachodzie kraju zobaczymy na termometrach nawet 24 stopnie. W centrum przyjemne 22, a parasole mogą się przydać tylko na Suwalszczyźnie i południu, lokalnie w górach, gdzie może jeszcze przelotnie popadać, może też zagrzmieć. A poza tym czeka nas piękny czerwcowy dzień. Ale to jutro, proszę Państwa.

Talking Heads i 16.43. Wracając jeszcze do sprawy pana Dawida Kacprzyka, który ma 28 lat i nie ma zrobionej specjalizacji, a w zeszłym roku na kontraktach w publicznym systemie ochrony zdrowia zarobił 1 600 000 zł. Wczytuję się w to, co państwo piszą. I tak przychodzi mi do głowy, to jest pytanie do państwa oczywiście, a jak państwo czuliby się i czy czuliby się państwo bezpiecznie, wiedząc, że na SOR-ze przyjmuje państwa lekarz, który jest na nogach trzecią lub czwartą dobę z rzędu? Czy to jest jeszcze ratowanie zdrowia, czy może niestety igranie z życiem? I też pytanie do medyków, pielęgniarek czy lekarzy, a wierzę, że wśród naszych słuchaczy są i tacy. Czy ten przypadek to rzeczywiście, jak mówi ratusz, patologia systemu i norma na kontraktach? Czy szpitale faktycznie muszą płacić astronomiczne stawki, żeby SOR-y w ogóle działały? A może to po prostu kwestia politycznego parasola ochronnego? 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online i media społecznościowe do państwa dyspozycji.

Natalia Mujanga i 16.47. W sprawie pana doktora, pan Tomasz napisał, pracował legalnie, wygrał konkurs, brakuje lekarzy, no to zarabia. W czym w ogóle problem? Zgoda, panie Tomaszu, wolny rynek, ja to rozumiem, ale jak wytłumaczyć, że w tym samym czasie pan doktor ratował pacjentów na SOR-ze, brał udział w posiedzeniach dzielnicy, wrzucał posty do internetu, czy co tam jeszcze robił? Czy doma ma 30 godzin? Wiem, oczywiście widzę państwa wpisy, że znają państwo takie przypadki, że naprawdę lekarze pracują 32 godziny na dobę, no ale gdzie w tym wszystkim jakiś zdrowy rozsądek? Ponadto jeszcze wpis pani Anny, która napisała, że pracuje w szkole 30 lat i żeby zarobić tyle, co ten pan w rok, musiałabym żyć i pracować przez ćwierć wieku. Rozumiem, że odpowiedzialność lekarza jest ogromna, ale bez przesady. 1 700 000 dla 28-latka bez specjalizacji? To nie jest, proszę państwa, wolny rynek, to jest dojenie publicznej kasy z partyjnym biletem w kieszeni. To państwa głos w dyskusji, oczywiście, o który proszę, 224-280-280, popołudnie małpa, Nowy Świat Online. A być może musi być tak, bo tak jak rozmawialiśmy, SOR-y przestaną istnieć. Jak poprawić ten system, jak go usprawnić? O tym dziś rozmawiamy w popołudniowym programie i jak sprawić, abyśmy o takich przypadkach rozmawiać nie musieli.

i 16:54 na naszym zegarze. Dyskusja oczywiście w mediach społecznościowych trwa i chyba pokazuje jedno, że nieważne, czy mówimy o wolnym rynku, o brakach kadrowych, czy politycznych układankach, to na koniec dnia przecież każdy z nas może trafić do szpitala na oddział ratunkowy i jako pacjenci mamy chyba jedno proste marzenie, żeby lekarz, który będzie się nami zajmował, o tak powinnam powiedzieć, po prostu był wyspany, wypoczęty i postawił trafną diagnozę. No właśnie, a tego zdrowia i tej trafnej diagnozy chyba powinniśmy sobie życzyć my wszyscy. No to tak przy okazji zdrowia oczywiście. Ptaszki ćwierkają, że pani Alina ma dzisiaj imieniny i bardzo by się ucieszyła, gdyby usłyszała dedykację w radiu, o co prosi córka Nicole. Oczywiście, pani Alino, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia nie tylko od córki, ale od naszego całego popołudniowego zespołu. To w pani stronę te najlepsze życzenia i mamy też dedykację muzyczną. Mamy nadzieję, że namalujemy uśmiech na pani twarzy. A na naszym zegarze 16:55.

0: piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od słów prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Donald Trump mówi o dobrym spotkaniu i twierdzi, że skupi się na Ukrainie po zawarciu porozumienia pokojowego z Iranem. Teraz się temu przyjrzymy. Skupiliśmy się na Iranie. To będzie z tyłu, w lusterku wstecznym. Nie mamy z tym nic wspólnego. Sprzedajemy im broń, nawet jej nie dajemy. Donald Trump dodał też, że Rosja powinna zawrzeć porozumienie w celu zakończenia 4-letniej wojny na Ukrainie. Prezydent USA jest we Francji, bierze udział w szczycie G7. Wołodymyr Zełenski przekazał, że rozmawiał z Donaldem Trumpem m.in. o licencji na produkcję systemów rakietowych. Teraz Luksemburg i spotkanie ministrów do spraw europejskich rozmawiali o przedstawionym kilka dni temu przez Cypryjczyków nowym projekcie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, mówi wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
4: Ta propozycja dla Polski z perspektywy naszej koperty narodowej jest dobra. Nie zmienia się tu nic w takim sensie, że te cięcia, które się pojawiają w propozycji cypryjskiej, nas nie dotykają. I uważamy, że to jest propozycja, która jest realistyczna, też biorąc pod uwagę oczekiwania innych państw członkowskich.
3: Zdaniem wiceszefa MSZ-u większych cięć domagają się płatnicy netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują. Plan zakłada, że w latach 2028-2034 Polska otrzyma ponad 123 miliardy euro. Zostajemy w temacie pieniędzy. Resort finansów proponuje podniesienie akcyzy na alkohol. Tak wynika z informacji opublikowanych na stronie kancelarii premiera. Podwyżka miałaby być równa tej, która została zapisana w zawetowanej przez prezydenta ustawie z ubiegłego roku. Na koniec jeszcze terminarz kibica. Przed nami kolejne mecze grupowe piłkarskich Mistrzostw Świata. Już o 21:00 mecz Francja-Senegal. O północy Irak-Norwegia. O 3:00 w nocy zmierzą się Argentyna z Algierią, a o 6:00 nad ranem naszego czasu mecz Austria-Jordania. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Francja-Senegal, mówisz? To może obejrzę, oglądałeś jakikolwiek mecz?
3: Jeszcze mi się nie zdarzyło.
5: No właśnie,
3: ale wczoraj był dopiero pierwszy taki mecz o cudzysłów porze nie dla śpiochów, o 18:00 Hiszpania grała. To była okazja, ale nie widziałam.
5: Właśnie miałam obejrzeć, no ale wiesz, no jakby nie mogę się rozdwoić, rozstroić.
3: A tutaj? Na
5: a tu playlista na jednym monitorze, a na drugim zegar.
3: Też
5: bardzo ważny
3: w
5: popołudniowej audycji. A w porannej jaki ważny?
3: Wiem, co się pojawi na antenie za kilka minut.
5: A co się pojawi?
3: A nie powiem. Warto słuchać.
1: Nowy Świat po południu.
5: No my tu gadu gadu, a to już druga godzina popołudniowego spotkania. 3 minuty po godzinie 17:00, a drugą godzinę cały czas w składzie niezmienionym. Będziemy kontynuować. Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Ksenia Maćczak.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: No to Lady Tron, bardzo proszę.
2: Przez góry, przez pulata, pod zwiezdy

I 7 minut po godzinie 17, a wracając jeszcze do tematu lekarza, który pomalutku będziemy wygaszać, mają Państwo nadzieję, że oczywiście te audyty zapowiadane w ratuszu przyniosą konkretne systemowe wnioski, a nie tylko polityczne dymisje i dowiemy się, co tak naprawdę się tam wydarzyło. To jeszcze komentarz pani Doroty, która napisała, dlaczego my zawsze musimy osobiście odkrywać Amerykę, zamiast zobaczyć, gdzie to działa i przyjąć takie rozwiązanie jak u nas. Mam wrażenie, że powodem jest właśnie fakt, że w mętnej wodzie swoi więcej ryb złowią. Pani Doroto, odkrywanie Ameryki na nowo to chyba nie jest brak wiedzy, a po prostu czasem, nawet nie wiem jak to ująć, ale czasem mam wrażenie, że to jest taki schemat, jak naprawić system, żeby się opłacał. O, może tak to ładnie ujmę, bo dopóki publiczne procedury i zarobki będą ukryte w tej mętnej wodzie, o której pani wspomina, to system nie będzie służył ani pacjentom, ani państwu, ale wyłącznie tym, którzy potrafią w nim najskuteczniej łowić. Więc faktycznie ja też mam taką nadzieję, że te audyty przyniosą jakieś systemowe wnioski i skończy się na czymś więcej niż tylko politycznych dymisjach.

0: X i 13 minut po godzinie 17. No tak, sprawa lekarza z Warszawy pokazała, jak łatwo w dzisiejszych czasach stracić zaufanie do ludzi, którzy mają nas chronić, ale okazuje się, że w świecie nowoczesnych technologii to zaufanie można stracić jeszcze szybciej i to nawet nie wychodząc z domu. No to przejdźmy do tematu, który ostatnio elektryzuje sieć. Sztuczna inteligencja w rękach cyberprzestępców właśnie wchodzi na zupełnie nowy, przerażający poziom. Alarmującym trendem staje się kradzież tożsamości osób zaufania publicznego, w tym znanych prawników czy inwestorów. Oszuści za pomocą sztucznej inteligencji idealnie podrabiają głos, twarze, tworząc cyfrowe klony, które wyłudzają od nas gigantyczne pieniądze.
1: To grupa, która podszywa się, czy produkuje reklamy podszywające się, używające deepfake'ów znanych polityków, dziennikarzy, celebrytów, a nawet sportowców. I takie deepfake'i, takie reklamy zachęcają do inwestycji finansowych, oczywiście bardzo intratnych. No, problem w tym, że jeśli ktoś zainwestuje, to żadnych pieniędzy nie pomnoży, a po prostu je straci.
0: Jak rozpoznać, czy po drugiej stronie ekranu rozmawiamy z prawdziwym człowiekiem, czy może perfekcyjnie przygotowanym botem? No i jak nie dać się oszukać cyfrowym klonom? O tym już za chwilę opowie Państwu Kacper Badura, a do tego tematu wrócimy także po 17.30. Wtedy połączymy się z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysławem Rosatim, którego zapytamy m.in. o to, jak środowisko prawnicze zamierza walczyć z tą technologiczną plagą.

0: chyba ma 18 minut po godzinie 17. SMS z prośbą o dopłacenie do przesyłki, ponieważ paczka czeka na wysyłkę w magazynie. Cudowna inwestycja, ale trzeba zapłacić już teraz. A może wielka miłość w aplikacji randkowej, gdzie osoba po drugiej stronie prosi nas o drobną pożyczkę, bo utknęła za granicą i ma na przykład problem z płatnościami. Cyberprzestępcy wymyślają kolejne fałszywe scenariusze, by przy użyciu socjotechnik wyłudzić od nas trochę grosza. Korzystają ze sztucznej inteligencji, której używają do generowania fałszywych zdjęć albo kopiowania istniejących już profili. No to kiedy powinna się zapalić czerwona lampka w naszej głowie? To postanowił sprawdzić Kacper Badura.
1: Bywa, że nawet specjalista od cyberbezpieczeństwa otrzymuje link do transakcji, która zakończy się oszustwem, wskazuje dr Igor Protasowicki z Akademii Finansów i Biznesu Wistula.
2: Tak, natknąłem się na fałszywe ogłoszenie o sprzedaży, to jest jedna rzecz, czyli pamiętajmy przede wszystkim, przeszukując internet, jeżeli coś jest zbyt piękne, by było prawdziwe, to zazwyczaj jest to próba oszustwa. No i dostałem też wiadomość od osoby podszywającej się pod operatora pocztowego, jednego z najpopularniejszych w kraju, z prośbą o uzupełnienie płatności za przesyłkę, która została do mnie nadana. Także jeżeli dostajemy wiadomość, że istnieje jakaś niedopłata na przesyłce, która została do nas wysłana, to też pamiętajmy, mili Państwo, to jest najprawdopodobniej próba oszustwa.
1: Oszuści próbują nami manipulować. Na przykład prowadzą kursy inwestowania, które początkowo nawet przynoszą uczestnikom jakiś zysk. Gdy ci zainwestują więcej, pieniądze tracą. Coraz częściej oszuści tworzą fałszywe zdjęcia i filmy, wykorzystując wizerunek znanych osób, a nawet zakładają konta na portalach randkowych, gdzie najpierw budują relacje, a później proszą o przelew, bo utknęli za granicą i ktoś ukradł im kartę, mówi Adam Hertle z Zaufanej Trzeciej Strony.
3: Czasem to są tygodnie, a sprawcy potrafią nawiązywać tą relację romantyczną bardzo intensywnie, zalewają swoje ofiary miłością i osoby, które nie doświadczyły nigdy tego, że po drugiej stronie jest ktoś, kto je kocha, dają się łatwo ponieść uczuciom. Można to zrozumieć, jesteśmy tylko ludźmi. Manipulacja jest tak silnym mechanizmem, tak skutecznym, że mimo iż ten język po drugiej stronie często nie jest poprawny, często jakieś drobne detale się nie zgadzają, ofiary nie zwracają w ogóle na to uwagi. Jak ktoś popatrzy z boku na te rozmowy, to z kilometra widać, że ta osoba, która rzekomo w nas się zakochała, jest fałszywa. Natomiast osoby, które są w środku tej relacji, no niestety tego nie widzą. Tak bardzo chcą być kochane, że są w stanie wykonać dowolne polecenie drugiej strony.
1: Jeszcze inna metoda polega na podszywaniu się pod znanych prawników, którzy rzekomo oferują pomoc w odzyskaniu skradzionych pieniędzy. Wszystko po to, by okraść kogoś jeszcze raz. Bywają też oszustwa bardziej prymitywne, gdzie oszuści dzwonią i roztrzęsieni mówią, że doszło do wypadku. Wyjaśnia Piotr Konieczny z niebezpiecznik.pl.
4: Te ataki polegają na tym, że przez 2 sekundy ktoś płaczliwym głosem mówi: mamo, był wypadek, a potem telefon przejmuje policjant, który mówi: tutaj starszy sierżant posterunkowy i jakiś tam córka miała wypadek, trzeba ją ratować. I zaczyna się socjotechnika polegająca na wyłudzeniu pieniędzy. Natomiast ci przestępcy, a znam jedną z takich szajek, która została rozbita, zatrzymana, oni nawet komputera nie mieli, więc co dopiero narzędzi sztucznej inteligencji. To wszystko bazuje na znanych oszustwach telefonicznych, na tym, że jest słaba jakość połączeń telefonicznych, na rozpoczętą rozmowę: mamo, był wypadek. Bardzo często mama po drugiej stronie, jeśli faktycznie jest mamą, odpowiada: Bożenka, to ty? No i przestępcy już wiedzą, że ktoś ma tą córkę i na imię ma Bożena. Więc to wszystko bazuje na socjotechnice i my słyszymy o tych przypadkach, które się udają. I to jest 1-2 na dzień, wystarczająco dużo. Natomiast trzeba mieć świadomość, że przestępcy wykonują setki dziennie takich połączeń.
1: Jeżeli zobaczymy, że ktoś podszywa się pod nas, trzeba to zgłosić, ale usunięcie takiej strony może trochę potrwać, dodaje Adam Hertle.
3: Oj, to jest bardzo trudna sprawa, bo tak naprawdę to wiele do zrobienia tutaj nie ma. I znam przypadki osób, na których dane, na przykład prowadzonych przez nie działalności gospodarczych, założono fałszywy sklep internetowy i było ogromnym problemem usunięcie tej strony z internetu. Czasem to trwało tygodniami. Oczywiście złożenie zawiadomienia do organów ścigania, czy policji, czy prokuratury może gdzieś pomóc. Natomiast najprościej skontaktować się z firmą, która utrzymuje tą stronę w internecie i próbować ją przekonać, żeby ta strona z internetu zniknęła. Natomiast jeżeli taka strona stoi, nie wiem, na przykład na chińskich serwerach, czy rosyjskich, no to niestety to się raczej nie wydarzy.
1: Cyberprzestępcy sprawdzają, które metody przynoszą im zarobek i ciągle wymyślają nowe, najczęściej oparte na pośpiechu, emocjach, współczuciu i manipulacji. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: No właśnie, po jednej stronie mamy zorganizowane hierarchiczne grupy przestępcze, które niczym prawdziwe firmy poszukują cyberprzestępców do wyłudzania pieniędzy na masową skalę. Po drugiej organy ścigania. No to kto wygrywa ten technologiczny wyścig? I czy polskie prawo i prokuratura nadążają za tym, co dziś potrafi sztuczna inteligencja? Właśnie o tym po 17.30 porozmawiam z mecenasem Przemysławem Rosatim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. A czy ktoś z Państwa ostatnio otrzymał podejrzany telefon, SMS albo mail? I jeśli tak, to co wzbudziło Państwa wątpliwości? 224 280 280, popołudnie małpa Nowy Świat Online.

I 17.26. Wczytałam się w to, co Państwo piszą, między innymi pani Renata. Pani Kseniu, pół godziny temu do koleżanki zadzwoniła pani z poczty, że za chwilę przyjdzie listonosz z listem poleconym, zaadresowanym na jej rodziców. Tylko proszę podać dokładny adres. Koleżanka była na poczcie, żeby sprawdzić. Poczta takich telefonów nie wykonuje. No proszę bardzo, to się dzieje, proszę Państwa, na naszych oczach, także w trakcie naszego popołudniowego programu. Przykłady pewnie można mnożyć, ale proszę sobie też wyobrazić taką sytuację. Dzwoni telefon, wyświetla się nazwisko na przykład Państwa pełnomocnika w jakiejś sprawie, adwokata. Odbierają Państwo i słyszą jego głos. Pani Tomaszu, Pani Anno, mamy awarię, ktoś próbuje przejąć nasze konto, musimy natychmiast zabezpieczyć Pańskie pieniądze. Niech Pan kliknie w ten link i zatwierdzi przelew. No i co? No i wielu być może by to zrobiło, no bo zna człowieka, bo mu ufa. No przecież to mój adwokat, a po minucie okazuje się, że ten prawdziwy mecenas spokojnie pije sobie kawę w biurze i w ogóle do Państwa nie dzwonił. No i właśnie, takich historii jest bardzo dużo. O tym przerażającym trendzie rozmawiamy dziś w naszej popołudniowej audycji. Zastanawiamy się, jak to możliwe, że prawo pozwala na takie bezkarne okradanie ludzi. O tym także za chwilę z naszym gościem porozmawiamy, a przypominam, Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, będzie naszym gościem. No to co powinno zapalić tę naszą pomarańczową kontrolkę w mózgu? Jak nie dać się oszukać? Jak być czujnym? Jak przechytrzyć tych, którzy tylko czyhają na nasze pieniądze?

0: Pogoda.
1: Tak, bo to już 17.30 na naszym zegarze, a ja o tej porze jak zwykle sprawdzam, co przyniesie nam najbliższa noc, a przyniesie nam wyraźną poprawę pogody. Choć na północnym wschodzie wciąż utrzyma się więcej chmur i tam lokalnie może przelotnie popadać, to mam dobrą wiadomość, bo przynajmniej burze już nie będą tak groźne. Niewielki deszcz może pokropić w Sudetach, w Karpatach, w całej reszcie kraju czeka nas zdecydowanie więcej przyjaśnień i pięknych rozpogodzeń. Noc jednak będzie jeszcze chłodna, w centrum i na północy termometry wskażą zaledwie od 7 do 9 stopni, cieplej nad samym morzem, około 10-12, a także na południu i południowym zachodzie, gdzie zobaczymy 11-13 stopni. A jutro na północnym wschodzie oraz lokalnie na południu Polski nadal możliwe przelotne opady, a po południu może nawet lokalnie zagrzmieć, ale na pozostałym obszarze kraju czeka nas przyjemne, umiarkowane zachmurzenie i zdecydowanie więcej wyczekiwanego słońca. W całej Polsce zrobi się też cieplej. Najchłodniej będzie nad morzem 16-17 stopni, na Suwalszczyźnie około 18, a w pozostałych regionach słupki rtęci poszybują jeszcze wyżej od 22 do 24 stopni. No i cały czas, proszę Państwa, w stronę ciepła. A my już za chwilę będziemy sprawdzać, czy polskie prawo w ogóle zauważyło rewolucję sztucznej inteligencji i czy prokuratura ma narzędzia, by nas chronić przed oszustami. Rzecz jasna, przypominam, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati już za chwilę pojawi się na naszych łączach.

Misia Furtak i 17.35 to jeszcze pani Alicja w naszej grupie patronackiej z banku Kredyt na moje nazwisko. Pan długo mnie maglował, ale ja w tym czasie szukałam potwierdzenia w necie, że ma prawo pytać mnie o takie rzeczy, ale w końcu poległ na podaniu kodu BLIK. To raz, a drugi raz rosyjski i ukraiński akcent z innego banku. To jest plaga. A potem nie ma się co dziwić, że ludzie w ogóle nie odbierają telefonów w żadnej sprawie. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online. To oczywiście ścieżki kontaktu dla Państwa z nami, a my rozmawiamy dalej.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie mecenas Przemysław Rosat i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry panie prezesie, panie mecenasie.
2: Dzień dobry.
1: Przed chwilą Kacper Badura opowiadał m.in. o tym, jak łatwo dziś sklonować czyjś głos, czyjś wizerunek. Kilka sekund próbki z internetu i oszust może zadzwonić do nas, do naszej babci, do pana, nawet z pana głosem. No to zapytam panie mecenasie wprost, czy gdyby ofiara takiego oszustwa przyszła dziś do pana jako adwokata, to polskie prawo daje panu narzędzia, żeby skutecznie ją obronić, a może powinnam zacząć jeszcze inaczej. Czy prokuratura w ogóle rozumie, czym jest cyfrowy klon?
2: Myślę, że tak. Myślę, że prokuratura rozumie, natomiast wszystko zależy oczywiście od okoliczności, bo czym innym będzie wykorzystanie cudzego głosu przez sztuczną inteligencję, to zawsze w kategorii ochrony dóbr osobistych, a czym innym będzie popełnienie przestępstwa przy użyciu takich środków, bo w ten sposób na to trzeba spojrzeć. Co do zasady, myślę, że polskie prawo nie widzi wielu rzeczy, ale to też nie jest tak, że nie można reagować i że nie można reagować skutecznie. Uważam, że jeżeli prokuratorzy, technicy wspierający prokuratorów i biegli będą w stanie przeprowadzić przynajmniej na podstawie obowiązujących przepisów postępowanie, to prędzej czy później taki sprawca jest, no teraz muszę znowu powiedzieć, co do zasady do ustalenia i do wykrycia, bo proszę też pamiętać, że dynamiczny rozwój tego obszaru, czyli nowych technologii, zarówno jak i przynosi korzyści, tak i przynosi ryzyka i przynosi problemy. No, wszystko oczywiście zależy od tego, jak z tego korzystamy. No i też trzeba pamiętać, że jeżeli korzystamy, to musimy zakładać w kontekście takiego bezpieczeństwa prawnego, że tą technologię można też wykorzystać przeciwko nam, że można ją wykorzystać na naszą szkodę. No, ja wiem, że to jest taki truizm, że mówię o rzeczach, które są

0: Oczywiste, ale warto to przypominać, dlatego że są nie tylko plusy, ale też pewne ryzyka. No i trzeba się z tym po prostu liczyć.
1: Mhm. No dobrze, ale jak prokurator ma złapać sprawcę, skoro serwer generujący cyfrowego klona stoi na Kajmanach, algorytm stworzyła, nie wiem, firma z Doliny Krzemowej, a pieniądze w 30 sekund zostały zmienione na kryptowaluty? Czy polska prokuratura trochę nie... No nie chcę powiedzieć, że stała się bezużyteczna, ale trochę to tak wygląda w starciu z globalną, z taką zdecentralizowaną cyberprzestępczością.
0: Jeżeli już wchodzimy w takie szczegóły i chociażby na tym przykładzie, o którym pani powiedziała, to rzeczywiście tu jest problem, no bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że prokuratura sięga po pomoc z zakresu postępowania międzynarodowego, no ale to wszystko zależy od postawy partnera, czyli innej prokuratury i w ogóle zależy tak naprawdę od możliwości technicznych ustalenia tych okoliczności, o których pani mówi. W tego typu sytuacjach należy zakładać, że jesteśmy bezsilni. No też proszę pamiętać, że były już takie postępowania i takie przypadki, gdzie jeżeli to wszystko, co jest infrastrukturą i technologią, jest poza granicami naszego kraju oczywiście, no to wtedy realna interwencja czy reakcja, taka, której byśmy oczekiwali w momencie, kiedy jesteśmy ofiarami takiego przestępstwa, jesteśmy pokrzywdzeni, no rzecz ujmując wprost, jest często po prostu nieosiągalna i z tym się też musimy liczyć. I prawdopodobnie
1: czyli w takiej
0: tak
1: sytuacji też
0: wyglądało.
1: Jako adwokat by pan nie pomógł specjalnie, no bo nie ma jak.
0: Znaczy, tutaj jest, tu jakby piłka, tak to ujmę, nie jest nawet po stronie adwokata czy pokrzywdzonego. No jeżeli kierujemy tego rodzaju zgłoszenie do organów ścigania, to wszystkie instrumenty, zarówno procesowe, jak i techniczne, organizacyjne, są po stronie prokuratury, czy szerzej organów ścigania. I biorąc pod uwagę i możliwości, ale też to, o czym rozmawiamy, potencjalnie istnienie takiej technologii, czy serwera, czy innych rozwiązań technicznych poza granicami Polski, to wszystko zależy od istniejącej lub nie współpracy z innymi krajami. No i jak już zaczynamy wchodzić w te szczegóły, no to też pokazuje, że to prawdopodobieństwo, powtórzę się, to prawdopodobieństwo ustalenia czy też wyjaśnienia tej sprawy na korzyść osoby pokrzywdzonej maleje, mówiąc wprost.
1: Mm-hmm. Czyli mówiąc krótko, czasem można stracić pieniądze i już się absolutnie nic z tym nie da zrobić od strony prawnej. To idźmy dalej, panie mecenasie, no bo dla ofiary wiadomo, najważniejsze są stracone na przykład oszczędności życia. No to wyobraźmy sobie taką sytuację. Bo oczywiście na potrzeby naszej rozmowy ją wymyślam. Starsza pani dostaje telefon, słyszy idealnie sklonowany głos swojego syna, który błaga o pilną pomoc, bo miał wypadek. Ona oczywiście w emocjach loguje się do banku, przelewa 50 tysięcy złotych na wskazane konto. Takie historie, wie pan doskonale, że mają miejsce. Z punktu widzenia systemów bankowych wszystko odbywa się legalnie, no bo sama kliknęła wyślij, wpisała kod SMS, przeszła autoryzację. Bank trochę umywa ręce, mówiąc, no sama pani, państwo oddaliście cudze, własne pieniądze. I zastanawiam się, czy to też nie jest taka hipokryzja, że banki z jednej strony chwalą się, że wdrażają zaawansowane metody sztucznej inteligencji do analizy naszych zachowań, a z drugiej strony, gdy dochodzi do tak drastycznego oszustwa, to całe ryzyko technologiczne przerzucają na tego, no, często nieświadomego klienta.
0: Panie redaktor, dokładnie o tym samym pomyślałem, o czym pani powiedziała, że z jednej strony banki słusznie mówią, że stwarzają środowisko bezpieczne, gwarantujące przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonego kapitału, no ale z drugiej strony w momencie, kiedy pojawiają się problemy, to rzeczywiście poszukuje się wszelkich możliwych niuansów, które miałyby to ryzyko w zasadzie przerzucić na osobę, która podejmuje określone działania. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy. Nikt i nic nie zwalnia nas z konieczności zachowania takich podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ja wiem, że emocje często potrafią poprowadzić nas nie w tym kierunku, w którym chcielibyśmy normalnie podążać, podejmując decyzję na chłodno. Natomiast warto zawsze się zatrzymać i kilkukrotnie sprawdzić i zweryfikować to wszystko, co się dzieje. Nawet najlepsza technologia często nie jest w stanie zatrzymać osoby, która w sposób bardzo sprytny de facto umożliwia pokrzywdzonemu popełnienie błędu, czy też prowadzi go po takiej ścieżce, która kończy się na końcu popełnieniem błędu, który na przykład łączy się z utratą środków finansowych. Tutaj niestety nie ma na to super rozwiązania, bo jeżeli nie możemy mieć zagwarantowane ze strony instytucji bankowych 100% pewności, że są w stanie zweryfikować i wyłapać przestępstwo, które jest popełnione z użyciem nowych technologii, no to my musimy jako ludzie zachować szczególną ostrożność. No tu niestety, ale nikt nie wymyślił i moim zdaniem nie wymyśli żadnego takiego rozwiązania, które będzie w 100% bezpieczne. Tylko nasza taka uważność, nasza szczególna ostrożność, no jest w stanie nam zagwarantować względne bezpieczeństwo w tego rodzaju sytuacji. I na to trzeba przede wszystkim położyć nacisk i zwracać szczególną uwagę.
1: Mm-hmm. No to przenieśmy się z banku na salę sądową, pewnie panu bliższą siłą rzeczy. Przez dziesięciolecia sprawa była dość prosta. Nagranie z ukrytego dyktafonu, wideo z monitoringu, screeny wiadomości były dla sądu żelaznymi dowodami. Często decydowały i o wielomilionowych kontraktach, o wyrokach w sprawach o zabójstwo, albo na przykład o tym, przy kim zostaną dzieci po rozwodzie. Ale dzisiaj, dzięki tym ogólnodostępnym aplikacjom sztucznej inteligencji, każdy może w 5 minut sfabrykować nagranie, na którym, nie wiem, prezes konkurencyjnej firmy przyznaje się do korupcji, albo mąż wulgarnie grozi żonie. No to pytanie, które się jawi, czy w tym 26 roku polskie sądy nie stoją na progu, no nie chcę powiedzieć, że całkowitego paraliżu, ale jednak, no bo przecież za chwilę w każdym procesie adwokat z drugiej strony powie, ale wysoki sądzie, to nagranie to deepfake, mój klient nigdy tego nie powiedział. Czy my mamy w Polsce biegłych, którzy potrafią ze stuprocentową pewnością, nie wiem, odróżnić cyfrowe kłamstwo sztucznej inteligencji od prawdy, czy po prostu wchodzimy w erę, w której, no nie wiem, może sądy przestaną wierzyć w jakiekolwiek dowody cyfrowe?
0: Na pewno wchodzimy w erę, w której trzeba w sposób szczególny podchodzić do wiarygodności takich dowodów. Na pytanie, czy mamy biegłych, którzy stuprocentowo są w stanie rozstrzygnąć w wydawanej przez siebie opinii na potrzeby postępowania karnego czy cywilnego o prawdziwości danego materiału, takiego generatywnego materiału, bo myślę, że możemy w ten sposób go określić, nie potrafię odpowiedzieć, dlatego że jakość opinii biegłych w Polsce bywa naprawdę różna i przede wszystkim to jest wyzwanie stojące po stronie wymiaru sprawiedliwości, żeby zapewniać stronom toczących się postępowań biegłych wysokiej jakości, ale też tego rodzaju rozwiązania, które pozwolą weryfikować materiały, które mają charakter materiałów generatywnych, czyli takich, jak pani to pięknie opisała, no, wykształconych w następstwie działania sztucznej inteligencji czy innych technologii, które potrafią dzisiaj w zasadzie chyba już wszystko wykonać. Ja tutaj zwracam uwagę, że przepisy w tym obszarze się nie zmieniły, to znaczy nie powstały żadne nowe przepisy, które powodowałyby, że jest bezpieczne, stuprocentowe rozwiązanie, czy takie ukształtowanie polskiego prawa, że polski sędzia, czy polski prokurator jest sobie w stanie poradzić z wiarygodnością takiego dowodu. Na obecnym etapie jest to bazowanie na wiarygodności opinii biegłego. Natomiast trzeba też o tym pamiętać i to jest niestety moim zdaniem poważnym błędem i wyzwaniem przede wszystkim obecnego ministra sprawiedliwości, bo on odpowiada za wymiar sprawiedliwości, aby dostarczyć polskim sądom narzędzi pozwalających na szybkie weryfikowanie tego rodzaju materiału dowodowego. Wiemy, że wielokrotnie miesiącami czeka się na opinię biegłego, natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację. To jest jeden problem, ale nie mamy też moim zdaniem dzisiaj pomysłu, jak radzić sobie procesowo i od strony legislacyjnej z tymi wyzwaniami, jakie kryją się za, ujmę to generalnie, nowymi technologiami, które mogą, albo znaczy mogą, które już wkraczają tak naprawdę do polskich sądów. I panie redaktor, ja dam państwu bardzo skrajny przykład, ale moim zdaniem to jest sytuacja, która prędzej czy później wydarzy się w polskim sądzie. W sprawach, gdzie są wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, sąd ma 24 godziny na decyzję o naszej wolności. I wyobraźmy sobie taką sprawę, w której głównym materiałem przesądzającym o odpowiedzialności na obecnym etapie postępowania karnego, czyli materiałem, który stanowi podstawę do przyjęcia, że w rozumieniu prawa procesowego zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że dana osoba popełniła czyn i w związku z tym prokurator kieruje wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i sąd ma 24 godziny, żeby zdecydować, czy ten materiał jest wiarygodny w takim stopniu, który umożliwia przyjęcie, że osoba, która została objęta wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, no w wysokim stopniu jest prawdopodobne, że to ona popełniła dany czyn. I sąd ma 24 godziny, a tak naprawdę nie ma żadnych instrumentów, aby zweryfikować, czy taki dowód, może to być dowód, o którym pani mówiła, możemy sobie wyobrazić nawet sytuację, w której sztuczna inteligencja stworzyła, czy to materiał wideo, czy jakikolwiek inny materiał wskazujący na to, że dana osoba popełniła przestępstwo, w sytuacji, w której możliwe jest zastosowanie tymczasowego aresztowania w takiej sprawie. I to jest wielkim ryzykiem i wyzwaniem. I niestety, ale ja nie słyszałem, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości zajmowało się tym problemem, a to jest wyzwanie, które stoi
1: przed polskim. No właśnie, a co stoi na przeszkodzie, pańskim zdaniem? Bo to jest bardzo ciekawa kwestia.
0: Brak wyobraźni, jak to zawsze bywa. No proszę zauważyć, wiele rzeczy, które się wydarzyły, są wynikiem, mówię o różnych aferach, różnych problemach, sprawach, z którymi mierzy się polski wymiar sprawiedliwości, są najczęściej wynikiem braku wyobraźni, to do tego, że rzeczywistość się zmienia, a często tak naprawdę rozwiązania czy propozycje legislacyjne albo propozycje rozwiązania spodziewanych problemów w wymiarze sprawiedliwości lub wyzwań wymiaru sprawiedliwości nie są na czas zdiagnozowane i nie są rozwiązywane. Na tym polega dzisiaj problem tak naprawdę.
1: A tymczasem inne kraje próbują, między innymi nasz słuchacz pisze, wracając do bankowości, o którą też pana mecenasa pytałam, że w Wielkiej Brytanii skradzione pieniądze są oddawane w kilka godzin od zgłoszenia. Banki rekompensują sobie z funduszu bankowego. Sam miałem taką sytuację. Można?
0: Można, prawda? I to jest prawdopodobnie kierunek, to znaczy mówiąc krótko, stworzenie gwarancji dla osób, które są stroną takiej transakcji, ale pamiętajmy, że to jest system finansowy. Natomiast nie zawsze mamy do czynienia z systemem finansowym, dlatego że wielokrotnie mamy do czynienia z takimi obszarami, które albo nie są dzisiaj objęte żadnym systemem gwarancyjnym, jak na przykład Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje tak naprawdę depozyty w polskich bankach, czy inne fundusze gwarancyjne na wypadek, gdyby nie można było uzyskać należnej rekompensaty, tak to ujmę, od bezpośredniego sprawcy. Myślę tutaj na przykład o obszarze łączącym się z naprawianiem szkód komunikacyjnych, bo tam też funkcjonuje takie rozwiązanie gwarancyjne. Ale też pamiętajmy, bo rozmawialiśmy przed chwilą o prawie procesowym, o takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z dowodami generatywnymi. No tutaj trudno wyobrazić sobie istnienie jakiegoś obszaru działania państwa o charakterze gwarancyjnym. To są potrzebne szkolenia, narzędzia, wysokojakościowi biegli. Być może trzeba się zastanowić nad ośrodkami specjalistycznymi, które będą się wyłącznie zajmowały tego rodzaju opracowaniami, czy ekspertyzami, czy też opiniami wydawanymi na potrzeby polskich sądów, zarówno w sprawach karnych i przede wszystkim w sprawach karnych, ale także w sprawach cywilnych. No proszę pamiętać, są pierwsze procesy, które łączą się albo z wykorzystaniem wizerunku przerobionego przez sztuczną inteligencję, albo z wykorzystaniem głosu znanych osób, który został zmodyfikowany przez sztuczną inteligencję lub też wykształcony na wzór czy podobieństwo do oryginału, więc tego rodzaju sytuacje pojawiają się, jak w każdym społeczeństwie, które używa nowych technologii, czy też nowych rozwiązań, które wkraczają do naszego życia, teraz myślę szerzej i generalnie, ale obowiązkiem, taką odpowiedzialnością polskiego państwa, tutaj działającego przez przede wszystkim Ministerstwo Sprawiedliwości, czy Sejm, Senat i Prezydenta, myślę o zmianach legislacyjnych, jest posiadać zdolność do natychmiastowego odpowiadania na przewidywane problemy, wyzwania, czy też spodziewane, no, co by nie powiedzieć, ale często szkody, bo niestety to się do tego sprowadza. Ja dam Państwu przykład. No, polska adwokatura, na czele której stoję, jakby dostrzega istnienie nowych technologii i w związku z tym wprowadziliśmy zmiany w obszarze dotyczącym zasad etyki, jeżeli chodzi o korzystanie przez adwokatów z narzędzi, ujmę to, nowotechnologicznych. Więc widzieliśmy problem, on został nazwany, został w sposób precyzyjny, na tyle, na ile to jest konieczne, zaimplementowany do zbioru zasad etyki adwokackiej godności zawodu i dzisiaj tak naprawdę od ostatniego piątku adwokaci mają regulację, która określa, w jaki sposób adwokat korzysta, świadcząc pomoc prawną, powinien korzystać z nowych technologii. I to jest właśnie przykład wychodzenia naprzeciw wyzwaniom, które są dostarczane dla każdego społeczeństwa w ramach zmieniającej się rzeczywistości.
1: Panie mecenasie, to wracając, oczywiście do tego być może jeszcze uda mi się wrócić za chwilę, ale wracając jeszcze do sali sądowej, to jak pan to określił, wysokojakościowi biegli musieliby chcieć pracować za stawki sądowe w tych sądach. A jak to wygląda z pańskiej perspektywy? Faktycznie mamy w sądach takich biegłych, którzy są w stanie orzec, co jest dzisiaj wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a co jest prawdziwe? Czy właśnie polskie sądy mierzą się też z tym, że nie ma kto tak naprawdę sądowi podpowiedzieć, żeby podjąć oczywiście właściwą decyzję.
0: Panie redaktor, dostępność biegłych jest ograniczona i to jest niestety bolączka wymiaru sprawiedliwości z wielu powodów. Z jednej strony z uwagi na stawki i też takie oczekiwanie, że postępowania będą stosunkowo niewysokie, jeżeli chodzi o koszty, tak, w toku postępowań, ale z drugiej strony też nie, brak takich biegłych, którzy, i to też jest dla mnie zrozumiałe, którzy przede wszystkim koncentrują się na swoim takim rozwoju zawodowym i pokładają, pomysł na siebie, czy szansę zawodową zupełnie poza wymiarem sprawiedliwości, to też trzeba zrozumieć. I rzeczywiście to jest to problem, jest to wyzwanie, jeżeli chodzi o brak biegłych w polskim wymiarze sprawiedliwości. To nie oznacza, że ich nie ma. Natomiast ci, którzy są, no to niestety albo czas oczekiwania na taką opinię jest znaczny, albo często, ale to już mówię teraz generalnie i też niestety trzeba uczciwie powiedzieć, nie zawsze, no, często te opinie, mówiąc krótko, pozostawiają wiele do życzenia. Ten problem teoretycznie jest na razie rozwiązywany. Powstał projekt ustawy, aczkolwiek po jego takiej wstępnej lekturze muszę powiedzieć, że obawiam się, że on nie rozwiąże problemu biegłych sądowych w Polsce. I tutaj teraz mówię nie tylko o biegłych z zakresu nowych technologii czy z zakresu informatyki, ale myślę szerzej, co do zasady biegłych sądowych, po części trochę wykraczając poza temat naszej rozmowy.
1: Mm-hmm. No to panie mecenasie, jeszcze jedna kwestia, bo Unia Europejska próbuje jakoś tam okiełznać ten cyfrowy dziki zachód za pomocą głośnego aktu o sztucznej inteligencji AI Act, który właśnie wchodzi w życie. Nakłada on obowiązki znakowania treści na legalnych twórców. I tak się zastanawiam, czy to unijne prawo w jakikolwiek sposób uratuje sytuację w polskich sądach, czy to po prostu taka kolejna biurokratyczna naiwność, tak to nazwę, bo przecież no, przestępcy z internetowego podziemia nie będą aplikować o unijne certyfikaty bezpieczeństwa dla swoich złośliwych programów.
0: W zasadzie odpowiedziała pani na pytanie, które pani zadała. Dokładnie tak będzie. To znaczy każde rozwiązanie, które ma na celu ochronę, można powiedzieć, że należy powitać z radością. Tylko trzeba też pamiętać, że obok modelowych, teoretycznych pomysłów jest życie. To się dzieje tu i teraz. Jeżeli ktoś chce na danej technologii zrobić pieniądze, niekoniecznie legalnie, czyli mówiąc krótko, popełniając przestępstwa, to on po prostu to zrobi. I wtedy tak naprawdę tylko i wyłącznie skuteczność lub jej brak po stronie organów ścigania będzie decydowała o tym, na ile to prawo miało swój sens i na ile prawo spełniło swoje cele, czyli na ile ochroniło te podmioty, które miało chronić. Więc myślę, że jesteśmy też nie tylko świadkami gigantycznych skoków, jeżeli chodzi o technologię, ale jesteśmy też świadkami pewnego wyścigu pomiędzy takimi pozytywnymi i negatywnymi stronami wykorzystywania nowych technologii, czy w ogóle stosowania nowych technologii. Bo to, co pani powiedziała, no przestępcy, jeżeli będą chcieli wykorzystać nową technologię do popełnienia przestępstwa, to oni to po prostu zrobią. Tak jak to często w życiu obserwujemy, bez względu na to, czy będzie istniało otoczenie normatywne, czy też nie. Jeżeli ktoś chce popełnić przestępstwo, to je popełni. Pamiętajmy, zanim pojawiła się nowa technologia, o której rozmawiamy, czyli te wszelkie narzędzia generatywne, no istniała od zawsze tak zwana ciemna strona internetu, taki darknet. I to też było miejsce do popełniania przestępstw. Przecież szereg przestępstw, wracając do kwestii łączących się z bankami, no szereg przestępstw, które dotychczas niejako miały miejsce, a łączyły się wielokrotnie z różnymi działaniami, które były nakierowane na instytucje bankowe i na klientów instytucji bankowych, były popełniane właśnie z użyciem albo narzędzi, albo tej tak zwanej ciemnej strony internetu, czyli to wszystko wielokrotnie działo się w darknecie i tak było. Tu muszę przyznać, że organy ścigania dawały radę, oczywiście to też pamiętam doskonale, jak to wszystko się tworzyło, to nie było tak, że od razu organy ścigania były w stanie reagować, ale po pewnym czasie bardzo sprawnie organy ścigania były w stanie rozliczać. Też prawda jest taka, że nie w każdym przypadku, ale były w stanie rozliczać przestępstwa popełnione z wykorzystaniem właśnie darknetu. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w odniesieniu do nowych technologii. Na pewno widzimy, bo to dzieje się na naszych oczach, gigantyczny skok, jeżeli chodzi o nową technologię, ale to powtórzę jeszcze raz, żeby ten wątek domknąć. Nie zwalnia to polskiego państwa, z obowiązku odpowiedzialnego kształtowania regulacji prawnych, które będą chroniły użytkowników.
1: O, i to jest chyba bardzo dobra puenta naszej rozmowy, bo wszystko wskazuje na to, że żyjemy w rzeczywistości, w której technologia potrafi w 5 sekund ukraść naszą tożsamość, a prawo potrzebuje lat, by je nazwać i osądzić. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Pięknie dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A na naszym zegarze 17:58, czyli za 2 minuty serwis informacyjny.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński zapraszam. O sytuacji na Bliskim Wschodzie na forum Europarlamentu. Unia Europejska odrzuca wszelkie decyzje, które mogłyby nałożyć dodatkowe koszty na żeglugę morską w cieśninie Ormus, tak powiedziała szefowa unijnej dyplomacji. Uzgodnione porozumienie amerykańsko-irańskie ma zakładać, że Iran będzie mógł pobierać opłaty za transport towarów przez cieśninę. W ocenie Kai Kallas to próba ograniczania wolności żeglugi. Wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej do spraw zagranicznych zwróciła też uwagę na niestabilną sytuację w Libanie. Operację przeciwko Hezbollahowi prowadzi izraelska armia. Zawieszenie broni między Libanem a Izraelem musi obowiązywać. Jest szansą na zakończenie konfliktu, daje szansę dyplomacji i stwarza warunki do trwałej deeskalacji. Będziemy wspierali władze Libanu w ich dążeniu do rozbrojenia Hezbollahu. Ludność cywilna w Izraelu i Libanie zasługuje na pokój i stabilność. W następnej fazie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi Teheran będzie domagał się wycofania sił izraelskich z Libanu, tak twierdzi kierownictwo Hezbollahu. Teraz doniesienia agencji Reutera. Rosyjska fregata miała oddać strzały ostrzegawcze w kierunku cywilnego żaglowca na kanale La Manche. Rosyjscy marynarze mieli zdecydować się na strzały, gdy jacht zbliżył się do jednostki. Dwa dni temu brytyjska armia przejęła na kanale La Manche tankowiec należący do tzw. rosyjskiej floty cieni. Prezydent Poznania z absolutorium i wotum zaufania sesji Rady Miasta przesłonił incydent. Jeden z aktywistów rzucił tortem w twarz prezydenta. Chcieli w ten sposób aktywiści okazać niezadowolenie z polityki mieszkaniowej władz miasta.
3: Można mieć różne poglądy, ale atak fizyczny na pracownika samorządu i zrobienie tego podczas sesji jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic.
2: Na to wydarzenie zareagowali samorządowcy zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich. Jak napisali we wspólnym oświadczeniu, samorząd jest miejscem dialogu, a czasem też trudnych debat i silnych emocji. Jednak nawet w najostrzejszych sporach powinny obowiązywać zasady i dialog, a nie przemoc i poniżanie. Nie ma zgody na takie zachowania wobec kogokolwiek. Oczekujemy ukarania sprawcy. Czytamy w oświadczeniu. Policjanci zatrzymali dwie osoby. I jeszcze tenis. Maja Chwalińska otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę i pojawi się w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju. Początek zmagania 29 czerwca. W Londynie zobaczymy 6 polskich zawodników. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Wracając do wiadomości, którą przekazałeś na końcu, kiedyś byłam świadkiem w sądzie, jak niezadowolona strona rzuciła tortem w stronę pani sędzi. Widzę, że teraz ten trend sal sądowych przeniósł się do polityki. Co prawda lokalnej.
2: Wiesz co, lepiej jednak o tym Wimbledonie.
4: Chyba tak.
5: Nowy Świat po południu.
4: 4 minuty po godzinie 18, a to oznacza, że rozpoczynamy trzecią i ostatnią godzinę popołudniowego spotkania w składzie jeszcze niezmienionym, ale za chwilę zmieni się realizacja. Pożegnamy Grzegorza Muranowicza, a powitamy Rafała Lewandowskiego. A poza tym bez zmian.

Anna Kalwi i 8 minut po 18, a wracając jeszcze do cyberprzestępczości, pan Wiesław napisał, że wielokrotnie usiłowano wyłudzić ode mnie pieniądze i mój patent jest prosty. Rozumiem, jest problem, niestety nie mam żadnych środków i przez co najmniej 2 miesiące nie będę mieć nic, zatem nie zrobię. No i po takim komunikacie to rozmówca zawsze się wyłącza. Pozdrawiam, Wiesław. Panie Wiesławie, no może jest to jakiś patent faktycznie, ale faktycznie wsłuchując się w głos mecenasa Rosatiego i naszej rozmowy, no to nie da się nie odczuć takiego wrażenia, że technologia dała przestępcom cyfrowy rewolwer, a polski wymiar sprawiedliwości wciąż próbuje bronić się paragrafami z epoki maszyny do pisania. No to obyśmy tylko nie obudzili się w świecie, w którym w sądzie wygrywa nie ten, kto ma rację, ale ten, kto kupił lepszy algorytm do generowania prawdy.

0: Bonobo i 13 minut po godzinie 18. Ja jeszcze tylko na sekundę, wracając do tematu, którym zajmowaliśmy się w poprzedniej godzinie, piszą Państwo, że w cyfrowym świecie nikt z nas nie może czuć się bezpiecznie i strach pomyśleć, co będzie dalej. No właśnie, skoro dorośli i wielkie instytucje finansowe kapitulują w starciu z technologią, to co się dzieje tam, gdzie brakuje życiowego doświadczenia? A cyfrowe zagrożenia najmocniej uderzają w najmłodszych. Z danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że nawet 87% młodych ludzi może doświadczać przemocy rówieśniczej, która dziś w dużej mierze przeniosła się właśnie do sieci.
1: Wśród dzieci w wieku 7-12 lat, które nie powinny mieć formalnie dostępu do serwisów społecznościowych, około 1 000 000 osób korzysta z mediów społecznościowych.
2: W tej chwili dzieci mają nowe narzędzia, między innymi sextortion, czyli moment, kiedy młody człowiek znajduje się w posiadaniu zdjęć kolegi lub koleżanki w sytuacjach intymnych i zaczyna szantażować, że te materiały upowszechni.
0: A o tym, czy media społecznościowe stworzyły zupełnie nowy rodzaj agresji, czy tylko obnażyły problem znany od pokoleń, o tym porozmawiamy z naszym gościem po 18.30, Szymonem Wójcikiem z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. A na tę rozmowę zapraszam Państwa w imieniu Olgi Bobienko.

0: Angie Stone i 18 minut po 18. Tak, tak, trudno uwierzyć w te liczby, ale niestety są bezlitosne. Aż 87% uczniów w wieku od 10 do 17 lat doświadczyło przemocy ze strony rówieśników, a 3/4 zetknęło się z nią także w internecie. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Problem często pozostaje niewidoczny dla dorosłych, a młodzi ludzie nie zawsze wiedzą, gdzie szukać wsparcia. Jak wygląda świat przemocy rówieśniczej po drugiej stronie ekranu, za drzwiami dziecięcych pokoi? O tym teraz w relacji Anny Rokicińskiej.
1: Nie chcę tu zabrzmieć jak stara ciotka Klotka, ale kiedyś sprawa była prosta. Dostawało się bęcki na boisku, wyśmiewano się z tego, jak się jest ubranym lub jak człowiek ogólnie wygląda. I było używanie dla całej klasy, czasami szkoły, a bywało, że i nauczyciele dołączali do loży szyderców. Teraz to wszystko może zobaczyć cały świat. I nie chodzi jedynie o opowieść, że widziałem koleżankę w toalecie wykonującą intymne czynności, bo te czynności mogą być przedstawiane w różny sposób, o czym dr Halszka-Witkowska, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
2: Przemoc rówieśnicza była zawsze, to nic nowego. Natomiast w tej chwili dzieci mają nowe narzędzia, między innymi sextortion, czyli moment, kiedy młody człowiek znajduje się w posiadaniu zdjęć kolegi lub koleżanki w sytuacjach intymnych i zaczyna szantażować, że te materiały upowszechni. Mówimy też o przemocy technologicznej w tym kontekście, że młody człowiek cały czas może być nagrany, zrobione jego zdjęcie, więc z jednej strony potrzebujemy psychoedukacji młodych ludzi, jak radzić sobie z emocjami, ale z drugiej strony potrzebują psychoedukacji nas, dorosłych, i takiego pokornego podejścia i cierpliwego do tego, żeby poznawać świat młodych ludzi, a nie go oceniać. Bo żeby pomóc im z nowymi wezwaniami, musimy najpierw zrozumieć, w którym miejscu oni są.
1: A są w takim, że w ciągu jednego roku 87% z nich doświadcza przemocy. 3/4 mówi o cyberprzemocy. Formy tego poniżania są różne, o czym Joanna Kopycka, współautorka raportu z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
3: Ponad połowa badanych doświadczyła takich form przemocy jak wyśmiewanie lub krytykowanie wyglądu, otrzymywanie nieprzyjemnych wiadomości, wykluczenie z grupy lub aktywności w internecie oraz celowe uderzenie. Nasze analizy rzucają także światło na związek między doświadczeniem i stosowaniem bullyingu. Wiemy, że niemal połowa badanych, która stosowała bullying, również w przeszłości go doświadczyła.
1: Przemoc zgłosiła jedynie 1/3 badanych. Dlaczego? Bo nie wierzą w nas, dorosłych. Tylko 60% uczniów oceniło, że cokolwiek w tej sprawie zrobiliśmy. Ale jest też inny wątek.
3: Wiemy, że młodzi ludzie w większości przypadków nie zgłaszają sytuacji przemocy rówieśniczej. Oni mają trudność, żeby rozpoznać i zdefiniować daną sytuację jako przemoc. Często nie uważają to za nic poważnego, nie mają w ogóle takiego pomysłu, żeby to zgłosić, lub też nie wiedzą, komu o takim problemie mogą powiedzieć.
1: Mówią sobie nawzajem lub też nie. No i jeszcze jedna rzecz. Częściej ofiarami przemocy rówieśniczej padają te młodsze dzieci, które nie wiedzą, jak się bronić. A jedną z form obrony jest mądre dawkowanie tego, co w sieci. I tu jest rola rodziców. Dane dotyczące tego, jak dzieci korzystają z internetu. Wynika z nich, że niekoniecznie, zwłaszcza z portali społecznościowych, korzystają te, które powinny. O czym Justyna Hofmolk z Fundacji Cyfrowego Obywatelstwa.
4: Wśród dzieci w wieku 7-12 lat, które nie powinny mieć formalnie dostępu do serwisów społecznościowych, około 1 000 000 osób korzysta z mediów społecznościowych. 40% czasu, które dzieci spędzają w wieku 7-14 lat na urządzeniach ekranowych, jest poświęcony na media społecznościowe, z czego, co ciekawe, 29% na kontakt z aplikacją TikToka.
1: Pytanie, ile czasu poświęcają rodzice na kontakt nie z aplikacją, a z dzieckiem? I czy ten kontakt jest na tyle atrakcyjny, by oderwać dziecko od komórki? Czasami wystarczy przytulić i rozmowa sama się plecie.
0: A raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazuje jeszcze coś, co powinno zwrócić naszą uwagę, że wcale najgorsza nie jest agresja jednego łobuza, a milczenie reszty klasy. I to też pytanie do nas dorosłych, czy nauczyliśmy dzieci reagować, gdy dzieje się krzywda, czy wręcz przeciwnie, wbijamy im do głowy zasady: nie wtrącaj się, pilnuj swojego nosa. Gdzie kończy się lojalność rówieśnicza? Zaczyna współudział w hejcie. To też z pewnością jedno z pytań do naszego gościa. Przypominam, Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę będzie naszym gościem po 18.30. Czy era mediów społecznościowych stworzyła nowy wymiar przemocy rówieśniczej, czy jedynie ujawniła skalę problemu, który od lat pozostawał poza zasięgiem wzroku dorosłych? O tym też oczywiście będziemy rozmawiać, a na rozmowę zapraszam w imieniu Olgi Bobienko.

18:27 na naszym zegarze. Gdy dochodzi do hejtu w sieci, rodzice często winią szkołę, a szkoła rozkłada ręce i mówi: to działo się na prywatnym messengerze po lekcjach, nic nie możemy z tym zrobić. No to kto tak naprawdę ma dzisiaj narzędzia i obowiązek, żeby reagować? Czy nauczyciele są w ogóle przygotowani na cyfrową przemoc, czy zostali z tym problemem zupełnie sami? Czekam na opinię rodziców, pedagogów, chętnie wczytam się w Państwa głos w tej dyskusji. Popołudnie Małpa Nowy Świat online i można też do nas cały czas dzwonić 224 280 280.

0: Przemoc rówieśnicza to, jak mówiła w swojej relacji Anna Rokiecińska, nie tylko podstawianie haka na korytarzu. Raport Rówieśnicy 26 obnaża brutalną prawdę. 58% dzieci doświadcza wyśmiewania wyglądu, a ponad połowa dostaje w internecie wiadomości, które mają je po prostu zniszczyć psychicznie. Eksperci alarmują, że kluczem jest poziom empatii, który drastycznie spada. Czy smartfony całkowicie wyłączyły w młodych ludziach współczucia? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy za chwilę w rozmowie z Szymonem Wójcikiem z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ale zanim nasz gość pojawi się na naszych łączach, to...
1: Pogoda.
0: Po raz ostatni w dzisiejszym programie zaglądamy do prognozy pogody, a w niej od jutra czeka nas zauważalna poprawa pogody i w większości krajów wyczekiwane częściowe ocieplenie, tak to ujmę. Słońca ma być pod dostatkiem, a zachmurzenie ma być umiarkowane i małe. Parasole przydadzą się tylko w północno-wschodniej części naszego kraju oraz lokalnie w południowej Polsce. Tam nadal możliwe są przelotne opady deszczu, a na południu miejscami może też zagrzmieć. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie nad samym morzem, od 16 do 17 stopni oraz na Suwalszczyźnie ma być około 18 stopni. W centrum kraju zobaczymy już przyjemne 20-22 stopnie, a na zachodzie od 22 do 24. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, a na południu w czasie burz jego porywy mogą osiągać do 65 km na godzinę. A jaka będzie noc ze środy na czwartek? Na krańcach północno-zachodnich pojawi się więcej chmur i tam niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu, a poza tym w całym kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Na zachodzie odczujemy napływ cieplejszego powietrza, bo temperatura minimalna wyniesie od 13 do 15 stopni. Z kolei w centrum i na wschodzie czeka nas chłodniejsza noc. Tam słupki rtęci wskażą od 8 do 10 stopni. Ale proszę się nie martwić, w ciągu dnia już zdecydowanie cieplej. No i im bliżej weekendu, tym goręcej, bo w weekend nawet na termometrach zobaczymy 34 stopnie.

0: Kuba Folwarczny i 18.35 na naszym zegarze. Skoro dorośli nie radzą sobie z cyfrowymi zagrożeniami, no to jak mają się przed nimi chronić dzieci? Według raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 87% młodych ludzi doświadcza przemocy rówieśniczej, która przez smartfony czasem trwa 24 godziny na dobę. No to kto powinien reagować na ten cyberhejt po lekcjach? Szkoła czy może wyłącznie rodzice? No i gdzie kończy się odpowiedzialność i rodziców, i szkoły? Pewnie między innymi o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem. Olga Bobienko razem ze mną w studiu. Cześć Olu, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Idealnie podsumowałaś pytania, które przygotowałam do naszego gościa.
0: To bardzo się cieszę, że czytam ci w myślach. No to mam nadzieję, że gość nasz również.
2: Przepytanie.
1: A jest nim dr Szymon Wójcik, współautor raportu i koordynator działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Zaczęłabym od tego właściwie, co pana najbardziej zaskoczyło jako badacza w tym, no, wynikach tego badania?
3: Tak, nasze badanie pokazało rzeczywiście dużą skalę tej przemocy rówieśniczej. Nie tylko online, o czym tu państwo rozmawiacie, ale też offline w relacjach, ale to nie było niestety zaskakujące, ponieważ już z naszych wcześniejszych badań no wiemy, że ten problem jest bardzo powszechny i występuje faktycznie wszędzie. To, co nas tutaj zaskoczyło, to kwestie związane też ze zgłaszaniem i reagowaniem w szkołach, bo to po raz pierwszy badaliśmy w taki pogłębiony sposób. No i tutaj niestety negatywnie zaskoczyło nas to, że w bardzo wielu przypadkach, nawet w sytuacjach, kiedy dzieci zgłaszają takie incydenty, to nie otrzymują odpowiedniej pomocy, bo spośród tych, którzy zgłaszali, tutaj 1/5 dzieci mówiła o tym, że ktoś obiecał im coś zrobić, ale nic nie zrobił, a 16% o tym, że te zgłoszenia w ogóle zostały zignorowane.
1: Ale ktoś obiecał im coś, obiecał pomóc, ale tego nie zrobił przy zgłoszeniach w szkole.
3: Tak, tak, tak. No tutaj nasze badanie się koncentrowało na tej sytuacji w szkołach. No ale też tutaj spodziewalibyśmy się jakby większej świadomości tego, jak ważne jest reagowanie, kiedy już jakieś dziecko zdecyduje się o tym powiedzieć.
1: A patrząc właśnie na to badanie i patrząc na to, że skoro, bo te liczby mówią o tym, że właściwie prawie 80% młodych ludzi przynajmniej deklaruje, że wie, gdzie szukać tej pomocy, no to skoro niewielu zwraca się do szkoły, to właśnie jest związane z tym brakiem zaufania, czy na podstawie już konkretnych doświadczeń, czyli właśnie wcześniej próbowaliśmy zgłosić problem, ale nikt z tym nic nie zrobił.
3: No to jest dosyć złożona kwestia. Na pewno to, co pani powiedziała, jest istotne i dlatego podkreślam ten wynik, że w sytuacji, kiedy takie zgłoszenia są zignorowane, to trudno się spodziewać, żeby w tych kolejnych razach dziecko zaufało czy szukało pomocy.

0: pomocy. Ale myśmy też, i rzeczywiście, jak pani słusznie zauważyła, większość dzieci deklaruje, że teoretycznie wie, gdzie się zgłosić, ale po pierwsze, nie wszystkie, bo my pytaliśmy tych, którzy powiedzieli, że wiedzieli o tym, ale nie zgłaszali, to dopytywaliśmy, dlaczego nie zgłaszali. I teraz tak, 11% z nich powiedziało nadal, że nie wiedziało komu, czyli też to jest jednak czynnik. Większość powiedziała albo, że nie uważała tego za coś poważnego, albo, że nie przyszło im to do głowy i to interpretujemy jako taki brak też rozeznania czy edukacji dotyczącej rozpoznawania tej przemocy, tego, kiedy te granice są naruszone, tego, że coś się dzieje nie tak. I wreszcie 1/5 z tych, którzy nie zgłaszali, chociaż wiedzieli, mówiło po prostu, że się bali. I to jest często bardzo ważny czynnik. Albo boją się, że no, powiedzmy ich sytuacja jeszcze się pogorszy, czyli ci rówieśnicy, którzy jakoś ich dręczyli, będą to robić jeszcze bardziej po tym zgłoszeniu, albo boją się, i to niestety też się czasem zdarza, że oni jakby sami zostaną też jakoś ukarani, czy poniosą konsekwencje tego, że byli w jakieś sytuacje zaangażowani.
1: To teraz, panie doktorze, gdyby usiadł pan właśnie z takim nastolatkiem, który albo jest ofiarą tej przemocy rówieśniczej, albo jest świadkiem, to jakby pan wytłumaczył, gdzie się zgłaszać, jak się zgłaszać i w jakich sytuacjach? Bo jeżeli pojawiają się te głosy i właściwie to tłumaczenie, może inaczej, to tłumaczenie, że to jest... No, nie sądziłem, że to jest na tyle poważne. To gdzie jest ta granica? Że jest poważna, a nie jest. Że o takiej granicy powinniśmy mówić. Mhm.
0: No to jest trudny problem o tyle, że my tak jakby jakoś definicji uniwersalnej, gdzie to już jest przemoc, a tu jeszcze nie stworzymy. Bardziej tu chodzi o uwrażliwianie dzieci na to, że jakieś konkretne zachowania, na przykład właśnie obraźliwe wiadomości, czy wykluczanie kogoś z grupy, czy przerabianie jego filmów, że to są krzywdzące zachowania. I my w Fundacji Dajmy Ci Siłę, właśnie te badania towarzyszą też programowi profilaktycznemu właśnie pod tym Rówieśnicy, gdzie to jest cały, bo to nie może być jakaś jedna pogadanka o przemocy, że dzieci nie róbcie tego i albo tamtego. To
1: też myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak takie pogadanki w szkole, jak przychodził policjant na przykład, albo ktoś opowiadał, kto na ile zapamiętuje.
0: Tak, dokładnie. Po pierwsze, to wiemy nawet z badań, że dzieci nie zapamiętują, co tam było mówione. Po drugie, tak, z całym szacunkiem do działań policjantów na polu profilaktyki, bo ich jest wiele, ale one właśnie czasami są skoncentrowane na, no, upraszczając, straszeniu konsekwencjami, tak? Prawnymi na przykład, które oczywiście gdzieś tam są na horyzoncie, natomiast to nie jest najlepszy sposób na tą profilaktykę. My w tym naszym programie stawiamy na proces, który nazywamy aktywizacją empatii. Zresztą nie są to autorskie wynalazki, bo na tym opierają się różne programy profilaktyczne na świecie. I tutaj chodzi o to, żeby tego młodego człowieka uwrażliwiać po prostu na to, jak jakieś na przykład żarty czy zachowania grupowe mogą być odbierane przez drugą stronę. I tutaj mamy zestaw filmów, zestaw ćwiczeń, też użyciem dramy, tak, gdzie wcielamy się w różne role. I to wszystko trwa 10 godzin, także różne historie też o tym, jakie konsekwencje mogą być tych działań. I tym sposobem, jakby pokazując problem od różnych stron, też próbując się wczuwać w tę sytuację, możemy sprawić, że młodzi ludzie jednak będą uważali to za coś poważnego i będą częściej szukać pomocy. I też to nasze badanie, jak tutaj było wcześniej wspomniane, pokazuje wyraźnie, ale inne oczywiście światowe badania także, że tutaj jest ten związek pomiędzy poziomem empatii a tym, jak często ktoś stosuje takie przemocowe zachowania. Więc podnosząc ten ogólny poziom empatii, możemy też wpłynąć na zmniejszenie przemocy. To oczywiście nie jest jedyny czynnik, ale bardzo bardzo ważne.
1: Mm-hmm. Ja tak się zastanawiam nad tym, no bo z danych wynika też, że klimat szkoły ma ogromne znaczenie, więc tu też chciałam zapytać o to, jak wygląda, albo jak powinna wyglądać szkoła, w której ta przemoc ma mniejsze szanse się rozwijać. I mamy komentarz, właściwie opis sytuacji z pytaniem od naszej patronki, pani Kasi. Więc pozwolę sobie przeczytać i zadać to pytanie panu, panie doktorze. Taka sytuacja. Dziecko pokazuje matce, co się dzieje na internetowej grupie klasowej. Matka robi screen, jest zaniepokojona i pokazuje go psychologowi szkolnemu. Psycholog szkolny przy całej klasie wymienia z imienia dziecko, którego mama to zgłosiła. Była pogadanka o odzywaniu się do siebie na grupie, ale to dziecko jest teraz mniej lubiane w klasie, a dzieci się od niego odsuwają. I szkoda, że psycholog szkolny nie zrobił tego anonimowo. Pytanie, czy matka miała prawo to zgłaszać, skoro to była prywatna grupa? Albo jak ta sytuacja powinna zostać w takim razie rozegrana, załatwiona, no bo nie brzmi to jak, no właśnie, tak, jak to brzmi, tak, panie Szymonie, to pana nie, pytanie.
0: Nie brzmi to dobrze zdecydowanie i no ta sytuacja, można powiedzieć, na pewno nie była dobrze potraktowana i to jest kolejna, niestety takich historii znamy dużo i to jest od strony, bo ja powiedziałem, edukacji młodzieży, ale no tutaj to jest przyczynek tego, no, że profesjonaliści, czy pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, no też muszą tutaj jeszcze się rozwijać w tym kierunku, bo to jak jest właśnie, ja powiem o ignorowaniu zgłoszenia, ale też jak to jest podejmowane, no to ma ogromny wpływ. Oczywiście, że to powinna być rozmowa jeden na jeden, powinno być to dyskretnie potraktowane z poszanowaniem prywatności. Dobrze, że to zgłoszenie zostało podjęte, no tylko w nieodpowiedni sposób.
1: I to teraz wpływa zapewne na to, że reszta dzieci, jeżeli będzie w tej samej klasie, jeżeli będą ofiarami takiego przemocowca, to już tego nie zgłosi.
0: No tak, na pewno nikt z tej klasy pewnie nie chciałby się znaleźć na tym miejscu, tak, w tym w centrum wydarzeń, jako ta osoba, która w cudzysłowie generuje problem, tak, bo tak to można odebrać. Ja tutaj dodam, że od 2 lat mamy prawo mówiące o standardach ochrony małoletnich i to jest czasami pomijana kwestia, ale te standardy też powinny dotyczyć tego, jak traktujemy zgłoszenia właśnie w kwestii przemocy rówieśniczej. To jest często zapisane w tych standardach w szkołach, tylko właśnie nie do końca wdrożone, bo powinna istnieć procedura, która mówi wyraźnie, tak żeby nawet nauczyciel, który powiedzmy nie czuje się tutaj biegle, wiedział, że aha, najpierw powinienem porozmawiać z tą osobą na osobności, tak? Potem powinienem porozmawiać z osobą stosującą przemoc też na osobności. Potem ewentualnie z klasą, ale oczywiście nie wskazując też tych osób. I my takie podręczniki i procedury też udostępniamy, więc te materiały są i ciągle je promujemy. Tu jeszcze mogę dodać do tego, co nasza słuchaczka napisała, że kolejnym błędem, który często jest powielany w polskich szkołach, jest to, że w ogóle ten temat jest poruszany w sytuacji, kiedy jest jakiś problem, zazwyczaj duży problem, bo już taki, który dotrze do nauczycieli, czy rodzice, powiedzmy, uznają go za na tyle poważny, żeby właśnie interweniować. I to nie jest sprzyjający moment, prawda, na tą edukację. Prawdziwa profilaktyka powinna polegać na tym, że wszystkie klasy przechodzą takie zajęcia i dużo skuteczniejsze jest to, kiedy w tej klasie właśnie nie ma takich incydentów, bo wtedy jest grunt, żeby uczniowie jakby jeszcze polepszyli te relacje, tą integrację, ten sposób zwracania się do siebie i żeby zapobiec takim sytuacjom. To jest jakby odpowiednia kolejność.
1: Mm-hmm. A gdyby miał pan wskazać takie rzeczy, które zarówno polskie szkoły, rodzice, ale i państwo powinny zrobić dziś, żeby te statystyki, rzućmy okres, powiedzmy, nie wiem, max za jakieś 5 lat, wyglądały po prostu lepiej, żeby to życie młodych ludzi, jakieś przebywanie w tej grupie rówieśniczej było po prostu lepsze, to co by to było?
0: No, myślę, że tak. Po pierwsze, uświadomić wagę tego problemu, że te problemy psychiczne młodzieży, o których bardzo dużo rozmawiamy, o których Państwo w mediach mówicie, one się nie biorą z powietrza i w dużej mierze właśnie są związane z tym, co dzieje się w klasach, w szkołach, jak są rozwiązywane chociażby takie problemy, o których przed chwilą mówiliśmy. A co powinno za tym iść? No właśnie to, co wspomniałem, wzmocnienie tych procedur w ramach standardów ochrony małoletnich, czyli w ramach ustawy, którą mamy. Nie trzeba tu tworzyć nowych przepisów, tylko zadbać o szkolenia i o wdrażanie, żeby to nie było martwe. A po drugie upowszechnić właśnie taką edukację profilaktyczną. Mamy bazę takich programów, jest ten nasz program, ale są też inne. I to powinien być większy priorytet nałożony, bo to nie tylko jakby zapobiega tej przemocy, ale w ramach tego to jest taka edukacja społeczno-emocjonalna, po prostu też życia w społeczeństwie, relacji z innymi, co może mieć procentować jakby przez całe życie i myślę, że to są rzeczy, które dzieci powinny także wynosić ze szkoły, oczywiście także i z domu, ale szkoła może to wzmacniać i kształtować, czy też inne środowiska edukacyjne. A jakby te elementy profilaktyki, czy właśnie tej edukacji społeczno-emocjonalnej, no często są gdzieś na dalszym planie. Na pierwszym planie, prawda, jest twarda wiedza, która, umówmy się, często z głowy po kilku latach od skończenia szkoły ulatuje, natomiast taki trening relacji, trening empatii, to może zostać z nami na całe życie.
1: To jeszcze pytanie na koniec, panie doktorze, żeby tak już podsumować. Zgłaszać przemoc? Gdzie? Jako rodzice, jako dzieci, albo żeby rodzice przekazali dzieciom, żeby też wiedziały gdzie, jak i gdzie, żeby to usystematyzować.
0: Tak, tutaj na pewno nie bagatelizować i nie pomijać, tak? Więc jeśli dzieci mówią o tym, że koledzy czy koleżanki no, zachowują się jakoś nie w porządku w stosunku do nich, to trzeba to potraktować poważnie i też warto pytać, bo nie zawsze w ogóle dziecko z tym przyjdzie, bo często reakcja dorosłych ciągle nie, to takie żarty, albo to się z nimi nie baw, tylko z innymi, no podczas gdy ta sytuacja może być bardziej poważna, niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka, tylko dziecko nie wszystko nam jeszcze powiedziało, więc nie bagatelizować takich sygnałów, spróbować się dowiedzieć, co faktycznie się działo i rozmawiać z wychowawcami, z psychologami. Z naszych doświadczeń wynika, że większość z nich jest kompetentnych i wie, jak takie sprawy podjąć. A jeśli ktoś z Państwa, kto nas dzisiaj słucha, ma też wątpliwości, to polecam telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800-100-100, który prowadzi nasza fundacja. Tam są nasze psycholożki i prawniczki, z którymi też można się skonsultować, jakie kroki w danym przypadku warto podjąć.
1: I bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, bo Państwa i moim gościem był dr Szymon Wójcik, współautor raportu Rówieśnice 2026 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękujemy pięknie. Jedno jest pewne, media społecznościowe nie tyle stworzyły nową przemoc, ile dały jej nieograniczony zasięg i taką brutalną anonimowość. Skoro 87% młodych ludzi cierpi z powodu rówieśników, no to nie możemy udawać, że to nie nasz problem. I dlatego też ten temat, ten raport i ta rozmowa w naszym popołudniowym programie się pojawiła. Olu, bardzo Ci za tę rozmowę dziękuję. A na naszym zegarze 18:53.

Już 18.56 na naszym zegarze, co oznacza, że pomalutku musimy kończyć popołudniowy program, ale pięknie Państwu dziękuję za 3 wspólne godziny, za aktywny udział w naszej popołudniowej audycji. A oczywiście dziękuję w imieniu całego zespołu. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i Ksenia Maciczak. Kłaniamy się Państwu pięknie i zapraszamy na popołudniówkę jutro, punkt godzina 16. Zapraszam w imieniu własnym i Olgi Bobienko. Do usłyszenia.

0: See you later.
1: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Rząd przyjął uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA na terytorium Polski, mówi premier Donald Tusk.
2: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie i organizacyjnie, i finansowo. Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać.
1: Minister obrony ma przygotować propozycję lokalizacji bazy wraz z jej kosztami. Rząd przyjął dziś też projekt ustawy o podatku od zysków firm paliwowych. Teraz słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych na marginesie spotkania grupy G7. Donald Trump był pytany o izraelską operację wojskową w Libanie. Izrael walczy z Hezbollahem zbyt długo, ginie zbyt wielu ludzi. Nie trzeba wyburzać budynku za każdym razem, gdy się kogoś szuka. W tych budynkach jest wielu ludzi i nie wszyscy należą do Hezbollahu. Zasugerowałem Izraelowi, żeby Hezbollahem zajęła się Syria. Myślę, że zrobiłaby to lepiej. Władze Izraela oświadczyły, że nie zaprzestaną ataków na Liban. W kraju tym działa Hezbollah. Organizacja ta wspiera władze Iranu. To jeszcze doniesienia z Iranu. Jak podał wiceszef irańskiego MSZ-u, Stany Zjednoczone zniosły blokadę irańskich portów. Jeszcze przed planowanym na piątek podpisaniem porozumienia pokojowego, zniesienie blokady było jednym z żądań stawianych przez władze w Teheranie. Wracamy do kraju. Akcja uczniowska przeciwko zakazowi używania telefonów w szkołach. Resort edukacji chce, by taki zakaz wszedł w życie we wrześniu.
3: Nikt nie zapytał młodych ludzi, co o tym sądzą. Oczywiście jest tutaj informacja, że około 80% dorosłych ludzi popiera taki zakaz. Jednak nikt nie pomyślał, żeby zapytać głosu młodych. Nikt nie pomyślał o tym, żeby młodzi ludzie mogli się wypowiedzieć. Szkoły nie zostały przygotowane w zakresie przechowywania telefonów. Będą musiały we własnym zakresie tutaj dysponować środkami. A jak wiemy, w szkołach, polskich szkołach brakuje pieniędzy nagminnie, więc to jest bardzo ważne, żeby takie decyzje podejmować, ale dopiero pod przygotowaniu, a nie pisaniu projektów ustaw i tworzeniu prawa na kolanie.
1: Mówi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. Jego organizacja wyraziła za to poparcie dla gotowej już ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy są na biurku prezydenta. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: No dzień dobry się z Państwem. To ja, Pani Bum Bum. Zacząłem troszkę, bo dzisiaj sobie zrobimy, tak jak już zapowiadaliśmy, miks różnych pieśni. Zaczynamy od muzeum tradycyjnie. Ja troszkę prywaty, sorki, nie powinno się tego robić w radiu jakby, bo kogo to na samym końcu obchodzi, ale... No ale nie umiem inaczej. Ta pieśń, którą Państwo usłyszeli, została napisana, niech nas zerknę w ściągawkę. Przez Iwana McCalla w 1957 roku. W 1957, 1969 zaśpiewała nową pieśń Roberta Flack. No jedna z najpiękniejszych pieśni o miłości Roberta Flack była nam bardzo bliska. W 1969 Roberta zaśpiewała, w 1970 byliśmy z parą. No i dotrwaliśmy do roku ubiegłego. Roberta śpiewała jeszcze na naszym ślubie, za pośrednictwem kasety oczywiście, zamiast Marsa Mendelssohna było i w Got a Friend. No i towarzyszyła nam często przez całe życie. Byliśmy na jej koncercie fantastycznym, zresztą w Kongresowej. No i tyle. Już w zasadzie ci z Państwa, co wiedzą, o co chodzi, zawiedzą, ci, co nie wiedzą, nie muszą, bo to zupełnie moja prywatna sprawa, ale tak sobie chciałem to otworzyć na dzień dobry.
1: Dobry wieczór Państwu, hrabia Miłce Sud, unikat jak numer PESEL, to ja wyskoczyłem tutaj z drugiej strony mikrofonu. I tak, to jestem ja. Nie trzeba regulować odbiorników, bo ja tak brzmię.
0: No nie da się ukryć.
1: Na szczęście nie wyglądam, bo ten... Ale w ogóle to jest dziwne, bo jak gdzie nie chodzę do radia, ktoś mnie zaprasza, to się okazuje, że się i w telewizji, i w radiu naraz. Nie, no więc właśnie. Już nie ma tak, że można było sobie w szeleszczącym dresie przyjść do radia. I tak, co u mnie? A u mnie na początku też będzie muzeum, muzyka, która się przewijała troszkę w naszych audycjach, ale chyba nie tak na bogato, jak to będzie dzisiaj, czyli krautrock, muzyka, przez to, że ja nie nasłuchiwałem się krautrocka w tych latach 70., bo mnie na świecie nie było, ale krautrock cały czas pobrzmiewał, bo była to muzyka, która zainspirowała całą taką scenę, nazwijmy to awangardowo-elektroniczną początku lat 90.
0: Japończycy do tej pory to kultywują, są kapele, które...
1: Nie, no to jest mnóstwo tego, to nie tylko Japończycy, bo te brzmienia, gdzie muzyka właśnie elektroniczna, takie długie formy, przeróżne podziały, także inspirowane samą Afryką, to przeniknęło do takiej muzyki, nazwijmy to być może nie do końca popowej. Dobrze, to co tutaj na sam początek? Na sam początek wielka klasyka, utwór, który poznałem dosyć wcześnie, bo nawet nie wiedząc, że to jest 72 rok, bo on świetnie współgrał z tym, co robiła na przykład wytwórnia na samym początku Ninja Tune czy Warp, a że cały Londyn bardzo chętnie wspominał o Berlinie, o scenie niemieckiej, która inspirowała także między innymi hip-hop, czyli chociażby zespół Kraftwerk, to szybciutko można było się dokopać, szczególnie do tej debiutanckiej płyty formacji Neu. Jedna z najważniejszych, najbardziej wpływowych zespołów niemieckiego krautrocka. No, w Düsseldorfie założyli całą grupę, byli członkowie Kraftwerk, to był Klaus Dinger i Michel Rother chyba, tak? Michel. Producentem tych właśnie płyt, które tak chętnie są cały czas przypominane przy różnych reedycjach, remasterach. Chociaż wydaje mi się, że remaster nie potrzebują takich zabiegów, bo brzmią świetnie. Pan Connie Plank, a Connie Plank przewija się na wszystkich ważnych i istotnych płytach krautrockowych, ale tak nie tylko, bo jest i nie tylko Kraftwerk, bo współpracował też z Brianem Eno czy zespołem Eurythmics. Słynny Autobahn Kraftwerk, czy Cluster, o którym będę jeszcze opowiadał, to wszystko to są dzieła właśnie Kony Planka. I co ciekawe, w którym to było roku, już tutaj sobie przypominam, bo tylko pamiętam, tak, to chyba był 80. któryś, że no, był jednym z, który odmówił współpracę z YouTube przy ich słynniejszej płycie, czyli The Yeshua Tree. Zmarł dosyć wcześnie, w 87 roku, na raka krtani, więc no bardzo wcześnie, to miał 47 lat. Natomiast zapisał się jako, nie tylko na terenie właśnie Niemiec, tylko całej Europy, jako przykład takiego łączenia muzyki rockowej z psychodelią, ale także z muzyką elektroniczną. No, był takim odpowiednikiem trochę Briana Eno na terenie Niemiec. No dobrze, no to co? To ta pierwsza płyta Neu to jest 1972 rok. No i chyba najsłynniejszy utwór pojawiający się także w wielu remiksach, chociaż oryginał jest tak świetny, że te remiksy bardzo często nie były po prostu konieczne. Manifest Krautrocka, utwór, takie pierwsze skojarzenie z Krautrockiem to właśnie Halo Galo. Proszę posłuchać, 72 rok, a utwór nie będzie krótki, bo te utwory krautrockowe to sobie płyną i to nikt się nie zastanawiał, czy ktoś będzie na tyle skupiony, żeby po dwóch minutach nie przełączyć już na następną piosenkę. Proszę bardzo. No.

0: No i bo to niemiecki zespół oczywiście, chyba też Joshua powiedziałem zamiast Joshua, więc się poprawiam. No i co chciałem powiedzieć? A, że taka muzyka, to jest niesamowite, jak ona jest ponadczasowa i jak można ją odkrywać ciągle w tym, co robią zespoły, które też często przynoszą się do audycji, na przykład Stereo Lab chyba. To taki spadkobiercy, rzeczywiście te wcześniejsze płyty właśnie tego tak zwanego Motorik, który zapoczątkował takie utwory Halo Galo. Motorik to chodziło właśnie o taki transujący rytm, minimalistyczne aranżacje, więc to rzeczywiście było coś wyjątkowo, bo przypominam, że to był rok 72, kiedy rok Kendrol, tam na bogato wszystko się działo, a to była taka forma dosyć minimalistyczna. No Radiohead, żeby wspomnieć o słynnej no Kid A, czy to, co robił zespół Tortoise, LCD Sound System, no to wiadomo, to jest wielka, wielka inspiracja krautrockiem i no wave'em, Caribou, to samo zespół Big, który przynosiliśmy też. Więc jest tego mnóstwo, mnóstwo. Dla mnie każda muzyka dzisiejsza, transowa, pochodzenia takiego rockowego, zawdzięcza bardzo dużo właśnie zespołowi Noi, zespołowi Ken, czy zespołowi Kraftwerk.
1: Zgadza się. Ja też zespół ciekawski, bo podejrzewam, że większość państwa w ogóle zespołu nie kojarzy, aczkolwiek piosenkę zapewne tak. I to zespół, który, nawiązać do tego, co mówisz, którego muzyka też miała wpływ, jak się okazało, mimo że istniał tylko 3 lata, bardzo zainspirowali muzykantów uprawiających garage rock i post-punkowy przy pomocy jednego w zasadzie tylko utworu, i to nie przez nich napisanego, ponieważ napisałem piosenkę Richard Berry, tytuł Louis, i to był mega hicior, mówiąc te tralala, a zespół Kingsmen, założony w Portland w Stanach, po 3 latach. Niestety niczego większego. Zresztą tam często tak bywa, że jakiś taki mega sukces z różnych powodów rozwala kapelę. Nie wiem, jaki to był powód. Wiem, na przykład to często się w późniejszych latach działo, kiedy któryś z członków, kiedy jakiś sukces powodował, że na przykład utwór stawał się, był kupiony przez reklamobiorców i artyści, którzy sprzedawali, w sensie autorzy, nie byli łaskawi dzielić się z kolegami. Tak było, zdaje się, z zespołem Clash, ale już nie chcę w to wnikać, bo to nie wiem, czy tam też chodziło o pieniądze, czy o coś innego. W każdym razie często ten pierwszy sukces potem się staje przyczyną wielu kłopotów. Nic, to rozgadałem się. Louis, proszę posłuchać, to jest nagranie z 62 roku.

0: No i też świetnie to brzmi. Tak właśnie o tym mówimy, że ten garażowy rok zrodził się głównie na koledżach, zwłaszcza w Stanach. I że to koledżowe granie potem kultywowane przez Dave Matthews Band na przykład to bardzo taki popularny, skuteczny i fajny sposób promowania muzyki rockowej. Było dużo takich zespołów, które tylko taką muzykę uprawiały, ale też w ramach koledżów i koledżowego grania na przykład pierwszą traskę parokoncertową wykonał zespół Mahavishnu Orchestra, składający się wtedy z dwóch tylko muzyków, McLaughlina i Billy Cobhama, i było to dość duże wydarzenie.
1: No to jak wspomniałem, zespół Ken pojawiał się w naszej audycji w przeróżnych, także w remiksach, w przeróżnych odsłonach. No a to najbardziej, nazwijmy to, piosenkowy, wręcz popowy przebój zespołu Ken. Pochodzi zresztą ze świetnej płyty Future Days, to jest 73 rok. Utwór Moonshake, jeden z też z najkrótszych utworów zespołu Ken. No ale trudno, nie mówiąc, nie przedstawiając ważnych płyt związanych z nurtem krautrocka i nie wspominać zespołu Ken. Akurat to nie jest najbardziej charakterystyczny utwór, ale my tyle już prezentowaliśmy, tak, że no, wydaje mi się, że być może Moonshake akurat jeszcze się nie pojawił.
0: Był, ale...
1: Też był ten króciutki? Tak, tak. Proszę bardzo. Nie.

0: Ja też, no nadal, no też Radiohead, no to są wszystko, wszystko rzeczy, które przetrwały i tak jak wspominałeś o tym, tam się rwali do tego Berlina ludzie, żeby od Davida Bowiego, począwszy przez Lurida, żeby coś z nimi zagrać Bowiemu, tam odmówili, tu mówiłeś o YouTube i tam jakieś takie różne historyjki były. A ja teraz chciałem Państwu zaproponować...
1: No, bez Kraftwerk. Kraftwerk to Afryka, jeden z pierwszych, Afryka Bata już nieżyjący, niedawno zmarły. DJ hip-hopowy, rapowy. Aha. No to w ogóle jako jeden z pierwszych przedstawił w Stanach Zjednoczonych zespół Kraftwerk, więc to, że w Stanach Zjednoczonych zaczęto tańczyć do elektro, to między innymi dlatego, że odkryli Kraftwerk.
0: No,
1: Kraftwerk taką muzykę niesamowitą. Tak, tak.
0: No i też trzeba przyznać, że kreatywność wtedy w tym Kraftwerku. Pewnie nie byłoby takich zespołów jak Divo na przykład, nie? Gdyby nie było Kraftwerku. No właśnie, Divo trzeba kiedyś przynieść, o nich pogadać. Perkusista, myślę, że to już bardzo zaawansowanym słuchaczom może być znany, aczkolwiek nazwisko może być nieco mylące, ponieważ nazywa się Isley Dunbar. Nie ma nic wspólnego ze Slyem Dunbarem, zmarłym niedawno w genialnym jamańskim perkusistą. Jest brytyjskim perkusista. Już chyba nie gra, bo to już dosyć starszawy pan. Grywał w zespołach Jeff Becka, grywał z Majalem. W 1968 roku założył swój zespół, który się nazywał Isley Dunbar Retaliation. I chciałem Państwu zaprezentować utwór, który zweryfikował moje myślenie w ogóle o perkusji w zespole rockowym. To znaczy, chyba dzięki Dunbarowi, tak jak sobie teraz przypominam moją edukację. Zacząłem inaczej zupełnie patrzeć na perkusję, znaczy nie jako jeden cały instrument składający się ze stopy, werbla, półkotłów i tak dalej, tylko jako grupę instrumentów, z których ważność każdego instrumentu jest równie istotna. I tak potem już po latach pracując przy płytach Itching, Japone i tak dalej, jeszcze bębny budowałem, tak myśląc sobie, mając z tyłu głowy utwór, który usłyszałem no pewnie w 69, bo tak od razu one nie dochodziły w tym samym roku. Ale wydawałoby się, że proste, ale proszę sobie wyobrazić, kiedy to było nagrane i jak to zabrzmiało. Watching Chain.

0: roku wyobrazić sobie taką sekcję, tak grający. Zbyt trudno. Tekst potem, wiadomo, Mercedes-Benz, troszkę podobny, I buy you Mercedes, I buy you Diamond Ring i tak dalej. Ale sama konstrukcja utworu, sama konstrukcja sekcji, nie bywało, że to już wtedy ktoś myślał w takich kategoriach. No potem oczywiście Ginger Baker po swoich podróżach po Afryce i tak dalej się zaczęły przenikać te światy tego grania afrykańskiego. No ale Sly wywodził, Dunbar wywodził się głównie ze sceny bluesowej, gdzie raczej się gra 2-4 i tak się rozwinął wspaniale.
1: No dobra, cóż tam, aha.
0: Aha, też fajny zespół, ale to jest inny, skandynawski,
1: tak, inny troszkę, tak, krautrock. Obok tego, że właśnie w Kolonii, Ken, a w Düsseldorfie Noi, to teraz na chwilę taka wycieczka, ale wycieczka do płyty, która była poszukiwana bardzo długo przez różnych kolekcjonerów. Jest nowe wydanie, świetne zresztą wytwórni Now Again, którą bardzo polecam sobie odwiedzać, bo tam świetne rzeczy się pojawiają. Wydanie płyty Paternoster. Paternoster to nie jest do końca krautrock, ale zespół, który nagrał swoją płytę, jedyną płytę w 72 roku w Wiedniu. I chociaż była to grupa, którą zaliczano wtedy do takiego progresywno-psychodelicznego rock'n'rolla, to oni brzmieli inaczej, bo brzmieli ciemno, troszkę bardziej minimalistycznie, mniej tych popisów różnych gitarowych, harmonicznych, więc troszkę więcej takiej minimalistyki, transowości.
0: I takiego wspólnego grania, nie? Takiego.
1: Tak, i dlatego, mimo że zespół się nagrał i się rozpadł zaraz po tym, bo nikt nie chciał za bardzo kupować płyty, ona dopiero została odkryta później, gdzieś w latach 80. i ta płyta stała się właśnie takim białym krukiem poszukiwanym już często przez ludzi, fanów właśnie krautrocka, bo uważali, że to jest muzyka, chociaż powstała w innym kraju, ale bardzo zainspirowana takim ciemnym krautrockiem, więc wspaniale się on łączył właśnie z Noise, Ken czy Faust. No i dobrze, no to posłuchajmy akurat najbardziej piosenkowego utworu, bo to są takie też utwory, które tam z 12 minut transowe wybrzmiewają. No a to ważna płyta, bo ona do dzisiaj jest ląduje gdzieś tam wokół tego, co działo się bardziej właśnie wokół krautrocka niż samego rocka progresywnego. A jest kilka takich przykładów już na świecie całym płyt, które kiedy się pojawiły, nikogo nie interesowały, a później nagle jakiś taki wystrzał. Paternoster, proszę bardzo, utwór, który wybrałem, no tak, najbardziej taki krótki i piosenkowy w sumie, tak się, może kiedyś się odważę na ten dłuższy transowy. Realization, Paternoster, 72 rok, Austria.

0: Jak to przez W się nie wymawia? Kraftwerk, Kraftwerk. No, po niemiecku Kraftwerk, ale...
1: Nie będę co to było tutaj? Co
0: Beatles
1: to było
0: się
1: tutaj? Było. Co tutaj
0: Kraftwerk.
1: Było?
0: Dobrze, teraz zespół Monkeys. Ciekawy zespół Monkeys.
1: Paternoster to był zespół właśnie.
0: Paternoster. Nie Peter Noster.
1: Piękne te organy Hammonda. Też jak tak minimalistycznie zagrane. Ekstra.
0: Ale
1: dobre brzmienie.
0: Monkeys. Monkeys to ciekawski zespół. W 1966 roku powstali na zlecenie telewizji. Mieli być taką jakby odpowiedzią na Beatlesów, taki troszkę niby sztuczny projekt. No i grali długo, się okazało. W 70 roku się rozwiązali. No to nie wiem, czy tak parę lat, ale potem próbowali się reaktywować. Niemniej wiele z tego wyszło. Niemniej mieli parę udanych piosenek, znowu nie swoich, gdyż głównie chyba największym ich przebojem, nie, dużo mieli przebojów, ale I'm a Believer to akurat utwór napisany przez Neila Diamonda, także żeby było coś teraz skocznie, bez żadnych solówek i krótko, to zespół The Monkeys, 67 rok.

0: No te organki zostały w pamięci najdłużej. No, dobry utwór.
1: No i chociaż Kraftwerk...
0: Werk.
1: No ja mówię Kraftwerk przecież, tylko ja mówię tak...
0: Bo... Aha, tak przebiegasz.
1: Jak... Nie mówię Kraftwerk, bo nie jestem Niemczyk, ale tak spokojnie mówię sobie Kraftwerk. No i to może się tam jakoś tak odzywa, ale mogę dobrze. Kraftwerk. Kraftwerk to zespół jest, który kojarzony na pewno z połączeniach takiej świata elektronicznego z krautrockiem. No, ale jest druga bardzo ważna płyta, którą ja osobiście, ja w sumie nie mogę być nieosobiście, więc no wystarczy nie. Chyba tylko ja. Ja uwielbiam, to jest Music von Harmonia, zespołu Harmonia. To już jest 74 rok, to jest debiut Harmonii. No, a to taka troszeczkę super grupa, bo jest Rotters, zespołu Noi, ale także członkowie też mojego ulubionego Cluster, czyli Hans Joachim Rodeliusz, który pojawiał się także często w Higienie Ucha Naszej, bo dla Deutsche Grammophon wydał już chyba ze 2 czy 3 płyty z takim ambientem, ale zaaranżowanym na całą orkiestrę smyczkową. No i Dieter Möbius. No i co bym chciał tu jeszcze powiedzieć? No wielkim fanem Harmonii był Brian Eno, ale też większość DJ-ów i producentów związanych z techno, ale nie tylko techno niemieckim, ale także na przykład techno Detroit, bo ta płyta też sobie zawędrowała gdzieś do Stanów Zjednoczonych. No a są takie płyty, które były jakimś takim białym krukiem właśnie pochodzące z Niemiec jako zespoły, płyty, muzyka traktowana jako przez DJ-ów jako takich właśnie protoplastów troszkę muzyki techno. No i tak było właśnie z Harmonią. Proszę posłuchać utwór pod tytułem Dino.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Na początek warszawska giełda. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański zaprezentował 5 programów, które mają stać się impulsami do inwestycji i rozwoju polskich firm.
1: Pierwszym elementem jest nowy program grantowy wspierający inwestycje w naszym kraju w trakcie kolejnej dekady. Większy o 50% niż w poprzedniej perspektywie. To instrument, który pozwoli Polsce skutecznie konkurować o najbardziej zaawansowane technologicznie projekty.
0: Inne pomysły dotyczą choćby rozwoju odnawialnych źródeł energii i wzmacniania polskiej strefy inwestycji. Brytyjski rząd ogłosił kolejne sankcje wobec Rosji. Objęły one oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego i firmy, którymi zdaniem Londynu sterują na odległość służby specjalne Kremla. Sankcje dotknęły też rosyjską flotę cieni, czyli statki używane do omijania sankcji w eksporcie ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Komisja Europejska przedstawi w lipcu rekomendacje dotyczące używania mediów społecznościowych przez dzieci. Trwają dyskusje w tej sprawie. W rozmowach bierze udział szefowa Komisji Europejskiej. Mówi rzecznik tej instytucji Tomara Nie. Przewodnicząca zwołała specjalny pakiet ekspertów. Spotyka się po raz trzeci i ostatni. Wyda rekomendacje. To da nam prawdziwą wiedzę naukową i rekomendacje. Potrzebujemy ich, by uzyskać pełny obraz. Brytyjski rząd ogłosił, że w przyszłym roku zablokuje media społecznościowe dla osób poniżej 16 roku życia. I jeszcze piłka nożna. Za godzinę Francuzi zmierzą się z Senegalczykami w swoim pierwszym meczu grupowym. Idealnie jest dobrze zacząć. Najlepiej zacząć od zwycięstwa w czterozespołowej grupie. Zawsze o to dbamy, gdy podchodzimy do tego pierwszego meczu. Tak mówi selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps. Pozostałe spotkania tej nocy: o północy mecz Irak-Norwegia, o 3 w nocy obecni mistrzowie Argentyńczycy zmierzą się z Algierczykami, a o 6 nad ranem naszego czasu mecz Austria-Jordania. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: No i to taka kolejna odsłona tego, co działo się w latach 70. na terenie Niemiec. Bo zespół Noi, który rozwijał krautrock, później Kraftwerk, którzy rozbudowywali muzykę elektroniczną, pop, a Cluster rozwijali muzykę ambientową. I to dla wszystkich postaci, którzy w latach 90. tworzyli chociażby IDM, czyli tą taką muzykę taneczną, ambitną, to ta nazwa Cluster była bardzo, bardzo ważna. Przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o duet Cluster, bo to duet z jednej strony już wspominany przeze mnie, jak się pan nazywa? Rodeliusz oczywiście. I Dieter Möbius, którzy współtworzyli także wcześniej Harmonię, którą wysłuchaliśmy w pierwszej godzinie, no to Cluster zainspirował bardzo, bardzo Briana Eno. Jego ulubiona płyta to był chyba Sowie Soso, taka bardzo ambientowa. No i zaraz sam Brian Eno został zaproszony przez duet Cluster i w 77 powstaje płyta Cluster i Eno. No i wydaje mi się, że to, co dzisiaj robi Rodeliusz już z całą orkiestrą, to jest jakby ciągle kontynuacja takiej muzyki ambient wyrastającej z minimalistyki elektronicznej, no i takiej eksperymentalnej, więc to bardzo ważna i cały czas aktywna, tak, aktywna postać.
1: Z Czeplinem przecież przy tych płytach. Janówka Sztuka Zupełna, zespół młodzieżowy, założony w 2020 roku, nazywa się Pincher. Zebrał bardzo dobrą opinię po zeszłorocznym festiwalu i letniej trasie festiwalu BBC, muzycznym festiwalu w Anglii. Zespół pochodzi z Manchesteru. Teraz wypuścił utwór pod tytułem Oh Boy, który zapowiada epkę. Ta epka pod tytułem I Really Mean It This Time ma się okazać 19 czerwca. Bardzo to jest fajerskie. Proszę zwrócić uwagę na basik, na którym zdaje się pani tak ładnie gra. Kwartecik. Bardzo proszę. Oh Boy.

0: No i tak było nowocześnie.
1: No i dalej.
0: To teraz ja przejmuję w takim razie tą starszą część wykopalisk cały czas. Ja kiedyś mówiłem, że jak słyszę rok progresywny, to się wykręca mi szczęka troszkę w lewą stronę. Ale to tak mam od urodzenia. Nie wiem, dlaczego mi tak zrobiłeś, ale tak jest.
1: No bo wiesz co, bo...
0: A jest rok regresywny? Bo by mi się bardziej podobał właśnie rok regresywny.
1: Nazwa jest taka dosyć myląca. Natomiast ja mam tylko... Moje zarzuty nie dotyczą takich artystów jak King Crimson i tak paru artystów, którzy się z tego nurtu wywodzą. Przeszkadzał mi patos w tej muzyce.
0: Ale no właśnie to mi też. Też, że za dużo się tam działa. Ale takie zobacz, barokowe. To ja już wolałem muzyki klasycznej.
1: Ale najbardziej patetyczny utwór w historii, jaki znam pod tytułem Child in Time, nie nagrała orkiestra wywodząca się z nurtu progresywnego rocka, tylko...
0: Ja od razu też mówię już tak na poważnie, że ja mało też znam, więc... Ja i tak skupiałem się bardziej na muzyce rzeczywiście czarnej i elektronicznej, więc... Więc odkrywam sobie niektóre zespoły tak po czasie. No nie wszystko mi się tam podoba, no ale ciekawa jest ta nazwa, rok progresywny, skąd to się wzięło. Ale rok regresywny też by był ciekawy. Ja w sumie to, co grałem z Kim Nowak, to taki rok regresywny.
1: Ci państwo przed chwilą też troszkę regresywny grali, bo tak już się grało kiedyś.
0: No właśnie.
1: Na samym końcu... Większość muzyki rockowej to jest raczej regresywna w dzisiejszych czasach.
0: No dobrze, ale jest taki jeden zespół, który właśnie gdzieś tam tak wyczytałem, że chętnie się go wrzuca w ten rock progresywny. Dla mnie to jest taki zwariowany, przynajmniej te płyty, które ja znam i które lubię, bo nie ukrywam też, że całości nie poznałem.
1: Jaki?
0: I zespół Gong.
1: A, no tak.
0: Tylko, że to jest zespół z Francji, więc on też specyficznie wydaje mi się brzmi, bo Francja no zawsze jakoś inaczej brzmiała. Nie wiem, czy to dlatego ze względu na tą melodykę, czy więcej jakichś takich przestrzeni w miksie, nie wiem. Mimo, że tutaj mamy rzeczywiście psychodelię, mamy coś, co się nazywa space rock, bo rzeczywiście jest dużo o podróży w czajnikiem i różnych jakichś międzygalaktycznych wyprawach.
1: Ojej.
0: Ale właśnie wydaje mi się, że tutaj jest, przynajmniej ja tak to wyczuwam, nie wiem, czy dobrze, ale jakiś taki właśnie dystans, jakieś takie absurdalne poczucie humoru. Dlatego gdzieś nawet kojarzy mi się coś tam skojarzyło z Frankiem Zappą, więc... Więc tak, więc ja nie kończę na poznawaniu zespołu Gong, bo to, co usłyszałem między innymi na płycie You, to jest 70, zaraz sprawdzimy, który to jest 74, dobrze mówi człowiek ja? Tak, 74. To wydaje mi się, że to jest trzeci. I to jest ta słynna taka trylogia, Radio Gnom Invisible, coś tam gnomy przepowiadają, ale rzeczywiście ta trylogia jest uważana za takim, no za główne płyty zespołu Gong. No jest ciekawie. Ukazała się reedycja już jakiś czas, także w wersji zremasterowanej. Ta reedycja jest o tyle ciekawa, że na drugiej płycie pojawiały się nagrania na żywo z Hyde Parku z 1974 roku. No i to jest rzeczywiście inna galaktyka, inna przestrzeń. Może panowie gdzieś tam przybyli z jakichś innych... Podobnie jak Sun Ra, może gdzieś się razem dogadali w różnych językach. Master Builder, płyta You, zespół Gong, ale wiesz, też tak mi się właśnie wydaje, że dużo takich zespołów, które łączyły absurdalne poczucie humoru z muzyką na pewno nowocześnie brzmiącą, musiało znać tego Gonga. Tak mi się wydaje, że na przykład taki Primus, nie wiem, co Frank Zappa mówił o zespole Gong, ale no to zresztą podobny okres. Proszę bardzo, Gong.

0: No bardzo fajne, ale to... No tak...
1: Taki rok progresywny to ja lubię.
0: No ale wiesz, no tu jest, tu są fryty, tu jest odjazd i skalowy i no ten, coś się dzieje, jest jakieś szaleństwo, a poza tym jest dystans. No tak, bo najbardziej, rzeczywiście najbardziej ten patos jest taki najbardziej przeszkadzający chyba. No ale się nie wtrącam, są ludzie, którzy uwielbiają, ja uwielbiam parę utworów, no tak jak mówię, King Crimson, ten rejon. To bardzo. No dobra, ale lecimy z znówkami. Jacob Anderson, znany jako Prof, to taki, tak jak ty mówiłeś, opowiedz coś, że on w internecie zaczynał z jakiejś freestyle'owej
1: tak, historyki. To jest taki troszkę komik, trochę tak. Raper. Tak, no jest cała taka internetowa społeczność takich freestyle'ujących ludzi. No i to jest jedna z takich postaci, która mi kiedyś utkwiła w oku, chociaż ja już w internecie długo czasu nie spędzam.
0: I wtedy zapuściłeś wąsy, jak go zobaczyłeś.
1: A nie, on ma też wąsy?
0: No.
1: Nie, ja wąsy zapuściłem, jak siebie zobaczyłem, Freddy Mercurego zobaczyłem w 1976.
0: Myślałem, że jak Krzysia Krawczyka. No, ale teraz wyprodukowało mu...
1: trochę w sumie.
0: Utwór wyprodukowali i chyba zagrali tutaj koledzy zespół Ghost Town, to kalifornijski zespół. I utwór fajny, ciekawski, on opowiada tytuł Cowboys, tak się nazywa gangi, które się wyspecjalizowały w kradzieżach samochodów Kia i Hyundai. Bardzo
1: tak,
0: proszę.
1: Tak, naprawdę. No tak, to właśnie. Poczucie humoru też jest bardzo potrzebne w muzyce.
0: Atakuj.

0: Homie! Homie!
1: No i fajnie.
2: Fajnie, no to... To troszkę był taki film, pamiętam, Vice Versa, gdzie chłopczyk się zamienił z tatą, pamiętasz?
1: Czyli było.
2: No i na VHS mieliśmy, że tam prawie nic nie było widać, a ja sobie wyobrażałem, co widzę na tym ekranie troszkę, ale pamiętam, że grał tam Kevin z... Kevin, z Cudownych Lat, chłopak. Aha. I jakiś tam aktor jeszcze grał, że tam, nie wiem, jakaś czaszka była przywieziona gdzieś z Tybetu czy z Chin i się zamieniają, że w skórę młodego dziecka, starszy ojciec i tak
1: coś
2: dalej.
1: Było, no właśnie. Coś było.
2: To u nas jakaś taka dziwna wymianka, bo ja znowu stare rzeczy z lat 70., a ty rapujesz. Kto by przypuszczał. No. I taki zespół, to już jest w ogóle dziwactwo dla mnie i są rzeczy, które mi się zaciekawiły, spodobały i są rzeczy, które mi się już później nie podobały. Ale to dlatego, że wydaje mi się, że zespół jest dosyć poważny, a też jest z Francji i oni chyba tutaj akurat nie puszczają oka za bardzo. Jest to zespół Magma, pochodzi z Paryża. Twierdzą panowie, że stworzyli swój muzyczny gatunek Zeul. I rzeczywiście jest to takie Zeul, czyli połączenie rocka, progresywnego, jazzu, muzyki współczesnej, churalnych aranżacji i wpływów muzyki klasycznej. I coś takiego tam rzeczywiście ma miejsce. Ale są momenty naprawdę ciekawe, na tych pierwszych płytach przynajmniej, bo później się robi tak patetycznie, tak jak ty tutaj o tym wspomniałeś. Sam termin Zeul pochodzi z wymyślonego przez zespół języka Kobayan chyba. I oznacza mniej więcej niebiańską, kosmiczną muzykę. No to, co jest ciekawe, to te fragmenty, gdzie pojawia się taki rzeczywiście jazz mocniejszy, to jest super. No i wszystkie podziały takie czasami nieparzyste, czasami zaskakujące aranże. Wtedy jest rzeczywiście ciekawie. Panowie i panie, bo tam też są i panie, wielki chór, do dzisiaj coś nagrywają. Jak słuchałem tych nowych nagrań, to już mi się nie podobały. Ja tutaj wracam do takiej płyty Atak, tylko pisanej At-tak, tak, bo to jest w tym wymyślonym języku. No i to jest ciekawe, że nie wiemy, co chóry śpiewają, bo to wszystko jest język najczęściej wymyślony. Chociaż tutaj utwór nazywa się, bo utwory nazywają się Nono, Nondai, Magne, Liriki, Nakrekomonkius, Kang, Rinde. Ale utwór, który ja chciałem zaprezentować, nazywa się The Last Seven Minutes. Więc to jest język, który troszeczkę rozumiem.

0: No i ulecieli w kosmos. No ale ulecieli, powiem ci, tak, że mi zaimponowałeś. Nie znałem. Nie znałem, przyznam się, bez bicia.
1: Te naprawdę trzy pierwsze płyty bardzo, bardzo ciekawe.
0: To rewelacja.
1: Myślę, że będę czasami jest... jeszcze przynosił. Dzieje się tutaj, no, rzeczywiście czegoś takiego nie słyszałem, takiego połączenia tak skrajnego. Natomiast założycielem jest perkusista i tu się domyśleliśmy właśnie, że
0: to, te wszystkie podziały to się skupia, ale... Nie, no jest, jest.
1: No i też mówiliśmy o tym, jak to się odtwarza później na koncertach. Czy to jest tak jak w przypadku zapy, że część jest rozpisane na nutach? Czy
0: no te podziały muszą być zapisane. No. To

0: Tego nie pamiętam, musieliby, chyba że tak jak SBB, no SBB kiedyś to zamknęli się przez rok, ćwiczyli gdzieś tam czy dłużej, no grali też podziały bardzo trudne, ale to aż tak takiej kaszanki, w sensie w cudzysłowie, to musi być zapisane. No a ja się zostaję przy tym rapie, tak się ze mnie nabijasz, a do mnie ten rap...
1: Ja się nie nabijam, tylko mówię, że się odwróciliśmy.
0: No tak, że ty teraz lalala, rok progresywny.
1: Ja z wąsem, wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza.
1: 74,
0: ja wąsa zgoliłem. Sunreal to pseudonim Arona Hoffmana, kanadyjskiego rapera 40-letniego. No i też wydaje na nową płytkę. Proszę sobie posłuchać, jak się...
1: Jak się nazywa pan?
0: Sunreal ma taką razem pisane.
1: Nie znam, jak to jest
0: możliwe. Bo z Kanady, no bo ty z Kanady nie, ty znasz nie, tylko z Ursynowa raperów przecież. Ja tam niektórych też znam, Wienia znam i tam. No i ten, proszę ciebie, Sunreal nagrał piosenkę pod tytułem Run the Lot.

0: No i taki właśnie.
1: No dobrze, no niech ci będzie, to ja ci powiem.
0: No. Taki rozrywkowy, no nie taki jak ten, jak taki, wiesz, gangsta, ale nie przeszkadzający.
1: O Osamu Kitajima, proszę ciebie, w lata 70.
0: No trudno.
1: Wtedy ty żyłeś, a ja nie żyłem.
0: Ale to same, co pamiętam, tylko Bin Ladena, on mało dość.
1: A to jest Osamu.
0: A Osamu, to nie, to tego nie znam. Mhm. Osamu.
1: No bo w tym czasie, co się działo w Niemczech, w Austrii byliśmy we Francji, czyli krautrock i muzyka progresywna, no to w Japonii tej muzyki progresywnej i psychodelicznej naprawdę było bardzo, bardzo dużo. I zastanawiam się, jak to się działo, czy to jest jakiś wpływ amerykański bezpośredni, czy tam przez to, że w ogóle troszkę inaczej się myślało o muzyce rockowej i muzyce pop, to tak naturalnie przyszło. No pewnie jedno i drugie. Osamu Kitajima łączył w latach 70. rok progresywny, psychodelię, no i elektronikę z tradycyjną muzyką, więc to bardzo ciekawa rzecz. O tyle ważna i istotna jest płyta Benzai, ten dzisiaj zresztą w takiej ładnej reedycji, bo wyprzedza to, co się działo później w muzyce, także w Europie. 74 rok. Gitary elektryczne, syntezatory, ale tradycyjne japońskie instrumenty. No troszkę tego rocka progresywnego gdzieś też jest, jeżeli chodzi o brzmienie.
0: A popatrz, przepraszam, bo tu w internetach wyskoczyło coś takiego. Czy znasz taką panią Samantha Fish? To nie z rodziny twojej jakiejś?
1: Z mojej Samantha możliwe to jest w sumie nawet.
0: No taka
1: nie wiem.
0: Ładna babeczka z gitarką. Nie znasz Samanty Fish?
1: Nie znam Samanty Fish.
0: No patrz pan.
1: Ale ja mam na imię Fish.
0: Aha.
1: A nazwiska on nie ma.
0: No widzisz. Ale to szkoda troszkę, no ale trudno.
1: Ale zobaczę, bo może uprawia tak zwany popularnie teraz modny jakiś plagiaton.
0: Country wtedy, chyba.
1: A nie, country to nie za bardzo mnie raczej naśladuje. Osamu Kitajima, proszę bardzo.

0: No świetna jest. To jest niedługa płyta, bo to 5 utworów, 40 minut. Benzai, ten Osamu Kitajima bardzo przypomina to, co później robił właśnie Brian Eno, chociażby z Davidem Byrnem. Bardzo ciekawa rzecz.
1: No, ale mnie cały czas intryguje to zdjęcie Samanty i coś mi się nie zgadza z tym, co się nie chcesz do niej przyznać, bo przecież ona trzyma twoją gitarę.
0: No właśnie,
1: sam dostałeś tą gitarę ode mnie przecież z okazji tam 1 maja czy czegoś. I ona siedzi swoją gitarą, elegancko się uśmiecha i no nie wiem, nie wiem. Może mi poza anteną powiesz, kto to jest naprawdę. A teraz coś takiego dla tych wielbicieli koszul w kratkę, brody, właśnie nie wąsy. Dłuższe włosy, zespół z Kanady znowu, z Nordelty, czyli z brytyjskiej Kolumbii. Powstały w 1999 roku, więc to jest też kawał historii. I proszę państwa, no klasyk taki, dowalają. Zaraz nie pamiętam nawet, czy oni dowalają, ale taki fajny tytuł, po tytule mi się chyba Winnebago. Nie wiem, czy to nie czytał Winnebago, albo tam jakoś tam, bo się znowu przyczepią, że R źle wypowiadam po niemiecku, a to w ogóle może jest... No ale Winnebago, powiedzmy sobie, no tak jak się mówi, nie wiem, Beatles albo Coca-Cola, nie Coke, nie, no to Beatles, to ja mówię Winnebago, tak jak czytam. Nie będę się zgłębiał, bo nie mam na to czasu. Bardzo proszę, zeszły się nazywa Theory of Dead Man. Kanada.

0: home.
1: No tak, tak sobie myślę, że to, że śmieszny tytuł nie wystarczy czasami. Ale ja znam parę osób.
2: Powiem tak, ja jak zgoliłem brodę i zostawiłem wąsa, to moja najmłodsza córka powiedziała, żebym się tylko nie pojawiał u niej w szkole, a szczególnie na pożegnaniu klas ósmych, bo wyglądam jak sąsiad. I będzie się wstydziła i się nie przyzna, chyba że zgolę tego wąsa. Ja nie zgoliłem.
1: No, ale wygrałeś, bo teraz...
2: paralela jest taka, że ja ci odłączę internet po prostu, bo jak będziesz przynosił takie piosenki rock'n'rollowe...
1: Nie, no ja bardzo nie wiem, przepraszam.
2: Ja już cię nie wybronię po prostu.
1: Ale,
2: no.
1: Ale
2: następnym razem Kid Rocka przyniesiesz.
1: O kurczę, nie znam, a to musi być fajne. No, mówię ci tylko ten tytuł, no bardzo przepraszam, ale mówiłeś coś o roku regresywnym, no to przecież klasyczny regres. No już machają do nas, bo się boją, że jakąś muzykę znowu puszczę. Nie, teraz na koniec pan Fish państwu zaprezentuje prawdziwy.
2: Ale właśnie, ale co ja miałem zaprezentować? Eddie Hazel, no właśnie, bo to jest wspaniała płyta gitarzysty związanego z Parliament i Funkadelic, natomiast płyta Game Dames and Guitar Tanks z 77 roku to płyta, która bardzo inspiruje między innymi Franka Zappę i wszystkich takich właśnie progresywnie myślących o rock'n'rollu ludzi, albo myślących o połączeniu muzyki rock'n'rollowej gdzieś tam z funkową, a zrobił to wybitnie Eddie Hazel i utwór Frantic Moment, 77 rok.
1: A w przyszłym tygodniu będzie bardzo progresywnie, bo pan Fish przyjdzie ze wszystkimi Pink Floydami tam i będzie w ogóle zabawa na maksa. Tak, ja ci podrzucę troszkę
2: będę
1: tego.
2: Będę łączył tego Aerosmith, a właśnie Aerosmith, tak, dobra, i Guns N' Roses, a wcześniej jeszcze cofnę się do Marillion.
1: No świetnie, będę słuchał z zapartym
2: tchem. Do usłyszenia za tydzień.
1: Nie ma za co.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Jest projekt ustawy o podatku od zysków firm paliwowych, mówi rzecznik rządu Adam Żłapka.
1: To jest rozwiązanie, które jest odpowiedzią na nadzwyczajną sytuację firm branży paliwowej. Chodzi o to, żeby sytuacja związana z kryzysem na rynku paliwowym i gwałtownym wzrostem cen paliw nie była przyczyną tego, że poszczególne firmy mają ponad normatywny, bardzo wysoki zysk, no bo ktoś tak czy inaczej za ten zysk będzie musiał zapłacić. W tym przypadku dzięki wprowadzeniu programu CPN nie konsumenci, no ale wtedy budżet państwa.
0: Rada Ministrów przyjęła też uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej na terytorium Polski. Prawo i Sprawiedliwość proponuje regulacje dotyczące płac lekarzy, mówi wiceszef partii i były premier Mateusz Morawiecki.
2: Proponuje maksymalną stawkę, pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za dyżur pełniony przez lekarza. Dzisiaj taka stawka byłaby zatem 31 zł 40 groszy razy 5. Proponuje pięciokrotność, a więc mamy 157 zł.
0: Ten pomysł to reakcja na historię ze stolicy. Jeden z lekarzy, a przy okazji dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej, miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii. Unia Europejska chce ściślejszej współpracy z Egiptem w kwestii rozwoju odnawialnych źródeł energii, mówi prezeska Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadia Calvino.
3: Egipt jest strategicznym państwem zapewniającym stabilność regionowi Bliskiego Wschodu. Jest naszym sąsiadem i to bardzo ważne dla Europy i świata. To częściowo wyjaśnia, dlaczego tak bardzo zależy nam na finansowaniu wzrostu i dobrobytu w tym kraju, zaczynając od efektywności energetycznej, po ochronę zdrowia i wiele innych obszarów.
0: Umowa inwestycyjna przewiduje głównie pożyczki oraz dotacje na modernizację i rozbudowę egipskiej sieci elektroenergetycznej. Więcej spraw międzynarodowych już za kilka chwil w audycji Punkt Widzenia. Zaprasza Beata Grabarczyk. Na koniec dobra wiadomość z Londynu. Organizatorzy Wimbledonu przyznali tak zwaną dziką kartę Mai Chwalińskiej. To oznacza, że polska tenisistka, finalistka French Open, zagra niebawem na trawiastych kortach w Londynie. Początek turnieju 29 czerwca. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Mamy wtorek, 16 dzień czerwca, 21.07. Program nazywa się Punkt Widzenia. I zapraszają Państwa do wysłuchania tego programu Rafał Lewandowski, który audycję realizuje, i Beata Grabarczyk tutaj przed mikrofonem. Dzisiaj, proszę Państwa, to będziemy tak w sferze kultury, że tak powiem, zachodnioeuropejskiej. To znaczy najpierw porozmawiam o tym pokoju, który niesie Donald Trump, który jeszcze pokojem tak naprawdę nie jest, a potem porozmawiamy o tym, jak Unia Europejska rozpoczęła negocjacje z Ukrainą i Mołdawią w sprawie członkostwa. No ale ten wątek poruszymy po przerwie, bo najpierw ten pokój, który jest, a jakoby go nie było, ponieważ z jednej strony Trump mówi: w piątek podpiszemy pokój, a z drugiej strony Iran mówi, no, że to raczej takie memorandum, porozumienie, które po 60 dniach może zamieni się w pokój pod warunkiem, że się dogadają państwo co do na przykład broni jądrowej, a właściwie programu jądrowego Iranu. Razem z nami jest, proszę państwa, dr Jakub Gajda z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry. No już jeszcze dzień dobry, bo jeszcze jest w miarę widno, panie doktorze.
1: No to niech będzie dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dobry wieczór państwu.
0: Panie doktorze, to jak to jest z tym pokojem? Bo no, Trump oczywiście, jak to Trump, tak, on odtrąbi i pokój zresztą odtrąbił po raz 30, chyba 9, a może już 40 nawet. Natomiast no, Iran jest bardziej wstrzemięźliwy w wyrażaniu tego, do czego doszło, znaczy doszło do jakiegoś porozumienia, tylko co z niego wynika?
1: No oczywiście tutaj stanowisko Iranu, trzeba na nie patrzeć przez pryzmat tego, co działo się już wcześniej. No to Trump jest tym, który zrujnował tą umowę nuklearną, pierwszą, z której Iran bardzo się cieszył, tak mówiąc kolokwialnie. I również w momencie, kiedy było już blisko sfinalizowania poprzednich negocjacji, no również zezwolił na to, żeby doszło do kolejnej eskalacji, do ataku amerykańsko-izraelskiego tym razem. Także ten sceptycyzm w samym Teheranie myślę, że warto tutaj rozumieć. Zresztą my, patrząc na ruchy Donalda Trumpa na arenie międzynarodowej, nie tylko międzynarodowej, również w tej wewnętrznej amerykańskiej, widzimy, że rzeczywiście tutaj Donald Trump serwuje często swego rodzaju terapię szokową wszystkim pod każdą szerokością geograficzną. Natomiast jeśli chodzi o kwestię już tego konkretnego zdarzenia, tego konkretnego memorandum, bo rzeczywiście jest to memorandum, to są pewne sygnały, iż również w Teheranie bierze się tę sprawę mimo wszystko na poważnie. Takim sygnałem, który dla mnie jest, myślę, zwiastunem tego, że Iran ma głęboką wolę do tego, by w tym momencie to porozumienie trwało, jest to, że wreszcie został ogłoszony oficjalny termin, w którym odbędzie się uroczysty, oczywiście, pochówek Ajatollaha Aliego Chameneiego, który zginął w wyniku amerykańskiego czy też izraelskiego ataku w czasie tej wojny. I Iran potrzebuje z pewnością w tym momencie skupić się na tym, co będzie za jakiś czas, bo pamiętajmy o tym, że ten kryzys gospodarczy, który Iran przechodził, który stał się przyczyną, pośrednio przyczyną tej wojny, który spowodował wzrost napięć społecznych, który spowodował protesty uliczne, które później przez Trumpa i Netanyahu miały być wykorzystywane do tego, by wzywać do obalenia Islamskiej Republiki, ten kryzys gospodarczy się nie skończył. On się tylko i wyłącznie przez wojnę pogłębił, więc w interesie oczywiście Islamskiej Republiki jest to, by dalej tej wojny nie prowadzić, tylko spowodować możliwości, spowodować takie okoliczności, w których będą realne możliwości odbudowy kraju i również wyjścia z tego kryzysu. Więc to jest na szali przede wszystkim i myślę, że na tym zdecydowanie będą się Irańczycy teraz opierać, jeśli chodzi o dalsze negocjacje z Trumpem, no pod warunkiem, że do piątku nic się już nie stanie i rzeczywiście to memorandum zostanie podpisane.
0: A no właśnie, to jest ten drobny problem pod tytułem pod warunkiem, że do piątku się nic nie stanie, a wiemy już, że Izrael, który no, nie jest jakby stroną oficjalną tego porozumienia, no to jednak jakoś powinien tą stroną porozumienia być, ponieważ to, co do tej pory ustalono, no to trzeba zakończyć wojnę na wszystkich frontach, włącznie z Libanem. Tymczasem Izraelczycy mówią, a nie, my się ze swoim wojskiem nie ruszymy z tych miejsc, w których jesteśmy, także tych zajętych bezprawnie w Iranie. No i tak naprawdę nie wiadomo, czy w ramach próby torpedowania tego porozumienia, które zdaniem izraelskiego rządu jest w ogóle fatalne i złe dla całego świata, no czy nie będą chcieli storpedować tego na przykład bombardując w którymś momencie znowu Bejrut.
1: Oczywiście nie jest to wykluczone, zwłaszcza, że tym warunkiem koniecznym ze strony irańskiej, który był bardzo mocno tutaj wybrzmiewał w ostatnich tygodniach, jest właśnie zaprzestanie wszelkich działań w Libanie, wycofanie wojsk izraelskich z południowego Libanu. No i to jest takie też narzędzie, czy też taki temat, którym próbują Irańczycy wywrzeć presję na Stanach Zjednoczonych, by te z kolei wywarły presję oczywiście na swoim sojuszniku, czyli na Izraelu. I jeżeli to się Iranowi rzeczywiście uda, no to już zresztą teraz w prasie irańskiej można przeczytać, że mają ogromne możliwości nacisku na mocarstwo światowe, które jest w stanie nawet powstrzymać tutaj Izrael, który też no, jest uznawany za gracza niebagatelnego oczywiście na arenie międzynarodowej. W ten sposób próbują też Irańczycy obrócić tą sytuację, która obiektywnie mówiąc, analizując wszystkie jej aspekty, nie jest wcale taką sytuacją, w której Iran cokolwiek wygrywa, no ale jeżeli właśnie tutaj w tej przestrzeni międzynarodowej uda się wywrzeć taki wpływ, w którym gdzie Izrael wycofuje się z Libanu, gdzie zapanuje tam spokój, no irańskie władze urosną już nie tylko w oczach społeczeństwa irańskiego, ale w oczach społeczeństw również bliskowschodnich, jako ci, którzy potrafią rzucić wyzwanie mocarstwu światowemu, czyli Stanom Zjednoczonym, które potrafią skutecznie też przeciwdziałać tym działaniom, które prowadzi Izrael wobec muzułmanów, no bo tutaj jest ta właśnie oś działania Republiki Islamskiej, ta obrona sprawy muzułmańskiej na całym świecie. No i to może u nas nie wybrzmiewa tak mocno jak na Bliskim Wschodzie, ale tam jest rzeczą zdecydowanie niebagatelną.
0: No tak, tylko zdaje się, że Netanyahu to się urwał Trumpowi ze smyczy, to znaczy najpierw doprowadził do tego, że Trump się w tę wojnę włączył, namawiał mu, że w związku z tym, że społeczeństwo protestuje, no i jest kryzys, no to ten rząd poprzedni, ten reżim w ogóle upadnie, reżim nie upadł, ludzie postanowili bronić kraju bez względu na to, czy popierają rząd, czy nie. No i znalazł się Trump w sytuacji właściwie patowej także ze swojego punktu widzenia. Więc ten Izrael, znaczy nawet Trump tak stosownie nazwał Netanyahu, nie będę powtarzać, bo to słowo niecenzuralne było. No ale kazał mu się postukać w głowę. Pytanie jest takie, czy No może do piątku dotrwamy, ale gdyby się okazało po podpisaniu tego memorandum, że nie udało się osiągnąć porozumienia z Izraelem, to ono może zostać przez Iran szybciutko zerwane?
1: No zdecydowanie myślę, że jest też taka możliwość. Kwestia właśnie tego, czy porozumienie będzie niosło ze sobą realne korzyści dla władz w Teheranie. Realne korzyści, czyli mam tutaj na myśli odmrożenie aktywów irańskich, które Stany Zjednoczone zamroziły i kontrolują je w pełni, oraz kwestie sankcji, znoszenia sankcji na Iran, no bo tak jak mówię, tutaj najważniejszą kwestią, jeśli chodzi o Iran, o władze Islamskiej Republiki, jest utrzymanie też takiej atmosfery społecznej jedności, no i jedności społeczeństwa i establishmentu politycznego właściwie. A do tego jest potrzebne przezwyciężenie kryzysu. Ten kryzys jest i on da o sobie znać, jeżeli nie będzie żadnych efektów. A w sytuacji, jeżeli Donald Trump nie będzie chciał tutaj w żaden sposób, nie będzie się w żaden sposób spieszył do tego, by sankcje łagodzić, by odmrozić chociaż część tych irańskich aktywów, no to władze w Teheranie mają dziś bardzo głęboką już świadomość, że scenariuszem do wykonania, bo już raz to udało się zrobić, jest po raz kolejny możliwość zablokowania cieśniny Ormus, która już działa nie tylko na Stany Zjednoczone, właściwie nawet na Stany Zjednoczone można powiedzieć, że one najmniej cierpią na tym wszystkim, ale działa przede wszystkim na region, na państwa arabskie położone po drugiej stronie Zatoki Perskiej, które nie mogą w żaden sposób bagatelizować właśnie tej kwestii, którą jest znaczenie strategiczne cieśniny Ormus. No i oczywiście ta cieśnina Ormus jest też kluczowym punktem na mapie świata, takim choke pointem, czy też wąskim gardłem, przez który przepływa i gaz, i ropa naftowa. No i to tak naprawdę jest już cios w globalną gospodarkę. I tego na pewno Donald Trump w tym momencie nie chce. Chciałby odtrąbić ten sukces, tak jak tutaj pani redaktor powiedziała na początku naszej rozmowy, i odtrąbić właśnie to, że cieśnina Ormus jest otwarta, spójrz, świecie, potrafię sprawy załatwić.
0: Dzisiaj to powtórzył. Dzisiaj to powtórzył, że cieśnina będzie otwarta, a że wszystko będzie w porządku. No tylko jest jeden zasadniczy problem, czyli miny, które trzeba stamtąd usunąć. No, Francja i Wielka Brytania zgłaszają się do tego, żeby te miny usunąć, ale to raczej nie będzie, nie odbędzie się w ciągu jednego dnia. To jest jedna sprawa. No właśnie.
1: Tak, realnie otwarcie cieśniny Ormus w pełni to jest perspektywa
0: do końca roku chyba.
1: Miesięcy co najmniej, tak. A poza tym no, cały czas nad tą cieśniną Ormus wisi groźba jej ponownego zamknięcia, bo tam każdy niewielki incydent w tym momencie już ma dużo większe znaczenie niż to było przed wojną. To, przed czym Iran przestrzegał Stany Zjednoczone, czyli to, że zamknie w sytuacji skrajnej, takiej skrajnego zagrożenia cieśninę Ormus, wydawało się niektórym niedorzeczne swego czasu. I to mówię tutaj o doświadczonych analitykach czasem, niejednokrotnie również, a jednak widzimy teraz, że jest to scenariusz możliwy, który no, już w tym momencie jest jako taka realna, całkowicie realna groźba. Ona cały czas wisi nad właśnie tą kwestią amerykańsko-izraelskiego porozumienia.
0: A druga rzecz to jest kwestia tego programu atomowego Iranu, ponieważ no tutaj to ma być dogadane w ciągu 60 dni. Tylko że poprzednia umowa z Iranem w sprawie programu atomowego była negocjowana 2 lata, więc szanse na to, że Trump zrobi to po prostu, pstryknie palcami i będzie załatwione, to też chyba wygląda marnie, więc ten pokój za 2 miesiące wcale nie musi być pokojem za 2 miesiące.
1: Zgadza się. Jest wielce wątpliwe, żeby wszystkie kwestie, te, które są newralgiczne, te, w których obie strony wytyczyły te tak zwane czerwone linie, żeby one zostały do tych 2 miesięcy rozwiązane. Jeśli chodzi o program nuklearny, no to tutaj sytuacja jest zdecydowanie bardzo skomplikowana, bo ani jedna, ani druga strona nie jest gotowa na ustępstwa. W Iranie również bardzo wzmocniły się nawet podczas tej wojny takie nastroje, w których ludzie argumentują nawet to, że Iran powinien mieć program nuklearny, ba, nawet to, o czym wcześniej się nie mówiło tak często, a dziś wybrzmiewa i na irańskiej ulicy, i również w środowiskach irańskich dowódców wojskowych, to, że gdyby właśnie Iran już wcześniej miał broń nuklearną, z pewnością Izrael ze Stanami Zjednoczonymi nie byłyby skłonne do tego, żeby atakować to państwo. A również przypominany jest przy tym ten drugi postulat, o którym wcześniej dużo mówiono, że program rakiet balistycznych irański również powinien zostać być tutaj ograniczony. No, Irańczycy tutaj mówią dzisiaj jasno, gdyby nie te rakiety, gdyby nie nasze możliwości odpowiedzi, no to ta wojna tu byłaby, no, używając terminologii takiej piłkarskiej, do jednej bramki. Nie mielibyśmy szans się obronić, nie mielibyśmy szans odpowiedzieć, uderzyć w amerykańskie bazy w regionie i spowodować właśnie takiego kryzysu w całym regionie, który też jest narzędziem tutaj, środkiem nacisku na politykę amerykańską, aby zakończyć ten konflikt.
0: No więc ta sytuacja wygląda mniej więcej tak, że Amerykanie wszczęli wojnę i właściwie wyjdą z niej, no chyba pokonani, no bo Trump oczywiście opowiedział całemu światu, że program atomowy irański został zniszczony, co jak widać po planach na negocjacje raczej prawdą nie jest. Programu rakietowego nie udało się także zniszczyć, chociaż też Trump uważał, że opowiadał, że armia irańska jest zniszczona. Za to Iran dostanie prawdopodobnie odmrożone swoje pieniądze i do tego złagodzone sankcje. No i będzie miał cały czas w ręku ten guzik do cieśniny Ormus.
1: No, taki byłby scenariusz, powiedzmy, idealny dla Iranu, ale też nie do końca, pani redaktor, moim zdaniem tak jest. Bo o Stanach Zjednoczonych w tej sytuacji jako o pokonanym mówić też nie można. Donald Trump, jakkolwiek jego polityka budzi wiele kontrowersji, no myślę, że czyni też wiele rzeczy, które mają bardziej, może nawet bardziej biznesowy niż polityczny wymiar. Otóż w tej sytuacji, w której cieśnina Ormus była zamknięta, w której również instalacje gazowe produkujące gaz w Katarze zostały przez Iran zbombardowane. W tym okresie, no, to Stany Zjednoczone stały się tak naprawdę beneficjentem całej sytuacji, jeśli chodzi o wskaźniki ekonomiczne, gospodarcze, w których widzimy prawdę obiektywną, można powiedzieć, o tym, co się dzieje, no to Stany Zjednoczone stały się największym producentem, jeśli chodzi o wszystkie produkty ropopochodne na świecie, w tym właśnie okresie, kiedy trwała wojna z Iranem. Z kolei Iran, jeśli chodzi o produkcję, jeśli chodzi o produkcję przemysłową, bardzo mocno ucierpiał, no bo również wiele zakładów zostało zbombardowanych, no i nawet takie kluczowe dla Iranu, bardzo skrupulatnie budowane przez lata sektory, jak sektor, w którym produkuje się stal. No, w tym momencie ta produkcja jest na dużo niższym poziomie niż to było przed wojną. Także obraz jest dużo bardziej skomplikowany. W wymiarze propagandowym oczywiście obie strony będą chciały pokazać, że są zwycięzcami, tak jak tutaj Trump odtrąbił otwarcie cieśniny Ormus, żeby już tam włączyć te silniki i niech pełną parą statki płyną przez cieśninę. To jest oczywiście takie założenie nierealne, tak jak wspomnieliśmy. Tak samo nie jest prawdą to, że Iran cokolwiek tutaj na ten moment wygrał, chciałby wygrać, ma pewne instrumenty nacisku, jak się okazało, dość skuteczne. Fiaskiem zakończył się ten proces rozmontowania wszelkich więzi pomiędzy społeczeństwem a Republiką Islamską, przynajmniej na razie, ale kryzys gospodarczy jest zdecydowanie głębszy i ta polityka maksymalnej presji, która była prowadzona przez Donalda Trumpa przed wojną, ona zrobiła swoje i być może pod przykrywką rozmów pokojowych ona będzie kontynuowana po prostu, bo to jest najlepsza broń, jeśli chodzi o działania przeciwko Iranowi. Dużo lepsza, śmiem twierdzić, na ten moment, zważywszy na to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, miesiącach, jest to dużo lepsza broń niż właśnie wejście do tej wojny, działania zbrojne, które jednak cementują irańskie społeczeństwo i władze.
0: Bardzo dziękuję. Dr Jakub Gajda, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i życzę miłego wieczoru. No, my w tej chwili robimy sobie przerwę muzyczną, a potem Unia Europejska.

0: Punkt widzenia.
1: Witam Państwa po przerwie. Zgodnie z zapowiedzią teraz zajmiemy się rozszerzaniem Unii Europejskiej, tym razem o Mołdawię i Ukrainę, które wczoraj rozpoczęły już wreszcie negocjacje ze wspólnotą. Utworzone zostały tak zwane pierwsze klastry. Razem z nami jest Tomasz Bielecki z Polityki Insight, korespondent Polityki Insight w Brukseli. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
1: To nie są takie tradycyjne negocjacje, jakie na przykład Polska zna ze swojej historii, że negocjowane były poszczególne rozdziały i jak wynegocjowane zostało wszystko, no to wtedy zostaliśmy przyjęci do Unii Europejskiej, tak w skrócie mówiąc oczywiście. W przypadku Mołdawii i Ukrainy ma być inaczej. Ma być tak, że po każdym zamkniętym rozdziale te państwa jakby tak po kawałku będą przyjmowane do Unii.
2: To jest jeden z pomysłów. W tym momencie to nie jest przesądzone. Aha. Tak naprawdę Polska obecnie wśród tych krajów, które uważają, że to powinno iść tym zwykłym trybem. Może trochę szybciej, ale tym zwykłym trybem, czyli po prostu zamykanie kolejnych klastr. To są bloki tematyczne, które łączą po kilka rozdziałów. To, co znamy z polskich negocjacji akcesyjnych, bo nazywane rozdziałami. Te rozdziały nie zniknęły, one po prostu są łączone w bloki tematyczne. Ten pierwszy klaster otwarty obejmuje wymiar sprawiedliwości, swobody obywatelskie, bezpieczeństwo i tak dalej. Rzeczywiście w Unii Europejskiej są pomysły i takim najbardziej prominentnym rzecznikiem jest kanclerz Niemiec Friedrich Merz, żeby wprowadzić no coś, co jest nazywamy stopniową akcesją. Czyli rzeczywiście, kiedy Ukraina, to jest model też planowany dla krajów Bałkanów Wschodnich, ale zachodnich, ale najbardziej osobny taki model jest szczególnie dla Ukrainy, która rzeczywiście po przyjmowaniu kolejnych przepisów unijnych, bo na tym polegają negocjacje, one są nazywane negocjacjami, tak naprawdę no, kraje członkowskie muszą przyjąć to dziedzictwo prawne Unii Europejskiej. Ukraina mogłaby być włączana w poszczególne polityki unijne, czyli ostatecznie również nie będąc członkiem, czy nie będąc jeszcze członkiem Unii Europejskiej, mogłaby stać się uczestniczką wspólnego rynku unijnego. Czyli to jest coś, co gospodarczo no, jest podstawą Unii Europejskiej. Tak, to jest ten wymiar integracji, w którym konsument, pracownik, pracodawca, sprzedający towar z Polski jest w Portugalii traktowany tak, jakby był Portugalczykiem, bo na te swobody przepływów na wspólnym rynku polegają. I to włączenie do wspólnego rynku, czyli właśnie najradykalniejszy krok akcesyjny, byłby też możliwy przed formalnym rozszerzeniem Unii Europejskiej, o ile Ukraina, a też kraje Bałkanów Zachodnich przyjęłyby wcześniej wszystkie odpowiednie przepisy związane i ze standardami towarów i tak dalej, ale no tu najważniejsze są jednak te kwestie trwałych instytucji antykorupcyjnych, praworządnościowych, ten wymiar instytucjonalny.
1: No tak, tylko że te instytucje właściwie w Ukrainie już zostały zaimplementowane przed akcesją, przed rozpoczęciem tych negocjacji.
2: Część z nich została wdrożona. To tutaj nie ma też, oczywiście trudno tutaj wnikać w ten cały

0: i praworządną i masz system wymiaru sprawiedliwości odporny na wyjątkowe zagrożenia korupcyjne, też finalizuje te negocjacje. Więc tutaj i Ukraina, i Bruksela zgadzają się, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. I w sensie wdrożenia, ale też jest coś, co jest politycznie może trudniej do opowiedzenia tak oficjalnie Komisji Europejskiej. No jednak w krajach protestujących, czy niegodzących się na bardzo szybką akcesję Ukrainy w ciągu najbliższych 2, 3, 4 lat, to właściwie są tylko kraje bałtyckie teraz. W pozostałych krajach, no jednak politycy tłumaczą trochę zakulisowo, że nawet wprowadzenie, ustanowienie instytucji antykorupcyjnej, wyposażenie sądów ukraińskich w prawa, ustawy związane z praworządnością, nie rozstrzyga jeszcze trwałości i rzetelności funkcjonowania tego w życiu. Jednak paru lat trzeba, żeby to się zakorzeniło. Takie jest patrzenie członków Unii Europejskiej obecnych. Trzeba przyznać, że dosyć różne od tego, co było 2-3 lata temu, ta grupa krajów powtarzających głośno, że Ukraina jak najszybciej powinna wejść do Unii Europejskiej. Polska była takim krajem, no bardzo stopniała. Teraz jest Polska, jest krajem, który nie chce skróconej ścieżki akcesyjnej dla Ukrainy, a nawet jest bardzo sceptyczna wobec tego modelu kanclerza Merca, żeby tak stopniowo, po kawałku, przed pełną akcesją Ukrainę włączać do polityk unijnych.
1: Czy pańskim zdaniem, jeżeli dalej będzie trwała wojna w Ukrainie, to na zakończenie tych negocjacji będzie można ogłosić w ogóle uczestnictwo Ukrainy w Unii Europejskiej?
0: Zaczynając trochę od końca, oczywiście bez zakończenia trwałego walk, czy to będzie formalnie rozejm, czy jak to będzie się nazywane, też nie będzie akcesji, tak? To jest taki warunek niepisany, ale wszyscy się z tym godzą, że jakoś po prostu granica, czy linia rozgraniczająca siły ukraińskie i rosyjskie musi być w miarę stabilna, żeby można było mówić o wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Bez zakończenia walk możliwe jest te takie kawałkowe, fragmentaryczne wchodzenie w tej akcesji stopniowej. Oczywiście myślenie, tak jak pani mówi, o tych rozwiązaniach rozejmowych czy kończących walki w Ukrainie jest takie, że to powinny być dwa elementy. Jeden to te gwarancje bezpieczeństwa, o których tam prezydent Macron, kanclerz Merz, premier Starmer obradują od ponad roku, czyli jakaś tam niewielki kontyngent wojsk europejskich w Ukrainie. I drugi element, no to powinien być obietnica bardzo szybkiego zakończenia Ukrainy w Unii Europejskiej. Teraz tak, jeżeli spodziewamy się, że do takiego trwałego zakończenia walk mogłoby dojść w ciągu, na razie tego nie widać, ale powiedzmy w ciągu najbliższych 2 lat, czy tam jak prezydent Trump negocjował 2027 rok, taki harmonogram przedstawiano. Dlatego Komisja Europejska jakiś czas temu wymyśliła taką bardzo skróconą ścieżkę akcesji, żeby rzeczywiście, tak jak pani mówi, można było wtedy ogłosić, oto Ukraina jest w Unii Europejskiej na bardzo, bardzo szczególnych zasadach, jest zakotwiczona na Zachodzie. No to nie przeszło. Tego kraje członkowskie nie chciały. I stąd jest ten model kanclerza Merca, czy tej stopniowej integracji, żeby to był ten sposób na mocne zbliżenie Ukrainy, czy obietnica mocnego zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej w momencie ewentualnego zakończenia walk. Ta akcesja jest w przeciwieństwie do czasów rozszerzenia tej fali, w której była Polska, no akcesja dla obu stron, i dla Unii Europejskiej, i dla Ukrainy, to jest kwestia też bezpieczeństwa. Tak? Również dla strony unijnej. Rozszerzenie, Ukraina pozostawiona po ewentualnym, takie jest myślenie w Brukseli, pozostawiona sama sobie po ewentualnym zakończeniu walk z rozczarowanym społeczeństwem, szwankującą gospodarką, bez obietnicy zbliżania do Unii Europejskiej, to też motywuje do reform, też do przestrzegania tej praworządności, no mogłaby wyewoluować w taki sposób no mało pomyślny dla bezpieczeństwa, czyli mało stabilny politycznie, więc mało pomyślny dla całej Europy. Stąd ten drugi element, który powiedziałbym, że teraz nastroje są takie, że w ciągu najbliższych.

0: jeszcze 10 lat pełna akcesja wydaje się mało prawdopodobna, natomiast te modele zastępcze tej stopniowego rozszerzenia, stopniowego włączenia w polityki unijne, no to jest teraz ten główny kierunek myślenia w Unii Europejskiej, tych krajów i tych polityków, którzy uważają, że nie wystarczy zwykła droga. Jeszcze raz zaznaczę, między innymi polski rząd obecnie uważa, że wystarczy zwykła droga.
1: Te negocjacje się trochę spóźniły, to znaczy co najmniej o 2 lata, ponieważ okoniem stały Węgry, Węgry te orbanowskie. Nowemu premierowi udało się właściwie błyskawicznie dogadać się z Zełenskim, z Ukrainą w sprawie mniejszości węgierskiej, no bo to stało na przeszkodzie, żeby była ta równość traktowania mniejszości przez Ukraińców. Poszło błyskawicznie.
0: Tak, myślę, że można stwierdzić, że ten spór o prawa językowe mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu był pretekstem dla Orbana, tak, żeby opóźniać i blokować to formalne rozpoczęcie negocjacji, czyli to, co stało się wczoraj. Rzeczywiście nowy premier Węgier Modziar jakoś tam się z Ukraińcami dogadał, jakiś kompromis wykuto, ale też myślę, że też można powiedzieć wprost, że po prostu odblokowanie tych rozmów akcesyjnych z Ukrainą przez Węgry jest po prostu takim elementem nieodzownym pakietu resetowego w stosunkach między Budapesztem i Brukselą. Węgrzy mają bardzo dużo interesów w Brukseli, od Brukseli oczekują bardzo dużego naciągania wielu procedur, żeby na przykład odzyskać błyskawicznie w krótkim czasie fundusze unijne, których terminy wypłaty mijają, na przykład KPO węgierskie w sierpniu, więc dobra wola za dobrą wolę. Tak dokładnie nawet ci Węgrzy nie tłumaczą, co tam na tym Zakarpaciu wynegocjowali, w sprawie tej mniejszości na Zakarpaciu dokładnie wynegocjowali. Część tych rzeczy po prostu jest częścią tego dziedzictwa prawnego Unii, więc tak czy inaczej Ukraina musi, będzie musiała to również w toku negocjacji akcesyjnych przyjmować. Ale niezależnie, tak jak ta mniejszość była dla Orbana pretekstem do blokowania tych rozmów akcesyjnych, tak teraz było wiadomo, że premier Madziar musi ze względów politycznych to odblokować. Takie było oczekiwanie reszty Unii Europejskiej, więc pospiesznie kompromis ogłoszono. No tutaj trochę ta mniejszość instrumentalnie, można powiedzieć, przez Budapeszt była traktowana.
1: Co będzie najtrudniejsze pańskim zdaniem do negocjacji? Rolnictwo?
0: Tak ogólnie patrząc z lotu ptaka na całą rzecz, to co jest głównym zastrzeżeniem na teraz, no to jednak jest stabilne i trwałe. Państwo prawa, również bezpieczeństwo. Ukrainie, która toczy wojnę, to też egzekwowanie wyroków sądów, działanie prokuratury nieskrępowane, to też jest utrudniane po prostu przez warunki wojenne, które zawsze państw, oprócz takiego zwykłego zagrożenia dla bezpieczeństwa, no to też rodzą taką albo pokusę, albo potrzebę i jednak, żeby na pewne rzeczy przymykać oko, coś traktować na skróty. I no w ogóle dziedzictwo też Ukrainy, to zastane z ostatnich kilkunastu lat, sprawia, że to nie jest proste. Natomiast jeśli nie będzie proste, natomiast jeśli chodzi o szczegółowe, takie sektorowe, branżowe rzeczy, no to tak naprawdę Polska.
1: Polska i Francja pewnie.
0: Tak, Ukraina, teraz rozpoczęły się te rozmowy w tej pierwszej grupie, w tym pierwszym klaszcze z 6. Ukraina tak naprawdę chciałaby w lipcu otwarcie negocjacji w pozostałych 5 tych blokach tematycznych, klastrach, mówiąc angielska. No i tu na przykład Polska, Francja też, no ale bliższa koszula ciału to Polska ma problemy z rozdziałami dotyczącymi rolnictwa i transportu. Z Ukraińcami po 2022 roku, kiedy Unia Europejska otworzyła bardzo swój rynek i towarów i usług, polscy przewoźnicy też narzekali tak na konkurencję kierowców, tirów i tak dalej. Więc podczas wstępnych rozmów o tych negocjacjach akcesyjnych w kolejnych rozdziałach polska dyplomacja w Brukseli należy do tych i francuska, która w tych kwestiach tam najwięcej warunków szczegółowych stawia, warunków, czyli po prostu wymogów dla Ukrainy i pewnie dosyć długo może zwlekać w przyszłości ze stwierdzeniem, że Ukraina w tych dziedzinach jest gotowa na akcesję, czy nawet na te włączenie częściowe w ramach tej stopniowej akcesji, włączenie do polityk rolnej, na przykład unijnej. To w dużej mierze też jest kwestia polityczna dla Francuzów czy Polaków, bo często o tej Ukrainie się tak mówi, że Ukraińcy jakby weszli do Unii Europejskiej, to zgarną wszystkie fundusze rolne.
1: Oczywiście, tak się mówi, rzeczywiście. Naprawdę
0: fundusze rolne są wydawane według przepisów szczegółowych rozporządzeń unijnych, które można uchwalać tak albo inaczej, które mają takie progi wypłaty, a nie inne. Jeśli wziąć obecne przepisy z polityki rolnej, w obecnym budżecie, powiązane z obecnym budżetem unijnym, one tak naprawdę mają progi wypłat powyżej iluś tam hektarów, nie dostaje się więcej pieniędzy. Tak? Chodzi o to, żeby nie zgarniali ich latyfundyści, czy jeszcze przed Brexitem, no, żeby największą Wielkiej Brytanii beneficjentką dopłat nie była królowa wówczas. To był taki przykład, która miała tam mnóstwo ziemi jako monarcha. Tak naprawdę, jeśli zastosować te obecne przepisy z tymi limitami, pułapami górnymi wielkości gospodarstwa rolnego, po którym nie zwiększają się dopłaty, to te wielkie gospodarstwa rolne w Ukrainie, którym się tak straszy, że one zgarną te fundusze wszystkie, one się nie załapują na te płatności. Więc politycznie brzmi rzeczywiście bardzo chwytliwie, że ojej, to będzie koniec, zawali się polityka rolna, ale jak porozmawiać ze specjalistami z Komisji Europejskiej, którzy w tych tabelkach i algorytmach tam liczą, jakie byłyby to przepływy, no to właśnie nie, te górne pułapy sprawiłyby, że Ukraina wcale w warunkach obecnych przepisów, które w dodatku można zmienić w przyszłości, wcale nie stanowiłaby jakiegoś straszliwego wyzwania dla dopłat rolnych, natomiast rzeczywiście rolnictwo ukraińskie byłoby no, graczem konkurencyjnym również na rynku rolnym. Tak jak po polskiej akcesji polskie rolnictwo dodało konkurencji Francuzom, wtedy obrażaliśmy się na Francuzów, jeśli kręcili nad to nosem, a teraz mamy do czynienia tak ze scenariuszem trochę odwrotnym, gdzie ta ukraińska konkurencja może utrudnić warunki, stworzyć bardziej konkurencyjnymi na rynku rolnym dla polskich producentów.
1: No i warto też chyba dodać, że Ukraina, tak samo zresztą jak Mołdawia, no ale przede wszystkim Ukraina będzie podlegała tym wszystkim standardom, które są w Unii Europejskiej przy produkcji rolnictwa, że te wszystkie kwoty mleczne, niemleczne też będą w Ukrainie obowiązywały.
0: Tak, tak. Kwoty mleczne już ich nie ma, ale ogólnie o to chodzi, że w dużym stopniu Ukraina już to teraz robi. Unia Europejska i Ukraina tak naprawdę mają umowę radykalnie liberalizującą handel na czas pierwszych lat tej pełnoskalowej wojny. Ona zupełnie była zliberalizowana, ale teraz wrócono do warunków umowy, która weszła w życie w 2016 roku, która zakłada coraz większe ujednolicanie standardów sanitaryjnych i fitosanitarnych. I ten proces postępuje. No i to oczywiście nie byłoby tak, że na rynek unijny, właśnie ten wspólny rynek z Ukrainy wpływałby po akcesji, czy po tej częściowej, stopniowej akcesji wpływałyby towary czy żywność poniżej unijnych standardów. Podobnie jak zresztą teraz jest w handlu z Wielką Brytanią, która no też jest poza wspólnym rynkiem i ma własnych regulatorów kontrolujących te standardy towarów, również spożywczych, ale no i kiedy, w momencie, w którym one wjeżdżają na rynek unijny, jest pewność, że one wypełniają normy unijne.
1: W przy tej dyskusji o rozpoczęciu negocjacji z Mołdawią i z Ukrainą nasuwa się jeszcze jedno pytanie. No bo przyjęcie tych dwóch krajów oznacza, że w Unii Europejskiej będzie 29 państw. Jeżeli jeszcze by państwa były Jugosławii zostaną przyjęte, to już będzie grubo ponad 30. Jak sprawić, żeby Unia Europejska była no, sprawcza i mobilna, że tak powiem. To znaczy, żeby decyzje podejmowane były w taki sposób, żeby no, nie było takich wieloletnich blokad, bo jak się ktoś uprze, to może właśnie blokować cokolwiek, takie jak Węgry blokowały w ostatnim czasie. No to czy zaczyna się jakaś głębsza rozmowa na temat reformy Unii Europejskiej?
0: Są dwie szkoły. Jedna mówi tak, że obecny porządek ustrojowy, traktatowy uniósłby rozszerzenie o Ukrainę, Mołdawię, kraje Bałkanów Zachodnich i nawet Gruzję. Co do ludności, to cały czas by Unia po tak dużym rozszerzeniu, które to jest wiele przyszłych lat, tak, zwłaszcza tam Gruzja i w ogóle, co do liczby ludności, tak by powiększona Unia nadal byłaby nie większa od Unii z Wielką Brytanią w środku. Mm-hmm. Tak?
1: No tak.
0: Rzeczywiście jest więcej państw, więc więcej premierów, więcej ministrów głosujących, więcej krajów chcących mieć swojego komisarza w Komisji Europejskiej. Obecnie jest zasada, że jeden kraj, jeden komisarz. Obecny traktat to potrafi uniósłby, mówi jedna szkoła. Ja się zgadzam z tą szkołą, w komisji można zmniejszyć liczbę komisarzy, nie musi być zasada jeden kraj, jeden komisarz, czyli bez reformy to obecny traktat na to pozwala. Głosowania, no głosowaniami, no po prostu moment głosowania jest momentem głosowania, czy głosuje w nim 27 osób, czy 35, wychodzi na to samo. Oczywiście jest kilka kwestii, mniejszość, ale może bardzo ważna, obszarów tematycznych w Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje zasada jednomyślności. I tutaj mieliśmy na przykład ten proces akcesyjny, mamy proces akcesyjny, który Węgry skutecznie blokowały, bo tutaj jest wymóg jednomyślności w głosowaniach. Unia, zmiana traktatu to jest koszmar i to się...
1: Tak, wiemy, pamiętamy.
0: Natomiast rzeczywiście jest pomysł taki, żeby do traktatów akcesyjnych tych krajów przystępujących do Unii Europejskiej wpisać na przykład pięcioletnie czy nawet dłuższe zawieszenie prawa weta, czyli stwierdzenie, że tam w tych głosowaniach, których wymagana jest jednomyślność, ten kraj nie ma prawa weta, czyli jest troszkę gorszej kategorii. To byłoby na granicy prawa unijnego tworzenie takich dwóch kategorii krajów członkowskich. No niemniej prawnicy tu w instytucjach unijnych twierdzą, że to jest możliwe. To przystąpienie Ukrainy, ta dyskusja, to są trochę dalsza perspektywa, ale ten temat, o którym teraz mówimy, jest ćwiczony na Czarnogórze. Czarnogóra właściwie będzie gotowa do akcesji w 2028 roku, jak się wydaje, i właściwie powinna się ta akcesja dokonać do 2030 roku. Maleńki kraj, więc być może to przejdzie przez wszystkie kraje i już teraz trwają prace, jest pisane, trwają prace nad traktatem akcesyjnym i te rozważania, który jest dla małej Czarnogóry, ale on jest uważany za wzorzec dla tych przyszłych traktatów akcesyjnych łącznie z Ukrainą. Więc już teraz dosłownie w tych miesiącach, czy nawet w tygodniach, ta dyskusja, czy te pięcioletnie zawieszenie, czy dłuższe prawa weta Czarnogórze wpisać czy nie wpisać. Ona się teraz odbywa, ale nie z myślą, ona jest na tyle ciężka i politycznie dużo waży, nie ze względu na Czarnogórę tylko właśnie na to, że to byłby wzorzec na tych przyszłych akcesji. Też chodzi o inne mechanizmy wpisane do tych traktatów akcesyjnych, pozwalające Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, łącznie z krajami członkowskimi, znacznie szybciej reagować na naruszenia praworządnościowe, na znacznie szybsze zawieszenie udziału tych nowych krajów członkowskich w niektórych politykach unijnych, jeśli uporczywie łamałyby prawo unijne. Więc takie dodatkowe, wzmocnione, też obliczone z jakimś tam terminem końcowym, kilkuletnim, instrumenty no, dyscyplinujące te kraje. To wszystko jest teraz ćwiczone i dyskutowane przy biednej Czarnogórze, a nie z myślą o tyle o Czarnogórze, co o całej reszcie.
1: No tak, musi być jakiś eksperymentalny kraj. Bardzo dziękuję. Tomasz Bielecki, korespondent Polityki Insight w Brukseli, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: I życzę miłego wieczoru. Także państwu życzę miłego wieczoru, bo w programie to już wszystko. Słyszymy się jutro w Nowym Świcie, a za chwilę Mikołaj Tyczyński. Miłego wieczoru.

0: piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany między innymi przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Trzy osoby zatrzymane w związku z zabójstwem w Białej Podlaskiej, wypuszczone na wolność, nie są podejrzane w tej sprawie. To ustalenia Onetu. Przypomnijmy, nie żyje rosyjski artysta znany jako Simon Skrzypecki. Krytyk władz na Kremlu został śmiertelnie postrzelony. Nadal poszukujemy mężczyznę, który dokonał tej zbrodni, mówi rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fijołek.
2: Myślę, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka z miejsca i dalej gdzieś tam ucieczka być może poza teren naszego kraju. Natomiast jeżeli ktoś widziałby osobę, która podejrzanie się zachowuje, która może mieć przy sobie jakąś broń i tak dalej, no oczywiście prosimy o kontakt z nami na numer alarmowy.
1: Sprawę skomentował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania. Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Polska nie może stać się przestrzenią dla takich działań, napisał Bartosz Grodecki na portalu X. Teraz Francja i szczyt grupy G7. Wśród tematów koniec wojny w Iranie. W piątek w Szwajcarii ma dojść do oficjalnego podpisania porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Francji zebrał grupę państw, które będą chciały odegrać rolę w misji zabezpieczającej swobodną żeglugę przez cieśninę Ormus, oświadczył szef brytyjskiego rządu Keir Starmer. To dla nas w Wielkiej Brytanii niezwykle ważne, bo zamknięcie cieśniny wpłynęło na gospodarkę i każde gospodarstwo domowe w kraju. Jak podała francuska agencja AFP, przywódcy G7 zgodzili się na sankcje na rosyjską ropę i gaz. Miałoby to zwiększyć presję na Rosję, prowadzącą wojnę przeciwko Ukrainie. W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie drony uderzyły w Ławrę Peczerską w Kijowie, mówi dyrektor Kijowskiego Muzeum Narodowego Maksym Ostapenko. W wyniku eksplozji uszkodzonych zostało 19 obiektów znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trwa szacowanie strat. Już teraz możemy z pewnością stwierdzić, że przekraczają one 500 milionów hrywien, czyli ponad 40 milionów złotych. Odbudowa zabytkowego klasztoru może potrwać około 2 lat. Na koniec zmieniamy temat, przenosimy się do Kansas City na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tam już za 5 godzin mecz Argentyna-Algieria. Trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni mówi o spokoju przed tym spotkaniem. Zmierzymy się z bardzo dobrą drużyną, ze świetnymi zawodnikami, ale jesteśmy w dobrej formie, pewni siebie i myślę, że znajdujemy się w dobrym momencie. Wcześniej, bo już za 2 godziny mecz Irak-Norwegia, teraz Francja gra z Senegalem, a o 6 naszego czasu Austria zmierzy się z Jordanią. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, we wtorek 6 dnia czerwca roku 2026. Mundial trwa, mecz Senegal-Francja. Wiem, że pewnie sporo z Państwa gdzieś ma włączony telewizor, ale prosimy mieć go włączony, tylko że bez głosu. Dlatego, że skoro mamy prawie 5 minut po godzinie 10 we wtorek, no to czas bez kresu, jak zawsze na antenie Radia Nowy Świat o tej porze tego dnia. Są z Państwem Rafał Lewandowski, niezmiennie realizujący, a także ja mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński. No i chciałem Państwu powiedzieć, że w Wadowicach nie tylko kremówki dobrze smakują, ale również młody polski jazz, a mianowicie adepci tego gatunku, którzy występują od 9 lat na Wadowice Junior Jazz Festival, gdzie miałem wielką przyjemność być jednym z jurorów, a nad którym to festiwalem i trochę showcase'em, konkursem Radio Nowy Świat miało patronat. No i dzisiaj nadszedł czas, skoro już trochę czasu minęło, emocje opadły, na wszystko można na spokojnie spojrzeć, to dzisiaj porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w Wadowicach z Tomaszem Hatylakiem, jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia, a także z Maksym Cieślikiem, laureatem Grand Prix tego konkursu. Porozmawiamy sobie o emocjach Maksa, o tym, jak to organizacyjnie ocenia Tomasz, no i o tym i o różnych innych rzeczach, bo nie tylko jeżeli chodzi o ten konkurs, to Wadowice są punktem ostatecznym. A na początku nowość. Kolejna odsłona składanki Portrety, gdzie perkusiści, najzdolniejsi perkusiści polskiego młodego jazzu komponują swoje utwory, a ja mam dla Państwa Jana Pieniążka, którego Państwo znają z występów w USO 9001 w Kosmonautach, a tutaj jego kompozycja Portret z gościnnym udziałem Igora Nikiforowa.

0: Jan Pieniążek nam zagrał razem z Igorem Nikiforowem portret ze składanki Portrety ze trzeciej edycji. Świetna zresztą rzecz, polecam Państwu bardzo serdecznie, żeby się z nią zapoznać, bo tam naprawdę no, same giganty współczesnej muzyki perkusyjnej na naszym rynku. Patrycja Wybrańczyk chociażby z Ninja Episkopat, a szykuje się nowa płyta. Dobra będzie. Zresztą graliśmy niedawno nowy singiel Albert Karch, ale także Emadę, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Piotr Emadę Waglewski to poza tym, że jest jednym z najlepszych producentów, to też jest świetnym perkusistą. Ale nie o tym, bo my się przenosimy wspomnieniami przynajmniej do Wadowic, bo z nami są Tomasz Hatylak, jeden ze współorganizatorów 9. edycji Wadowice Junior Jazz Festival. Dobry wieczór, Tomku.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Ale przede wszystkim z nami jest człowiek, który w przeciwieństwie do jakiejkolwiek z drużyn mundialu, który trwa, wygrał nagrodę Grand Prix w Wadowicach, Max Cieślik. Cześć, Max.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Słuchajcie, to minęło już nieco ponad 2 tygodnie od momentu, w którym się widzieliśmy na skraju Małopolski i Śląska w Wadowicach. Jak wy wspominacie po tych 2 tygodniach te 3 intensywne dni?
1: To jest dla mnie zawsze bardzo ważny czas. To jest takie moje prywatne święto. Czas, który jest bardzo intensywny, ale ponieważ tych festiwali, tych edycji, konkursy już jest za mną trochę, to z pewną zadumą, ale też z pewnym takim wzruszeniem odnotowałem, że no, to już tak trochę wchodzi mi w pewien rytm. Więc jeżeli chodzi o moje odczucia, to było intensywnie, bardzo, bardzo interesująco i bardzo ciekawie, ale pozwól mi, Kochaj, że ja ciebie zapytam, bo to jest też pytanie, które bardzo mocno we mnie rezonuje, jak z twojej perspektywy to wyglądało?
0: Słuchaj, ja się naprawdę świetnie bawiłem, mówiąc szczerze, mimo tego, że wydawało mi się, że może trochę będzie luźniej, a my mieliśmy napięte te kalendarze od rana do wieczora. Jeszcze był taki dzień, że ja robiłem 3 rzeczy naraz. Tutaj mieliśmy taki cały dzień z uczestnikami, nazwijmy to, takie bardzo luźne warsztaty. Ja tam różne rzeczy załatwiałem telefonicznie i tak dalej, ale naprawdę mimo wszystko tak czułem, że odpocząłem przynajmniej psychicznie. Dużo jazzu, fajni ludzie, więc bardzo mi się przyjemnie zasiadało, poziom też był dobry. No i tutaj właśnie piję do ciebie, Max, bo tak na dobrą sprawę to ty w dużej mierze wyznaczałeś poziom tego konkursu, za co zostałeś nagrodzony, jako że twój poziom był no, według tutaj demokracji, bo jury obradowało w sposób demokratyczny, wypadłeś najlepiej. Lepiej względem twoich kolegów i koleżanek.
2: Bardzo mi miło, że demokratyczne jury tak zasądziło. No i co ja mogę powiedzieć? Uważam, że poziom był bardzo wyrównany. Czy ja tam podyktowałem jakiekolwiek warunki, jeśli chodzi o poziom, to nie powiedziałbym. No. Wydaje mi się, że poziom był naprawdę bardzo wyrównany. Jury miało na pewno wyzwanie, aby podjąć decyzję, jeśli chodzi o miejsca i to jest wszystko, co mogę powiedzieć.
0: Prawie 3 godziny obradowaliśmy, Tomasz.
1: I to nie były rekordowo długie narady jury, bo zdarzały się nawet dłuższe. Zdarzały się też w historii konkursu takie konfiguracje, w których te obrady trwały i kolejny dzień. Natomiast my czym się zajmujemy? My, proszę Państwa, staramy się w pełnym skupieniu i z pełnym zaangażowaniem słuchać, nadążać za tym, co się dzieje na scenie i tak trochę ze sobą porównywać muzyków, którzy przed nami występują, więc za każdym razem to porównanie jest interesujące, czasem skrajnie subiektywne, ale czasem, co jest też bardzo ciekawe, prowadzi do zbieżnych wniosków, bo to, czym się kierowaliśmy, to świadomość tego, żeby dobrze tą naszą pulą, żeby ją dobrze alokować.
0: Chociaż ja mam takie wrażenie, że my w tym roku jakoś byliśmy w miarę zgodni, przynajmniej nam się w każdej z tych kategorii, nazwijmy to, rodził rodzaj peletonu i powiedzmy 3-4 i tutaj między tą 4 były różnice, bo każdy z nas miał kogoś wyżej, kogoś niżej, ale że ta grupa, powiedzmy, pościgowa była taka klarowna.
1: Tak, te peletony i grupy pościgowe to słownictwo z
0: kolarstwa.
1: A myślę, że muzyka to trochę jednak mimo wszystko inny świat, ale nie, tak mówiąc zupełnie.
0: Nie, myślę, że wiele analogii sportowych pasuje też do muzyki.
1: Myślę, że tak, natomiast mnie najbliższe są takie właśnie związane z tym, żeby żeby te nasze nagrody mogły sprawić, że jak największej ilości, jak najbardziej wartościowych osób będziemy mogli pomóc na różne sposoby i w różny sposób, starając się ich ukierunkować, dać im pewne szanse, otworzyć im pewne drzwi, albo nawet ich upewnić, albo przekazać im, albo pokazać im, że są świetni, że są wartościowi, że
0: wierzymy przed nimi, w was.
1: Tak, że przed nimi kariera. I to jest, myślę, też świetna okazja, żeby powiedzieć Państwu, że będzie można naszych laureatów w różnych konfiguracjach muzycznych, artystycznych i scenicznych oglądać.
0: Tak jest. No i to jest właśnie też pytanie. Dobrze, że Tomasz powiedział a propos tego dawania szans, bo no, pula, jeżeli chodzi o nagrody w Wadowicach, była no, naprawdę zacna, bo wyjazd do Berkeley, do Bostonu albo do europejskiego odpowiednika do Walencji. Co czuje taki młody człowiek, który wychodzi przed jury, gdzie zasiadają chociażby właśnie Dorota Miśkiewicz, jak Adam Tarasiuk z Jasmine. Ja już nie będę o sobie mówić, bo ja jestem tam małym żuczkiem, ale w każdym razie, ale przede wszystkim chodzi o stawkę nagród, bo one jednak mimo wszystko są naprawdę spore. I co czuje taki młody człowiek, wychodząc na scenę? Ty się jakoś denerwowałeś przed tym występem swoim?
2: Jeśli chodzi o to pytanie, to swoje podejście przed jakby występem, zanim wyszedłem na scenę, no to muszę już zacząć od dnia poprzedzającego dzień występu. Ze względu na to, że nie wiem, dopadła mnie, no co prawda co roku mam bardzo silną alergię na pyłki straw, ale dopadła mnie ta alergia.
0: Witaj w klubie.
2: Także no to jest coś, o czym warto wspomnieć. W ogóle strasznie się męczyłem, nie mogłem spać i to ze stresu i to przez tą alergię. Później rano wstałem, męczyło mnie wszystko. Także tak wyglądały moje przygotowania, jeśli chodzi o dzień przed konkursem. No ale stricte już wychodząc na scenę na scenę konkursową, co czułem tak szczerze, no był to ogromny stres, bo w sumie tak szczerze powiedziawszy nie wiem dlaczego. Ja tam pojechałem na ten festiwal, aby poznać jak najwięcej ludzi, aby móc grać na tych wszystkich jamach i jestem za to niesamowicie wdzięczny, że byłem na każdym jamie, że mogłem grać, że poznałem tyle wspaniałych ludzi. I to były moje takie przyziemne marzenia. To znaczy właśnie, tak jak powiedziałem, żeby poznać tych ludzi, żeby grać.
0: Czyli networking trochę w dużej mierze.
2: Troszkę tak. W ogóle ja się szczerze nie spodziewałem, że się dostanę na ten konkurs, a już nie wspomnę o nagrodzie na wyjazd do Stanów, do Berkeley. No to już są takie marzenia totalnie nieprzyziemne z kosmosu. I co czułem jeszcze przed tym występem? No ogromny stres przede wszystkim, ale też jakaś taka, uważam, że pomogła mi w tym wszystkim obycie się ze sceną, ze względu na to, że ja byłem takim dosyć konkursowym dzieckiem, konkursowym nastolatkiem, ponieważ jak chodziłem do szkoły muzycznej, to jeździłem na bardzo dużą ilość konkursów muzycznych, dlatego też mam to obycie ze sceną i z kulturą. Aczkolwiek to był mój pierwszy konkurs jazzowy, no i był ogromny stres.
0: No tak, bo ty mówiłeś chociażby wtedy na scenie, że ty od lat uczysz się tak na dobrą sprawę saksofonu klasycznego.
2: Od 12 lat.
0: To w takim razie, co cię skłoniło, żeby pójść w kierunku jazzu po 12 latach edukacji, jednak mimo wszystko w kierunku muzyki klasycznej? Bo to zupełnie inna dynamika, tak? To jest jakby przerzucić się, nie wiem, z korwety na, nie wiem, na jakiś mega szybki motocykl,
2: no. No bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim rozmawiałem o tym dzisiaj z panem Tomaszem i to jest w sumie też bardzo podobne do tego, co powiedziałem, jak byłem już tam na scenie właśnie w Wadowicach, że odnalazłem w tej muzyce jazzowej taki sposób na wyrażanie siebie. Saksofon, no jak wszyscy wiedzą, trzeba ten ustnik wziąć do buzi, zacząć w niego dmuchać i ja w pewnym sensie uważam, że saksofon jest przedłużeniem jakby naszej mowy. I to zauważyłem, takie piękno, że jakby ten taki ciepły, subtelny dźwięk, tak jak ja się staram mówić, to mogę to przełożyć na saksofon i opowiadać coś dzięki niemu. Mam też taki problem ze sobą, że ja czasami chcę coś powiedzieć, ale nie wiem co. I właśnie w tym mi pomaga saksofon. Dlatego też wybrałem tą ścieżkę jazzową, bo ona daje nam wiele różnych możliwości, a przede wszystkim improwizacja, na której opiera się muzyka jazzowa, pozwala nam opowiadać o różnych rzeczach. I to jest to właśnie, dlaczego wybrałem muzykę jazzową.
0: I saksofon jest jeszcze o tyle wdzięczny, że można w bardzo różnym brzmieniu, w bardzo różnej dynamice nim grać. Można grać melancholijnie, można grać bardzo agresywnie, jak nie wiem, Shabaka Hutchings czy Kamasi Washington. On ma takie spektrum możliwości brzmieniowych. Tomasz, no widzisz, no to niewiarygodne, że postawiliśmy na człowieka, który przyszedł po raz pierwszy na konkurs jazzowy i od razu, no strach się bać, co będzie w przyszłości.
1: Tak, i to jest prawdziwa frajda i wielka satysfakcja obserwować rozwój tych młodych muzyków i być tego jakimś małym współsprawcą, czy po prostu patrzeć na to z boku i się po prostu cieszyć. Ja od wielu lat mam taką myśl, która mi w głowie kołacze, najczęściej wtedy, kiedy widzę tą młodzież muzyczną i ich rodziców i bardzo długo myślałem, w ogóle, po co oni to robią? Albo dlaczego ci ludzie fundują swoim dzieciom takie, no właśnie sam Max mówisz, taką ilość stresu. Ale myślę sobie, że ta droga jest celem, myślę, i to wcale nie jest powiedziane, że wszyscy z tych kilkuset, kilku tysięcy adeptów szkół muzycznych w Polsce będą mieli wielkie kariery, ale ta formacja i to doświadczenie, w tym właśnie takie doświadczenia, jak sytuacja konkursu, one formują i to jest fenomenalne. Ja nie chcę o tym, co w ramach jury jest częścią naszych obrad, długo rozmawiać, ale gdybym miał mówić o motywach mojego uzasadnienia, mojego prywatnego wyroku, to byłyby one takie, że ta twoja muzykalność, ta twoja wrażliwość i też twoje operowanie dźwiękiem i dźwiękiem i ciszą mnie urzekły szczególnie i są najbliższe takiej mojej najbardziej dla mnie ważnej szkole dźwięku, szkole wrażliwości i szkole takiej muzykalności jazzowej.
0: Tak, no na pewno to, co nas chyba wszystkich urzekło u Maxa, to taka precyzja w tym wszystkim, w tym sposobie grania. To było bardzo sterylne, przemyślane i też bardzo muzykalne. Tak, i tutaj też ja się zgadzam w pełni z tym, co mówisz, Tomasz. Słuchajcie, to zróbmy może krótką przerwę, taki muzyczny przerywnik. A to bardzo ciekawa propozycja, też taka nowocześnie jazzowa, trochę bitowa. Gość nazywa się Barry, a utwór nosi tytuł Ginza Line.

0: Hollywood.
1: I do believe we're destined for great things.

0: my wracamy do Wadowic, chociaż może nawet niekoniecznie bardziej jesteśmy w tym, co tu i teraz, albo bardziej nawet w przyszłości. Bo wiedzieliśmy Państwu o tym, że ta pula nagród była naprawdę obfita, między innymi wyjazd do Berkeley w Bostonie, czy to do Walencji, również do Europejskiego Oddziału Berkeley, ale to nie tylko były jedyne nagrody, bo między innymi występ w klubie Spatif u naszej zaprzyjaźnionej i kobiety, którą uwielbiamy, u Karoliny Szewc, ale też nie tylko. I Tomasz, powiedz, co tam jeszcze w tej puli było?
1: Tak, więc te koncerty to na pewno będzie Spatif i to nie raz, proszę Państwa, w nadchodzących miesiącach. To wszystko przed nami i o tym mam nadzieję, że za Twoim, mój drogi, pośrednictwem będziemy mogli informować, ale też dzięki współpracy z International Jazz Platform udało nam się kolejny rok obsadzić jedno miejsce na tym świetnym programie warsztatów i koncertów w Łodzi i to jest... Na tegoroczną edycję zaprosiliśmy właśnie Maxa. Mamy też takie małe, bardzo jeszcze mgliste i niezobowiązujące oświadczenie ze strony Adama Tarasiuka, którego dzisiaj...
0: No właśnie miał być z nami, ale Adam się rozchorował, więc życzymy Adasiowi.
1: Tym bardziej go serdecznie pozdrawiamy. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo i Spatif, i Jasmine to są bardzo ważne na jazzowej mapie nie tylko Polski, ale też Europy miejsca i to są osoby, które za tymi wspaniałymi miejscami stoją, które nas bardzo wspierają i które mocno wierzą w to, że młodzi muzycy to są nasi przyszli ambasadorowie i że ta aktywność i ta energia jest godna tego, żeby ją wspierać, więc mam tutaj to, mam nadzieję, Adam, nie będzie nadużycie, jak powiem, taką informację do przekazania, że wkrótce z udziałem naszych laureatów i osób związanych z Festiwalem Wadowickim coś się ważnego w Jasmine będzie działo.
0: No tak, a czyli to nie jest jeszcze ten etap, bo dobrze.
1: Ja jestem, proszę Państwa, jestem prawnikiem.
0: Tomasz jest z zawodu prawnikiem, tak.
1: Więc słowa mają dla mnie swoją wagę i absolutnie wtedy jeszcze, kiedy dotyczą mnie, to pewnie jest łatwiej o tym mówić, kiedy to jest skomplikowane, logistycznie jeszcze nie zaplanowane przedsięwzięcie
0: ja wiem, przed nami. Ja po prostu ja byłem świadkiem, bo to był pomysł, który się narodził bardzo spontanicznie, jak siedzieliśmy w pewnym lokalu gastronomicznym wieczorem na kolację.
1: Obradując.
0: A czy to obradując, to nie było wieczór wcześniej?
1: Wszystko jedno, obradowaliśmy wtedy, bo bez przerwy obradowaliśmy.
0: Tak jest, obradowaliśmy. Słuchaj, Max, jakby, czy ty spodziewałeś się, jadąc do Wadowic, od siebie, z miejsca, w którym mieszkasz, że polecisz do Stanów Zjednoczonych, do Bostonu, że zostaniesz wysłany na naprawdę prestiżowe warsztaty w Łodzi i w dodatku jeszcze, no ja nie zdradzając, co to będzie, ale na tyle, na ile znam Adama i wiem mniej więcej, jaki jest pomysł, to naprawdę, no dostałeś w ogóle taką pulę, o której myślę, że 95% dzieciaków, które tak jak ty uczy się grać jazz, jakby mogłaby pomarzyć.
2: Co ja powiem? Powiem, kto by się spodziewał. No. Totalnie się tego nie spodziewałem. Tak jak wcześniej powiedziałem, o totalnie bardziej przyziemnych rzeczach marzyłem i z totalnie całkiem inną wizją przyjechałem na ten festiwal. Jestem bardzo wdzięczny organizatorom i wam, że takie piękne rzeczy organizujecie, że pozwalacie się tej młodzieży rozwijać, że ja też jestem w tym zacnym gronie, że mogę uczestniczyć w tak wspaniałych wydarzeniach. Że to na mnie jednak została postawiona ta kreseczka, abym poleciał do tych Stanów. No bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję jury. Myślę, że też warto tutaj wspomnieć o panu Krzysztofie Odrobinie za organizację tak wspaniałego festiwalu. Myślę, że pozdrawiamy.
0: Oczywiście, Krzysztof jest super gość.
2: I to wszystko, no, ale wracając, no totalnie się nie spodziewałem, no.
0: Słuchaj, w dodatku jeszcze będziesz miał w ogóle na tyle, na ile znam ludzi, którzy byli na platformie i na tyle, na ile wiem, jaką muzykę dzisiaj grają, to w ogóle dostaniesz takie kompendium wiedzy, bo powiedzmy w Stanach pokażą ci jedno, a platforma nauczy cię takiego bardzo awangardowego, free jazzowego i właśnie takiego improwizacyjnego podejścia do muzyki. Myślę, że to w ogóle jakby połączyć platformę i Berkeley, to dostaniesz w ogóle jakby tak wszechstronny wachlarz, że tylko w ogóle ja już się sam dla ciebie cieszę za to, czego ty tam doświadczysz.
2: No tak, ja też jestem przede wszystkim bardzo wdzięczny za to, że ja jestem samoukiem, jeśli chodzi o muzykę jazzową, dlatego dla mnie jakakolwiek forma warsztatu, czy jamu, czy koncertowania, czy czegokolwiek jest po prostu na wagę złota. Jeszcze kurde, takie International Jazz Platform w Łodzi, no to totalnie się o tym, w ogóle o tym nie marzyłem. Kiedyś widziałem to na internecie, że jest takie wydarzenie, ale to ja myślałem, że jestem bardzo malutki w porównaniu do tego, to znaczy, że nie mam w ogóle prawa myśleć o tym, aby tam aplikować, a tu się okazało, że będę miał możliwość brania udziału w tych warsztatach. Dlatego bardzo się cieszę, że mam możliwość tego rozwoju, bo kocham to, co robię i bardzo jestem za to wdzięczny. Przede mną też egzaminy wstępne na studia. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie pomyślnie, że dostanę się na studia tam, gdzie chcę i że będę się mógł rozwijać wśród najlepszych i że ten rozwój, którego nabiorę na studiach, w ogóle to doświadczenie i mam nadzieję, że te studia jak najlepiej mnie przygotują też do wyjazdu do Bostonu, do Ameryki. No bo jednak studia to są takie rzeczy codzienne, a tak jak platforma i tak dalej.
1: Będziesz mógł porównać europejski, amerykański system edukacyjny z bliska.
0: W ogóle jeszcze zupełnie różne podejście do życia, zupełnie inne kultury, to myślę, to będzie mieszanka wybuchowa. Bomba. Ale jeszcze mnie naszło w kontekście tego, co powiedziałem, że dostaniesz bardzo taki różny przekrój tego sposobu grania czy rzemiosła. Który z saksofonistów cię najbardziej zachwyca? O, bo to pytanie, które mi się narodziło w głowie w momencie, w którym mówiłem to o tym.
2: Szczerze powiedziawszy...
0: Jak masz dwóch, trzech, to też możesz
2: nie,
0: powiedzieć.
2: Ja się inspiruję bardzo wieloma saksofonistami. Co prawda, jak gram, to nigdy nie ma czegoś takiego, że...
0: Ale to nie chodzi o to, że inspirujesz się, od którego bierzesz, który cię po prostu najbardziej zachwyca.
2: No to polski saksofonista tenorowy Marcin Kaletka, uważam, że jego sposób improwizacji i dźwięk i sound i jego sposób grania jest po prostu dla mnie tak fenomenalny, że no... Nie mam słów na to, musiałbym to zagrać na saksofonie, żeby o tym opowiedzieć. Ale jeśli chodzi o na przykład o altistów, to z pewnością Kenny Garrett, Miguel Zenon, Baptiste Herbin, Patrick Bartley. To jest moja taka topka. Z tenorzystów poza Marcinem Kaletką również na przykład Chris Potter, albo wcześniej rozmawialiśmy o Melis Aldana, Sonny Rollins, który niedawno zmarł. No to jest taka moja zdecydowana topka.
1: Pełne spektrum.
0: Bardzo pełne spektrum, ale pierwszej odpowiedzi się nie spodziewałem, bo powiedzmy nie był to oczywisty wybór. Ale ten Kenny Garrett, okej, okay, to w sumie to teraz jak porównuję, to usłyszę to wystąpienie konkursowe i właśnie gdzieś taki sznyt Kennego Garretta. No dobrze, panowie. Bardzo miło było mi tutaj z wami.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy jutro do Spatifu, gdzie po głównym koncercie w ramach jamu będzie można próbkę Maxa Możliwości z bliska posłuchać.
0: Tak jest, tylko pamiętaj, Max, to jest dobra rada, że w Spatifie głównie gra się frytę, żebyś był na to przygotowany.
2: Będę przygotowany.
0: Tak, dobrze. Słuchaj, też bardzo się cieszę, że przyjechałeś tutaj specjalnie do Warszawy, żeby porozmawiać. Bardzo to doceniam.
2: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i za piękną rozmowę.
0: Naszymi gośćmi byli Tomasz Hatylak, współorganizator 9. edycji Wadowice Junior Jazz Festival, a także Max Cieślik, laureat Nagrody Grand Prix.
2: Dziękuję bardzo. Panowie.

To znakomity klawiszowiec i producent z Londynu, Kamal Williams, połówka duetu znanego Yusef Kamal, który to Kamal Williams wypuszcza za 9 dni nową płytę Last Night in Paris. Jestem bardzo ciekawy, a za nami singiel, który wypuścił niedawno, Nights in Paris, znakomite granie. A przed nami teraz, w ogóle dzisiaj, reszta dzisiejszej audycji będzie taka bardzo bitowa, będzie gdzieś połączeniem jazzu i muzyki bitowej. Przed nami Horacio Luna, album Action Reaction z tego roku. Ta płyta ukazała się, już Państwu mówię, 22 maja, więc stosunkowo niedawno. A z niej mam dla Państwa Malakis.

Za nami basista, kompozytor i producent Henry Hicks, znany jako Horacio Luna, muzyk wywodzący się z Australii, a mianowicie z Melbourne, wraz z jego najnowszym albumem Action Reaction i znakomitą kompozycją Malakis. Bardzo Państwu polecam ten album. To takie moje odkrycie ostatnich tygodni. Bardzo ciekawe, takie low-fi'owe granie, ale z takim bardzo wyeksponowanym rytmem, basem, tą perkusją, no i ten saksofonik, który gra w tle. A przed nami teraz Tony Bones, The Producer i jego płyta Magic Roundabout z roku 2018. Kiedyś Państwu prezentowałem ten album w Bezkresie, ale to było dawno temu, więc nieprawda. Bardzo ciekawe właśnie podejście gdzieś do nowoczesnego jazzu z elementem lo-fi'u i przed nami kompozycja Feels So Good.

Tony Bones, The Producer, bardzo ciekawy artysta wraz z płytą Magic Roundabout z roku 2018 i kompozycją Feel So Good. No można przy niej poczuć się dobrze. A przed nami rok 2016, no i płyta będąca efektem współpracy dwóch artystów, Philanthropa, a także Devalupa. Płyta nosi tytuł Cloud Flies, z której mam dzisiaj dla Państwa About Jazz.

About Jazz, a między innymi o jazzie jest ta audycja. Ta, czyli Bezkres, który dobiega już końca. Bardzo Państwu za niego dziękujemy. Rafał Lewandowski go realizował. Mówił do Państwa Mikołaj Tyczyński. Z nami byli dzisiaj Tomasz Hatylak, a także Maksy Cieślik, z którymi rozmawialiśmy o 9. edycji Wadowice Junior Jazz Festival. Piękne wspomnienia. Ja się świetnie bawiłem. Słyszymy się za tydzień w Bezkresie. Będzie portret. Jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno takowy przygotuję. A na zakończenie płyta Dissens, Karim Ali, znakomity producent. To jest jego nowe wydawnictwo z tego roku, z 23 marca. Wtedy ona właśnie wyszła. A z niej The Soul Healer. Dobrej nocy Państwu życzę.

0: Między światami.
1: Gary Jules i Michael Andrews, Mad World. Dziś w ramach 41. wydania naszej wieczornej audycji zapraszam Państwa na opowieść o czynności, która z jednej strony jest organiczna i w mniejszym lub większym zakresie wbudowana w nasze istnienie, a z drugiej potrafiła być symbolem tego, co w kulturze wysokie, albo też uwalniania się od tego, co narzucone, czy też buntowania się przeciwko temu, co zabronione. Potrafi jednocześnie być wykładnikiem wolności, jak i wymagającą podporządkowania konkretnym regułom dyscypliną w zasadzie sportową. Może być doświadczeniem bardzo osobistym i jednostkowym, jak również tworzyć falę, z którą płyną w jednym rytmie setki albo i tysiące ludzi jednocześnie. Wreszcie może być skutecznie wyrazem niezależności, jak i potrzeby bliskości i dalej spełnienia cielesnego, romansu, stać się wstępem do, a może nawet i istotą, romantycznego zbliżenia. Może być sformalizowana, a może być wolna od wszelkich reguł. Ta czynność, jedna czynność, a ileż wokół niej można zbudować narracji. I dziś nad jej zarówno historią, naturą, jak i tym, jak do niej podchodzono kiedyś i jak podchodzi się współcześnie, się pochylimy. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami, a ja zapraszam Państwa do świata tańca, bo o tę czynność, czy też zbiór czynności chodzi. W związku z tematyką uprzedzam, że dobór utworów w ten wtorkowy wieczór raczej nie zachęci do szybkiego zaśnięcia, także jeśli akurat pragną Państwo wyciszenia, to może warto rozważyć odsłuch z podcastu, bo dziś zdecydowanie bardziej dance floor niż miękka poduszka. Dobry wieczór.

Chuck Berry, You Never Can Tell. No ale zanim nastały czasy, kiedy ostatnio mało lubiany w mediach, bo ostatnio marudny Tarantino i kultowy twist Mi, Wallace i Vincenta Vega oczarowały świat, czyli czasy, kiedy taniec w popkulturze nie był objęty tabu, ów musiał przejść wyboistą drogę jako zjawisko społeczne. Zatem wplatając polecenia popkulturowe, skupię się dzisiaj na historii tańca jako w pewnym sensie wykładnika tego, jak w danym momencie dziejów podchodzono do wolności, do indywidualizmu, zasad, ogólnie przyjętych norm, tego co zgodne z szeroko pojętą moralnością, a co nie. No i to, co zdecydowanie nie przejdzie, bo zbyt cielesne, wulgarne, wręcz niemoralne. A zaczniemy tam, gdzie zaczyna się opowieść o większości naszych czynności, czyli od starożytności.

David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street. Choć zaczynamy od czasów zamierzchłych, to wybór utworu nieprzypadkowy, bo tak naprawdę historia tańca to historia tego, jak może nie na ulicy, na polanie, w lesie, nieważne, można było swobodnie tańczyć na początku, aż przez długie, długie dzieje walki o to, żeby znowu lata, lata później można było dokładnie to samo robić. Zanim z tańcem stało się to, co z większością ludzkich aktywności, czyli dostał jakieś formalne ramy, był naturalnym środkiem ekspresji, ale też wyrazicielem emocji związanych z tym, co nieznane, tajemnicze, nieogarnione, czyli bóstw, bo to dla nich przecież początkowo, a nie dla publiczności, tańczono. Był on silnie związany z rytuałami narodzin, śmierci czy proszenia o urodzaj. Nieco później dopiero stał się elementem określającym przynależność do grupy, czyli taniec wspólnej radości, taniec przed wspólną bitwą z innym plemieniem, taniec, w którym pojawiały się już elementy synchronizacji. Dziś można powiedzieć układy taneczne, które odróżniały jedną społeczność od drugiej. Ale jeszcze w starożytności bohater dzisiejszej audycji przeszedł drogę od wyrazu ekspresji do instrumentu, o czym za chwilę.

Mikis Theodorakis z Zorba the Greek, bowiem zanim przejdziemy do Grecji w sposób naturalny po tym utworze, to jednak warto wspomnieć, że już w starożytnym Egipcie taniec stał się częścią religijno-dworsko-politycznego spektaklu i choć nadal służył do komunikacji z tym, co nieznane, z bóstwami, dostał już określone ramy. Tancerz w pewnym sensie stał się zawodem ściśle powiązanym z określonym ceremoniałem. W Grecji, jak to w Grecji, rozwinięto rolę tej czynności, osadzono w różnych kontekstach, spojrzano na taniec szerzej, wprowadzono do świata już nie tylko religii, ale też sztuki. Wreszcie doceniono walory tancerzy. Uznano ruch sceniczny za część opowieści o człowieku, jak również za wykładnik formy fizycznej. A później świat tańca został już w epoce postgreckiej, wmanewrowany w politykę zarządzania tłumem, jakże charakterystyczną z kolei dla starożytnego Rzymu.

0: The Rolling Stones, Dance Little Sister. Za czasów Imperium taniec zszedł ze sceny i trafił tam, gdzie przecież jest jego miejsce, czyli na ulicę. Stał się jednym z głosów tłumu, ze sposobów wyrażania tłumu i to jest moment, w którym pierwszy raz dostrzeżono związane z nim niebezpieczeństwo. To znaczy w starożytnym Rzymie dostrzega się zagrożenie związane zarówno z nadmiernym przepychem, wspomnianą właśnie cielesnością i tańcem jako elementem wątpliwych moralnie działań, tak to nazwijmy. I to jest początek końca wolności w tańcu, bo oczywiście przed nami średniowiecze, gdzie, no i tu nie ma w tym zakresie żadnych niespodzianek, ciemne wieki są kagańcem na to, co pielęgnowano i rozwijano w starożytności. To jest motyw, który często w audycji Między Światami się pojawia i mój pewien historyczny żal, bo niezmienny jest on właśnie do świata w tejże epoce, że przejechała walcem po humanizmie i potem wiele rzeczy trzeba było robić od nowa. Taka pauza w rozwoju to średniowiecze.
1: A teraz na koniec programu taka wściekła ze śledzieczki Polka Galopka, Polka Galopka, Polka Galopka, hula tylko cztery pory, Kuba, Sobek, Wojtek, Solarz i ja, więcej ani jeden Bobitka.

Grzegorz Ciechowa, Polka Galopka. Choć oczywiście nacisk elit religijnych średniowiecza powodował pojawienie się takiego drugiego obiegu w tańcu, czyli tańczenia po wsiach, które stało się fundamentem dla całej kultury, po którą wieki później sięgnie na przykład właśnie Grzegorz Ciechowski. To jednak w wiekach średnich na taniec, tak generalnie rzecz ujmując, patrzono bardzo surowym okiem z przyczyn moralnych i religijnych i nie do pomyślenia były takie imprezy jak parę wieków wcześniej w starożytnej Grecji czy Rzymie. Jak zwykle na rozluźnienie trzeba było poczekać do renesansu, ale i wtedy taniec owszem wrócił, ale przede wszystkim na salony.

Madonna, Into the Groove. Ludzkość czekała długa i nosząca piętno elitaryzmu epoka baletu i opery jako jedynych oficjalnie uznawanych za noszące znamiona sztuki form tańca. Oczywiście to był czas rozkwitu formuły, a to, co dla niej zrobił choćby Ludwik XIV czy rosyjska szkoła baletu, to są bez wątpienia należy to zaliczyć jako rozwój i doskonalenie tej części dziedzictwa kultury. Niemniej to jest nadal niemalże 5 stuleci wykluczenia organicznej siły odśrodkowej człowieka, grupy, społeczności, patrzenia na podrygi gawiedzi z góry z poczuciem, że z tego to żadna sztuka urodzić się nie może. No i dopiero przełom XIX i XX wieku można określić mianem pierwszego tanecznego społecznego buntu i początku końca elitaryzmu i odgórnie ustalonego podziału na sztukę i barbaryzm w tańcu.

David Bowie, Let's Dance. A zaczęło się tam, gdzie kipiało najbardziej, od etno, od różnorodności, od poczucia wspólnoty z jednej strony, z drugiej od uciekania od trudów, od walki z niesprawiedliwością, klasizmem, rasizmem, od przedmieść, faweli, miejsc spotkań wykluczonych się zaczęła ta wolność, tam gdzie nastąpił powrót do korzeni, gdzie tęsknota mieszała się z buntem, czyli postkolonializm, odrodzenie folkloru, później wiadomo, blues, jazz, swing, wszystko to, co doskonale znamy i kojarzymy z narodzinami wolności w muzyce, to też czas i miejsce narodzin wolności w tańcu. I płynnie przechodząc do popkultury w tej walce o wolność, wyrażanie siebie, dochodzimy do takich scen jak ta z filmu Sinners z 2025 roku, bo ta scena tańca w Grzesznikach doskonale opowiada i Goron o tym, jaką drogę przeszedł taniec i co czekało go później. Także gorąco polecam obejrzenie tej sceny, tego filmu, bo to taneczne kino absolutne.

Miles Caton, I Lied to You. Cudowna muzyka i scena zawierająca w zasadzie temat dzisiejszego naszego spotkania w sobie, czyli ewolucję tańca. I kiedy to wszystko się wydarzyło, kiedy od lat 20. do 60. przez świat przetoczyła się rewolucja taneczna, która przemieszała ulicę ze estradą, etno z popkulturą, rozrywkę ze sztuką, w końcu możemy mówić o zakończeniu tej podróży tańca przez falującą historię zakazów, nakazów, ustaleń i reguł. A potem już poszło. Pojawiły się lata 70., 80., 90., kultowe filmy, musicale, które na zawsze popkulturę z tańcem związały. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

John Travolta, Olivia Newton-John, Grease. Mega mix od deszczowej piosenki West Side Story albo ujęcia dramatycznego tańca i metaforycznego w takim filmie chociażby jak Czyż nie dobija się koni, przez gorączkę sobotniej nocy, Grease właśnie i Dirty Dancing, aż po taniec u Tarantino, czy ujęcie tańca nowoczesnego w kinie, w takich filmach jak W rytmie hip-hopu, czy You Got Served, polskie tłumaczenie Rewanż, aż po sentymentalne powroty w Chicago, w Moulin Rouge czy La La Land. Wreszcie taniec jako coś romantycznego, jako droga do miłości w końcu stał się w popkulturze czymś absolutnie normalnym i naturalnym, a przecież nie zawsze tak było.

Pussycat Dolls Sway, a to z kolei z filmu Zatańcz ze mną z Richardem Girem i Jennifer Lopez. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację naszego dzisiejszego roztańczonego spotkania. Ciężko po takiej dawce takiej muzyki życzyć Państwu spokojnej nocy, zatem może warto sobie jeszcze chwilę to wszystko wytańczyć i dopiero się wygodnie ułożyć. Dlatego życzę po prostu miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: them in the mirror.
1: That's it.
2: RIP Grandma.